0: kalkulować. To są nasze klimatyzatory. Te klimatyzatory rozdawać Państwu będą Roma Leszczyńska, Jan Wroński, który audycję będzie realizował. Artur Andrus, dzień dobry, drogi gościu.
1: Dzień dobry. Żółte i czerwone kartki, nawiązując do tego, co się gdzieś tam dzieje w świecie, prawda?
0: O, śledzisz. No,
1: nie. Ale słyszałem, że ktoś tam gdzieś daleko, daleko gra w piłkę i stara się zdobyć jakieś nagrody.
0: Żółte i czerwone kartki. Bardzo proszę, jeżeli to Państwa będzie chłodzić, to można też tego używać. Ja się nazywam Filip Jasler, jestem gospodarzem domu. No i mamy koniec. Koniec, Arturze, porozmawiajmy o końcu. Koniec roku szkolnego wczoraj.
1: No rewelacja po prostu. Wszyscy się cieszą, a zwłaszcza rodzice.
0: Bardzo. To jest ten moment, on był wczoraj lub być może nawet ktoś sobie z młodych ludzi przełożył tę przyjemność na dzisiaj, że jeszcze tylko bura od rodziców i wakacje.
1: No i wakacje i trzeba świętować.
0: No to świętujmy.
2: To już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni.

0: Kuba Sienkiewicz, elektryczne gitary. To już jest koniec. Ale nie zapominajmy o tych, którzy koniec roku szkolnego odłożyli sobie na sierpień. Jest taka instytucja, egzamin komisyjny. Sam wiem, doświadczyłem, z chemii miałem taki egzamin. Te osoby jeszcze, no tak, niby zakończyły rok szkolny, ale jeszcze na promocję do następnej klasy muszą chwilkę poczekać.
1: Trzeba kilka sprostowań teraz tutaj zamieścić w naszym programie. Powiedziałeś, odłożyły sobie. Jak to sobie odłożyły? Ktoś im odłożył tak naprawdę.
0: Ze wsparciem nauczycieli aktywnym.
1: No, to jest jedno sprostowanie. Drugie należy się do słów, którymi zacząłeś dzisiejsze wydanie Domu Wypoczynkowego Czarna Helena. Powiedziałeś, że nie trzeba odśnieżać. Tutaj u nas nie trzeba, ale są takie miejsca na świecie, gdzie trzeba. No tak. Więcej, przypuszczam, że nawet one nie są tak wcale daleko, że były takie miejsca w zimie, gdzie tego śniegu tyle napadało, że myślę, że jeszcze gdzieniegdzie może być.
0: Pamiętam rzeczywiście, jak ja na przykład odśnieżałem bramę przed furtką, żeby wjechać na posesję. Bramę przed furtką odśnieżałem. Nie wiem, czy zauważyłeś, to bardzo skomplikowane architektonicznie, ale takie są fakty.
1: No jak się postawi furtkę przed bramą dla bezpieczeństwa, żeby najpierw wejść, a potem przejechać, no to tak, no to ciekawe.
0: Ja muszę się przyjrzeć, czy tam ten śnieg jeszcze nie zalega. Ale myślisz, że naprawdę jeszcze na świecie są takie miejsca, gdzie dziś trzeba odśnieżać w taki upał, jak oni się muszą biedni męczyć, ci Eskimosi?
1: No ale wiesz, no, mieszka się w takim miejscu, nie jest się krajem południowym, tak jak Polska.
0: No tak.
1: No to trzeba podnosić konsekwencje tego, gdzie się mieszka. A propos tego końca roku, to znowu ja powiedziałem przed chwilą, że zwłaszcza rodzice się cieszą i mam świeżą opowieść rodzinną na ten temat. Tylko tak postaram się to opowiedzieć, żeby osoba, która jest bohaterką tej opowieści, nie została zidentyfikowana, żeby nikt się nie domyślił, że to żona mojego bratanka i mama Idy i Poli. Poszła oczywiście z dziećmi na zakończenie roku
0: szkolnego. Z Idą i Polą.
1: Tak. I pani, która żegnała dzieci, mówiła: dzieci, bardzo się napracowałyście w tym roku, byłyście bardzo dzielne, bardzo mądre, bardzo dużo dowiedziałyście się i teraz nareszcie macie wakacje. I pani tu się spodziewała jakiejś euforii, a tu zapadła taka cisza po tym wakacje i jedyną, która się odezwała, była, no właśnie, żeby nie mówić to, że to żona mojego bratanka i mama Poli i Idy, jedyną, która się odezwała, była ona i poniosło się po sali takie buuuu.
0: Dlaczego? Nie jest entuzjastką wakacji?
1: No jest, ale jest też entuzjastką tego, że teraz 24 godziny na dobę trzeba zapewnić atrakcje różne. No jednak szkoła w tym wspiera troszeczkę, że na kilka godzin na przykład rodzic może się zająć pracą w tym czasie. Tak. No albo nawet w ekstremalnych przypadkach może pomyśleć o własnym wypoczynku.
0: Mhm.
1: No to teraz.
0: Czyli nie wszyscy lubią wakacje. Dzieci lubią wakacje, uczniowie lubią wakacje, a rodzice niekoniecznie.
1: Może nie całkiem tak. To nie jest tak, że rodzice chcieliby uciec, ale też zdają sobie sprawę z tego, że ich model życia zostanie na te 2 miesiące drastycznie zmieniony.
0: Czyli koniec, który jest początkiem, bo koniec roku szkolnego stał się początkiem wakacji, nie dla wszystkich jest dobrą wiadomością. Bo czas leci, Arturze, zauważyłeś to?
1: No, codziennie to zauważam. Budzę się, patrzę w lustro, o jak czas poleciał.
0: Tam masz zegarek, tak?
1: Nie.
0: Przy lustrze?
1: Nie, lustro mam po prostu.
0: Masz lustro.
1: Tak, i już widzę, że czas leci.
0: I to mnie martwi, bo ja nie zauważyłem maja, czerwiec już się kończy. Też za bardzo się nie rozsmakowałem w tym czerwcu. Mimo tych upałów, on próbuje mnie zniechęcić do siebie. Ja uwielbiam i maj, i czerwiec. Boję się, że te wakacje też nam tak bardzo szybko przelecą. Że teraz rozmawiamy o początku wakacji i końcu roku szkolnego, a za chwilę spotkamy się i będziemy podsumowywali wakacje.
1: No, zapewniam cię, że tak będzie.
0: I o tym upływie czasu opowie nam Krzysztof Kulpiński w premierowym materiale, a wcześniej dla wszystkich uczniów, dla wszystkich nauczycieli i rodziców trochę też. O świętym spokoju, którego wszystkim Państwu życzymy. Zaśpiewa Maryla Rodowicz.
2: Kiedy będę mieć forsy,

0: Bajki o dzielnych rycerzach. Jakoś zdarzyło się koło południa w czerwcu, że dzielny rycerz Stefan ujrzał był pierwszy uschnięty liść tej jesieni. Świadom był dzielny rycerz Stefan, że czerwiec to zasadniczo jeszcze nie jesień. Jednakowoż nie należy dyskutować z faktami. Siwy włos jest siwy, choćby człowiek miał lat 15. Łysina jest łysa, choćby miał lat 48. Zatem nie dyskutując specjalnie i nie deliberując, zawezwał czym prędzej swojego ulubionego uczonego w piśmie. Przy czym nauczony doświadczeniem wezwał tego, którym zarówno pisać, jak i czytać potrafi. Zdarzyło się bowiem ongiś, i że jedynie czytającego trafił, co to notatki żadnej nie umiał sklecić. A trzeba przyznać, że dzielny rycerz Stefan miał w spisie inwentarza takiego, co to nawet potrafił czytać ze zrozumieniem, co jest już swego rodzaju rzadkością. I nie od rzeczy będzie wspomnieć, że widniał ten uczony w spisie inwentarza żywego. Jakkolwiek biegły byłby jego biegły, nie miałoby to znaczenia, gdyby jako inwentarz był nieżywy. Jakoż i zjawił się po niespełna 6 pacierzach uczony w piśmie uczony. No, więc ten, zaczął dzielny rycerz Stefan, jednocześnie zastanawiając się, czy cokolwiek mu one 6 pacierzy bezpowrotnie straconych na oczekiwanie zrekompensuje. Dzielny rycerz Stefan poczuł się o parę chwil starszy.
1: Słucham, wasza miłość, odrzucił uczony w piśmie uczony, bo jakoś się nie domyślił tematu pogawędki.
0: Jakkolwiek pomny był faktu, że zachybione sformułowania można od dzielnego rycerza Stefana rękawicą popysku dostać, a rękawica była blaszana, zdobna w ćwieki i inne bojowe elementy. A czas leci, dorzucił na zachętę dzielny rycerz Stefan. Miał bowiem tę cechę, że myśli kotłowały się mu intensywnie pod przyłbicą, ale na wolność wydostawały się jedynie ich fragmenty. Ot, czasem łokieć, czasem stopa myśli wychynęła, a czasem jeno cień mignął. Jakież więc było zdumienie dzielnego rycerza Stefana, gdy uczony w piśmie uczony w lot pojął, co trapi dzielnego rycerza.
1: Owóż nie jest łatwo się czas poskromić, nie? Pędzi on, a wyrywa się, niezależnie od chcenia własnego. Czasem zwalnia, gdy się czeka na co, a czasem przyspiesza, gdy się radosne uczynki popełniać jest łaskawym.
0: Nie przystoi jednak dzielnemu rycerzowi dziwować się po próżnicy. Kontent wielce, że relatywizm czasowy uczony w piśmie uczony rozwikłał, rzucił... Czyli powinno być oczywistym, że 3 minuty w alkowie to jak miesiąc na wyprawie krzyżowej.
1: Oczywiste tylko dla mężów dzielnych i rycerzy, odrzucił uczony w piśmie uczony. Białogłowy zwykle pytają w alkowie rozczarowane, czy to już?
2: A na wyprawę krzyżową telefonują z pytaniem, długo jeszcze?
0: I pokiwali głowami, rozumiejąc to samo w zadziwiająco identyczny sposób.
3: Na początku był

godziny, suchy chleb. Popijało się wódką, szli do pracy junacy, aby kłaść podwaliny, nie zważając, że obok

potem nowy ktoś wkroczył, życząc sobie pomocy, bo się tamten nie sprawdził ze wszystkim. Drobiazg, nic się nie stało, parę lat wyleciało. Dajmy spokój, bo temat jest śliski. Potem była dekada, o niej też nie wypada mówić, żeby nie skrzywdzić górnika. Się oderwał od masy i wyjechał na wczasy, a gdy wrócił, majstro Walczyka.

jedyne życie, które płynie jak gówno potoki. Nie czeka, ucieka gdzieś w dal. Pani nową ma zmarszczkę pod okiem.

0: Elżbieta Jodłowska w piosence z tekstem Krzysztofa Jaślara i muzyką Janusza Bogackiego.
1: A my rozmawiamy dziś po wczorajszym zakończeniu roku szkolnego o końcach i chciałem powiedzieć, że koniec może być wspaniałym momentem, który nie musi trwać tak, o, teraz się skończyło i już więcej nie będzie.
0: Czyli nie musi być końcem ostatecznym.
1: Znaczy nie, no jest, koniec jest ostateczny, ale rozłożony w czasie. Mam dwa przykłady. Są zespoły popowe, rockowe, które wyjeżdżają w trasy koncertowe.
0: Pożegnalna
1: trasa koncertowa. Ona trwa mniej więcej 2 lata. Oni się żegnają, pa, do zobaczenia. Grają te koncerty po stadionach. Odczekują chwilę, schodzą się ponownie i ruszają w trasę powitalną.
0: Bo może się źle pożegnali.
1: Bardzo możliwe, bo pożegnać trzeba się rzeczywiście dobrze, więc są takie zespoły. No i ja jestem też fanem pana Cristiano Ronaldo. Wyobraź sobie, że ten gentleman, 41-letni, czyli niewiele starszy ode mnie, cały czas gra w piłkę nożną i to gra dobrze.
0: Starszy od ciebie?
1: No tak, ja mam 53, to...
0: A on 41, to jest, to tak, troszkę starszy.
1: Mówię biologicznie, biologicznie. No i Cristiano Ronaldo, wyobraź sobie, też już w zasadzie wygasza tę karierę, powinien ją kończyć. No i robi to, ale z jakim przytupem? Jest zatrudniony w Lidze Arabskiej, tam gra w piłkę w klubie Al Nasr, no i zarabia 200 milionów euro rocznie.
0: No bo stawki rosną, jak się człowiek żegna.
1: Aha, a może też jest im starszy, tym droższy.
0: No to też, no doświadczenie.
1: Mi tak mówił, wiesz, że jak coś wspominał, to mówił, a wiesz co, to było w takich czasach, kiedy byłem jeszcze młody i tani.
0: No tak, no i wiesz, no tak powinno być, za doświadczenie się powinno płacić, także najwięcej powinni zarabiać 70-letni piłkarze, 80-letni, no bo przecież oni najwięcej wiedzą o tym sporcie, mogą się dzielić tym swoim doświadczeniem i tyle, no to.
1: I teraz widzę oczami wyobraźni taką drużynę złożoną z 70-80-latków, taki Dream Team, który gra z reprezentacją Polski i ją ogrywa.
0: No oczywiście.
1: Doświadczeniem.
0: Tak, no oczywiście, na pewno by sobie poradzili. Jeszcze chciałem zwrócić uwagę na pewną taką niezręczność, jeżeli chodzi o te końce, początki, no bo to rzeczywiście jest tak, że obchodzimy na przykład koniec roku, takiego kalendarzowego, ale popatrz, pomiędzy końcem roku kalendarzowego, czyli Sylwestrem, a nowym rokiem jest bardzo niewiele czasu. A patrz, jak jest tutaj zorganizowane w przypadku tego końca roku szkolnego. No, koniec roku i 2 miesiące trzeba czekać na nowy. Ja w imieniu tych rodziców, którzy robią bym jednak sugerował, żeby nowy rok szkolny zaczynać następnego dnia po zakończeniu starego roku.
1: Genialna myśl. No. Przedłużmy rok szkolny do 31 lipca. I 1 sierpnia rozpocznijmy kolejny rok szkolny. Świetny, no bo tak, ale z drugiej strony zawsze taki Sylwester jest momentem podsumowań. Mhm. To tutaj koniec roku szkolnego też może być momentem podsumowań.
0: No i da się świadectwa, no i co?
1: No tak, ale teraz masz 2 miesiące na to, żeby wyciągnąć wnioski. Co zrobić, żeby z tej matematyki mieć 3+, a nie 3?
0: To masz takie same 2 miesiące, jak 2 miesiące na spełnienie postanowień noworocznych. Przecież wiadomo, że to już po tygodniu człowiek przestaje chodzić na siłownię, także naprawdę...
1: Bo się zniechęciłem.
0: Tak. A wakacje oczywiście, my nie chcemy nikomu odbierać wakacji, ale na przykład ustalić, że wakacje są codziennie od 17:00. Na przykład.
1: Idealny plan.
0: Zaczynam tutaj proponować takie rzeczy, że jak tego posłucha Ministerstwo Edukacji, to ja się nie pozbieram, jak znajdą tego, który to wymyślił.
1: Bo oni to mogą wdrożyć.
0: Ale ja mogę takie rzeczy opowiadać, ja mam zaświadczenie od lekarza i nikt mi nic nie zrobi.
1: Gorąco jest?
0: Jest.
1: Jest gorąco. Jest nam, więc przygotowałem piosenkę, która nas ochłodzi. Wspomniany Zbigniew Wodecki, który kiedyś był młody i tani, zaśpiewał fantastyczną piosenkę i teraz, jeżeli my sobie wyobrazimy, że jesteśmy nad morzem, są wakacje i jest taka typowa polska pogoda, ale nie myślę tutaj o 40 stopniach w cieniu, tylko
0: to teraz
1: leje.
0: Jest taka pogoda typowa, no 40 stopni, podobno już będziemy szli w tę stronę.
1: To ja wspomnę swoją młodość, kiedy typową polską nadmorską pogodą było wieje, leje, 16.
0: I morze było młode i tanie, tak?
1: Morze było młode i tanie. I o tym zaśpiewa Zbigniew Wodecki, aby wszystkich nas ochłodzić. A chwilę później Łyżka, czyli też nas ochłodzi.

0: łyżka, czyli chili,
1: przestawia.
0: Problemy. Program publicystyczny. Problemy. Szanowni słuchacze, dzisiaj będziemy poruszać bardzo ważny temat socjologiczno-psychologiczny, ale też formalny. Bo nieważne w dzisiejszym świecie wydaje się, co człowiek ma w głowie, tylko co ma na głowie. I teraz pytanie, co to za dźwięk? Proszę patrzeć na mnie.
2: Tak brzmią pana włosy.
0: Bardzo dobrze. Chcę panu powiedzieć, przyszłem tutaj, żeby panom pokazać, że naprawdę mogę dobrze wyglądać.
2: Ale pan wracam. Pociągnięty jest lakierem do
0: No właśnie, jestem bejcą pociągnięty, żeby jakoś wyglądać. I nieważne, że nie byłem u fryzjera, tylko
2: u stolarza.
0: Ważne, że dobrze wyglądam. I nieważne, co mówię, ważne, że dobrze wyglądam. I o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Co
2: przykład.
0: Jest ważniejsze na pierwszy rzut oka? Czy wygląd, czy wiedza.
2: Najpierw jest wygląd ważny, bo najpierw cię widzą. Jak cię widzą, tak cię widzą, prawda? Tak powiedziane.
3: Postępując według przysłowia Gustibus montatransus et por calo bidus ambrosius temperamento para quel.
0: Proszę pana.
2: Na ten przykład tacy nobliści, typu ten Tuwen czy Tuwin.
0: Co napisał
2: chłopów.
0: A nie, to Robespierre.
2: Kto dostał tego nowego?
3: Remont.
0: Nie.
3: Ten, co napisał chłopów?
2: Remanent. No to ja nie wiem.
3: Ale o co panu chodzi?
2: Chodzi mi o to, że on nie wyglądał.
3: On był rozpoznawalny nie tylko przez to, że miał po prostu te bakobrody, tylko przez swoją twórczość.
2: Taka nasza noblistka tokarzeska, ona ma dredy, ma okulary i już ją ludzie rozpoznawają.
0: Dlatego dostała Nobla, bo przynajmniej wiadomo było, do kogo się jedzie z tym medalionem, prawda?
2: To chodzi, te medaliony,
3: ale
2: wtedy łatwiej wręczyć.
3: Jest tylko rozpoznawalna wśród młodzieży, ponieważ ma ten taki wielki nos śmieszny.
0: Kto?
3: Noblistka.
2: Tokarzeska?
3: Tak.
2: Tylko
3: dlatego,
2: mówi,
3: że ma te kacze płetwy.
0: To panu się myli. To panu się myli. Myli
3: tak
0: panu się z Leśmianem. Miał takie uszy olbrzymie.
2: Jedyny, proszę pana, przypadek niewyglądu ważniejszego od wyglądu, to jest w przypadku piłkarzy. On nie musi wyglądać, ma kopać piłkę. Prawda?
0: I to jest najważniejsze. Bo proszę państwa, jeżeli patrzymy na wielki stadion, i widzimy malutkich zawodników, to trudno ich rozpoznać. No. Ale jeżeli jeden zawodnik będzie widać, że ma na przykład nogi trochę dłuższe, tak o 5 metrów,
2: to
0: nie więcej.
2: Jest.
0: No właśnie.
2: I powinien mieć jakiś wyraz twarzy napastliwy wtedy.
0: A w bramce taki konusik, ale ma ręce takie też na 4 metry.
2: I szeroki to
0: kim
2: parkan.
0: Kim mógłby być? Obrońcą, prawda?
2: Na przykład.
3: A jak ktoś jest mistrzem strzelców głową, to diagon powinien wyglądać.
2: Taką wielką, płaską głowę powinien mieć.
3: A dlaczego płaską?
2: Bo jak obróci, to paletką.
3: Ale to ci w tenisa też powinni mieć takie głowy. Jeśli urodzi się mały dzidziuś i ma na przykład zamiast palca wskazującego świder, to od razu zostaje dentystą.
0: O, do widzenia państwu.
4: Problemy. Program publicystyczny. Problemy.

Trochę się w moim życiu działo i wciąż uśmiecham się do życia. Biorąc na przykład takie ciało, nic nie mam do ukrycia.

0: ciało, tym ziemskim pozachwyca. Można zwyczajnie lubić życie, wino, kasyno, śpiew i śmiech, a ciało trzymać pod przykryciem, to karygodny grzech. Można zwyczajnie lubić życie, wino, kasyno, śpiew i śmiech, a ciało trzymać pod przykryciem, to karygodny grzech.
1: Zaśpiewała Monika Bożym, skomponował Łukasz Borowiecki, a Artur Andrus napisał tekst. Uwielbiam tę piosenkę i nie trzymajmy pod przykryciem zbyt ciepłym naszych ciał, no bo gorąco.
2: Wiesz, że ja próbowałem też śpiewać tę piosenkę, ale ona zupełnie inaczej brzmi, jak to ja śpiewam. No bo tak jak ja śpiewam o tym rzuceniu biodrem, to już to inne biodro po prostu.
1: Ale ułożyły się węglowodany cukry w tak wspaniały kształt jak Artur Andrus. Moim zdaniem masz prawo wykonywać ten
2: Ale utwór. Oczywiście, że mam, bo napisałem tekst, także takie prawo mam. Ale jednak wiarygodniej to brzmi, jak to Monika śpiewa. I zostańmy przy tej wersji.
1: Ale mam ogromną prośbę. Czy mógłbym kiedyś poprosić o nagranie tej piosenki w twoim wykonaniu?
2: Nie, bo staram się, żeby tego nikt nie nagrał.
1: Strasznie. Pozwólmy słuchaczom radiowego domu wypoczynkowego Czarna Helena podjąć decyzję, czy...
2: Nie ma demokracji w takich sytuacjach, nie ma.
1: Ale ja mam kolegów, którzy z tobą grają i poproszę ich, żeby do takiej rejestracji doszło. Arturze, rozmawiamy o końcu, między innymi końcu roku szkolnego i jest parę takich końców, które są dla nas bardzo dobre. Fajnie, że one nadeszły. Ja myślę tutaj o końcu gwarancji samochodu.
2: To jest twoim zdaniem dobrze?
1: To jest bardzo dobrze, bo jak już się skończy gwarancja samochodu...
2: To dwa dni później on się zepsuje. Przecież wiadomo, że to tak działa.
1: No tak, ale jakie są plusy tej sytuacji? Plus jest taki, że ja już się nie martwię, że coś zrobię i że utracę tę gwarancję. Że najadę na coś, że zahamuję w kałuży.
2: No to możesz od razu poprosić, kupując samochód. Proszę mi nie dawać gwarancji, bo ja się stresuję gwarancją.
1: A tak można?
2: Nie wiem, ale jeżeli klient zażąda i na przykład dopłaci za to, żeby nie mieć gwarancji, myślę, że każdy salon na to pójdzie.
1: Bo co jest jeszcze wspaniałe w tym, jak już się gwarancja skończy i nawet, okej, dwa dni później samochód się psuje, ale ja wtedy mogę pojechać, żeby go naprawić do tańszego warsztatu. Ja nie muszę do ASO jechać. A tak muszę jechać do ASO. Fakt, że tam wtedy za to nie płacę. Muszę jeszcze przemyśleć swoją postawę. Byłem do niej bardzo przywiązany do tego momentu.
2: No nie chcę ci psuć tego planu, ale rób jak chcesz. Ja tam jakoś z gwarancją się w miarę dobrze czuję. No tylko wiem, że jak zbliża się koniec tej gwarancji, to muszę się rozglądać, co tam wypadnie.
1: Nie wiem, czy samochód na gwarancji ma... korespondent terenowy naszej audycji, bo tak sądzę, że Krzysztof Piasecki, który za chwilę ponownie się zaprezentuje, był dwa tygodnie temu w fantastycznym monologu, również zaśpiewa piosenkę i też bardzo komunikacyjną zaśpiewa piosenkę.
2: No tak, bo teraz będzie kącik terenowy, reporterzy terenowi, najpierw Krzysztof Piasecki w piosence, potem kabaret Elita z Wrocławia, a jeszcze do tego kącika terenowego ja się podłączę, bo też jeżdżąc po Polsce czytam, sprawdzam, przeglądam informacje, które potem chciałbym Państwu przedstawiać i to, co teraz szeleści, to jest tygodnik starachowicki. I ja tam znalazłem taki artykuł, który muszę powiedzieć, że tchnął we mnie nadzieję taką, bo się oskarża media o to, że one szukają sensacji, że piszą im dramatyczniej, tym lepiej. A tu się okazuje, że tygodnik starachowicki potrafił napisać o rzeczach niełatwych, ale w sposób taki łagodzący, subtelny. Ja przeczytam tę wiadomość. Nocna bójka przy restauracji. Popili i pobili się, jest znak zapytania, czyli szukając sensacji trzeba by tu było dać wykrzyknik, a tutaj nie jest pewne, czy oni na pewno się pobili, czy na pewno się popili. Do zdarzenia doszło z piątku na sobotę, z 5 na 6 czerwca, koło restauracji przy Alei Armii Krajowej w Starachowicach. Zgłoszenie do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach wpłynęło parę minut po północy 6 czerwca. Jak wynikało ze zgłoszenia, przy Alei Armii Krajowej miało dojść do bójki, w której uczestniczyło czterech mężczyzn. Żaden z nich nie został zatrzymany, ale wyczuwalna była od nich woń alkoholu. Potrzebna też była interwencja służb medycznych. Na miejscu opatrzono dwóch mężczyzn, ale nikomu nic się nie stało.
1: Czyli był wyczuwany alkohol, krew i tak dalej, ale czy się pobili?
2: Nikogo nie zatrzymano, nic się nie stało i ja na podstawie tego napisałem taki wierszyk. Wacek zwichnięty ma palec i trochę powłóczy nogą. Woń wyczuwalna jest, ale nie zatrzymano nikogo. Ja z Wackiem, Mietkiem i Henkiem wypiliśmy tylko po piwie. Pobiliśmy się troszeczkę, ale tak niedotkliwie. No może były dwa piwa. Mietek uderzył w latarnię, a Wacek Henka zwyzywał, ale tak niewulgarnie. I Wacek się stoczył do rowu, a Heniek wpadł do kałuży i wtedy przyjechał radiowóz, ale taki nieduży. To Wacek uderzył Mietka, aż Mietek się znalazł w kanale i przyjechała karetka, ale nie na sygnale. A wszystko w blasku księżyca, na niebie gwiazd srebrne wstążki, a bójka w Starachowicach to prawie jak targi książki.

Przestał mnie bawić lajkonik, nie cieszy mnie chłód smoczej jamy i dzwon, co rzadko tak dzwoni, i hejnał w pół taktu przerwany. Nie ma tu hali stulecia, posągu golasa ze szpadą. O Grotowskim nie mówi się dzieciom ani o papie.

za Wrocławiem. Wita stwosza ołtarz, no jest. Owszem, nim się Europa zachwyca, ale ołtarz to mała rzecz, a tu stwosza cała ulica. Za chwilę piosenkę tę skończę, jednak dodać chyba wypada, że Kraków i Wrocław coś łączy. To

0: za Wrocławiem. I tak dobrze, że nie mieszkam w Warszawie.
1: Gościmy dziś w studio speców, majstrów i mistrzów od rozwiązywania karkołomnych mamigłówek, jakie codziennie przynosi nam życie. Są to panowie, docent, doktor, literat, aforysta.

0: Też musimy dojść. Panowie, aha, pozwolą, że przeczytam może listę naszych ZZZ, tak, z których z tej listy no, właśnie trzeba będzie drogą eliminacji skreślić wszystkich oprócz jednej. No.
1: Albo jednej.
2: A właśnie, albo właśnie jednej. Bo przecież równie dobrze to może być kobieta. O,
0: no, dobrze, panowie, tak jest, czytam tak nazwiska, dobrze?
2: Mężczyzna albo tak kobieta.
1: Dobrze, czytam, oczywiście nie, no to jest...
0: Tak, to tak jest no, zrozumiałe, tak. Czytam tak listę. No. Kiwka, Ciszka, Piętka, Momo, Dwantuła, Ciapała, no, Goszczurny, Misiorny, Podgajny, Upiorny, Zając, Zdziebełko i Żaba.
2: Czyli, aha, proszę pana, pierwsze pytanie, czy to mężczyzna jest, czy kobieta, mamy już załatwione. Aha. Na liście są same mężczyźni. Ha,
1: jak to? Jak to? A Kiwka, Ciszka, Piętka, Wantuła, Ciapała i Żaba? Może jednak spójrzmy mężczyzna do zestawu pytań i odpowiedzi nadesłanych nam przez pana ZZZ.
2: Albo panią ZZZ.
1: No, albo panią.
0: No, no właśnie.
2: Albo pan, albo
1: no,
2: pani.
1: No, bo to może nie kłóćmy się, równie dobrze przecież pani...
0: Oczywiście. Pan, tu jest koperta, zaraz tak panom przeczytam. Tak. Oto no kilka danych biograficznych, proszę, o proszę naszym ZZZ. Uwaga. No. Mężczyzna w sile no, wieku...
2: To mężczyzna, aha, to mężczyzna
1: oczywiście
2: jest,
1: no, przychylam się do pańskiej opinii. A, to jest mężczyzna.
0: Ale zaraz, jeszcze nie skończyłem. No. Mężczyzna w sile wieku zdolny byłby podnieść mnie jedną ręką. No, panowie, no to zmienia postać rzeczy.
2: Czy to już jest koniec tych danych biograficznych?
0: No nie, jest jeszcze jedno zdanie. Mam nie więcej niż 50 lat.
1: No, i tutaj powiedziałbym, że nie więcej niż 50 lat może mieć zarówno mężczyzna, jak i kobieta. No,
2: nie, ale mężczyzna, ale mężczyzna powiedziałby, będę miał 50 lat, a kobieta powiedziałaby, będę miała. No, miała.
0: Ale ZZZ powiedział, mam nie więcej niż 50 lat.
2: Więc mężczyzna.
0: No, ale tu jest napisane, tak. No. Może popatrzmy na listę.
1: A ja tu widzę właściwie czterech kandydatów. Misiorny, Ciapała, Upiorny i Zdziebełko, proszę pana. I tu mam wątpliwości, czy Ciapała to nie jest przypadkiem kobiety. Mężczyzna. No bo równie dobrze może to być, że jest mężczyzna.
0: No oczywiście, prawda? Może, być,
1: może ale... być albo kobieta,
2: albo kobieta, albo mężczyzna.
1: Ale... No właśnie.
0: Popatrzmy jeszcze raz na listę, a szczególnie na końcówkę, bo po Upiornym jest Zając, Dziebełko i Żaba.
2: Kobieta, Żaba.
0: Czy właśnie wśród tych trzech nazwisk na ZZZ nie znajduje się nasz nomen omen ZZZ właśnie?
2: Kapitan!
1: No właśnie, genialne i jakie proste przy tym. Zając, Dziebełko i Żaba, tak? Jak pamiętam, pan magister inżynier architekt Jerzy Osikacz wykluczył przed chwilą Zająca, no czyli zostałby nam tylko Zdziebełko i Żaba.
2: Ono albo ona.
0: Panowie, nie, wiem. Fakt. Eureka, panowie. Czytam jeszcze raz dane biograficzne.
1: Proszę, proszę.
0: Mężczyzna w sile wieku.
2: Czyli jednak mężczyzna.
1: Aha, nie mówiłem.
0: Nie mówiłem.
1: No.
0: Mężczyzna w sile wieku zdolny byłby mnie podnieść jedną ręką. To musi być Żaba.
2: Żaba.
0: Daję głowę, że Żaba.
2: Bzdora, tak, proszę pana. Żaba to by może ona być kobieta. To jest raczej Zdziebełko. Zdziebełko, proszę pana. Ale... zdolny byłby podnieść mnie jedną rękę.
1: Zdziebełko. Zdziebełko, oczywiście,
0: ale pan, no rzeczywiście, pan bystry, ale rzeczywiście, że o tym nie pomyślałem, faktycznie to musi być Zdziebełko.
1: No, jasne.
0: No, czyli jesteśmy co do tego zgodni.
2: Oczywiście,
0: Więc otwieram kopertę z rozwiązaniem. Naszym ZZZ jest
2: Zdziebełko.
0: Nie, Momot.
3: Najpierw Krzysztof Piasecki zaśpiewał o tęsknocie za Wrocławiem. Chwilę później wrocławski kabaret Elita wystąpił w skeczu o tęsknocie za programem telewizyjnym XYZ. Arturze, a ty jedziesz teraz na wydarzenie kulturalne, które jest wyrazem naszej tęsknoty.
4: Jest wyrazem naszej tęsknoty i to jest też taki już chyba stały element tych naszych spotkań w domu wypoczynkowym Czarna Helena. Ustaliliśmy sobie, że już jesteśmy na takim etapie życia i tyle siwych włosów mamy, że od czasu do czasu będziemy się nawzajem wzruszać. Mhm. I takie wzruszenie pewnie nam będzie teraz towarzyszyło, bowiem chciałem powiedzieć o tym, że od czwartku w Częstochowie trwa 5. festiwal imienia Piotra Machalicy. Cały czas się pamięta o Piotrze, tam przyjeżdżają artyści, odbywają się różne koncerty, spotkania. Jeszcze dziś i jutro takie spotkania będą się odbywały. Dzisiaj na przykład spotkanie poświęcone Magdzie Umer, recital Joanny Liszowskiej, Magda Kumorek będzie śpiewała komedę, a jutro o godzinie 12 przy ławeczce Piotra Machalicy w Częstochowie listy na wyczerpanym papierze Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory będą czytane przez aktorów, a o godzinie 18 koncert galowy pamięci Magdy Umer. Magda była na każdej edycji tego festiwalu, prowadziła te koncerty, no i z Piotrem bardzo się przyjaźnili.

0: to będzie. Już było życie przed nami, a pędzi się wciąż w obłędzie, bo czuje się w słowach dynamit. Kiedy z pamięci wyszperam ten frazes ukochany, pamiętaj, tak młodo jak teraz już nigdy się nie spotkamy.
1: Pamiętaj, tak młodo jak teraz już nigdy się nie spotkamy.

młoda jak teraz, już nigdy się nie spotkamy. Aż kiedyś mi powiesz na mecie, u schyłku siwiutkiej zimy.

0: młodo jak teraz, już nigdy się nie spotkamy.
1: To głupie, tak młodo jak teraz, już nigdy się nie spotkamy.
0: To moje, tak młodo jak teraz, już nigdy się nie spotkamy.
2: To nasze, tak młodo jak teraz, już nigdy się nie spotkamy.
3: Jeśli będą Państwo w Częstochowie, pewnie tam już będzie kłopot z dostaniem się na te koncerty w Filharmonii Częstochowskiej. Jutro ten koncert wspomnieniowy poświęcony Magdzie Umer, ale wiele innych okoliczności, żeby pokręcić się, odwiedzić Piotra Machalicę przy jego ławeczce na przykład i wspomnieć.
4: To jest bardzo dobry moment, Arturze, żebym bardzo Ci podziękował za koncert, który odbył się w ramach Festiwalu Opolskiego. Koncert, który był wyrazem tęsknoty za panią Magdą Umer i panią Agnieszką Osiecką, który prowadziłeś. Wiele pięknych przeżyć, wiele pięknych wzruszeń. Bardzo ci za to dziękuję.
3: Bardzo dziękuję. No to ja zostałem zaproszony do tego koncertu Pomysłu Beaty Szymańskiej. No i wielu artystów, którzy tak widać było, że bardzo są związani z tymi dwiema paniami, Magdą Umer i Agnieszką Osiecką. I właśnie taką tęsknotę można wyrażać tylko w taki sposób. No po prostu spotykać się, mówić o nich, wspominać, uśmiechać się, bo myślę, że i jednej, i drugiej pani by zależało na tym, i Piotrowi by zależało na tym, żeby po prostu, mówiąc o nich, uśmiechać.
4: I piosenki w wykonaniu Magdy Umer i w wykonaniu Piotra Machalicy i piosenki napisane przez Agnieszkę Osiecką będą na pewno pojawiały się w radiowym domu wypoczynkowym Czarna Helena, choćby pomiędzy tak krotochwilnymi utworami, skeczami, jak skecz Łukasza Błonda i jego rodziny.
5: Ej, ktoś znowu pasa nie ogarnął.
6: Już, tato, zapinam.
7: Daj ci to wcisnę młocie, bo mi frytki wywalisz.
8: 30 kilometrów i już pierwsze frytki. Mówiłam, najeść się w domu.
7: Nie moja wina, że wujek się zatrzymał na sikanie i mi zapachniały.
6: Mi też, ale ja nie chciałem frytek. Zresztą najadłem się w domu.
7: Serio? Boże, ja z nim tej drogi nie wytrzymam, a co dopiero tydzień. Weź się, posuń pasożycie.
8: Maciek!
7: No co?
8: A ty się faktycznie przesuń, Adaś.
6: Gdzie? Jak tu jest grilli 10 zgrzewek wody?
8: Też się uparłeś na tego grilla naprawdę pogratulować.
5: Nie wiadomo, jakie tam są ceny. Może się przydać.
7: Mówiłem ci, tato, że ceny można sprawdzić w takiej aplikacji.
5: Słuchajcie, to było ostatnie tankowanie przed autostradą. Jedziemy teraz za wujkiem Krzysztofem. Lecimy aż do granicy bez zatrzymywania i ma być miło, bo jedziemy na wakacje. Jasne?
8: Patrz, co robi wariat. No skąd się takie matoły biorą na drodze?
5: No kretyn.
6: A to nie wujek Krzysiek?
7: No przecież, że on. Boże, jeszcze z nimi ten tydzień na dobitkę.
8: Maciek!
5: Właśnie, przestań. To jednak brat mamy. Nic na to nie poradzisz.
7: Fakt, wiem coś o tym.
8: To nie było miłe.
5: Masz rację, przepraszam, kochanie. Dobra, od teraz jest miło, okej? Okay? Wakacje! Uuu!
8: Adaś, cieszysz się?
6: Tak!
5: A ty, Maciek? Ja pierdzielę!
8: Maciek!
9: Co?
5: To weź ściągnij choć raz te słuchawki i posłuchajmy razem czegoś, co wszyscy lubią, żeby kuźwa jakaś radość była, skoro już jedziemy na te cholerne wakacje!
9: Ale...
8: Nie możesz tego zrobić dla taty? Nie widzisz, jak się cieszy na ten wyjazd?
6: Ja chcę piosenkę ze Star Warsów!
5: Jezu, tylko nie ten metalowy słoń!
8: To może... Maciek, ty się zbluetoothowałeś?
9: No ja, a co?
5: Dobra już, to puść nam, co tam słuchasz!
8: No wyłącz to. Ja tu mam Tori Amos. Albo nie, Andrusa posłuchajmy, to się nam zawsze sprawdza.
6: Tak, Diridonda.
7: To już przynajmniej Glanki i Pacywki.
5: Przestańcie, zacznij od nie zaczynaj i niech leci po kolei.
8: Czekaj, bo mnie tak wystraszył tym łomotem, że mało zawału nie dostałam. Dobrze, że mam jakieś tam krople w kosmetyczce.
7: To ja zakładam słuchawki, dobra?
5: Chcesz wysiąść?
7: No ja w ogóle nie chciałem jechać.
8: Nie słyszałeś, co tata mówi? Ma być miło, rozumiecie?
6: To się uspokójcie wreszcie, ja dziękuję za takie wakacje.
8: No już, dobra, przepraszam, Adaś.
5: Ja też. A w sumie znajdziemy zaraz tego metalowego słonia i będzie fajnie, co nie? Metalowy słoń strzela śmiercią z kłów. Boże, Adaś, czego ty słuchasz?
8: Słuchajcie, chwila ciszy dobrze nam zrobi. To był nerwowy poranek, wyjazd, pakowanie. Wyciszmy się, dobra?
5: Świetny pomysł. Brawo, mama. Serduszka się uspokoją i będzie miło.
8: Wiesz co, nie lubię tych pakowań. Mam nadzieję, że wziąłeś z walizką tę moją kosmetyczkę.
5: Co?
8: Kosmetyczkę, czy wziąłeś moją?
5: No, wziąłem.
8: Tą zieloną?
5: No, zieloną. chyba zieloną. Nie wiem, nie przyglądałem się.
8: Bo ja tam wszystko miałam. Krem, piankę, tusz, szampon, odżywkę, lakier, wszystko.
5: No jest to tam za siedzeniem pod grillem.
6: Tu jest tylko walizka.
8: Jaka tylko walizka?
9: No jest zielona taka.
8: A kosmetyczka?
5: No w walizce tej zielonej.
8: Jezus Maria.
5: Czy nie?
8: Przecież do tej walizki od zawsze jest oddzielna kosmetyczka. Wziąłeś?
6: Tato, powiesz coś?
7: Mamo, może być Tatori Amos, prawda, Adaś?
8: Nawet mi nie mówcie.
5: Najważniejsze, że jesteśmy zdrowi.
7: Właśnie, ja mam chyba 2 szczoteczki i krem na trądzik. To ci mamusiu pożyczy.
5: O, nic się nie martw, mamy kartę kredytową, wszystko możemy kupić na miejscu.
6: Ale nie wiadomo, jakie tam są ceny.
9: Zamknij się, błagam.
6: Mamo!
8: Dobrze, chłopaki, już. Dajcie mi chwilę i znowu będzie miło.
5: Brawo, mama!
6: Hurra!
9: No i co się drzesz? A... Dobra, masz rację. Wróciliśmy z dalekiej podróży.
6: Przecież dopiero jedziemy.
9: Boże, jednak nie dam rady.
5: Kochanie, mam nadzieję, że tym razem nie przyszło ci znowu do głowy, żeby schować kartę kredytową do kosmetyczki.
8: Najważniejsze, że jesteśmy zdrowi.
9: A to dopiero pierwsza godzina z całego tygodnia, Adaś.
6: No, dasz mi frytkę?

0: Kabaret starszych panów. Przypomniało mi się teraz, słuchając tej piosenki, nie wiem, czy słyszałeś taką historię o pewnej mamie, która poszła na zakończenie roku szkolnego i kiedy pani dyrektor ogłosiła, że już są wakacje, była cisza i tylko ta pani zrobiła takie buuu.
1: Gdzieś słyszałem.
0: Gdzieś słyszałeś? Mhm. Zbliżamy się do końca audycji, która jest poświęcona końcowi. No to bardzo uroczysty moment, który niech nam uświetni instrumentalnie Lyle Reeds i jego ukulele orkiestra, no bo to takie chyba fajne letnie dźwięki, a koniec roku szkolnego to początek wakacji.
1: Ukulele można zabrać do plecaka, zmieści się, niedużo miejsca zajmuje i można sobie pograć. A państwo mogą się zastanawiać, co z czarną Heleną, szefową naszą. Na urlopie jest, ale nie wypoczywa, bo ona nie potrafi wypoczywać. Spędza czas gdzieś w okolicy jakichś zamków. Ona zawsze występuje, zawsze wypoczywa w okolicy jakichś zamków, a najchętniej ruin. Tam jako biała dama występuje.
0: Czarna Helena na biało. Też napisałem króciutki wierszyk. Do oklasków złóżmy dłonie, niech to będzie piękny koniec.
1: Jest.
0: Bardzo ci dziękuję. Artur Andrus był gościem radiowego domu wypoczynkowego. Jan Wroński zrealizował audycję. Roma Leszczyńska ją przygotowała. A ja się nazywam Filip Jastar i kłaniamy się państwu bardzo nisko. Koniec.

0: Żeby zdjąć paczkę makaronu z górnej półki, muszę poprosić o pomoc nastoletniego dryblasa. Ale za to z łatwością swą drobną dłonią wymieniam żarówkę H7 w lampie przedniej każdego samochodu.
1: Nie mów do mnie, mała.
0: To audycja z poziomu 150 cm. Z wysokości, z której świat bywa absurdalny, śmieszny, czasem wkurzający, ale zawsze wart opowiedzenia.
2: Nie mów do mnie, mała. W każdy wtorek w audycji Kieruj się na południe.
0: Roma Leszczyńska.
3: Radio 357.
2: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
1: Pozamiatane.

I'm coming out. Wychodzę z cienia. I ja trochę z Państwem chcę wyjść z porządkowego cienia, bo my tak naprawdę tych porządków za bardzo nie powierzamy. Nie poważamy i nie powierzamy. No czasem komuś powierzamy, bo musimy. Ale tak naprawdę to jest coś, co robimy wszyscy. To coś, co robimy czasem lepiej, czasem gorzej. I moim celem w tej audycji jest przekonać Państwa, że porządki mogą być fajne. Pokazać Państwu, jak te porządki robić skuteczniej, żeby nie zajmowały dużo czasu. No ale w pierwszej audycji musimy pogadać o tym, po co nam w ogóle te porządki są i co one nam dają. Dlatego bardzo proszę Państwa, żebyście się do nas odzywali. ula@radio357.pl to jest adres mailowy, ale można także dzwonić 510-357-357 to jest numer telefonu. Dzisiejszą audycję brawurowo realizuje Tomasz Matlinkiewicz, który jest ze mną. Dziękuję bardzo za wsparcie. To pierwsza audycja, proszę wybaczyć mi wszelkie potknięcia, ale postaram się nie tylko przekazać Państwu trochę podrządkowej wiedzy, ale także trochę fajnej muzyki, która jeżeli przypadkiem nie wprawi Państwa w niepohamowaną chęć sprzątania, to przynajmniej być może po prostu wprawi Państwa w dobry humor.

Na każdym spotkaniu jest tak, że ktoś musi zacząć pierwszy, więc ja pierwsza powiem, czym są dla mnie porządki, oprócz tego, że już od 11 lat są moją pracą. Ja postrzegam je głównie w takim wymiarze praktycznym. Jeżeli fakt, że odłożę klucze do samochodu i do domu zawsze w tym samym miejscu sprawia, że wyjdę z domu w lepszym humorze, spokojniejsza, niespóźniona, jeżeli mogę ominąć ten cyrk szukania, przetrzepywania torebek, kluczy, kieszeni, to jest dla mnie taki bardzo praktyczny wymiar porządku, który sprawia, że to moje życie jest lepsze. To samo może dotyczyć na przykład szafy. Jeżeli mamy w niej rzeczy, które są wyprasowane, nie są ściśnięte, są ładnie zawieszone na wieszakach, to po prostu rano wstajemy, wyjmujemy cokolwiek, nie wyjmujemy żelazka i deski do prasowania i znowu spokojniejszy poranek, który potem przełoży nam się na spokojniejszy dzień. To takie moje podejście do porządków. To nie jest podejście z białą rękawiczką. Proszę być spokojnym, nikomu nie będziemy tutaj narzucać perfekcjonizmu, tylko podejdziemy do tego tematu na lekko i na wesoło. I na energicznie. Tak energicznie, jak w tym utworze.

Pojawiają się pierwsze maile od Państwa. Wynika z nich, że Państwo na wakacjach, a ja o sprzątaniu. Ale wakacje to jest świetny czas na porządek. A 18 w sobotę to już w ogóle rewelacja. Dlatego, że jest tak upalnie i tak gorąco, że wcześniej tak się nie da. W związku z tym to jest idealna pora, żeby do tych porządków przystąpić. Przypominam adres mailowy ula@radio357.pl oraz numer telefonu 510-357-357. A ja w audycjach będę Państwu zdradzała różne sekretne sposoby, między innymi na plamy, bo muszą Państwo wiedzieć, że kiedy mamy jakiś problem z zaplamionym ubraniem, to trzeba od razu zastosować skuteczną metodę. Każde kolejne pranie w takim przypadku tylko tę plamę utrwala, więc warto wiedzieć, od czego zacząć i czym działać. Od razu Państwa uprzedzę i zachęcę do słuchania kolejnych audycji, że plam z czerwonego wina nie usuwamy solą. To jest kompletnie nieskuteczny sposób, ale jaki działa, no to zachęcam do słuchania nas dalej. A teraz trochę naprawdę dobrej i znowu energetycznej do sprzątania i nie tylko muzyki.

0: Proszę Państwa, to, że ja się od 11 lat zajmuję porządkami, to absolutnie nie wystarczy, żeby uwiarygodnić tę nową audycję w Radiu 357, więc postanowiłam zwrócić się do ludzi naprawdę poważnych. Tomasz Stawiszyński to jest filozof, eseista, autor książek, pasjonująca osobowość i proszę posłuchać, w jak pasjonujący sposób mówi o porządkach w filozofii.
1: Jakiś czas temu wielkie zamieszanie wywołał Jordan Peterson, kanadyjski psycholog, który zalecał swoim czytelnikom w książce 12 życiowych zasad, żeby zanim się zabiorą za zmianę świata, najpierw zmienili coś w swoim najbliższym otoczeniu, na przykład posprzątali swój pokój. Sama ta myśl, żeby człowiek najpierw uporządkował pewne sprawy w sobie, w swoim najbliższym otoczeniu, żeby jakoś doszedł do ładu z tym, co w nim i wokół niego się dzieje, a dopiero potem zataczał szersze kręgi, no sama ta myśl, ona nie jest nowa naturalnie i w zasadzie można ją znaleźć w bardzo wielu różnych tradycjach mądrościowych i psychoterapeutycznych, i wcześniejszych, sięgających starożytnej filozofii. No, choćby jest coś właściwie w duchu podobnego w takim podejściu charakterystycznym dla stoików, którzy twierdzili, że człowiek generalnie powinien zajmować się tym, na co ma bezpośredni wpływ, a tym, na co wpływu nie ma, to się nie powinien ani specjalnie zajmować, ani też tym się specjalnie przejmować.
0: I to jest święta racja, bo proszę zwrócić uwagę na to, że żyjemy w czasach, które są kompletnie nieprzewidywalne. Chaos na świecie, dzieje się dużo złych rzeczy, a nasz dom, nasze otoczenie to jest rzeczywiście takie miejsce, nad którym mamy kontrolę. Taki nasz bezpieczny punkt, w którym możemy sobie wymościć przytulne, fajne, wygodne gniazdko. I nie wiem jak dla Państwa, ale dla mnie ta myśl jest bardzo bliska. No to teraz kobieta, nazwijmy ją teraz tańczącą z mopami, bo będzie spinning around.

Nie wiem jak Państwo, ale kiedy ja słyszę tę piosenkę, to przypomina mi się ten teledysk, a kiedy przypomina mi się ten teledysk, to przypominają mi się kuse shorty, które miała na sobie Kylie Minogue w tym teledysku, kiedy tańczyła. Swoją drogą to były jakieś shorty stylistki z sieciówki, a zrobiły taką karierę. Swoją drogą to też trochę jest powiązane z tematem naszej audycji, dlatego że będziemy też mówić o tym, jakie tkaniny wybierać, jakie kupować i jakie prać, żeby się nam nie zrobiły jak shorty Kylie bardzo kuse. Zapraszam Państwa do tego, żeby dzwonić. Przy telefonie Tomasz odbiera, a potem przekazuje do mnie 510-357-357. Będzie mi bardzo miło porozmawiać dzisiaj z Państwem na żywo w Radiu 357. A jeśli ktoś jest troszkę mniej śmiały, to zapraszam ula@radio357.pl. No to teraz włoski wątek, dlatego że pierwszy mail, który dotarł dzisiaj od Państwa, pochodzi co prawda z Prudnika od Mirka i Ani, ale Mirek i Ania celebrują dzisiejszy dzień przy białym trunku z Włoch. No i włoski element musiał się tu pojawić. Dobrym duchem dla mnie w tej redakcji jest Justyna Goc, której ogromnie dużo zawdzięczam i słucham jej zawsze i jej audycji La Pausa Italiana i oczywiście ona ma absolutną władzę nad włoską muzyką w tej stacji. Ale nie byłabym sobą, gdybym jako jednak mieszkanka Włoch nie przemyciła małego włoskiego wątku. Ten wątek nie jest mały. Jest ubrany w ciało boskiego mężczyzny z takim głosem.

0: 510-357-357 to jest numer telefonu, pod którym mogą Państwo dzwonić do mnie. Dodzwonił się do nas Pan Sławek. Już Pana Sławka lubię, bo ma na imię tak jak mój mąż. Panie Sławku, w czym mogę pomóc? Co Panu nie schodzi?
1: Wszystko mi wchodzi, tylko właśnie bałem się początku tej audycji. Mówię, czy jak to będzie pozamiatane. Czy to będzie disco polo, czy to będzie hardcore. Ale jest dobrze.
0: Wolałby Pan disco polo, czy hardcore? Bo możemy się trochę dostosować.
1: Ja jestem metalowcem, to bardziej hardcore.
0: Mam nadzieję, że to, że mam długie włosy, panu wystarczy. Gdyby się okazało, że mogę w czymś pomóc porządkowo, proszę dzwonić do mnie zawsze, bo jestem do usług. Nie wiem, czy się teraz panu spodoba, bo będzie Olivia Newton-John. No musimy troszkę zdywersyfikować, ale mam nadzieję, że ona też pana oczaruje. Xanadu.

0: No właśnie, filozofia i psychologia sprzątania. Bałagan oddziałuje na nas bardziej niż moglibyśmy sobie wyobrazić i o tym mówi Tomasz Stawiszyński, filozof, eseista i autor książek.
1: James Hillman, bardzo ciekawa postać. Już nieżyjący od kilkunastu lat amerykański filozof i psycholog powiadał, że my właśnie przez ten swój indywidualizm jesteśmy zamknięci w naszych ciałach, w naszych głowach, w naszym poczuciu ja. Wszystko co dookoła to jest po prostu świat martwych przedmiotów, który nie ma zupełnie żadnego znaczenia. No i on, odwołując się do różnych filozofów, a to neoplatoników, a to filozofów renesansu, takich jak Marsilio Ficino, zwracał uwagę, że możemy o tym myśleć zupełnie inaczej. Możemy traktować ten świat dookoła nas jako w jakimś sensie ekspresję naszej psychiki, jako również coś, co oddziałuje zwrotnie na nas. Nie tylko my oddziałujemy na przedmioty dookoła, układając je tak albo inaczej, ale też i one zwrotnie na nas działają. I Hillman swoim pacjentom zalecał to, na przykład parom w ten sposób doradzał podczas sesji z parami, to żeby zaczęli od przeorganizowania przestrzeni dookoła. No, powiadał, jak możecie funkcjonować dobrze w relacji miłosnej, skoro dookoła was jest chaos, jest coś, co nie przypomina w żadnym sensie tego, z czym Eros przecież się kojarzy, czyli piękna. No i cóż, tego państwu życzę, żebyśmy tego pięknego świata dookoła siebie mieli więcej. Wtedy też właśnie o tym mówi Hillman. Zmieni się też to, co myślimy, jak się czujemy, w jaki sposób wchodzimy w interakcje z innymi. Sami zobaczycie.
0: Bardzo, bardzo podoba mi się to nawiązanie, dlatego że, drodzy Państwo, chciałabym dotknąć takiego tematu, który jest bardzo delikatny, a mianowicie to, jak też się w związku różnymi domowymi obowiązkami dzielimy, bo bywa tak, że na jednej głowie i na jednych rękach cały ten dom bazuje i to chyba nie jest najlepiej. Bardzo jestem ciekawa Państwa opinii w tej sprawie. 510-357-357 oraz ula@radio357.pl. A teraz przeniosę Państwa do grudnia. Co prawda 1963, ale zawsze trochę chłodniej niż dzisiaj.

Ach, co za noc, co za noc. Idealna na sprzątanie. Napisała do nas pani Magda, nasza patronka, która napisała. Bardzo się cieszę, że będziemy panią słyszeć na antenie. Gdyby było troszkę chłodniej, już bym się porwała do porządków. Energetyczna muzyka bardzo nam pomaga w tym, żeby się chciało chcieć. Dziś jednak proszę potraktować nas ulgowo, ale absolutnie i na luzie. Dzisiaj się poznajemy, szaleć będziemy od przyszłego tygodnia. Mam nadzieję, że namówię państwa na zmiany. Z kolei pani Grażyna, zresztą doskonale znana państwu z anteny Radia 357, pyta o plamy z krwi. I to jest w ogóle świetny temat, słuchajcie, dlatego że świeżą plamę z krwi, podobnie jak plamy z innych rzeczy, które z ludzi wychodzą tą drogą lub inną, zawsze przemywamy najpierw zimną wodą. Przepłukać zimną wodą to jest najlepsza metoda i prać jak zwykle. Tutaj plama jest zaległa sprzed roku, więc jedyne, co mi przychodzi do głowy, to woda utleniona. Stary pielęgniarski sposób, pielęgniarki wiedzą doskonale, że z uniformu wodą utlenioną można taką plamę usunąć, tyle tylko, że robimy zawsze próbę koloru. Proszę o tym pamiętać. Na białym nie trzeba, raczej nic się nie powinno wydarzyć, ale na jakiejś kolorowej bluzce lepiej to sprawdzić i mieć pewność, że odbarwienia nie będzie. Więc zapraszam do próbowania. Pamiętajcie, wszystko tego pochodzenia ludzkiego, że tak powiem, najpierw na zimno traktujemy, nie tylko w sensie sytuacji, ale także w sensie wody, którą to płuczemy. No to co? Poszalejemy sobie jeszcze energetycznie i muzycznie. To jest jedna z moich ukochanych piosenek i nie mogę uwierzyć, że już ma tyle lat.

Odezwała się do nas pani Magdalena z Lublina i po pierwsze napisała: gra pani rewelacyjnie, dziękuję pięknie. Ja muszę państwu przyznać, że ja lubię takie piosenki, które już raz słyszałam, więc tego się mogą państwo po mnie spodziewać. Pani Magdalena napisała również: sprzątać nienawidzę, ale mam czysto i porządek, bo tego potrzebuję. I ja to rozumiem. 510-357-357 to nasz numer telefonu i to już ostatnia szansa, żeby do nas zadzwonić, więc zapraszam. Czekam na państwa pytania i gram tak pięknie.

Odezwał się do nas mailowo pan Wiktor. Napisał, że mają z żoną dwójkę super dzieci, Tadzika lat 9 oraz Idusie lat 5. I pan Wiktor zastanawia się, czy można w domu non-stop sprzątać, bo kurczę, końca nie widać. Panie Wiktorze, no mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Zła jest taka, że z tymi dziećmi, dzieci to są takie podstępne istoty, muszę powiedzieć. Najpierw się taki pojawia, głównie śpi i je i w sumie tak naprawdę dużo miejsca nie zajmuje, a potem im bardziej rośnie, tym bardziej się rozprzestrzenia ze swoimi zabawkami, ze swoimi książeczkami, które nigdy w zasadzie nie są na swoim miejscu. A potem przychodzi faza nastolatka i to jest najgorszy okres świata, dlatego że wtedy w ich pokojach tam lękną się całe cywilizacje, całe kolonie. Tam naprawdę strach się bać, się zapuszczać. A potem oni sobie idą z domu, jest porządek, a my tęsknimy za tym bałaganem, który był wcześniej. Więc proszę pomyśleć o tym tak. Będzie pan jeszcze za tym bałaganem tęsknił. Ten porządek jeszcze przyjdzie. Zawsze warto docenić ten moment, w którym teraz jesteśmy. No to co? Jedziemy dalej.

0: mnie tak nie cieszy dzisiaj, jak wiadomości i telefony od państwa. Pani Ewa napisała, że tańczy na ulicy w drodze na koncert, a pani Hania zadzwoniła. Dzień dobry, pani Haniu.
1: Dzień dobry, pani Ulo. Dzwonię z USA, jadę też w tej chwili do mojego faceta z Connecticut do Maine. Ponad 4 godziny jazdy samochodem.
0: Wow!
1: Słucham was, jadą. I akurat fajnie trafiłam, że akurat pani prowadzi teraz audycję i ten temat, który mnie trafił, muszę powiedzieć.
0: Bo czyli pewnie ja porządki jestem, i mężczyźni, prawda?
1: Tak jest. I właśnie na ten chciałam pani zadać pytanie, czy istnieje jakaś teoria na temat tego, jakkolwiek dziewczyny są bałaganiarzami. Też, ale większość facetów jest bałaganiarzami. I te przysłowiowe, wie pani, rozrzucone skarpetki po podłodze i ubrania, które nie wiadomo, czy są już do prania, czy jeszcze nie. I tak dalej.
0: Pani Haniu, za czyste do szafy, za brudne do prania. Za czyste do prania, za brudne do szafy. Ja to doskonale rozumiem. Pani Haniu, ja mam 3 facetów w domu. Proszę mi wierzyć, rozumiem. Wie pani co, ja mam na to jedną radę. Po prostu dzielić się obowiązkami i zachęcać ich do tego, żeby w tych obowiązkach uczestniczyli, dlatego że w innym przypadku oni po prostu nie wiedzą, jaka to jest gigantyczna robota, żeby te 3 pary skarpet przenieść chociażby do pralki. Warto o tym myśleć i warto się tymi obowiązkami dzielić. Nie mogę uwierzyć, że słychać nas nawet w Stanach Zjednoczonych, to wspaniała informacja. Drodzy państwo, ja jestem do waszej dyspozycji w każdą sobotę o 18:00. Pisać można do mnie za to przez cały tydzień. ula@radio357.pl. Proszę pisać, bo ja bardzo chętnie dostosuję tematykę audycji do państwa potrzeb i do tego, co państwo muszą wiedzieć, jeśli chodzi o porządki, organizację, odplamianie, tłuste plamy i tak dalej. Jestem do dyspozycji pod adresem mailowym cały tydzień, a słyszymy się już za tydzień o 18:00. Dziękuję pięknie.

0: Merde!
1: Znowu Francja!
0: Bonjour! Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie i kłaniamy się na naszym spotkaniu z Francją.
2: Dzisiaj już w duecie, a serdecznie Państwa pozdrawiają, no więcej niż duet, bo trio.
0: Irena Brzezińska, dzień dobry. Milena Krupińska, realizująca naszą audycję.
2: No właśnie. I Marek Brzeziński, bonjour, dzień dobry. Za chwilę różne różności z Francji, chociaż najwięcej będzie dzisiaj, no ja bardzo przepraszam, ale jednak sportu, bo i Tour de France, i Mistrzostwa Świata niebiescy zupełnie dobrze na tych Mistrzostwach Świata wypadali. No, ale na początek muzyka. Mademoiselle Irena, s'il vous plaît.
0: No to na początek w takim razie oczywiście tradycyjnie piosenka i Vanessa Paradis, Les épines du cœur.

0: Utwór Les épines du cœur został napisany wspólnie z Étienne Dao i Jean-Louisem Pierrotem i skupia się na sprzecznościach miłości. Miesza przyciąganie, kruchość i napięcia, a w tym utworze, jak właśnie zwykle słyszymy, ten taki bardzo delikatny, cieniutki głos artystki. I wydaje mi się, że w ogóle cała produkcja jest trochę retro i to jest bardzo, bardzo podobne. No bardzo klasyczny utwór Vanessy Paradis, pomimo iż jest to singiel z 8. albumu, czyli z jednego z najnowszych albumów Vanessy Paradis, ale wciąż trzyma właśnie tą samą taką linię dyrekcyjną i właśnie słyszymy klasykę w wykonaniu Vanessy Paradis.
1: Tak się zadumałem nad tym słowem, jak powiedziałaś retro, bo właściwie co to jest dla Ciebie retro, a co dla mnie, to są dwa różne retra. No ale teraz zerknijmy do gazet.
0: 11 morts près de Nancy, crash au ras des maisons.
1: 11 ofiar śmiertelnych pod Nancy, to jesteśmy w Lotaryngii. Katastrofa tuż nad dachami domów. O co chodziło? O ten samolot?
0: No tak.
1: No to powiem Ci, że we czwartek bodajże był wielki pogrzeb w Nancy. Przyszły ofiary, rodziny ofiar tych ludzi, którzy zginęli, bo wszyscy zginęli w tej katastrofie. Tam byli kursanci z kursu spadochronowego, no i pilot, instruktor też. Dramat, 11 osób.
0: To był pilot, który podobno był bardzo doświadczonym pilotem. Wciąż jest niewytłumaczone, dlaczego ten samolot się roztrzaskał.
1: Tak.
0: Poza tym, tak jak mówiłeś, kursanci mieli się uczyć skoków na spadochronie i niestety właśnie taka tragedia miała miejsce przy Nancy.
1: Badania komisji lotniczej trwają, a my czytamy dalej tytuły.
0: Canicule, enfin une prise de conscience?
1: Upał, czy wreszcie nadchodzi przebudzenie? Że upał jest tak samo groźny dla życia człowieka jak zimno, czyli te zmiany klimatyczne są po prostu no, dramatyczne. Jeżeli ktoś taki jak na przykład pewien bardzo szacowny prezydent ogromnego państwa, supermocarstwa twierdzi, że nie ma żadnych zmian klimatycznych i że w ogóle o co to wszystkim chodzi, no to może się trochę spoci.
0: I puis, tak, no i poza tym właśnie też chodzi o to przebudzenie na temat, no niestety nawet w polityce i w rządach niektórych wciąż słyszymy to, że zmiany klimatyczne nie istnieją, że ocieplenie klimatyczne nie istnieje. No i właśnie chyba te upały nam pokazują, że jednak jest problem z naszą planetą i będzie tylko coraz gorzej.
1: I że to nie jest wymysł, jak to właśnie te rządy utrzymują, które zaprzeczają istocie rzeczy, że to nie jest wymysł lewaków, że to jest jakaś taka lewacka teoria. Jest gorąco i tyle. Pod Paryżem, tam gdzie mieszkamy, przez ostatnie 10 dni było 41-42 stopnie. No to już mogą sobie Państwo wyobrazić, bo z tego co ja wiem, to w Polsce też było 37-38. Blisko. A co dalej?
0: Et ensuite Kylian Mbappé, le nouvel état de grâce.
1: Kylian Mbappé, nowy stan łaski. No, jest rewelacyjny. Jest rewelacyjny ten chłopak z sąsiedniego miasteczka od nas.
0: Et puis, électronique, pourquoi les prix flambent?
1: Elektronika, dlaczego ceny szaleją? No właśnie, Irena, dlaczego?
0: Szaleją z różnych powodów, z powodów takich na przykład wzrostu cen materiałów, które się używa do użycia właśnie budowania na przykład komputerów. Ceny idą w górę także dlatego, że, znaczy ogólnie ceny idą w górę wszystkich, jeżeli na przykład klient kupuje komputer, to odczuwa jednak tą inflację z tego powodu, że to co jest w środku jest po prostu droższe do produkcji, jest droższe w produkcji teraz i no wojna w Iranie oczywiście bieg w, chciałam powiedzieć o tym takim biegu w stronę sztucznej inteligencji. Eksperci też mówią o tym właśnie, że ta taka wojna między producentami, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, sprawia, że też te ceny wzrastają. No i właśnie tak to wygląda.
1: Tak się dzieje, niestety. A poza tym wydaje mi się, że to jest jeszcze coś takiego, że te komputery są coraz bardziej wyrafinowane pod względem technologicznym i to wymaga jednak pieniędzy i nakładów. Słyszałem takiego Japończyka, który mi mówił, wiesz, w Japonii to się ciężko żyje. bo ty wieczorem wychodzisz z biura, zostawiasz komputer swój, a rano jak wracasz, to okazuje się, że ten komputer już jest przestarzały.
0: Ja jeszcze tylko dodam, że na przykład jeśli chodzi o największą inflację, jeśli chodzi o ceny tych części, które nie te, części, które się potem używa do na przykład właśnie produkcji komputerów, to są mianowicie chipy pamięciowe, czyli pamięć. Mhm. I właśnie dlatego też, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, bo ze sztuczną inteligencją to ma związek i z serwerami, ale właśnie te chipy pamięci muszą być coraz droższe są i co sprawia, że nasze komputery potem, jeśli chodzi o finałowego klienta, są coraz droższe.
1: No to zamiast tanieć, to są coraz droższe. A teraz wracamy do Lotaryngii.
0: Crash en Lorraine, qui étaient les passagers?
1: Katastrofa w Lotaryngii, kim byli pasażerowie? To już powiedzieliśmy.
0: Reportage, médecins, gendarmes y recueillent la parole des enfants victimes.
1: Reportaż o tym, jak lekarze i żandarmi słuchają tego, co mają im do powiedzenia dzieci ofiar.
0: Et puis un peu plus léger, France-Suède 3-0, cœur bleu.
1: No cóż, znowu wracamy na boisko piłkarskie, Francja-Szwecja 3-0, niebieskie serca, właśnie nie trójkolorowe, tak jak tego o tym cały czas trąbią, na przykład ja słyszałem polskich komentatorów, to bez przerwy mówili, że trójkolorowi. Tak, oni oczywiście mają czerwone getry, białe porteczki, niebieskie koszulki, ale o nich się mówi niebiescy, le bleu. Czyli mają serca niebieskie, a nie trójkolorowe. No i dalej?
0: Et puis Epstein en France, l'enquête possible.
1: Epstein we Francji możliwe, że dojdzie do dochodzenia w tej sprawie.
0: Emploi, c'est job de rêve originaux.
1: Praca oryginalna.
0: Ah, mais j'ai pas fini moi. C'est job de rêve originaux pour les étudiants.
1: Ah, oui, bien sûr. Tak, oczywiście, przepraszam, désolé. Praca oryginalne, wymarzone zajęcie dla studentów. No to jakie to jest wymarzone zajęcie dla studentów? Tuż wprawdzie nie jesteś studentką, ukończyłaś już to, co miałaś ukończyć, ale jakie jest wymarzone zajęcie dla studentów?
0: Na przykład ktoś stał się konsultantem dla media RMC.
1: Tak.
0: Jest po prostu reporter właśnie w Le Parisien na ten temat. Dziewczyna udało jej się znaleźć miejsce, żeby być w jednej z karawan w Tour de France. Znaczy w karawanie z Tour de France, w jednym z samochodów Tour de France.
1: Szmer, to nie w karawanie.
0: Nie, ale to się wszystko nazywa karawaną.
1: Ja wiem, po francusku tak to się nazywa, ale w języku polskim karawan to jest taki, wiesz, pojazd,
0: ja wiem, to
1: którym
0: jest.
1: się odprowadza na wieczny odpoczynek. Natomiast tutaj to chodzi o to, że to jest w tej kawalkadzie.
0: W ciągu samochodów.
1: Kawalkada.
0: No w ciągu samochodów, które jeżdżą.
1: Przed i za. Tak, masz rację. Bo przed jeżdżą te z reklamami. Będziemy dzisiaj trochę mówili o Tour de France. A za kolarzami jedzie z kolei cała taka kawalkada samochodów z rowerami, takimi fajne korony mają na tych dachach z rowerów utkane i te rowery oczywiście są po to, że jak któryś z chłopaków niestety fiknie, to trzeba, albo dziewczyn, bo przecież jest Tour de France i kobiet, fiknie, to wtedy trzeba natychmiast z takim rowerem podbiec, dać nowy i zabrać ten zdezolowany mocno najczęściej.
0: Tak, ale to oczywiście jest ciąg samochodów, które właśnie za rowerzystami jeżdżą, jeśli chodzi, to jest raczej techniczna część.
1: Tak, tak, to jest to techniczne zaplecze. No dobra, i co dalej? Bo tutaj ciekawy temat teraz tam wchodzi.
0: Algorytm enceinte et traqué sur les réseaux par la pub.
1: Algorytmy w ciąży i tropiona przez reklamy w mediach społecznościowych. Błagam cię, wyjaśnij tę enigmatyczną historię.
0: Algorytmy mediów społecznościowych po prostu wyłapują, tu akurat był właśnie reportaż na temat jednej kobiety, wyłapują to, że jesteś w ciąży i po prostu bez przerwy ci dają marketingowe treści, reklamy i wszystko właśnie, nie wiem, Zanim ty nawet jeszcze, ogólnie w reportażu opowiadała, że zanim jeszcze nawet powiedziała to komukolwiek ze swojego to już... otoczenia, a ponieważ wszystko, co wpisujesz w internecie, jest wyłapywane przez algorytmy, jeżeli nie uważasz, a większość z nas nie uważa, bo nie zdajemy sobie z tego nawet sprawy, co sprawiło, że wystarczyło właśnie, że wpisała tam treści, nie wiem, zapytania na temat ciąży, coś tam jeszcze i tak dalej, na temat pierwszego trymestru i po prostu zaczęła mieć od razu być zalewana najróżniejszymi reklamami.
1: Wiesz co? Ogarnął mnie podziw. No dla George'a Orwella, że on to wszystko wymyślił, że Big Brother is watching you. Dobrze, a dalej?
0: In Waves, ce film d'animation est une pépite.
1: In Waves, czyli na falach. Ten film animowany to prawdziwy klejnot.
0: DZ Mafia, où va l'argent des narcos?
1: DZ Mafia, dokąd trafiają pieniądze narkobiznesu? No, ciekawe.
0: Canicule, encore bien trop de morts à domicile.
1: Upał, wciąż zbyt wiele zgonów w domach. Bardzo dużo ludzi umiera, niestety.
0: Et puis Village People, la voix de YMCA s'est éteinte.
1: Village People, Village People, jakby powiedzieli Francuzi, głos YMCA zamilkł na zawsze.
0: Nie people, tylko tak jak ja powiedziałam przed chwilą, Village People.
1: Village People? Okej. Okay.
0: No przepraszam, ale jesteś pierwszą osobą, która wszystko spalszcza. Jak tylko próbowałam powiedzieć coś po francusku, typu, nie wiem, dla przykładu, dla słuchaczy, gdybym powiedziała, że Tour de France się zaczyna w tym tygodniu, to tata chciał zawsze, żebym spalszczała, że Tour de France się zaczyna, ale jak już jest w innym języku takim, jaki tata lubi, typu angielski, to wtedy już można absolutnie jak najlepszy akcent dodać i... No przepraszam, tak jest.
1: Dobrze. C'est la vie, madame.
0: A faktycznie, no nie będę po francusku, to nie tak, że nie mówią po angielsku, tylko po prostu w języku, ponieważ trochę to można sfrancuzić tak jak się spalszcza, tak jak lubisz, no to village people.
1: Village people? No to jedziemy dalej.
0: Coupe du monde, Olysée, l'art de la passe.
1: Mistrzostwa świata Olize, sztuka podań. No rzeczywiście to jest wielki kunszt. To, co on zrobił przy drugiej bramce w ostatnim meczu ze Szwecją, no to był majstersztyk. Jest rzeczywiście fantastycznym mistrzem od podań.
0: No ma bardzo dobrą wizję gry i wizję ogólną tego, co się dzieje na boisku.
1: Tak, tak.
0: I bardzo wykorzystuje to.
1: To jest wielka sztuka, żeby widzieć na tym wielkim boisku, żeby widzieć, co się dzieje, gdzie kto jest, komu podać. Jest świetny, jest świetny. Bo się oczywiście mówi najwięcej o Mbappe, mówi się o Dembele. Są bez wątpienia wielkimi talentami, ale Olise jest, to jest klasa. No a co, czego posłuchamy teraz po tych rozległym omówieniu prasy francuskiej?
0: Proponuję Julien Lieb i jego utwór Autrement.

0: Julien Liebe, autrement, to właśnie singiel Juliana Lieba, który zaprasza do takiego szczerego momentu introspekcji, ponieważ piosenka mówi o tych chwilach, które wszyscy znamy, o myślach powracających późną nocą, o słowach, które chcieliśmy powiedzieć, o wyborach, które mogliśmy podjąć inaczej. A propos tego, jak powraca późną nocą, znaczy ja tutaj to można interpretować w najróżniejsze, na najróżniejsze sposoby, przepraszam. I są słowa, znaczy możemy myśleć właśnie o rozmowach takich bardziej spokojnych, bardziej intymnych, miłosnych i tak dalej, ale ja też myślę o właśnie tym, co na przykład chciałam powiedzieć, a czego nie powiedziałam bardzo często, jak byłam młodsza, to jak się kłóciłam i chciałam komuś dopiec, znaczy po prostu nie dopiec, ale powstawić na swoim, to znaczy, że nie dać się stłamsić, to ja po prostu nie byłam w stanie nic wydusić z siebie, nie byłam w stanie odpowiedzieć komuś, kto się ze mną kłócił i kto był niemiły dla mnie. I potem właśnie późną nocą się zastanawiałam i wtedy miałam inspirację, wszystko mi przychodziło z łatwością i sobie myślałam, że a to właśnie powinnam było powiedzieć. Więc trochę w tym właśnie... Dlatego wydaje mi się, że ta piosenka można ją na różne sposoby interpretować, pomimo iż oczywiście to jest piosenka, w której on śpiewa o tym, że gdybyśmy tylko sobie powiedzieli to, co chcieliśmy powiedzieć, gdybyśmy powiedzieli te słowa w inny sposób, więc jest to jednak piosenka bardziej o charakterze miłosnym i o takim przypominającym trochę emocjonalne zamknięcie, gdzie właśnie Julien biegnie w takiej pętli bez wyjścia, bez przerwy, wzmacniając tą metaforę miłości, która kręci się w kółko. Co nie zmienia faktu, że mnie się podoba właśnie mnie się podoba to z utworami, że można je różnie interpretować.
1: To, co powiedziałaś, tak wywołało we mnie refleksję taką, że piosenka francuska jest nie tylko bardzo melodyjna w wielu przypadkach, bo wielu to jest w ogóle... Wiesz, jakiego gatunku muzyki nie lubię, nie tylko francuski zresztą. Natomiast jest bardzo melodyjna, ale jednocześnie zawsze przynosi jakieś głębsze treści. I to, co jest ciekawe w piosence francuskiej, to, co mnie zawsze fascynowało, to to, że oni mogą śpiewać o ziarnku grochu, a z tego robią historię filozoficzną, prawie rozprawkę filozoficzną. I to, co ty teraz powiedziałaś o tym, o sobie, bo to był taki moment troszeczkę, powiedziałbym, autowiwisekcji i pokazania siebie samej, no to myślę, że to jest właśnie reakcja na te słowa piosenki. No dobra, ale teraz znowu zrobiło nam się gorąco, upały.
0: No zdecydowanie upały, raczej ich powrót. Ja nie wiem, czy powrót, bo ja mam wrażenie, znaczy... Jasne, okej. Okay. Był tak. Tydzień strasznych upałów, potem było niby lepiej, ale to nie zmienia faktu, że w dalszym ciągu było gorąco.
1: Potem
0: tylko,
1: jest...
0: że w momencie, kiedy spadło z 43 do 30, a potem do 27, to i tak byliśmy zadowoleni.
1: Oczywiście. Czuliśmy się jak w lodówce, ale teraz wracają we wzmożonej formie. Teraz 41-43 stopni Celsjusza to już jest norma, to jest przerażające.
0: Przerażające, a najbardziej przerażające są prognozy meteorologów, przepraszam, według ich opinii w czasie kolejnych lat czeka nas dalszy wzrost temperatury i upałów. Raz jeszcze powtarzamy o tym, że zmiany klimatu istnieją i że niestety, ale jest to moment, w którym już nie ma odwrotu i będzie tylko
1: wiesz co?
0: Coraz gorzej.
1: Ja się sympatyzuję z misiami polarnymi, bo się czuję jednym z nich. I to jest dramatyczne, że tak się kurczą te czapy lodu. Francuskie miasta nie szykują się na pomoc osobom potrzebującym, na przykład bezdomnym w czasie zimowych chłodów. Oczywiście też to robią. O tym mówił nowy mer Paryża Manuel Grégoire, ale myślą także o organizacji takiej pomocy w okresie upałów, bo teraz okazało się, że nie tylko zimno, ale i upał doskwiera człowiekowi, a zatem woda, wiatraczki, to wszystko już dzisiaj bezdomnym mieszkańcom w namiotach, w Lasku Vincennes czy w Lasku Bolońskim dostarczają pracownicy Czerwonego Krzyża. I naprawdę chodzą z wielką troską, pytają, zaglądają tam do tych namiotów, pytają, słuchaj, no jak ci... Właściwie trudno powiedzieć, jak się żyje, bo wiadomo, że jak się żyje, ale starają się po prostu dotrzeć do potrzeb tych ludzi, którzy są bez dachu nad głową.
0: No, chodzi jednak o to, aby te akcje, właśnie takie akcje były zaplanowane i skoordynowane przez miasto w ramach różnych służb, a nie żeby to były spontaniczne, co tu dużo mówić, nieco przez to wydaje mi się chaotyczne działania. Mm. Ogólnie chodzi po prostu o to, żeby to było zinstytucjonalizowane, ponieważ oczywiście na przykład zimą widzimy coś takiego, co się nazywa po francusku maraude, czyli różne stowarzyszenia, które spotykają się wieczorami i chodzą po ulicach, pomagając bezdomnym. Właśnie tak teraz to wygląda też, jak mówisz, jeśli chodzi o te akcje w ramach upałów, ale dobrze by było właśnie, żeby miasto zorganizowało ogólną akcję wielką na całą, po prostu na całe miasto, a nie tylko na niektóre dzielnice, bo stowarzyszenia po prostu nie są w stanie podołać takiemu ogromowi.
1: Zgadza się, aczkolwiek słowo instytucjonalizacja przeraża mnie, bo od razu mi się kojarzy z biurokracją, czyli z przerzucaniem jednego papierka na drugą stronę, a potem pójściem na kawkę i znowuż biurokrata wraca do biura, no bo to jest biurokratio, czyli władza biurka.
0: Ale to jest osobiste pojęcie i to tylko tobie się tak przypomina. Zinstytucjonalizowanie chodzi naprawdę o to, żeby to było, przechodziło przez pieniądze publiczne.
1: Tak, i żeby to był uporządkowany plan działania. O, ja bym to tak nazwał.
0: I uogólniony także, o to chodzi, żeby po prostu była...
1: Tak, dla wszystkich. No. Tak? A teraz wróćmy do meteorologii.
0: No, jeden z szefów Instytutu właśnie meteorologii, Cyril Duchesne, jest pewien, że nowa fala upałów nadciągnęła. Pytanie, jaka będzie intensywność, jak długo będzie trwała, zresztą dwa dni po tym, jak skończyła się ta wielka fala upałów z końca czerwca, już mówiono o tym, że nadciąga następny Dôme de Chaleur, czyli właśnie taka kopuła ciepła nad Francją. Tutaj mówimy o upałach, które są po prostu niespotykane, coraz częściej spotykane, ale
1: coraz trudniejsze do przeżycia. Naprawdę.
0: Tak, i widzi się na przykład, że nawet na północy Francji nie ma czym oddychać, gdzie zazwyczaj osoby, które lubią lato, ale takie umiarkowane, to jeździli sobie do Brytanii, bo tam było po 25, 26, co najwyżej 27 stopni i było przyjemnie, co mimo wszystko niektórym wydawało się ciepłymi klimatami, znaczy nie ciepłymi klimatami, tylko że jednak ciepłą temperaturą, ale tutaj no, mówimy o takich upałach, gdzie ponad 40 stopni to jest, tak jak mówiłeś, normalne.
1: Poza tym mówiłaś o Brytanii, czyli o krainie deszczowców. No i teraz rzeczywiście zadałaś takie hamletowskie pytanie, być albo nie być, jaka będzie intensywność tej nowej fali upałów i jak długo będzie trwała. Według tego szefa instytutu, którego cytowałaś, to nie będzie zjawisko punktowe, czyli na przykład upały w Marsylii, albo w Paryżu, albo w Perpignan, czy w Bordeaux, ale obejmie ono cały kraj, ta fala. Całą Francję, niektóre rejony jak zachodnia część, czyli na zachód od Normandii i Brytanii, centralna, czyli środkowa część, troszeczkę na południe od masywu centralnego i południowa zachodnia, patrząc na mapę, to w dół w stronę granicy hiszpańskiej i Pirenejów na południe od Bordeaux, będą szczególnie dotknięte wysokimi temperaturami, ale upały nie oszczędzą innych rejonów kraju, ani Alzacji, ani Lotaryngii, ani regionu paryskiego.
0: Cóż, trzeba powiedzieć o tym, że to ma dotknąć miliony Francuzek i Francuzów. Mhm. Ma to powodować poważne utrudnienia w życiu codziennym.
1: Poważne. Mosty są już pozamykane, wiele mostów jest pozamykanych ze względu na to, że te mosty po prostu się rozchodzą. Ruch jest okrężnymi drogami prowadzony. Windy w wielu blokach, w wielu miastach są nieczynne. Ogromne są straty rolników. No o tym to chyba nie trzeba mówić, ale płoną po prostu pola zbóż, a w szklarniach mimo podlewania susza niszczy bakłażany i fasole. Zresztą rolnicy potworne pieniądze wydają na nawadnianie pól, no co oczywiście też odbije się na naszej kieszeni, jak pójdziemy na stragan, żeby kupić jakieś ich płody rolne. Prace na budowie to jest po prostu koszmar i to jest to samo w kuchni, bo kiedy tak słyszałem kucharza mówiącego, że w kuchni u niego to jest jeszcze ok, bo jest klimatyzacja, to tam jest 57 stopni. Jezus Maria. Co więcej, rośnie liczba utonięć. Od połowy czerwca prawie 100 osób straciło życie w wyniku utonięcia. Najgroźniejsze są niewidoczne prądy, czyli to, co jest w rzekach, jeziorach czy w morzu. Na przykład w Atlantyku, proszę uważać, są przepiękne wybrzeże Akwitanii, ale tam jest bardzo niebezpiecznie. Sytuacja jest tak poważna, że premier Sébastien Lecornu zwołał w Marsylii posiedzenie międzyministralnej komórki kryzysowej właśnie jeśli chodzi o sposoby zwalczania upałów.
0: No, opozycja oczywiście wylała wiadra krytyki na głowę rządu za to, że ten się nie przygotował i tym samym też nie przygotował społeczeństwa na takie fale upałów. Mówię oczywiście, bo jakikolwiek temat nie byłby na czele danego dnia, to opozycja, tak polityka działa, przejmie to, jeśli chodzi po to, żeby krytykować rząd. Za to musimy się zgodzić, ja się zgadzam z faktem poza polityką i poza właśnie krytykami, tylko po to, żeby zyskać trochę punktów w sondażu. Tak. Jeśli chodzi o ze strony społeczeństwa, to ja się absolutnie zgadzam właśnie z tym, że rząd wystarczająco nie zrobił, ponieważ wiadomo było, że te fale
1: upałów nadciągają. Tak mi się wydaje. Natomiast bardzo mi się podoba twoje zdanie, że opozycja wylała wiadra wody. Ja podejrzewam, że rząd był bardzo zadowolony w takich upałach, jakby na ich głowę poleciały wiadra wody.
0: Wiadra krytyki, bo wiadra zimne, ale znaczy, ja powiem tylko o tym, że zdecydowanie jest problem i za każdym razem, gdy są właśnie klimatyczne różne zjawiska, to ten rząd się nigdy wystarczająco nie przygotowywuje. Na przykład tej zimy były bardzo, bardzo duże opady śniegu, szczególnie właśnie w rejonach górskich. No tak. I był to moment, kiedy właśnie wszyscy wyjeżdżali na ferie, ponieważ były to ferie zimowe, więc wiadomo było, że będzie napływ turystów, napływ też turystów z miejsc, które nie są przyzwyczajone do śniegu, nie są przyzwyczajone do takich warunków klimatycznych.
1: Zasp, tak.
0: I media trąbiły, rząd trąbił o tym, że trzeba się przygotować, bo będą opady. Wyszło na to, że oczywiście nikt się nie przygotował do tego, że miasta nie były przygotowane, że rząd nie zaplanował niczego i wciąż były problemy i wciąż cały kraj był zablokowany z tego powodu, że był brak przygotowania i z tymi upałami jest tak samo.
1: No i że nie zmobilizował rząd, władze centralne, bo jednak we Francji jest władza scentralizowana, co byśmy nie powiedzieli, o Korsyce czy o regionalnych władzach w Brytanii, to jednak jest władza scentralizowana i rząd nie zmobilizował tych władz lokalnych.
0: No, ja jeszcze, przepraszam, jedno słowo, mianowicie o fali upałów we Francji było głośno nawet w mediach międzynarodowych. Tak. Słychać było o tym na całym świecie. We Francji to był jeden z najgorętszych krajów akurat w tym momencie na świecie. Po prostu te temperatury na przykład w Paryżu i na południu Francji przekraczały wszystkie rekordy. I mimo wszystko i dużo było właśnie krytyk na temat tego, że we Francji nie ma klimatyzacji, że większość mieszkań nie jest klimatyzowanych i tak dalej. Trzeba też pamiętać o tym, że te zmiany klimatyczne nie było takich kiedyś upałów, więc nie było potrzeby na tę klimatyzację. Kiedyś wystarczyło zamknąć żaluzję. W nocy można było pootwierać okna, był przeciąg i można było ochłodzić ten dom. Teraz jest zupełnie inaczej i ja mogę zrozumieć, że te domy nie są teraz przystosowane do takich upałów. Jasne. Problem jest w tym, że na przykład teraz jak się buduje nowe miejsca i na dodatek jeszcze infrastruktury po prostu absolutnie potrzebne typu szpitale, to na przykład jest projekt remontu szpitala i w tym projekcie nie ma w ogóle zaprojektowanej klimatyzacji. Co jest nie do pomyślenia, ponieważ wiadomo, jaki jest teraz stan, teraz podczas właśnie tej fali upałów. To, co się działo w szpitalach, było straszne. W momencie, kiedy właśnie ludzie się źle czuli, to zazwyczaj mówiono im, że nie ma sensu iść do szpitala, ponieważ i tak będą czekać po 7 godzin na korytarzach, gdzie jest gorąco, gdzie zaledwie są jakieś wiatraki, bo klimy nie ma. Więc ja mogę zrozumieć to, że jesteśmy nieprzystosowani na razie, ale rząd musi myśleć o tym, że musimy się zacząć przystosowywać.
1: No tak, ale weź pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że jesteśmy nieprzystosowani również pod względem naszego organizmu. Ja na przykład na klimę mam alergię i od razu, wiesz, kicham, mam taki katar jak katar sienny. No cóż, nie kijem go to pałką, ale trzeba powiedzieć, że Europa nie jest przystosowana do takich temperatur. No nie trzeba przy tym dodawać, że te temperatury powodują liczne pożary pól, o czym już mówiliśmy. No i oczywiście lasów. Strażacy mają we Francji pełne ręce roboty. Brakuje im wsparcia z powietrza, bo flotyla kanaderów, samolotów rozpylających wodę i środki przeciwpożarowe jest przestarzała i niewystarczająca, jeśli chodzi o tę flotylę francuską. Rzeczywiście te samoloty po prostu stoją w hangarach, dlatego że nie ma części zamiennych. Strażacy przez kilka dni walczyli z pożarem szalejącym na przykład u Marsylii. No to było przerażające.
0: Żeby skończyć, bo chyba skończymy na temat upałów.
1: Tak.
0: Po piosence. Znaczy teraz to jest koniec tematu i potem po piosence przejdziemy do następnego. Więc żeby skończyć, to ja chciałam tylko mały apel, malutki, ponieważ wiem, że w Warszawie było bardzo gorąco, w ogóle w Polsce było bardzo gorąco. Na pewno te fale upałów wrócą, poza tym podróżujemy, więc jeździmy do... w miejsca także, gdzie jest gorąco. Po pierwsze pomyślmy o naszych czworonożnych przyjacielach.
1: Tak. Żeby nie wyprowadzać. I to jest piękny temat, który ruszyłaś, dlatego że bardzo mi się podoba, że tak, po pierwsze, biblioteki są otwarte do północy, dlatego że tam jest klimatyzacja, żeby ludzie mogli się ochłodzić. W Paryżu tak jest, że ogrody i parki, które są zwykle zamykane, no gdzieś tak w późnych godzinach wieczornych, to tym razem są otwarte do północy, żeby ludzie mogli korzystać z tych zaciemnionych alejek i właśnie, i wszędzie są miski z wodą dla piesków. To jest w ogóle cudowne, że dba się o te psy, że myśli się o tym, że my nie jesteśmy sami na świecie, tylko mamy jeszcze przyjaciół czworonożnych.
0: Ale myślmy przede wszystkim o tym, żeby ich nie wyprowadzać w ciągu dnia, nawet jakieś miski.
1: No i siebie też nie.
0: Siebie też nie, ale właśnie przede wszystkim tak... No to teraz nie. Chodzi o przegrzanie u takiego psa może zdarzyć się bardzo szybko. Poza tym myślmy o ich łapkach na betonie. Po prostu wyprowadzajmy ich rano i wieczorem.
1: Tragedia.
0: Pomyślmy po prostu o naszych przyjaciołach i pomyślmy też o sobie. Ponieważ taki udar cieplny, czyli przegrzanie organizmu może zdarzyć się nie tylko osobom starszym, ale także osobom młodym, w świetnej kondycji. To się może zdarzyć każdemu, więc po prostu uważajmy na to.
1: Ja ci coś powiem. Jest jedna rzecz dla mnie niepojęta. Bezmyślność ludzi, którzy zostawiają zwierzęta, ale co gorsza, zostawiają dzieci małe, zamknięte w samochodzie i ten samochód stoi na upale. Ja nie wiem, jak trzeba być bezmyślnym, bezdusznym, żeby zrobić coś takiego. Skończmy ten temat upałów, bo to jest, okazuje się, temat sięgający do filozofii, psychologii.
0: No dobrze.
1: No i klimatologii oczywiście.
0: Dobra. No to w takim razie przejdźmy do następnego utworu. Pierre Lapointe, s'il te plaît, fais-moi danser.
2: Prends-moi dans tes bras.

0: To jest utwór w wykonaniu Pierre'a Laponte'a. S'il te plaît, fais-moi danser, poproszę, zatańcz ze mną, a raczej tańcz, no poproszę, tańcz ze mną. I on sam wyjaśnił, że to jest mroczna historia miłosna, w której rządzą kłamstwo i ból. I to jest temat, który został wykorzystany wielokrotnie w muzyce francuskiej i nie tylko francuskiej, ale chodzi o to, że to jest właściwie taki według niego hołd dla wielkich, tych wielkich piosenek miłości toksycznej, o miłości toksycznej, piosenek z przeszłości. I tak jak mówię, francuskich i nie francuskich, bo mówimy tutaj o Johnnym, Piaf, Billie Holiday, o wszystkich tych artystach. I powiedział, że było to dla niego ważne, żeby przejąć ten temat kojarzony z kobietami przez dekady, a nawet wieki, i przenieść go do historii miłosnej między dwoma mężczyznami. To właśnie tak właśnie wyobraził sobie ten utwór Pierre Lapointe.
1: No, my dosyć dużo i bardzo obszernie mówiliśmy o upałach, dlatego teraz będzie bardzo króciutko. Wprawdzie to jest dosyć duże wydarzenie, bo w Monako wybuchła bomba. Ładunek był podłożony w plastikowej torbie pod domem, w którym mieszkał z rodziną oligarcha ukraiński, mający ponoć dobre kontakty z Putinem i bardzo prokremlowski. No to już jest jakiś trop, jakiś ślad.
0: Mhm. No, zdecydowanie jest to ślad. Policja jest na tropie zamachowca, który najprawdopodobniej jest obywatelem innego państwa, nie francuskim obywatelem. Niemniej sprawca jak na razie znikł bez śladu, nie można go znaleźć. Nagrania z kamer są starannie analizowane sekunda po sekundzie. Podejrzewam, że może kiedyś go znajdą, mam nadzieję.
1: No, myślę, że go szybciej go znajdą, niż on myśli, że będzie znaleziony. Zamaskowany facet bardzo starannie ukrywał swoją twarz. Dochodzenie prowadzi policja z Marsylii. Nic więcej na razie nie wiadomo. On wra, czyli zobaczymy. Obiecałem, że będzie krótko. Jest krótko, to teraz posłuchamy piosenki.
0: No właśnie, jest krótko. Temat niezbyt lekki, więc dlatego przejdźmy od razu do następnej. Nicoletta, Mamy Blue.

0: Mami Blue to jest piosenka Nicolety, która jednak zanim trafiła do Nicolety, pojawiła się w innych wersjach językowych, w wersji włoskiej i angielskiej, ale to właśnie ta wersja jest najgłębiej zakorzeniona w zbiorowej pamięci Francuzów. To jest ta, która jest najbardziej lubiana właśnie przez Francuzów. I z czasem, wydaje mi się, nabrała właśnie własnego życia w chanson française.
1: A teraz wracamy na Tor Kolarski, siadamy na rower. 113. impreza Tour de France, czyli po prostu wielka pętla ruszyła. Cóż, po raz 27 Tour de France startuje poza granicami Francji, a po raz trzeci w Hiszpanii, konkretnie w Katalonii. Na początek uliczna gonitwa po Barcelonie, wyścig drużynowy na czas. Pierwszy od 55 lat. Bo proszę sobie wyobrazić, że przez pół wieku nie rozgrywano wyścigu drużynowego na czas. A potem już będzie tylko Francja, Francja i Francja. 21 etapów, 23 dni, bo dwa odpoczynki, 7 etapów po płaskim. Okazje będą oczywiście pyszne do ucieczek, ale i do wspaniałych widoków, jak będą jechali przez Prowansję, na przykład nad Morzem Śródziemnym. A zatem 4 etapy po pagórkach, 8 to ciężkie wspinaczki na górskie przełęcze pod obłoki. Tam będzie meta 5 etapów, w tym Val d'Huez, jednej z bardziej znanych stacji narciarskich. Ale najpierw będą strome i dzikie Pireneje. Potem pagórki wulkanicznego masywu centralnego. Wreszcie niewysokie, ale też strome góry w Jurze i to bardzo piękne. Bardzo fajnie się tam jeździ na nartach. Rowerem nie jeździłem. No i wreszcie same Alpy. W tym wspinaczka na legendarną przełęcz Galibier, najwyższe wzniesienie tej wielkiej pętli, 2642 metry. Tam śnieg w lipcu nie jest czymś dziwnym. Potworny podjazd. Samochody często dusiły się i krztusiły silnikami, prychały rurami wydechowymi, ale nie dawały rady, żeby tam podjechać. A oni dają radę. Dwie jazdy na czas. Jedna drużynowa, jak już powiedziałem, jedna indywidualna. Meta 26 lipca na Polach Elizejskich, czyli po przejechaniu 3320 km i 700 metrów. Te 700 metrów mnie zawsze, ta końcówka mnie zawsze straszliwie rozbawia i wzrusza. No bo tak, 3320 km, ogrom. Ale jest jeszcze te 400 metrów albo 700 metrów. 7 regionów, 29 departamentów, barokowe pałace, średniowieczne fortece, ruiny starych zamczysk, urocze uliczki francuskich miasteczek, cudowne restauracje, tłumy ludzi.

0: ludzi, wielu z nich bierze urlopy w lipcu, by być na trasie Tour de France, gdzie koczują w samochodach czy na wynajętych kwaterach. Dawniej tak bywało, drzewiej na poprzednich Tour de France były kąpiele, fontannie. Po prostu jak było za gorąco, to się kolarze zatrzymywali, wskakiwali do fontanny, a potem znowuż na siodełko. Były przerwy na obiady, które, no co tu dużo mówić, suto zakarpiano winem. Nie żadnymi środkami dopingującymi, tylko winem. Były i otrucia, bo taki restaurator jak na przykład nie lubił jakiegoś kolarza, to mu tam coś dosypywał, żeby niekoniecznie mu żołądek temu kolarzowi funkcjonował. By etapy miały po 400 kilometrów i nawet więcej. Start był w nocy, ale na trasie były patrole, czy aby oni gdzieś tam nie jadą na skróty. No i oczywiście, słuchajcie, teraz są tłumy ludzi, tłumy koczujących po obydwu stronach dróg, ale wtedy, w owym czasie, w Pirenejach były niedźwiedzie na drodze. Trzeba było przed nimi uciekać. Na starcie w tym roku 184 kolarzy, 23 ekipy. No, ja myślę, że emocje będą niebywałe.
1: Te historie starych Tour de France są fascynujące, uważam. Więc tak. Mam nadzieję, że usłyszymy jeszcze trochę od ciebie. Poza tym faktycznie nigdy nie słyszałam o jeździe drużynowej na czas.
0: No właśnie.
1: To też mnie fascynuje. Poza tym ostatnia sprawa, mianowicie taka, że słyszeli państwo, że pan Marek Brzeziński przybrał już pelerynę z Tour de France i swój głos na Tour de France, więc wszystko jest przygotowane.
0: Dobra, a teraz zeskoczmy z siodełka, z roweru i idźmy na murawę.
1: Na murawę, absolutnie. Francja, Szwecja 3-0 i dwa gole Mbappé.
0: On jest genialny, nie uważasz?
1: To jest po prostu... No cóż, było dużo krytyk wobec niego, a pokazał, że jednak może nie warto go krytykować.
0: Ale wiesz co, to myśmy jakoś tak słyszeli, nie wiem jak to się stało, ale on mieszkał w sąsiednim miasteczku, wychował się w sąsiednim miasteczku pod Paryżem i słyszeliśmy o nim, że właściwie ten jego ojciec to tak uczył go gry na skrzypcach, malowania, rysunku, po prostu chciał, żeby...
1: Na flecie też.
0: Słucham?
1: Na flecie,
0: właśnie. Żeby on odnalazł siebie. Jest rewelacyjny. Rewelacyjny. 3-0.
1: Chciałabym tylko przypomnieć także, że reprezentacja Francji to nie tylko Mbappé.
0: Ale...
1: rewelacyjny, ale mamy innych wielu, wielu dobrych graczy. I po
0: Dembele?
1: Prostu to, co jest piękne w tej reprezentacji Francji, to jest to, że oni grają razem.
0: Tak, to jest raz.
1: I że ale nie ma czegoś takiego, że wszyscy ktoś gwiazdorzy.
0: Ale wiesz co, druga... Nie, tego nie ma. No na przykład ja bardzo lubię Anglię, jak wiesz, i angielski zespół, ale uważam, że Kane jest człowiekiem, który zdecydowanie zdominował. Jest Kane i Anglia. A tutaj nie ma Mbappé i Francji. Tutaj jest po prostu Mbappé, Dembélé. Zresztą powiem tak, że o ile druga linia jest taka sobie, obrona jest słabiutka u niebieskich, o tyle atak jest fenomenalny. No i pojedynek Mbappé-Messi.
1: Nie powiedziałabym, Francja... że jest słabiutka.
0: Nie
1: jest tak dobra jak ofensywa. Jasne,
0: nie, atak. Taka dobra jak atak nie. No dobra, co mi się jeszcze podoba na tych mistrzostwach świata? Nie mam żadnych uprzedzeń antyniemieckich i antyholenderskich, ale to, że Niemcy i Holandia, potęgi futbolowe są out, to jest bardzo fajne. Anglia trafiła rzutem na taśmę dzięki geniuszowi piłkarskiemu Kane'a. Natomiast podoba mi się to, że grają kopciuszki. Że to są mistrzostwa świata kopciuszków.
1: Tak, zdecydowanie zgadzam się z tobą, tato. Jedna sprawa jest też jeszcze jest inna sprawa taka, że te mecze są absolutnie niesamowite. Widać to było w meczu Belgii z Senegalem, gdzie byliśmy przekonani, że Senegal pójdzie do ósmych finałów.
0: Kochana, do 80 minuty prowadzić 2-0?
1: 85 wydaje mi się.
0: Nawet.
1: Tak, 2-0. 2-2, a potem jeszcze w dogrywce 3-2 dla Belgii. Belgia, która naprawdę nie pokazała swojej najlepszej piłki nożnej, to jest najsłabsza Belgia, którą widzieliśmy już od paru dobrych lat.
0: To nie były czerwone diabły, tylko to były różowe diabły.
1: No, a słonie z Senegalu zdecydowanie słonie, bo naprawdę się nazywa się ich słoniami, tak jak my jesteśmy niebiescy, albo biało-czerwoni. No to oni są słoniami, no to słonie pokazały naprawdę bardzo dobry futbol.
0: Bardzo dobry, bardzo
1: i wydaje mi się, że dominowali, no do tej 85. minuty właściwie dominowali.
0: Ale za bardzo się działo w tym pierwszym meczu Senegal-Francja. Przecież Senegal w pierwszej połowie był zdecydowanie lepszy, o głowę lepszy. To oni grali jak mistrzowie świata, a nie Francuzi. Ja no byłem zachwycony Senegalem.
1: To pokazuje to, że nie tylko to, że do końca, do ostatniej minuty gry nic nie jest przesądzone, ale to też pokazuje, że jeżeli drużyna nawet przegrywająca utrzyma, będzie miała zimną krew, no to i po prostu nie podda się. Tak. Dlatego, że widać czasem, jak drużyny się poddają i wtedy już nawet jak jest 70. minuta, to wiesz, że nie będzie tej drugiej, nie będzie tej bramki, nie będzie remisu ani wygranej.
0: A Belgia nie,
1: za
0: do końca.
1: Jeżeli się nie poddasz, to
0: tak.
1: Wszystko jest możliwe. Na tym kończymy?
0: I tym optymistycznym akcentem żegnamy się z Państwem serdecznie, dziękując za wspólnie spędzony czas.
1: Dziękuję bardzo. Irena Wrzezińska, dziękujemy realizującej naszą audycję Milenie Krupińskiej.
0: Bardzo dziękujemy i kłaniamy się Państwu. Marek Brzeziński, do usłyszenia. No, z nowymi emocjami. Już będą i kolarskie, i piłkarskie też.
1: A na koniec Alain Souchon, Pierre Souchon, Ours. I utwór Ce soir par terre. I do usłyszenia.

0: Szanowna Pani Izabelo, w następstwie procesów autorefleksyjnych oraz reorganizacji mojego habitusu emocjonalnego pragnę zasygnalizować intensyfikację komponentu uczuciowego, którego centralnym punktem odniesienia pozostaje Pani osoba.
1: A można było po prostu napisać Pani Izabelo, kocham Panią. No cóż, okazuje się, że najtrudniejsze w języku to powiedzieć coś po ludzku. I tu z pomocą przychodzi podcast Kosmicznie Prosty Język, w którym zapytam ekspertów, dlaczego o trudnych sprawach nie potrafimy mówić prosto. Czy polszczyzna jest gościnna i czy kropka może zakończyć przyjaźń?
2: Podcast Kosmicznie Prosty Język znajdą Państwo w aplikacji Radia 357. Zaprasza Maciej Makselon.
3: Partnerem podcastu Kosmicznie Prosty Język jest ING Bank Śląski.
4: To już godzina dziewiąta.

Są wakacje, szkolne wakacje i zazwyczaj ramówka także takiej stacji radiowej jak Radio 357 zmienia się odrobinę, ale to nie oznacza w tym przypadku, że z gry wypada gra podwójna. Nie, co to nie. Spotykać się będziemy też i w wakacje, bo skoro nie jest to zakazane, to znaczy, że jest to dozwolone. Szymon Kuliś, mój dzisiejszy realizator, Helen Wachowicz wydaje, Tomasz Smokowski, witamy Was. Zapraszamy na najbliższe 2 godziny muzyki. Pozwólcie, że rozpocznę od zespołu, o którym nie wiem nic. Znaczy już sobie sprawdziłem, że występowali w tym zespole dwaj bracia. Bracia Kim Chang-hoon i Kim Chang-ik. Tak, ponieważ w poszukiwaniu rzeczy dziwnych, różnych muzyki dla Was, trafiłem gdzieś na koniec internetu i trafiłem na koreański zespół z lat 70. Naprawdę. I zagram Wam tylko jedną piosenkę, gdyż nie zgłębiłem twórczości grupy Sanulim, bo tak się nazywają, tak się nazwali bracia, ale ta jedna piosenka, instrumental pełen, zrobiła na mnie duże wrażenie i chciałbym się z nią z Wami podzielić.

Nie taki instrumental napisaliście mi. smokmałparadio357.pl. Tak, rzeczywiście. Instrumental był tylko przez pierwszych 20-30 sekund. Zresztą najlepszych. Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się jakoś kojarzy ze starymi numerami Beatlesów na przykład. Ale wiecie czemu? Bo po prostu ja wpadłem na wersję instrumentalną, a Helen, która mi wyciągała piosenkę tutaj na potrzeby audycji, znalazła wersję z wokalem. Takim sobie zresztą, ale cicho, nie mówmy tego głośno. No i to nie zrobiłem tego w ramach żartu. Naprawdę uważam, że ta piosenka ma dużo jakości, dużo czarów w sobie. Wystarczy się tylko w niej zanurzyć. Teraz coś nowego. Ta dziewczyna to Blondshell. Uważam, że to znakomity numer.

Sabrina May, Teitelbaum, lepiej znana jako Blonde Shell, dwie piosenki amerykanki zapowiadające jej nowy album. Zostaniemy wśród pań, tym razem Fame.

tak to bardzo wytrawnie brzmiała kilka lat temu, w 2017 roku, nastoletnia wtedy Faye, zdolna bestyjka, jak słyszycie, bardzo zanurzona w muzyce soul. To był utwór z 2017 roku właśnie, Patience. A posłuchajcie, jak brzmi teraz. To jej nowy singiel, dosłownie z tego tygodnia.

The Way I Love w wersji rozszerzonej od Faye Mian, jej nowy singiel. Piszecie listy. Smoku, czy jesteś w stanie, czy masz pomysł na temat głównej przyczyny niestabilności gry pani Iggy? Panny Iggy? No tak, wczoraj straciliśmy obrończynię tytułu na Wimbledonie. Porażka w dwóch setach, dwóch długich, zaciętych setach, mimo wyniku, bo 6-7-2-6 wygląda tak sobie, ale to był bardzo długi, zacięty set i kilka, nawet piłki setowe w pierwszym secie zmarnowane przez Polkę. No ja myślę, że od lat to samo. Niestabilność emocjonalna, za dużo się dzieje w jej głowie, za bardzo chce, za dużo siły, wysiłków to wkłada w swoją grę, a za mało jest luzu. To czy amatorowi, czy zawodowcom zawsze przeszkadza to samo. Kiedy jest za dużo stresu, to te ruchy są potem trochę bardziej kanciaste i zaczynają się błędy. A dlaczego tak jest, dlaczego tak się dzieje, to już nie do mnie pytanie, to zaadresujcie je do pani Darii, w końcu przecież pracuje z Igą tyle lat, ma za to płacone, jak rozumiem. No, powinno coś się zmienić i ja tej poprawy, szczerze mówiąc, za bardzo nie wierzę, a przecież kibicuję. Idę całym sobą, całym sercem. Phoebe Bridgers, bardzo proszę, wracamy do Stanów Zjednoczonych, ale zostaniemy razem z panią, no bo wcześniej Faye, wcześniej Blondshell, teraz Phoebe.

Po blisko 6-letniej przerwie Phoebe Bridgers wraca z nowymi nagraniami. Ostatnia płyta ukazała się w roku 2020, a teraz mamy już zapowiedź w postaci właśnie tej piosenki Lost Boys, jedna z 16 nowych piosenek, która znajdzie się na albumie Lost Weekend, który to album ukaże się 14 sierpnia. Nie mamy dwóch nowych piosenek Phoebe, bo póki co ukazał się tylko jeden singiel, to dla równowagi, jako że gra podwójna, jakże sięgnę po starszy utwór artystki.

Phoebe Bridgers z roku 2022, Sidelines. Czy będzie dzisiaj Papa Dance? Pytacie. Jak rozumiem, to pytanie jest pokłosiem mojej rozmowy z Pawłem Stasiakiem, która jeszcze na swoją premierę czeka. Porozmawiałem z Pawłem, wpadł do Radia 357 po ostatnim Mam Graciu czwartkowym. Szymon, przypomnij, ile porozmawialiśmy gdzieś. Godzinkę z dużym hakiem. Godzina 40, prawda? Tak, godzinka 40 i chyba w całości. Nie będziemy chyba tego ciąć, chyba nie ma potrzeby. Ta rozmowa zostanie opublikowana na YouTube'owym kanale Radia 357, bo jesteśmy radio, w końcu można nas obejrzeć, jak to w radiu. I wydaje mi się, że w okolicach czwartku, piątku. Także wtedy spodziewajcie się rozmowy z Pawłem całej. No, o czym rozmawialiśmy? No, o Wiśle, o Przemyśle, o starych Polakach, o nowych Polakach, o tym, że Paweł Stasiak publikuje pod pseudonimem w Szwecji na przykład i ma nam coś, zobowiązałem go do tego, żeby nam jakąś piosenkę podrzucił, ale pomyślałem sobie, że wrzucę tę piosenkę akurat przy okazji premiery całej rozmowy. To tyle. Papa Dance nie będzie, a co będzie? No będzie na przykład Steve Lacy i Fouché.

Tak, cytując klasyka, zasadniczo pobieżnie, to Steve Lacy i Brittany Fuchs to są dwie osobne planety. Ale jak widać, tak mi się wydaje przynajmniej, lubią się na tyle, że od czasu do czasu nagrywają razem. I to są właśnie efekty tej współpracy. Przed momentem piosenka Sunshine, a teraz Candy Grapes. Wcale nie z tej samej nagraniowej sesji.

0: What was it? It was track. No.
1: It was
0: track.

On gra na gitarze, Steve Lacy, ona śpiewa Brittany Fuchs i dostajemy takie fajne, oryginalne kawałki. A czy nie sądzisz, że to znowu pytanie, że każdy dla własnego zdrowia musi iść czasem na porządny urlop, nawet mistrzyni Wimbledonu? Ja myślę, że to nie kwestia urlopu jest problemem. Ja myślę, że każdy z nas musi się pozbyć toksycznych osób wokół siebie, które pod pretekstem tego, że robią ci dobrze, robią ci zamieszanie w głowie i zamykają cię w jakichś dusznych klatkach. No tak uważam niestety. Brittany Fuchs śpiewa solo. Ja dopiero poznaję jej twórczość i bardzo mi się ona podoba.

A wiecie, co jest lepsze od trzech piosenek od Brittany Fuszy, bo dwie ze Steve'em Lacy mieć na solo? Otóż cztery piosenki od Fuszy, bo tutaj tym razem w duecie z Childishem Gambino.

0: Oh my God.
1: What?
0: They don't have a bidet.
1: Are you fucking serious?
2: Childish Gambino i Brittany Fush zadająca na końcu bardzo poważne pytania. Teraz jesteśmy jeszcze przed godziną 10:00, teraz przynajmniej 20, może nawet troszkę więcej minut z zakurzoną półką. Zaczniemy od, w moim odczuciu, być może nawet najbardziej niedocenionego bandu lat 80.

Niewykluczone, że to jest najfajniejsza i najlepsza grupa, której nigdy nie zdarzyło wam się posłuchać i poznać tych piosenek. Lata 80. Szkoci z Glasgow, zapomniani Szkoci z Glasgow, nazywali się The Blue Nile.

The Blue Nile Mail. A ja myślałam, że ten najbardziej niedoceniany band lat 80. to New Kids on the Block. Swoją drogą chyba nigdy go u pana nie słyszałam. Chyba coś trzeba z tym zrobić. A nieprawda. Kiedyś New Kids on the Block zagrało. Zęby mnie bolały, ale jakoś antena to wytrzymała i nie wysadziło serwerów w kosmos. I radio dalej gra. A tak na poważnie, The Blue Nile. 4 albumy. Od 1981 do 2005 roku i koniec. Zespół się rozwiązał z wokalistą Paulem Buchananem w roli głównej. On później nagrywał solo, notabene świetny solowy album z roku 2012. I musiał przyjść rok 2018, kiedy szkocka gazeta The Herald wybrała album Hats, z którego pochodziła ta ostatnia piosenka Downtown Lights, najlepszym szkockim albumem wszechczasów. No, nie chcę powiedzieć, że chwała i sława często przychodzi po śmierci, bo Paul Buchanan żyje i ma się dobrze, ale no rzeczywiście ta 5 minut grupy The Blue Nile ewidentnie ominęło ten zespół. Na szczęście nie omija innych. Jestem na świeżo po obejrzeniu, no na openerze przede wszystkim grupy The Cure. To był genialny koncert, naprawdę nie śmieję się. To było genialnie, profesjonalnie zagrane i zaśpiewane, bo Robert Smith, może oni już nie wyglądają, ale wyglądają trochę jak tacy artyści z Doliny Charlotte, wiecie, tacy, co tam odcinają kupony, ale absolutnie Cure nie odcinają niczego od swojej sławy. Ale 2 dni wcześniej obejrzałem i chwała TVP Kultura i TVP w ogóle, że nadaje takie koncerty w najlepszych pasmach oglądalności. Oglądałem powrót grupy The XX i bardzo się cieszę.

ci, którzy byli na openerze, mówią, że i tak co prawda nic nie przebiło koncertu Nicka Cave'a. To 3 dni temu chyba. On był głównym artystą na main stage'u, no ale tego koncertu niestety telewizja już nie pokazywała, a ja nie mogłem się. Nie poznałem jeszcze bilokacji, więc no zostałem w Warszawie. No co robić? Do tej piosenki On Hold jeszcze za chwilkę wrócę, za parę minut. Na razie drugi raz The XX, znów no nie z koncertu, studyjnie. Bardzo ich lubię. A na wasze pytanie, jak to nie znacie, jak to nie znamy Blue Nile? Wystarczy słuchać Gruzji i Juska. Nie, no ja wiem, że Józek zna. Józek prawdopodobnie zna całą muzykę. Nie całą, czasami go zaskoczę. Całą muzykę, jaka wyszła w historii świata. Wiem, że zna i lubi i też uważa, że album Hats, z którego pochodziła piękna piosenka Downtown Lights, to arcydzieło. Także, ale ilu takich Józków na świecie? No sami powiedzcie, ilu takich Józków na świecie? The XX, Infinity.

0: Gra podwójna.
1: W zasadzie po co ten dżingiel 18 po 10? Zawsze to go tak nadajemy o pełnej. No, ale dobra, był w kolejce, stał, to popłynął. Przynajmniej wiecie, że... O, zawsze tak chciałem, tak z amerykańska. Teraz sprawdzę. Spełnię swoje takie dziecięce marzenie. You are listening to Radio 357. Enjoy. O, udało mi się. Ta piosenka Infinity, ta przed momentem. No, muszę powiedzieć, że prawdopodobnie dla początkujących gitarzystów utwór w sam raz, bo tam grały na dwóch akordach dosłownie cały czas muzyk, ale to też pokazuje, jak przy takiej, powiedziałbym, oszczędnej aranżacji, ale dobrej melodii można stworzyć naprawdę kapitalne piosenki. Ale jak mówię, chciałem jeszcze wrócić raz do znakomitego utworu. Wiem, że lubicie, wiem, że kochacie też takie piosenki jak On Hold. To panie Szymonie, to poproszę o ten taki fragmencik. No bo dobrze wiecie, czy nie wiecie o tym, że tu jest przecież wsamplowany głos panów Daryla Halla i Johna Oatesa. I tej piosenki zostajemy przy zakurzonej półce.

Czasem to aż trudno znaleźć podobieństwo, no ale jeszcze raz posłuchajcie. Tu się przyspieszy, tam się doda i tak, to jest właśnie z I Can Go For That. Duetu Daryl Hall i John Oates to dodało sobie trio z DXX. Pozostaniemy jeszcze przy panach, którzy niestety dla muzyki śmiertelnie się pokłócili i dzisiaj jedyne miejsce, gdzie się spotykają, pewnie też nie, bo wysyłają swoich przedstawicieli, swoje papugi, no to sala sądowa.

0: Their Holy John Oates. I pozwólcie, że pozostaniemy w kategorii zakurzonej półki, chociaż pani, którą zagram za chwilę, na pewno by się obruszyła i oburzyła, bo właśnie w piątek ukazała się jej nowa płyta. Wiem, słuchałem wczoraj Niedźwiedzia, wiem, że się zachwyca, wiem, że jeśli dobrze pamiętam, z marszu oznaczył sobie 5 piosenek, które spokojnie można wrzucić na radiowy, w cudzysłowie, bęben. No ja aż tak w zachwytach się nie będę pławił. Uważam, że jednak trochę, zwłaszcza w drugiej części płyty, robi się zbyt już dance floorowo, ale okej, doceniam formę nadal. Po pierwszym singlu byłem bardzo sceptycznie nastawiony do całości. Tymczasem na tym nowym albumie Madonny rzeczywiście kilka piosenek jest absolutnie pierwszorzędnych. No sami posłuchajcie. Jestem przekonany, że ta piosenka będzie nam towarzyszyła w następnych miesiącach w Radiu 357 nie raz i nie pięć. Ready?
1: People think that dance music is superficial, but they've got it all wrong. The dance floor is not just a place, it's a threshold, a ritualistic space where movement replaces language.

pierwszego czy drugiego przesłuchania. Ta piosenka od razu przechodzi w kolejną piosenkę. Dlaczego? Dlatego tak tutaj się urwała. No właśnie, bo cała ta płyta jest po prostu stworzona na dance floor w końcu. Taki tytuł płyty. Madonna wam powiedziała na początku piosenki. Ludzie myślą, że piosenka na parkiet dyskotekowy to musi być sztuczna i plastikowa. No to ten utwór pokazuje, że nie. Po takim pierwszym, drugim przesłuchaniu mój absolutny numer jeden z płyty. Potem mi się to wszystko trochę zlewa w jedno, ale może mniej uważnie słuchałem. Aha, pst, i tak między nami. Nie mówcie Madonnie, że ją zakwalifikowałem do zakurzonej półki, bo bardzo by się na mnie obraziła. A przecież wszystko zaczęło się kilka lat temu, tak.

Madonna tutaj ze swoją piosenką pierwszą. Od tego się zaczęło Borderline, a wcześniej One Step Away z nowego albumu. Brzmi jak dwa różne światy, prawda? Z nowych albumów, i wiem, że będzie to niepopularna raczej opinia, dużo bardziej od nowej płyty Madonny, która jest niezła, przyznaję. Spodziewałem się, raczej się miło rozczarowałem, że użyję takiego sformułowania, ale znacznie bardziej podoba mi się nowy album sióstr eBay.

Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to pręciutko, pręciutko. Posłuchajcie sobie nowy album sióstr eBay. Jest wielokolorowy, ciepły, tak jak tutaj w piosence Hurry Hurry, albo mocny, jak w utworze Asset, który tutaj już kilkukrotnie prezentowałem, czy tu, czy w Małgraciu. Naprawdę wybitna, moim zdaniem, płyta. Siostry eBay obecne na rynku już od kilku lat. No sami posłuchajcie, ile one umieją. To jest występ live, chociaż bez udziału publiczności, dlatego łatwo się pomylić, ale no inaczej. O, dziewczyny zaśpiewały na setkę w takim niemieckim YouTube'owym kanale Colors Show. Kiedyś wam o nim opowiadałem, bo tam zaśpiewał ostatnio cudownie, absolutnie przejmująco James Blake. Natomiast tutaj piosenka od właśnie siostry eBay, Juice of Mandarins. Sami posłuchajcie, jak one potrafią zabrzmieć na żywo, bez żadnych poprawek, bez żadnych efektów.

wydarzenia urągające wszystkiemu widowisko przez małe W i w cudzysłowie Paragwaj, Francja. Nie ze względu na Francuzów, którzy finalnie przeszli przez to błoto, jakie im zafundowali Paragwajczycy. Im nie przydałby się sok z mandarynek, tylko jakiś poważny ekstrakt z melisy i to by pewnie nie pomogło. No robili wszystko, żeby ten mecz obrzydzić Francuzów i ich sprowokować do jakiejś reakcji, do jakichś czerwonych kartek. Najbardziej to się skompromitował pan, nie wiem jak on się nazywał, Tantaszew chyba z Uzbekistanu, sędzia, który w całym meczu to nie do wiary. Dał trzy żółte kartki Francuzom i ani jednej żółtej kartki tym rzeźnikom z Paragwaju. Przepraszam, że tak mówię, ale można odpadać z mistrzostw w stylu takim, że wszyscy cię kochają i będą o tobie pamiętać latami, jak Republika Zielonego Przylądka. Naprawdę, zespół, który skradł serca wszystkim. A można odpadać, wychodząc z grupy i odpadać jak Paragwaj i nie dość, że wszyscy o tobie szybko zapomną, to jeszcze pozostaniesz w pamięci właśnie jako taki zespół, który nie gra w piłkę. Nie chce i nie umie grać w piłkę. Grają w, nawet nie wiem co, to nawet trudno nazwać rugby, nie wiem co to było. To było jakieś brzydkie MMA. 13 minut do godziny 11, to ja na koniec taką trochę prywatę teraz sobie i wam zafunduję. Niemal co do dnia, 3 lata temu popłynęła w Eter Radia 357 pierwsza gra podwójna, 3 lata. A pierwszą piosenką na antenie było...

tak to się wtedy zaczęło, te 3 lata temu. Tame Impala, Let It Happen. Dziękuję wam dzisiaj za uwagę. Słyszymy się już we wtorek w ponadprogramowym Mam Graciu. Już za chwilę Ola na żywo, Ola Budka ze stonowaniem. A ta pierwsza audycja 3 lata temu była jedną z nielicznych, w których na koniec nie zagrała grupa Stereophonics, bo wtedy jeszcze sobie nie wymyśliłem, że tak można. I wtedy, tak jak dziś, na koniec zagra Erika i Andre 3000. Mówię wam hello, hello, do wtorku. Szymon Kulisz, Helen Wachowicz, Tomasz Smokowski, cześć.

0: Bonanza to nieoczekiwany sukces, ogromny zysk, żyła złota, świetny interes. A dzika bonanza? Nowa gorączka złota u stóp Sierra Nevada. Miliarderzy, którzy nie chcą umierać. Świątynie sztucznej inteligencji, moda na filozofów zamiast terapeutów. Kulturowy powrót do początków internetu oraz realia amerykańskiego showbizu, a także dużo niesztampowej muzyki, którą znalazłam w kościołach gospel czy w barach dla rancherów. Adrenalinozależnych i ciekawskich zabieram w podróż po nowych trendach i kuriozach Ameryki.
1: Dzika Bonanza. W każdą niedzielę o 17:00 zaprasza Magda Gacyk.
2: Jest godzina 11:00. Dzień dobry.

prawie 5 minut po godzinie 11. Lenny Kravitz rozpoczął stanowanie Beyond the Seventh Sky z płyty Circus. 31 lat temu ukazała się ta płyta. Czy Lenny ma to, co najlepsze już za sobą? Nie, on trzyma bardzo równy poziom przez te lata od 89 roku, kiedy debiutował. I chyba nie mogę stwierdzić, że kiedyś to były czasy, a teraz to nie ma czasów dla Lennego Kravitza. No, jeśli chodzi o jego kondycję fizyczną, no to oszukuje czas, a muzycznie jest w całkiem dobrej, równej formie przez wiele, wiele lat. Szymon Kuliś też jest w dobrej formie i realizuje tę audycję, a przy mikrofonie Ola Budka. Dzień dobry Państwu. Jest niedziela, ostatni dzień tygodnia. Czas na reset. Zostawmy wszystko to, co było za sobą. Dzisiaj odpoczywamy. Te dwie godziny przyniosą Państwu, mam nadzieję, odpoczynek. Przygotowałam dla Państwa taką playlistę, która nie obciąży za bardzo serca i umysłu. Słowem, nie będzie o smutkach, będzie raczej letnią wersją playlisty, taką do odpoczywania i do spędzania czasu gdzieś może na zewnątrz, może na łonie natury albo z książką w domu. Nie musimy się za bardzo chować przed upałem, jest znośnie, jest przyjemnie, słowem niedziela. Prawie idealna. Sienna Spiro, co to jest za dziewczyna? Cudowna, chyba moja nowa ulubienica. Proszę posłuchać, to jest jej debiut, a skoro ona tak brzmi na swoim debiutanckim albumie, no to co będzie później?

Great Expectation opowiada o czasie, w którym przez pewien okres mieszkałam w Nowym Jorku, mówi Sienna Spiro, i rozmawiałam z kimś, kto ciągle powtarzał, że mnie odwiedzi. Każdego ranka schodziłam po schodach mojego budynku i przez krótką chwilę naprawdę wierzyłam, że będzie czekał na mnie przed wejściem. Potem przez kilka kolejnych minut szłam ulicą i wyobrażałam sobie, co bym powiedziała, co bym poczuła i co by się wydarzyło, gdyby rzeczywiście tam był. A on nigdy się nie pojawił. O tym mówi utwór Great Expectation, Sienna Spiro. Dziękuję Pauli Romie, która przed tygodniem przedstawiła mi tę artystkę. Ona jest co prawda debiutantką, ale ma już grono fanów. Ja do tego grona właśnie dołączyłam wraz z premierą jej debiutanckiego albumu Visitor. Ta płyta będzie jedną z płyt tygodnia od jutra w Radiu 357. I jeśli to jest jej pierwsza płyta, to znaczy, że trafiła na dobrych ludzi. Sprawdziłam, kto jest głównym producentem tej płyty. To artysta, który nazywa się Omer Fedi i pracował między innymi w swojej karierze z Charlie XCX, z Youngbloodem. To jest już uznany producent i znakomicie zajął się Sienną na tym nowym albumie, na tym pierwszym jej albumie. Zostało pokazane to, co ma najlepsze, czyli jej fantastyczny głos, który wybija się, który nie jest przyćmiony, który jest na pierwszym planie, bo ten głos to jest coś bardzo oryginalnego. Tak, można ją porównywać i do Adele, i do Amy Winehouse. Zresztą takim śladem poszła Paula Roma, właśnie odkrywając tę artystkę. Najpierw przez Amy Winehouse, potem gdzieś do Sienny Spiro, ale myślę, że te porównania za chwilę się skończą i ona po prostu będzie sobą, będzie się o niej mówiło głośno. Ten charakterystyczny taki piach w głosie, cudo, naprawdę znakomita dziewczyna, a bardzo młodziutka, bo ma dopiero 20 lat. I pierwszy album, Visitor, po raz drugi dziś i od jutra na tej antenie codziennie, bo to nasza płyta tygodnia.

Visitor, płyta tygodnia w Radiu 357, Sienna Spiro, The Star is Born. Takich piosenek, takich płyt słucha się wtedy, gdy nie zmarnuje się talentu. I to jest właśnie niezmarnowany talent. Phoebe Bridgers wraca ku uciesze fanów z singlem Last Boys.

Największą fanką Phoebe Bridgers na tej antenie była Maja Piskadło. Maja już nie pracuje w Radiu 357, ale oczywiście jesteśmy w kontakcie, ale jeszcze nie rozmawiałam z nią na temat nowego singla Phoebe Bridgers. Muszę zapytać, co o nim sądzi. A państwo, to jej powrót. Powrót po latach z solowym albumem Lost Weekend. Tak będzie zatytułowany, a współpracowała nad nim z Jackiem Antonoffem. To ten naczelny producent wielkich amerykańskich gwiazd jak Taylor Swift czy Lana Del Rey. Rai, to już odchodzimy od wielkich przebojów i od stricte komercyjnej, nastawionej na sukces muzyki. Tu mamy do czynienia z autorskim projektem. To Kanadyjczyk, który aktualnie mieszka w Kalifornii. Did It My Own Way. Nowe nagranie.

Ray. Nie mylić z tą Ray od Where's My Husband. Chyba musimy to jakoś oddzielić. Sprawdzę i następnym razem może jest tu jakaś drobna różnica w wymowie, na pewno. To Kanadyjczyk, już mówiłam Państwu o tym przed emisją utworu Did It My Own Way. Flagowymi były jego nagrania elektroniczne, ale takie bardziej senne. Tu wciąż pozostajemy w elektronice. Z namiastką, ja tu słyszę funk lat 70., czyli trochę do tańca. Zmienia może odrobinę klimat, ale zrobił to po swojemu, czyli Did It My Own Way. Do tego kolejnego utworu można tańczyć, ale bardziej widziałabym Państwa snujących się po domu i powtarzających refren, bo uwaga, to taki refren, który wchodzi do głowy i nie może z niej wyjść. To nowa Blauk.

Nie jest to piosenka religijna, ale wczoraj na tej antenie z Marcelem Balińskim, kompozytorem i dyrygentem chóru Współgłosy, ustaliliśmy wspólnie, że jeśli ktoś interpretuje słowa tego utworu, a mówię o ustach w wykonaniu Błażeja Króla, jako piosenkę o Chrystusie, to bardzo proszę, ta interpretacja jest dowolna. Ja także po pierwszym przesłuchaniu pomyślałam, że taki jest właśnie jej sens. Otóż okazuje się, że autorka tekstu miała na myśli raczej wolność i wyśpiewywanie tej wolności w utworze, ale interpretacje są dowolne. Chór Współgłosy i Marcel Baliński i gościnnie Błażej Król, a wcześniej Blauka z najnowszym utworem Everest. 28 minut pozostało do południa i te najbliższe minuty to będzie czysty relaks. Proszę więc Państwa, aby odezwali się Państwo do mnie albo na Instagramie, albo poprzez mail ola.budka@radio357.pl z opowieścią, co Państwo robią, jak się relaksują lub jakie mają plany na ten dzień. Zapraszam.

ma na imię Mon, urodził się w Monrovii, w stolicy Liberii i uciekał przed wojną domową, nie chcąc być dzieckiem, żołnierzem. I śpiewa, komponuje, tworzy po to, aby zjednoczyć się z tymi, którymi się aktualnie otacza, nie zważając na język ani na miejsce, w którym się znajduje. To Monrovia i Running Boy, a wcześniej Dylan Dunlop, It's You and Me, taki tytuł tego utworu. Wszystkie utwory spisane znajdą Państwo na moim Instagramie po zakończeniu audycji, ale dodaję je także do playlisty na Spotify. Playlista nosi tytuł Stanowanie 2026. No i tu łatwo odgadnąć, że skoro jest 2026, to są także poprzednie lata skumulowane w właśnie oddzielnych playlistach. Znajdą je wszystkie Państwo, wpisując stanowanie w Spotify. Proszę dodać tę playlistę do swoich ulubionych i będą Państwo mieć pod ręką muzykę do podróży lub na wakacje. Z doświadczenia wiem, że to dobre tło do spotkań, do grilla, do posiadówek wieczornych. I Państwo teraz, w czasie rzeczywistym, także odpoczywają, są. Pani Agnieszka wraca z openera. Zresztą właśnie ten opener pojawia się w Państwa mailach. Zaraz je przeczytam, wybrane oczywiście, ale wspomnę, że jest pan Tomasz, Agnieszka, Grzegorz, pani Ewa, pani Gosia. Dziękuję za te wiadomości. Zapraszam do kontaktu ola.budka@radio357.pl, a my słuchamy dalej muzyki do odpoczywania.

To prawdopodobnie pierwszy raz w 5-letniej historii tej audycji, gdy prezentuję Państwu muzykę z Korei. Duet Maggie's Garden to właśnie duet Koreańczyków i swoją muzykę określają jako gardening pop, czyli pop ogrodowy. Zwracają uwagę na to, żeby żyć w zgodzie z naturą, nawet żyjąc w mieście. Ciekawy przypadek, pewnie do niego jeszcze wrócę, to Maggie's Garden, taki w sam raz na lato. Na tego artystę, na jego jednym z pierwszych koncertów byłam byłam na showcase w Groningen w Holandii. To coroczna impreza, która zrzesza młodych artystów, debiutujących artystów z całej Europy i to był jeden z jego pierwszych koncertów w życiu. Od tamtej pory, no minęło już ponad 2 lata, trochę wydawał, nie było to chyba do końca jakościowe, ale zobaczymy, co będzie z tym materiałem. A mowa o Siku, głos wybitny. To jedno z głosowych odkryć Wielkiej Brytanii. On został nagrodzony, był w wielu rankingach dla młodych artystów. Było o nim głośno, ale chyba nie trafił jeszcze na odpowiedni repertuar. Proszę ocenić, to Siku. Does she know?

Ma 21 lat, a baryton jak nie jeden wokalista ze złotej ery Motown. Siku to ten młody artysta, który chyba znalazł dla siebie odpowiednią ścieżkę. Czy właśnie zapanowała moda na retromanię? Rozpoczynałam audycję od Sienny Spiro, która także poszła w taką stronę vintage, w retro brzmienie. Tu Siku. To wszystko dobrze brzmi, dopasowane głosy do stylu muzycznego, ale czy to młode pokolenie będzie chciało słuchać takiego rodzaju muzyki? Nie jestem przekonana. A dla starszego pokolenia z kolei młodzi artyści mogą być nieprzekonujący. No i co tu zrobić? Będę go śledzić, bo już wtedy, 2 lata temu, na koncercie w Holandii zrobił na mnie wrażenie właśnie jego głos. Bardzo pogubiony był wtedy, nie wiedział, w którą stronę iść. Repertuar był od sasa do lasa, eklektyczny, ale w takim złym sensie. Być może znalazł pomysł na siebie, ktoś mu podpowiedział. No i mamy Siku. Na pewno ma wsparcie medialne, wsparcie wytwórni, więc PR się zgadza, ale musi iść za tym muzyka. Ja Państwu go polecam, ale tak ołówkiem ze słowem sprawdzę, co z tego będzie. Mówiłam o mailach i takie maile są. Na przykład pani Karolina planuje wybrać się na spacer z kawą w ręku po Królikarni. Pani Karolina, proszę nie zdradzać tej miejscówki, bo to także moja miejscówka i ona jest bardzo fajna. Szczególnie na tonik espresso w Café Plans. No i potem można usiąść na kocyku w Królikarni. Oczywiście to jest znane miejsce, ale jeszcze nie tak zatłoczone w Warszawie. A na przykład pani Ada ma dziś wyjątkowy dzień, taki do zapamiętania i zapisania w notatniku, w pamiętniku, bardzo grubą czcionką. Dla pani Ady to pierwszy dzień w nowym domu z miesięczną córką. Wszystkiego, wszystkiego dobrego w tym nowym życiowym rozdziale i cieszę się, że wybrała pani stanowanie właśnie, aby grało w tym dniu. Czekam na państwa wiadomości i zbliżamy się do południa.

0: Niedźwiedziu, coś się stało? Gdzie jest twoja kawa?
1: Skończyła się.
0: Jak to się skończyła?
1: Po prostu skończyła.
0: No, to mój drogi, czeka cię ciężki dzień.
1: No a gdzie ty masz czapkę?
0: Czapkę? Zawieruszyła się.
1: Oho, 200. odcinek singli z Żoli Boża i pierwszy taki przypadek. To może jakiś znak?
2: Z okazji 200. odcinka singli z Żoli Boża mamy dla Państwa limitowaną kawę 357 z zadziornym portretem Marka Niedźwieckiego oraz gustowną czapkę z daszkiem w kolorze oczu zadumanego Stelki i z jego podpisem. To wszystko znajdą Państwo w jubileuszowym boksie singli z Żoli Boża na sklep radio357.pl.
3: To już 200 odcinków, to życzymy. Kolejnych 200. Jest prawie godzina 12.
4: Stonowanie.
3: A niedzielne południe, chociaż na Żoliborzu, to witamy w Australii.

każdą z 12 piosenek na nowej płycie Solitude Stu Larsen skomponował, napisał, stworzył w innym miejscu na Ziemi. Tę Xanadu napisał na Tasmanii. Pochodzi z Australii, więc ta Australia, Tasmania wydaje się mu najbliższa i najbardziej oczywista, ale przez ostatnie 20 lat Stu postawił na odłączenie się od domu, od poczucia posiadania domu i był stale w podróży. W jednym miejscu był dłużej, w innym tylko przelotem, ale to wszystko sprawiało, że był w nieustannym procesie tworzenia i inspiracji. Solitude to najnowszy album, który Stu Larsen zaprezentuje także w Polsce. 26 września zagra w małym miejscu, intymnym i takim dosyć no powiedziałabym zabierającym przestrzeń miejscu, które nazywa się Chmury, choć myślę, że do tej muzyki będzie to miejsce pasowało. Czy przyciągnie tłumy? Pewnie nie, bo Stu Larsen ma wąskie grono fanów i chyba nie zabiega o wielkie stadiony. Tak, to Australijczyk Stu Larsen pisał, mam tu właśnie wymienione wszystkie miejsca, w których pisał. To Nowa Zelandia, to Indonezja, Szkocja, Austria, Niemcy, Włochy, Kanada, Stany Zjednoczone i także Patagonia, aż tam dotarł w swojej podróży. Jeśli szukają Państwo czegoś nieoczywistego, mam nadzieję, że ta audycja przynosi Państwu właśnie takie dźwięki, takich artystów, nieznanych szeroko, posiadających kilka tysięcy czy kilkadziesiąt tysięcy odtworzeń w serwisach streamingowych, a czym są te tysiące przy milionach tych wielkich twórców, ale to będzie coś wyjątkowego, to będzie coś innego także dla mnie. Zdziwiłam się, gdy usłyszałam ich brzmienie. Połączymy dwa utwory, żeby uzyskali Państwo no, taką pełniejszą wersję tego, co prezentują. Tworzą na Brooklinie, na nowojorskim Brooklinie, ale oj nie, nie spodziewajmy się zgiełku miasta i nowojorskiego sznytu. Nie, to będzie bardzo daleko od tego, co może nam się kojarzyć z tamtą częścią świata. Nazywają się City of the Sun.

Czy to wasz nowy hymn lata? Bardzo proszę, Vuela, City of the Sun i gościnnie Hiszpan Gizmo Varillas. Z jednej strony niepasująca muzyka do tego, gdzie tworzą City of the Sun, czyli Brooklyn, a z drugiej strony, jeśli wziąć pod uwagę to, że Nowy Jork to tygiel kulturowy, to to flamenco, to latino, te wpływy i jazzowe, i gospelowe, i bluesowe pasują. To taka mieszanka wybuchowa, jakim jest sam Nowy Jork. City of the Sun. Myślę, że będą pojawiać się w tej audycji przynajmniej do końca lata regularnie. Rycerzyki to taka polska odpowiedź na bezpretensjonalną muzykę. To dla mnie właśnie ten zespół kojarzy się z beztroskim latem na wsi.

Odrzuć w sobie pokusę wspominania tego, co nieistotne. Rycerzyki, a tu wręcz odwrotnie, o tym, co bardzo istotne. Paula Roma i Skubas.

Ciekawe, czy wspomniany przeze mnie Stu Larsen, podróżujący przez ostatnie 20 lat po świecie, mówił sobie, życie jest piękne i czy uciekał przed samym sobą. O tym śpiewa Skubas w najnowszym utworze Życie jest piękne. Właśnie, jak to trudno powiedzieć, a wcześniej już nigdy nie spojrzę na morze. Piosenka, która jest hołdem dla zmarłego przyjaciela Pauli Romy. Przed tygodniem Paula zaśpiewała na żywo w tej audycji, stojąc w upale na placu Konesera w Warszawie. Jeśli byli tam państwo, jeśli państwo słuchali nas na żywo, dziękuję. Można także do tego mini recitalu powrócić w naszej aplikacji, w podcastach, a żeby być żeby słuchać podcastów, trzeba być patronem, a żeby być podcasterem, chciałam powiedzieć, ale tak, żeby mieć dostęp do naszych podcastów, to zapraszamy do naszej społeczności patronackiej. wspieram.radio357.pl. Paula Roma opowiadała o swojej drodze do stworzenia nowego albumu Z resztek. Zaśpiewała 3 utwory z akompaniamentem gitary akustycznej. To taka audycja, która zdarza się no raz w historii, bo nigdy już nie powtórzymy tej wyjątkowej atmosfery, ale zachęcam państwa do słuchania także tego albumu Z resztek właśnie w wersji studyjnej. Paula Roma, Już nigdy nie spojrzę na morze. W audycji Stanowanie po raz drugi z rzędu. Wracamy do Australii. To jest duet brat i siostra, Fade Aware. Mamy już jeden znany duet brata i siostry z Australii. Oni są nie tak popularni jak Angus i Julia Stone. Pochodzą z Melbourne. W 2025 roku wydali album Welcome Back i z tego właśnie albumu utwór tytułowy.

Melodies Echo Chamber i mrucząca Emma Stone z filmu La La Land, a wcześniej utwór In the Stars. Płyniemy na grecką wyspę Hydra. To tam powstała pierwsza płyta zespołu Oracle Sisters. Posłuchamy dwóch utworów z tej płyty. To bardzo letnio brzmiący Hot Summer oraz Przeniesiemy się do Paryża.

0: Ale to by było teraz zaskoczenie, gdyby ktoś słuchał nas na Hydrze. Tak, to tam powstała płyta Hydranism. Duetu nie, to jest zespół, więcej liczy członków, Oracle Sisters, pochodzą z Paryża. I z wyspy Hydra na kolejną wyspę. I tu jest album, który niesie ze sobą, albo z którym kojarzą mi się bardzo wykluczające się emocje, sprzeczne emocje. Otóż Lord, artystka, która jest autorką albumu Solar Power, ta płyta została wydana w 2021 roku. Po latach przyznała, że wstydzi się tej płyty, że to był błąd, to było potknięcie i tak naprawdę to nawet nie jest bliskie jej muzycznemu DNA. To nie jest ona. Zatem dlaczego wydała tę płytę? To był powrót po 8 latach, ale myślę, że no taki błąd, którym złamała serca tym, którzy tę płytę pokochali. Czy można było pokochać coś, co tak naprawdę nie jest prawdziwe? Zadajmy sobie to pytanie. Ja także zadaję sobie to pytanie, ponieważ płytę Solar Power bardzo lubię i często ją prezentowałam w tej audycji, a z kolei najnowszą, o której mówi, że to jest właśnie ta płyta, że to jest ona w pełni, że to jest dokonanie prawie że jej życia, czyli album Virgin z ubiegłego roku, kompletnie nie kupiłam. No cóż, może niech artyści czasem po prostu nie tłumaczą się z tego, co robią. Nie wiem, za daleko może poszłam w tych rozmyślaniach. Jednym słowem zaprezentuję teraz Państwu wersję maoryską utworu Solar Power z płyty o tym samym tytule. Bullord to artystka pochodząca z Nowej Zelandii.
1: My aha kiano ho.
2: Hari what's kaita?
1: No mai te waru. Fuck a hi hi ko.

Lord po maorysku. Czy pamiętamy jeszcze, że 2 lata temu, to było latem, to był wielki hit lata, który niemalże wyskakiwał nam zewsząd i nawet po otwarciu lodówki słyszeliśmy o espresso? Mam dla Państwa nieco inną wersję, żeby przypomnieć. Tamto lato sprzed 2 lat.

Sima Nuńcyś gościli na ubiegłorocznym Inside Seaside. A ja jeszcze na koniec audycji zamykam tydzień z płytą tygodnia w Radiu 357 albumem Welcome to the Mood Leisure. Dziękuję Państwu za dziś. Robert i Jarek widzę, że już czekają, już są gotowi i machają. Państwo tego nie widzą, ale ja mam podgląd. Szymon Kuliś pozostaje na stanowisku realizatora. Ola Budka, to było stonowanie. Do usłyszenia. Dobrego dnia.

0: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
1: Rzecz technologiczna.
2: Dzień dobry, witamy Państwa z Katowic. Robert Zembrzycki,
3: Jarosław Juszkiewicz i Szymon Kuliś, który realizuje tę audycję z Warszawy.
2: Nie wiem, od czego zacząć. Może
3: od początku.
2: Dobrze, można do nas wysyłać tekstówki. To jest nowa funkcjonalność w aplikacji Radio 357.
3: Można też do nas wysyłać maile na rzecz.technologiczna@radio357.pl.
2: I można również komentować post, który pojawił się w mediach społecznościowych Radia 357. I chyba wiem, od czego zacznę, patrząc na ten post.
3: Proszę bardzo.
2: Wiesz, o czym chcę powiedzieć?
3: Ale wiesz, że o tym już mówiłeś.
2: O lampkach?
3: Tak, w zeszłym tygodniu.
2: To już 2 tygodnie jesteśmy bez prądu przez ciebie?
3: Chyba to nie. Jest, no oczywiście, że mówiłeś o tym w zeszłym tygodniu, tak. Natomiast to jest bardzo dyskusyjne podejście, czy to przeze mnie do
2: dla
3: końca.
2: Dla Państwa, którzy nie słyszeli, Robert rozkręcił całą instalację elektryczną i teraz nie wie, jak podłączyć kinkiety.
3: Znaczy wiem, jak podłączyć, ale nie wiem, jak to zrobić, żeby działały. Ale
2: żeby cię nie popieściło.
3: Na swoją, nie no, żeby mnie nie popieściło, to wiem jak, ale na swoją obronę powiem, że jest to niezłe spaghetti z tych kabli i dlatego jestem troszkę zagubiony. Natomiast ja bym chciał jeszcze dodać, że Jarek mówi, nie, czekaj, nie załatwiaj tego elektryka, ja poproszę kolegę z planetarium, on to załatwi. No więc czekaliśmy poniedziałek, wtorek, środę. W środę Jarek powiedział, wiesz co Robert, jednak nie załatwię, bo w planetarium jest jakaś awaria i teraz jest zabiegany, więc nie da rady. Także tego prądu to nie ma z powodu nas dwóch. Mojego zepsucia i twojego załatwiania naprawy.
2: Trudno się robi studio bez prądu radiowe, ale...
3: ale chciałbym powiedzieć, że prądu nie ma tylko w kinkietach, w kontaktach jest, więc to w niczym w pracy nie przeszkadza.
2: Nie to samo? Nie, żartuję, wiem, że to nie to samo. Mogą państwo zobaczyć zadziwiającą powierzchnię naszego studia w Katowicach, ale mamy różne plany.
3: Ale ono już wygląda też zupełnie inaczej na tym zdjęciu. Już jest pomalowane, ma już...
2: Inaczej niż na tym zdjęciu.
3: Inaczej niż na tym zdjęciu, ma piękną wykładzinę i cztery piękne regały z Ikei, które, uwaga, nie odcinając sobie żadnych kończyn, udało nam się z Jarkiem złożyć.
2: I powiem więcej, 4 kupiliśmy, ty złożyłeś 1,5 regału.
3: Tak.
2: Ja złożyłem więcej.
3: Ale w tym czasie wieszałem niedziałające kinkiety.
2: Nie, w tym czasie jeździłeś do marketu budowlanego 3 razy, między innymi po śrubokręt, który byłby w stanie odkryć, czy jest prąd w przewodach.
3: A potem ten miernik przyniosłem.
2: Dobrze. Mam nadzieję, że troszkę Państwa rozbawiliśmy, bo informacja, którą teraz przekażemy, nie jest specjalnie wesoła.
3: Nie jest.
2: Znaczy... Nie wiem dlaczego duże korporacje czasem nie wyciągają wniosków kompletnie z błędów swoich poprzedników i nie ma chyba sposobu, żeby bardziej wkurzyć swoich klientów niż to, żeby coś im sprzedać, a potem to zabrać. Firma Apple przekonała się już wielokrotnie w swoim App Store, że ludzie reagują nerwowo na sytuację, w której kilka lat temu kupili aplikację, a teraz po prostu jej nie ma w sklepie.
3: To prawda.
2: I oczywiście zasłaniają się tym, że sprzęt i że to się wszystko starzeje i modernizuje, wszystko rozumiemy. Ale Sony poszło krok dalej.
3: No, poszło. Referuj dalej, ponieważ ja mam inną ciekawochę niż ty.
2: Jeżeli macie państwo gry na PlayStation 3 i na PS Vita, to macie jeszcze rok, żeby się nimi nabawić i nacieszyć.
3: Dlatego... Albo ewentualnie zainstalować je po prostu na konsoli i mieć je tam na stałe.
2: To chyba tak nie będzie do końca działało, bo konsola mimo to kontaktuje się przez internet.
3: Tak, ale Sony ogłosiło, że oznacza to, że gracze mają coraz mniej czasu na zakup i zabezpieczenie cyfrowych gier, czyli mogą je wgrać na dysk konsoli i zachować je w ten sposób.
2: Ale ile ci się zmieści na dysku gier AAA?
3: No nie za dużo.
2: 2, 3?
3: No nie, no kilka powiedzmy, ale w dalszym ciągu na pewno nie wszystkie, które masz, jeśli masz bogatą bibliotekę i to jest duży problem.
2: Zamknięcie PlayStation Store dla PS3 i PS Vita planowane jest dokładnie za rok, w lipcu 2027 roku. Powód jest przede wszystkim technologiczny, pisze o tym serwis Benchmark. PlayStation Store ewoluował przez lata, dostosowując się do nowoczesnych systemów płatności, standardów bezpieczeństwa. Jakbym po prostu słyszał czata GPT. Mhm. Starsze konsole, takie jak PS3 i PS Vita, nie są w stanie obsługiwać tych wymagań. Chcę skupić zasoby na nowszych platformach, z których korzysta zdecydowana większość graczy.
3: Bo wiesz, o co chodzi? Chodzi o to, że te gry, które znikną ze sklepu, za chwilę pojawią się jako remake'i w nowych wersjach na nowe odsłony konsol i wtedy będzie można skasować za nie jeszcze pełną raz, kwotę jeszcze raz.
2: Albo więcej.
3: Dokładnie tak. Jednocześnie Sony kasuje dostęp do 551 filmów kupionych w PlayStation Store.
2: Moja ulubiona scena ze Schwarzeneggerem na twoim ekranie jest Total Recall, kiedy...
3: Pamięć absolutna, tak
2: kiedy
3: jest.
2: Kiedy kasują o pamięć, on robi...
3: Dokładnie tak. No więc na liście filmów, które zostaną usunięte, są między innymi Terminator 2, Rambo Pierwsza Krew. Z twoich ulubionych sensacyjnych jest też Dziennik Bridget Jones.
2: Ja bardzo lubię ten film.
3: Ja też go lubię. I Notting Hill też jeszcze lubię, z takich sensacyjnych, ostrych filmów. Tak, no, Łowca Jeleni, Od Zmierzchu do Świtu i parę innych klasyków kina. I chodzi o to, że właściwie to jest takie brutalne przypomnienie, czym tak naprawdę są cyfrowe zakupy. My kupujemy prawo do korzystania z dóbr cyfrowych, dopóki właściciel tych dóbr nie uzna, że już mu się nie opłaca utrzymywać serwerów. W związku z tym, skoro kupowanie nie jest posiadaniem na własność, nie wierzę, że mówię to w radiu, ale powiem, to w takim razie ściąganie pirackich gier i filmów nie jest kradzieżą.
2: Pewnie prawnicy dużych korporacji inaczej by to wytłumaczyli.
3: No ale tak z logicznego punktu widzenia, skoro płacę za coś i tego nie posiadam, no to jakby piracąc to, no nie kradnę tego. Ta logika, po prostu logika.
2: Czy Książę Ciemności...
3: Nie zachęcam oczywiście do piractwa, ale powiem szczerze, że wszystkich tych, którzy to robią, rozumiem w pełni.
2: Pani Beata zapytała, czy Książę Ciemności maluje w skarach, w skarpetach, a gdzie BHP? No rzeczywiście, na tej folii twoje skarpetki wyglądają dość ślisko.
3: Ale ponieważ to było parę tygodni temu, to jak słychać, przeżyłem morderczą próbę, jaką jest malowanie studia w samych skarpetkach.
2: Pan Piotr napisał: powodzenia. Remonty zawsze wydają się być prostym i łatwym przedsięwzięciem, dopóki się nie zaczną.
3: Tak.
2: Polecam całą serię Sąsiadów, Pat i Matt, jako filmy instruktażowe.
3: To jest nasza biografia.
2: Panie Piotrze, gdyby pan wiedział, ile razy nuciliśmy to w różnych sytuacjach pod nosem, i właściwie powiedzieliśmy, wyczerpaliśmy całą klasykę powiedzeń remontowych, nawet jeszcze nie przechodząc do momentu, kiedy kładziemy elektrykę.
3: Tak, ja chciałbym powiedzieć tylko tyle, że no, wykończeniówka, jak sama nazwa wskazuje, służy do wykończenia remontującego.
2: Niech sobie przypomnę niektóre teksty. Na dwóch śrubach spokojnie się utrzyma.
3: A to było z twoją lampą w pracowni dawno temu.
2: Nie, to również było z kinkietem, który wieszaliśmy, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że nie zaświeci.
3: Ale kinkiet ma tylko dwie śruby fabrycznie do zamontowania go.
2: To czekaj, to co to było? Czekaj, rozwiercę i za chwilę daj kawałek papieru,
3: tak.
2: Bo kołek się nie trzyma.
3: No tak, no bo w PRL-owskim bloku jak się wierci w ścianie, to nawet jak się zrobi cieniutki odwiert pilotażowy, to i tak wypada pół ściany. Niestety.
2: Także jeszcze troszkę potrwa, ale myślę, że po wakacjach z nowego studia się odezwiemy.
3: Prędzej niż później.
2: To zagramy.

0: To jest Rzecz Technologiczna w Radiu 357, a gościem tej Rzeczy Technologicznej jest wicedyrektor Planetarium Śląskiego Parku Nauki Damian Jabłeka. Witam Cię, drogi Damianie.
1: Dzień dobry, witam.
0: Dziś temat, który w upalne dni rozgrzał media, a mianowicie odkrycie na Marsie związków organicznych. Sprawdzałem. Nikt nie pokusił się o to, żeby napisać odkryto życie na Marsie. No i chyba bardzo dobrze.
1: Na taki tytuł gdzieś w portalach internetowych przyjdzie nam jeszcze długo poczekać. I naukowcy bardzo ostrożnie traktują wszystkie tego typu odkrycia. Zresztą już kilka razy pojawiały się pewnego rodzaju wskazówki na to, że związki organiczne na Marsie mogły istnieć. Teraz odkryto również pewnego rodzaju poplątane struktury węglowe, które mogą mieć pochodzenie organiczne, ale nie tylko organiczne.
0: Odkrył to łazik Perseverance. Czym właściwie są te związki organiczne? Mówimy tak naprawdę o cegiełkach, z których zbudowane jest życie, ale nie musi być.
1: Perseverance odkrył to pewnego rodzaju przyrządem, który mierzy skład chemiczny obiektów, na które właściwie Perseverance patrzy. Najpierw błyskając specjalnym laserem ultrafioletowym, a pobudzając te cząsteczki, one mu oddają potem te elektrony i może to zmierzyć, z czego to się składa. I na takim głazie, kamieniu odkrył właśnie struktury węglowe. Nie taki pojedynczy jakieś struktury, jak mamy metan czy etan, czyli tam są pojedyncze atomy węgla, czy nawet benzen, który ma ich 6, ale tych atomów węgla w takiej strukturze nieregularnej, takiej splątanej strukturze wielocząsteczkowej, strukturze węglowej. I skąd takie coś może się brać? Takie coś na Ziemi może wziąć się na przykład z rozkładu żyjących istot, drzew, roślin czy nawet małych bakterii. To mogłoby powstać z rozpadu na przykład DNA. To są wielkie słowa. Nie myślimy o tym, że tam istniało DNA. Tego nie wiemy i nie da się tego udowodnić. Potem to tak jakbyśmy mieli taki popiół, kompletnie spalone coś i próbowali się zastanowić, z czego to powstało. Tak, czy to spłonął dom, czy opona, czy żywy organizm. Tak, tego nie wiemy, bo to jest po 3,5 miliardach lat, to trudno dojść do tego, z czego to było. Przynajmniej w tej metodzie, którą obecnie dysponuje Perseverance tam na Marsie. Jednak takie duże związki, poplątane związki sugerują, że te struktury, na których mogłyby się nabudować aminokwasy, albo na których były nabudowane aminokwasy, mogły na Marsie istnieć. Innym sposobem na to, żeby takie związki organiczne powstały, są procesy naturalne, ale głównie procesy naturalne, które powstają przy kominach hydrotermalnych. A z drugiej strony wiemy, tak myślimy, że na Ziemi życie zapoczątkowane było właśnie w okolicach takich kominów hydrotermalnych, więc jeżeli udałoby się udowodnić, że jest to pozostałość po jakichś formach tworzącego się życia, które nigdy nie zdążyło rozkwitnąć, albo jest to pozostałość po działalności hydrotermalnej, która dawała jakieś tam warunki do tego, żeby to życie mogło zaistnieć, no to oba te rozwiązania są bardzo interesujące w stosunku do tego, jak myślimy o powstawaniu życia na naszej planecie, o powstawaniu życia gdzieś indziej w przestrzeni kosmicznej.
0: Mój współprowadzący tydzień temu rechotał radośnie, kiedy powiedziałem mu, że łazik bada jezero, czyli jezioro, ale to prawda.
1: To prawda, ten kamień, który jest badany, jest właściwie na dnie jeziora, w pobliżu delty rzeki, która do tego jeziora, czy też większego morza, tutaj nie wiemy, jak to dokładnie wyglądało, wpadało, więc tam na pewno było środowisko wodne, ale 3,5 miliarda lat temu, wtedy, kiedy Mars jeszcze miał pole magnetyczne, jeszcze miał atmosferę, później poprzez to, że przestało się tam w jądrze wszystko obracać w taki sposób, żeby utrzymać pole magnetyczne. Najpierw atmosfera została zdmuchnięta, a potem cała woda z Marsa albo została uwięziona gdzieś pod gruntem, albo odleciała w przestrzeń kosmiczną, została wywiana wiatrem słonecznym. Ale mógł być ten moment, w którym to życie tam chciało być zainicjowanym, czy chciało rozkwitnąć, ale nie zdążyło.
0: Myślę, że sporo jeszcze rzeczy jest do odkrycia na Marsie. Tak naprawdę ile się wbiliśmy w powierzchnię Marsa? Kilkadziesiąt centymetrów, metr. Nie wiemy, co jest pod powierzchnią.
1: Głębokich odwiertów na Marsie nie było. Właśnie Perseverance ma pewnego rodzaju wiertło, ma bardzo silny laser, ale to są dosłownie takie lekkie nakłucia na powierzchni Marsa. Nigdzie głęboko nie kopaliśmy. Myślę, że w przyszłości jest to możliwe, że wyślemy jakieś misje, które zaczną wiercić na Marsie. Może bardziej z przyczyn komercyjnych. Może ktoś będzie chciał sprawdzić, czy są tam jakieś złoża naturalne, które dałoby się jakoś pozyskać. Nie mówię tutaj o paliwach, bo to by musiało być obfite życie na Marsie kiedyś, ale być może innego rodzaju cenne pierwiastki. kto wie, głębiej pod powierzchnią Marsa należałoby to zbadać.
0: Perseverance zrobił co mógł, to znaczy pobrał próbkę, wykonał eksperyment, no i to właściwie tyle, co wiemy, jeśli chodzi o dane przesłane. Czy jesteśmy w stanie zbadać tę próbkę lepiej?
1: To jest taki paradoks Marsa. Perseverance zbiera próbki, wkłada je do specjalnych tytanowych fiolek, część ma na swoim pokładzie, część zostawia jako taką rezerwę na powierzchni Marsa i to są najcenniejsze próbki dla nauki, których nikt nie może zbadać.
0: Bo 200 milionów kilometrów.
1: Tak, mamy 200 milionów kilometrów i mamy kilka miliardów dolarów za misję, która miałaby tam polecieć, wylądować. Wcześniej myślano o tym, że będzie specjalny łazik, który zbierze te próbki, ale okazało się, że Perseverance sam mógłby je pozbierać i zawieźć do tego lądownika, który tam wyląduje. Musiałby odbyć się pierwszy start rakiety z obcego ciała niebieskiego, znaczy poza Księżycem, ale z obcej planety. Pierwszy start musiałby się odbyć. Następnie te zgromadzone próbki musiały być przechwycone na orbicie przez orbiter marsjański, co byłoby pierwszym autonomicznym spotkaniem dwóch statków kosmicznych na orbicie obcego ciała i to musiałoby być autonomiczne, ponieważ tam...
0: Wyjąwszy asteroidy.
1: Wyjąwszy asteroidy, tak, ale jednak opóźnienie czasowe już nie pozwala nam sterować tym w czasie rzeczywistym. To się musi odbyć tak, że komputery tam zadziałają i to się stanie. Te próbki, jeżeli by były przełożone, odpowiednio zapakowane do kapsuły, później dolatują do Ziemi. Tutaj następuje odłączenie, no i już potem zrzut do atmosfery, lądowanie i wtedy można było je badać znacznie dokładniej niż tam na Marsie, co pewnie pozwoliłoby określić takimi metodami radioizotopowymi na przykład, czy bardzo dokładnymi spektroskopami masowymi, jaki dokładnie jest skład i być może zrozumieć pochodzenie tych cząstek organicznych, tych związków węglowych, które tam na Marsie się znajdują. Ja sobie tak zacząłem zastanawiać się nad tym głazem i to robi ten przyrząd, który się nazywa Sherlock. I właśnie on to tak delikatnie robi, takim delikatnym laserem, ale jest tam drugie urządzenie, które strzela takim bardzo mocnym laserem, który wręcz odparowuje fragment tej skały i wtedy się to mierzy. Oczywiście tam nie da się zmierzyć takich związków organicznych, raczej tylko obecność atomów, ale tak pomyślałem, może trzeba ostrzelać ten kamień, to on wtedy wstanie i odejdzie. Gdybyśmy go lekko przysmażyli, nie wiem, może to jest jakaś metoda, nikt w NASA o tym nie pomyślał.
0: A mówiąc zupełnie poważnie, chociaż też trochę z elementami SF, no wiem, w jaki sposób można zebrać te próbki. Po prostu wyślijmy tam astronautów.
1: Tak, myślę, że jest to ciekawy pomysł. Tylko czy ci astronauci mieliby wrócić z tymi próbkami pod pachą? To jest jakieś rozwiązanie, chociaż ono jest trudniejsze niż zapakowanie samych próbek, bo wtedy parametry lotu takiego ładunku są zupełnie inne od parametrów lotu z człowiekiem na pokładzie. I wydaje się, że to jest bardzo fajny pomysł, żeby zrealizować tą misję powrotu próbek, ponieważ jeżeli przećwiczymy z próbkami start z Marsa, całe połączenie właśnie z orbiterem, później lądowanie na Ziemi, no to mamy już taki krok do tego, żeby człowiek też mógł wrócić z tego Marsa. Już to wszystko zobaczymy, że to się udaje. Oczywiście skala i te procedury będą zupełnie inne dla ludzi, ale jednak sama mechanika lotu będzie przećwiczona.
0: Wiesz, że to było w budżecie agencji NASA i jako jedno z pierwszych zostało skreślone przez administrację Donalda Trumpa.
1: Zdecydowanie tak, ponieważ misja wydawała się zbyt droga i zbyt złożona, to nie tylko NASA, ponieważ to była wspólna inicjatywa NASA i ESA. Wiem, że NASA szuka innej metody startu z Marsa. Obecnie są jeszcze cały czas prowadzone badania nad tym, jak może zmodyfikować pomysł na ten pojazd czy statek, który oderwie się od Marsa tak, żeby to było tańsze, żeby to było łatwiejsze do tego, żeby umieścić to na Marsie i wystartować. Być może inżynierom NASA przychodzą różne szalone pomysły do głowy. Na razie no, taki klasyczny start jest najbardziej przewidywalny, najbardziej znany nam i łatwo go zrobić gdzie indziej, ponieważ tutaj okoliczności są już dobrze przećwiczone, ale być może jakieś inne sposoby, tańsze sposoby przede wszystkim się znajdą.

0: Przypominamy, że mogą Państwo przesyłać do nas tekstówki za pomocą...
1: Przyślijcie Państwo, chociaż ze dwie, bo Jarek jest taki trochę załamany. Sprawdzał już przed chwilą, czy te tekstówki działają. Wysłał sam do siebie, doszło, więc to pokazuje, że Państwo
0: napisałem
1: nie wysyłacie.
0: Wspaniała audycja.
1: Wspaniała audycja, Jarku, naprawdę.
0: Piszą Państwo do nas za to na Facebooku. Pani Urszula... No też jej się skojarzyliśmy z Patem i z Matem.
1: No nic dziwnego, sami sobie się kojarzymy z Patem i z Matem, także to jakby...
0: Pan Wojciech dopisał, wystarczyło zawołać, pomogliśmy. Pani Urszula, zatrudnię was następnym razem. Światła nie będzie, ale co tam? Ahoj, przygodo!
1: Przynajmniej będzie wesoło, to możemy obiecać. Oraz przy okazji również performance pod tytułem Jarosław i Robert kłócą się za wzięcie.
0: Tak, rzeczywiście za każdym razem nam się to zdarza przy remoncie.
1: Tak. I każdy z nas uważa, że ten drugi jest większym niedojdą i to jest chyba najpiękniejsze w tym wszystkim.
0: Kojarzysz takiego ptaka, który nazywa się pustułka?
1: Oczywiście.
0: Bardzo często są przez kierowców mylone z jastrzębiami, bo to też ptak drapieżny, który potrafi bardzo szybko nurkować.
1: Tak.
0: Ale ma jeszcze jedną umiejętność, którą dostrzegli naukowcy i inżynierowie projektujący drony. Otóż pustułka świetnie sobie radzi w niespodziewanych i silnych podmuchach wiatru.
1: W sensie z utrzymaniem stabilności.
0: Tak. To jest dokładnie ta sytuacja, w której nie radzi sobie większość dronów.
1: To prawda.
0: Naukowcy postanowili sprawdzić, jak pustułka to robi. Chodzi konkretnie o pustułkę australijską, bo ona jest podobno bardziej stabilna.
1: To przypomina mi to trochę Monty Pythona. Ile razy na sekundę uderza skrzydłami pustułka, ale afrykańska czy australijska?
0: One wcale tak często tymi skrzydłami nie uderzają,
1: wiem,
0: natomiast
1: podobno chyba o jaskółkę.
0: Rewelacyjnie są w stanie dostosować się do warunków panujących w powietrzu. Mhm. Usiłuje znaleźć informacje, którzy to naukowcy, ale Geekweek nie podaje, podaje natomiast...
1: No czyli pewnie australijscy.
0: Matt Penn. Właściwie Pat i Matt prawie. Matt Penn, który kierował częścią badań, pisze, że no właśnie można stworzyć robota replikę, który będzie imitował ruchy pustułek podczas lotu. Zrobiono już test w tunelu aerodynamicznym. Nawet podobno jest film na YouTubie, ale niestety nie otwiera mi się.
1: Wystąpił błąd. Spróbuj jeszcze raz później.
0: Natomiast mówiąc zupełnie poważnie, widzę dwa zastosowania i niestety widzę, że ta technologia bardzo szybko się rozwinie. Pierwsze zastosowanie to wreszcie drony służące do transportu ludzi. Jak wiemy, Dubaj się chwalił, że ma takie drony, które zastępują taksówki.
1: No to jest coś, czego ja się boję trochę, no ale...
0: Dlaczego?
1: Wiedząc i widząc wszystkie te wypadki z dronami takimi bez ludzi jeszcze, jakoś siłą rzeczy ekstrapoluje to na transport ludzi bezzałogowy i ja wiem, że to pewnie będzie działało, ale na razie jeszcze wciąż nie mogę pozbyć się tego strachu, że to będzie wypadkogenne.
0: Problemem z dronami i w ogóle z takim personalnym transportem lotniczym, osobistym, z plecakami odrzutowymi pewnie też, jest pogoda, która się bardzo zmienia i piloci to doskonale wiedzą. Za każdym razem musisz szczegółowo sprawdzić prognozę pogody, jak lecisz. Natomiast gdyby takie drony pustułkowe się upowszechniły, no to w tym momencie przynajmniej częściowo ten problem, czyli na przykład porywisty wiatr, odpada. I dlaczego wiem, że ta technologia bardzo szybko zostanie wprowadzona?
1: No, zastosowań militarnych.
0: No właśnie, drony w tej chwili głównie mają zastosowanie militarne.
1: To prawda. Słuchaj, to nie opowiadałem o tym na antenie, ale parę miesięcy temu byłem w Ptak Expo pod Warszawą właśnie na targach dronów.
0: Pojechaliśmy to tak ładnie się skleiło z pustułką.
1: Na wizytę...
0: Ptak Expo.
1: Tak, tak. Na wizytę z pracy po prostu, no żeby zobaczyć najnowocześniejsze technologie w dronach, ponieważ my sami często używamy u mnie w pracy w Muzeum Górnictwa Węglowego dronów do digitalizacji po prostu, do skanowania obiektów, do robienia fotogrametrii i tak dalej. I no, nie chcę skłamać, ale 70% tych targów to były drony do zastosowań militarnych. 70%.
0: No i tak ta technologia się rozwinie.
1: Jest to jakiś obrazek tego rynku, nie?
0: Spójrz na mój ekran.
1: Spozieram na głowę. Czyli mój apel zadziałał. Bardzo Państwu dziękujemy.
0: Pozdrawiamy panią Barbarę, która właśnie idzie na spacer z radiem.
1: To jak już tak grozimy i straszymy, to ja też pogrożę i postraszę trochę, ponieważ na łamach ekonomista Carson Block grzmi na temat rewolucji AI, która zabierze ludziom nie tylko pracę. O co chodzi? Chodzi o to, że w perspektywie kilku lat czeka nas potężny kryzys wywołany właśnie tą rewolucją sztucznej inteligencji. I tu nie chodzi tylko o wypieranie ludzi z rynku, chociaż to jest przyczyną tego kryzysu. Blok wskazuje, że przy obecnej dynamice da się rozsądnie założyć, iż w ciągu 3 do 4 lat sztuczna inteligencja zacznie zastępować w USA w tak zwanym sektorze wiedzy około 15% pracowników i to spowoduje załamanie rynku, ponieważ to są bardzo często dobrze zarabiający ludzie. I,
0: którzy potem wydają swoje pieniądze.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. I dojdzie do takiej sytuacji, to jest, już skrócę mocno ten artykuł.
0: Bardzo proszę.
1: Ale rewolucja AI może stworzyć rzeczywistość, w której wielu ludzi nie będzie już osiągało dochodów pozwalających im korzystać z efektów tej technologicznej zmiany. Mamy rozwarstwienie społeczne jak w cyberpunku.
0: No.
1: To jest przerażająca wizja.
0: Nie potrafię tego, co mam na ekranie telefonu, teraz dopasować do tego, co ty powiedziałeś.
1: To nie próbuj, proszę.
0: Ale spróbuję. Pani Kasia napisała, Europe, czemu teraz nie ma takich różowych ust u mężczyzn grających na gitarach? Ależ nie, Robert ma piękne różowe usta, a gra na gitarze. Pani Kasia dopisuje, miałam Joe Tempesta na ścianie. Ja nie, miałem Rambo.
1: Jarek miał tylko różowe usta.
0: Miałem Rambo.
1: Które przyklejał do tej podobizny Rambo na ścianie.
0: Pan Konrad pisze, robię pizzę, słucham, więc ciężko pisać, nie rozstroję się, sorry, rzeczywiście. Ręką z ciasta trudno pisze się tekstówki. No i... Nie potrzebujemy już maila do komunikacji z panami, pisze pan Rafał. Pan Arek, dajecie radę, chłopaki, tylko skupcie się na radiu. Elektrykę zostawcie zawodowcom.
1: Taki mamy dokładnie plan. Ja już się z tym bawił nie będę, głównie dlatego, że po prostu nie mam na to czasu, a potem Juszkiewicz mi wyrzuca, że złożył więcej szaf.
0: Pani Edyta napisała, panowie, podaję podpowiedź, co do kabli to układamy kolorami podobno.
1: Gdyby to było takie proste, to nie byłoby w ogóle całej tej rozmowy i nie byłoby zepsutego prądu w ścianie.
0: Pan Adam jeszcze dopisał, nic nie zastąpi fizycznego nośnika, książki czy płyty, zapach, dotyk, kolekcja posiada ponad 2000 winyli i ciągle mi mało.
1: I powiem tak, zgadzam się z tymi fizycznymi nośnikami, też kolekcjonuję winyle, ale na przykład z książek przerzuciłem się już na Kindle. Oczywiście bibliotekę mam nie tylko w chmurze, trzymam ją również zbackupowaną, czyli po prostu zdublowaną na dysku, żebym w przypadku utraty urządzenia, bądź na przykład jak padnie internet na całym świecie, to żebym dalej miał dostęp do książek, które miałem wcześniej, ale ze względu na wygodę oraz na prosty fakt, że nie miałbym już gdzie tych książek czytać. Od ponad 10 lat sukcesywnie kupuję książki w formie elektronicznej i czytam właściwie tylko na czytniku.
0: Pamiętasz, że rozmawialiśmy kiedyś w audycji, no to było dobre 3 lata temu, z panem Markiem Niedźwieckim na temat tego, czy on posiada kolekcję fizyczną i posiada jednak, bo w tej chwili masz dostęp do muzyki z całego świata.
1: Ale za chwilę możesz nie mieć.
0: Możesz nie mieć. Jeszcze jedno pytanie od pana Tomka, postaramy się szybko odpowiedzieć. Panowie, pytanie, w co ostatnio graliście? Jakieś tytuły was wciągnęły na tyle, żeby zaciekawić 46-latka takiego jak ja? Nuda straszna w tle, wakacje. To ja zacznę, jeżeli pan pozwoli, panie Tomaszu. Zdziwię pewnie parę osób, mówiłem o tym w audycji, czyli Starfield. Po wielu patchach i wielu różnych łatach da się grać, aczkolwiek po 4 tygodniach zaczyna mnie już nudzić. Chyba dzisiaj zakupię 007 First Light, gra, która dostała bardzo dobre opinie i została wydana przez tę samą ekipę, która zrobiła Hitmana.
1: A to ja polecę co innego, grę, w którą ostatnio się zagrywam, chociaż jest bardzo prosta. Jest to gra zrobiona i dalej w trakcie prac przez mojego serdecznego kolegę, przyjaciela Mateusza, z którym założyłem zespół Vein. Mateusz pracował wcześniej w CD Projekt Red, a w tej chwili zmienił pracę, ale gry dalej ma w serduszku i właśnie tworzy grę, do której linka, bo gra jest przeglądarkowa. Wkleiłem w komentarz pod postem z dzisiejszą audycją. Zachęcam państwa do poklikania. Całkiem przyjemnie pływa się pirackim stateczkiem i strzela do innych piratów w tej arcade'owej gierce, ale jest też mechanika rozwoju zarówno naszego okrętu, jak i naszego pirackiego kapitana i gra ma potencjał na to, żeby była całkiem fajna. Polecam naprawdę serdecznie i to jest nie ściemniam, nie mówię tego ze względu na Mateusza. Mateusz nawet nie wie, że powiem, że mówię w tej chwili w audycji o grze, ale ostatni tydzień siadam na 15-20 minut codziennie, żeby sobie pograć. Polecam. Taka odmurzająca gra, idealna na te ciepłe dni.
0: Casual.
1: Casual.
0: Panie Tomaszu, z innych tytułów, o tym też mówiłem w audycji kiedyś, Ghost of Yotei, Ghost of Tsushima, jak najbardziej, tym bardziej, że Ghost of Tsushima chyba wyszedł na peceta w końcu.
1: Tak, wyszedł już ze dwa lata temu.
0: I co jeszcze? My z Robertem zagrywaliśmy się bardzo w Mario Kart, ale to inna platforma. No i czekamy oczywiście na Black Flag, czyli tak, chyba Black najlepszego Flag asasyna, jaki wyszedł.
1: Najlepszy asasyn, tak jest i no tak, bardzo, bardzo
0: czekamy. Czekamy na Państwa kolejne maile, tekstówki i komentarze.

0: Obydwaj zaczytani jesteśmy w maila od pana Waldemara, który właśnie napisał do nas w temacie tego, że to trochę straszenie z tym, że sztuczna inteligencja pozbawi pracy kolejne grupy zawodowe.
1: Dzisiaj jesteś bardzo elektryczny. Lech Wałęsa zawsze mówił, w temacie takim...
0: Właśnie.
1: Wiesz, nie wystarczy się posługiwać sformułowaniami najbardziej znanego elektryka w Polsce, żeby zostać elektrykiem.
0: Wiesz co, Jarek, pocałuj mnie w posterior i vice versa. Cytując słynny, piękny dowcip.
1: Pan Waldemar zwraca się do nas, właściwie no, jest to taki rodzaj trochę manifestu dotyczącego sztucznej inteligencji. I pan Waldemar zwraca uwagę na to, że niekoniecznie to, że to odnośnie tego, co mówiłeś parę minut temu, wejście AI pozbawi nas wszystkich pracy. Do dziś moglibyśmy zatrudniać telefonistki w centralach, ale z jakiegoś powodu wszyscy wolimy, żeby rozmowy były łączone przez nowoczesną technologię. W tym czasie biedne telefonistki musiały się przekwalifikować, ale przez ostatnie 50 lat powstały takie zawody jak instruktorka fitness lub dietetyczka. Zawody jakże mało spotykane 50 lat temu, bo kobiety 50 lat temu miały tak dużo pracy i obowiązków, że instruktorka jogi była niepotrzebna, a nasze babcie nie miały czasu na jogę. Zgadzam się.
0: Ja też się zgadzam, tylko że porównujemy dwie różne gałęzie zawodów, moim zdaniem, i w ogóle rodzaje czynności. Dlatego, że ja jestem wielkim fanem miejsc, gdzie nowoczesna technologia na przykład za mnie zmywałaby naczynia, robiła pranie, sprzątała dom i robiła wszystkie inne rzeczy, żebym ja miał więcej czasu na przykład, żeby pisać wiersze, czy malować obrazy. A nie, żeby sztuczna inteligencja za mnie malowała wiersze i pisała obrazy, że tak zażartuję sobie. A niestety w tych kreatywnych zawodach głównie pozbawia ludzi pracy i jeśli jeszcze zestawimy to z korporacyjną chciwością, która jest jakby w samoistnienie tych wielkich firm jakby wpisana w jego podstawę, dlatego że no, one istnieją po to, żeby zarabiać pieniądze i tam robi się wszystko, żeby ten przychód maksymalizować. No to efektem będzie to, że właśnie ci ludzie, którzy poświęcili życie na to, żeby nauczyć się jakiegoś rzemiosła w stopniu perfekcyjnym, stracą pracę, bo taniej zrobi to, może gorzej, ale taniej i szybciej zrobi to sztuczna inteligencja. Więc tutaj ten strach jest bardzo uzasadniony, wydaje mi się, zwłaszcza, że wspominany przeze mnie przy okazji tego artykułu pan Carson no, jest osobą, która jednak wie, co mówi na temat prognoz rynkowych.
1: Nawiążę, jeśli pozwolisz, do sztucznej inteligencji. Proszę. I chciwości. Zagadka nowego Air Force One. Książki w samolocie Trumpa wygenerowała sztuczna inteligencja? Pyta Geekweek. Nie wiem, czy wiesz, rzeczniczka Białego Domu, Caroline Hewitt, opublikowała na X-ie zdjęcie z pokładu nowego Air Force One. Przypomnę ci, to jest Air Force One 747-800, który dostał prezydent Stanów Zjednoczonych w prezencie od Kataru. Mhm. No i pani rzecznik zrobiła sobie zdjęcie. I w tle widać bibliotekę, a wśród wielu tytułów są takie jak trzy razy książka, która nosi tytułę Library.
0: Mhm. Mój ulubiony.
1: Jest jeszcze książka pod tytułem Art. Mhm. Ktoś przepuścił to zdjęcie przez filtr, który jest w stanie rozpoznać AI. Test nie wykazał,
0: że zdjęcie jest wygenerowane.
1: Tak, ale to, wiesz, nie przesądza, bo całkiem niedawno prezydent Trump inne zdjęcie opublikował z wielkim złotym orłem na balkonie Białego Domu. No i okazało się, że nie ma żadnego złotego orła, został tylko wygenerowany na zdjęciu. Wkurza mnie takie bezkrytyczne wykorzystywanie tej technologii przez jedną z najważniejszych osób na tej planecie.
0: To prawda. Niezależnie od tego, czy go lubimy, czy nie, to bycie na takich stanowiskach powinno jednak zobowiązywać do jakiegoś rzetelnego przekazu. No, ale to się pięknie łączy w sensie może nie sama osoba prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale...
1: Przepraszam, jeszcze jedno zdanie. Bo jeżeli to nie jest wygenerowane, i rzeczywiście on ma na półce u siebie w samolocie trzy książki, które w tytule mają Art, no to powinien się czegoś nauczyć o sztuce.
0: On o sztuce robienia biznesu wie wszystko.
1: Może jest strasznie kiczowaty.
0: Tak. W każdym razie, wracając do AI, no, mam złe wieści. jak zwykle, związane z AI. Strasznie straszę tym dzisiaj, no ale niestety takie mamy czasy. To nie koniec podwyżek. Pamięci RAM do komputerów będą jeszcze droższe, jak ostrzegają analitycy. I to ma być znacznie gorzej, bo w trzecim kwartale 2026 roku będzie wzrost cen kości RAM od 40 do 50%, a następnie pod koniec roku o kolejne 30 do 40%.
1: Nieźle.
0: Nieźle. I
1: czyli
0: no, właściwie tak. A powiem więcej, wymagania sprzętowe rosną i nie tylko kości RAM drożeją, bo Intel też podnosi ceny. Popularne procesory, jak głosi nagłówek na benchmarku, zdrożały nawet o $50. Także procesory drożeją, kości drożeją. Do sprzedaży, mam tu taki zestaw wiadomości a propos cen sprzętów, do sprzedaży w sklepach wracają karty sprzed kilku generacji, sprzed dwóch konkretnie, GeForce RTX 3060. I to wrócił, to są nowe rzeczy, nie ze stanów magazynowych, nowe produkty i wróciły w cenach kart tego samego poziomu nowszych generacji. Za 1700 zł kartę, która wypada dzisiaj po prostu słabo. Te 5 lat temu była średniakiem, dzisiaj jest kartą słabą. Ja powiem ci, że ja nie rozumiem tego. I na koniec ciekawostka, czy potrzebujemy takiego sprzętu? No to proszę odpowiedzieć nagłówkiem, Jarku.
1: Cinder City wymaga 64 GB RAM, nowa granica absurdu w wymaganiach PC.
0: No więc jeśli ktoś lubi granie i lubi granie na komputerze, no to niech lepiej szykuje się na spory cios w portfel.
1: To ja jeszcze coś mam, jeśli pozwolisz.
0: Proszę.
1: Bo ty jojczysz dzisiaj strasznie.
0: No jojczę, bo mnie to martwi wszystko.
1: A ja mam konkretną poradę dla państwa. Kiedy przetaczają się różne fronty burzowe przez Polskę, warto się zastanowić, czy warto odłączać elektronikę podczas burzy. W komputer świecie ekspert wyjaśnia. Z czego się śmiejesz?
0: Z naszych kinkietów.
1: Jest to Artur, tak, bo...
0: Była burza po prostu.
1: Jak wyjaśnia Artur Surowiecki, szef Skywarn Polska, czyli polskich łowców burz, wszystko zależy od rodzaju wyładowania. O ile przy standardowych uderzeniach ujemnych instalacje chronią nasz dom, o tyle prawdziwym zagrożeniem są rzadsze, ale potężne wyładowania dodatnie, które generują olbrzymie pole elektromagnetyczne i ono potrafi usmażyć elektronikę.

0: Ludzkość stoi u progu stworzenia sztucznego życia. Naukowcy zaprezentowali syntetyczną komórkę, która sama się rozmnaża.
1: Nieźle.
0: Prawda?
1: Nieźle.
0: No już koniec, a co u ciebie?
1: Jest to tylko clickbait, czy...
0: Nie, nie jest to clickbait.
1: Zostałem pouczony, że nie mówi się clickbait, tylko clickbait i oczywiście mają państwo rację.
0: Jest to klik przynęta. Nie, nie jest to klik przynęta. Za projektem stoją naukowcy z Uniwersytetu Minnesoty, którzy nazwali swoją konstrukcję spud cell, to nawiązanie do angielskiego określenia na ziemniaka, ponieważ pod mikroskopem nowa komórka przypomina właśnie ziemniaka. I w skrócie chodzi o to, że z podstawowych elementów nieorganicznych złożyli system zdolny do wykonywania najważniejszych procesów biologicznych, bo dotychczas tworzyli nowe komórki, projektowali je przez modyfikowanie organizmów już istniejących. A tym razem po prostu złożyli ją od zera. Oczywiście ona to nie jest pełnoprawna komórka, bo oni stworzyli błonę komórkową i umieścili w niej syntetyczny materiał genetyczny oraz zestaw cząsteczek niezbędnych do przeprowadzenia podstawowych reakcji biologicznych. I ta struktura jest zdolna do przechodzenia przez pełny cykl wzrostu i podziału, ale dalej nie może replikować się w nieskończoność i wymaga instrukcji z zewnątrz. Także to jeszcze bardzo daleko do stworzenia faktycznie sztucznego organizmu, ale już jesteśmy bliżej niż dalej.
1: Niewiele
0: to jest bardzo fajnie.
1: Niewiele komórek żywych, biologicznych jest w stanie się

0: replikować w nieskończoność. Znaczy są takie komórki, są rakowe. Komórki rakowe.
1: Tak, to prawda.
0: Chyba podałem błąd, podając godzinę, bo pan Bogusław w tekstówce zapytał, czy zegar w studiu jest dobrze nastawiony.
1: Jest, wydaje mi się, że...
0: Być może powiedziałem, że za 9 minut będzie godzina 13.
1: A mogłeś
0: Nie
1: tak
0: ukrywam,
1: powiedzieć.
0: Mogło tak być. Za 7 minut będzie godzina 14.
1: Młody technik?
0: Już.
1: No myślę, że chyba powolutku już.
0: Ja jeszcze, jeśli pozwolisz, przeczytam od naszego stałego słuchacza, Dominika, kilka polecajek growych, bo na pewno się państwu przydadzą. Ion Nest, ciężkie dispalmkowe kroczące działo artyleryjskie. Mhm. Na razie demo, ale ma tryb relaksacyjny. The Invisible, czyli Niezwyciężony. Polecam, zwłaszcza jak się przeczytało lub odsłuchało Niezwyciężonego.
1: Jarek się odbił, ale uważam, że to dobra gra.
0: Ale jestem psychofanem Lema. Detroit Become Human, gra zrobiona wyśmienicie. Space Engineers 1, Survival Mode, dużo dodatków, ale podstawka też jest ok. Shipbreaker, polecam. I wszystkie gry z czeskiego studia Amanita Design. Rzeczywiście polecamy tak. Samorost,
1: Machinarium.
0: I Machinarium. Mhm. Tak myślę, że pan Tomasz mógłby zacząć od Machinarium, które jest świetną przygodówką z rewelacyjną muzyką.
1: Ale wiesz, co do mnie dotarło właśnie?
0: Tak.
1: Że teraz, patrząc na Niezwyciężonego, rozumiesz moją nienawiść na przykład do Pierścienic Niedowładu, czyli Pierścieni Władzy na Amazonie.
0: Coś w tym jest. Coś w tym jest rzeczywiście.
1: Tak, i do Netflixowego wyrobu wiedźminopodobnego. Młody technik, poproszę.
0: Proszę bardzo. Rok 1958, czerwiec. W styczniowym numerze Młodego Technika pisaliśmy o próbach sterylizacji produktów żywnościowych od drobnoustrojów za pomocą promieni gamma powstających przy rozpadzie atomów. Wynika z tego, że mogłoby się to wydawać dziwne, ale nie należy zapominać, że zamrażanie owoców i jarzyn też było zupełną nowością jeszcze 20 lat temu, przypomnę rok 58. Obecnie zaś w Stanach Zjednoczonych zamraża się około 15% całego zbioru owoców. Według prognoz Młodego Technika z roku 1958 promieniami gamma w ciągu następnych 20 lat będzie sterylizowanych około, pozbawianych bakterii, 10% wszystkiej żywności, jak oni stwierdzają, będzie zapromieniowane.
1: Pyszność.
0: Ciekawostką do pewnego stopnia jest zachowanie się ostryg. Jak dotychczas, nie ma sposobu ich konserwacji. Ostrygi jada się wyłącznie w stanie świeżym. Przy użyciu 30 tysięcy radów na gram, ostryg będzie można je przechowywać w stanie zupełnie dobrym, nawet przez 5 tygodni i to w temperaturze 25 stopni Celsjusza. O rany.
1: Jezus Maria, wyobraziłem sobie takie napromieniowane ostrygi.
0: Być może za 20 lat ostrygi będą sprzedawane w naszych centralach rybnych obok zapromieniowanych śledzi i dorszy. I to jest tak, i pewnie cię to zdziwi, Robert,
1: no.
0: Napromieniowuje się żywność promieniami gamma.
1: No proszę, zdziwiło mnie.
0: W Unii Europejskiej jest oczywiście to bardziej ograniczone. Komisja Europejska publikuje raporty o żywności i składnikach żywności poddanych promieniowaniu jonizującemu. Najnowszy raport to lata 2022-2023. Głównie suszone zioła aromatyczne, przyprawy i przyprawy warzywne. W Stanach Zjednoczonych te przepisy są nieco bardziej rozluźnione. Można napromieniowywać drób, skorupiaki. No widzisz, czyli jednak jak jesz ostrygę w Nowym Jorku, to uważaj.
1: Tak, zioła, suszone warzywa oraz ziemniaki i cebulę.
0: Mhm. No więc to nie jest do końca tak, bo to nie jest też tak, że ta napromieniowana żywność momentalnie zaczyna świecić w ciemnościach.
1: A w sumie akurat to byłoby fajne, bo po ciemku na przykład wieczorem, jak chciałbyś łyknąć, nie wiem, garść ziół prowansalskich na lepszy sen, nie musiałbyś ich szukać przy zapalonym świetle.
0: Drodzy państwo, to wszystko w tej rzeczy technologicznej. Dziękujemy za wszystkie tekstówki.
1: Tak z francuska państwo... chciałeś powiedzieć, rzecz technologik. Jarosław Juszkiewicz.
0: Robert Zembrzycki.
1: I Szymon Kuliś z Warszawy. Dziękujemy bardzo.
0: Do usłyszenia.

Co prawda jesteśmy w radiu, ale sądzę, że wielu z Państwa, słysząc ten utwór, automatycznie ma przed oczami teledysk do niego ze spacerującym ulicami wokalistą Manic Street Preachers, czyli Jamesem Deanem Bradfieldem. Ja tak w każdym razie mam i te obrazki nie wiem gdzie, ale zapisane są gdzieś w pamięci. A w złotych czasach muzycznych telewizji ten klip często gościł na antenie, ewidentnie podobał się i widzom, i szefom stacji, co z pewnością pomogło zespołowi w karierze. No a tak przy okazji zerkam sobie i widzę, że dosłownie kilka tygodni temu ta piosenka świętowała 34. rocznicę premiery. Szmat czasu trzeba przyznać, a muzycy i fani oczywiście cały czas piękni i młodzi. Anna Nowaczyk, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejne weekendowe popołudnie, no i zapraszam na wolną niedzielę w Radiu 357. A skoro wolna niedziela, to przyda się też chwila oddechu, choćby w towarzystwie grupy Edward Sharpe and the Magnetic Zeros, zespołu, którego historia zaczęła się bardzo nietypowo, bo od pewnej niedokończonej powieści, a który mógł rozwinąć skrzydła między innymi dzięki dotacjom od aktora Heatha Ledgera, a dalej wcale nie było mniej ciekawie, proszę mi wierzyć. I cała ta historia zespołu i tego, co się wokół niego działo, to jest materiał na naprawdę niezły.

Bryan Adams to ewidentnie jeden z tych artystów, którzy po prostu nie znoszą się nudzić. Kiedy akurat nie nagrywa, to zajmuje się robieniem zdjęć. I to wcale nie tak hobbystycznie, bo może nie wszyscy z Państwa wiedzą, że muzyk jest profesjonalnym fotografem i zdarza mu się nawet robić sesje do słynnych magazynów. Vogue, Vanity Fair, Esquire, między innymi tam pojawiały się zdjęcia jego autorstwa. Przyznają Państwo, że to rzeczywiście mocne tytuły, a pozowali mu na przykład Mick Jagger i Amy Winehouse. Więc to wcale nie jest tylko pasja, a też polecam obejrzenie efektów tej działalności, bo naprawdę zdjęcia robią wrażenie. No ale teraz Bryan nie ma zbyt wiele czasu na sesję, bo jest w trakcie trasy koncertowej. W grudniu zajrzy też do Polski. Tymczasem są tacy artyści, których zobaczyć na żywo to prawie jak wygrać w totka, chociaż nie wiem, czy trafienie szóstki nie byłoby tutaj bardziej prawdopodobne. A to dlatego, że bardzo mało koncertują, żeby nie powiedzieć, no, praktycznie wcale. I do tego grona należy brytyjska grupa Salt. To jest taka dosyć oryginalna formacja, która łączy wiele gatunków i robi z tego połączenia coś bardzo wyjątkowego, bardzo swojego. Ale przy tym jest niesamowicie tajemnicza, bo na przykład lubi zapraszać sobie gości do nagrań, natomiast nie zdradza, kim są niektórzy z nich i efekt jest taki, że o ile ktoś nie ma bardzo charakterystycznego głosu, to fani nawet nie wiedzą do końca, kogo słuchają i nie wiem, czy kiedykolwiek się dowiedzą. Oryginalne podejście, sami Państwo przyznają. Ale brzmią świetnie i już teraz jest okazja, żeby się o tym przekonać, bo właśnie Salt pojawia się na antenie radia 357.

Szaro-różowe to oczywiście Muchy z płyty pod tym samym tytułem już sprzed 5 lat, jeśli dobrze liczę. No ale i tak cieszy, że grupa w ogóle wróciła do wspólnego grania po przerwie, a właśnie te 5 lat temu weszła do studia, no i postanowiła uraczyć fanów nowym albumem. Michał Wiraszko, czyli lider Much, a przy okazji, tak moim skromnym zdaniem, jeden z najlepszych autorów tekstów w naszym kraju, wydał też pod koniec ubiegłego roku solową płytę i na pewno w wolnej niedzieli też po nią sięgniemy. Teraz za to w Radiu 357 pora na artystę, który co prawda współpracuje i występuje z innymi muzykami, ale w takim klasycznym zespole to grał chyba ostatnio w szkole. Natomiast na co dzień występuje pod swoim własnym imieniem i nazwiskiem, a ten tajemniczy człowiek, już wyjaśniam, żeby nie trzymać państwa w niepewności, nazywa się Jack Peñate. Ale z tą szkołą, tak a propos, to też niezła historia, bo Jack uczył się w tym samym miejscu, do którego chodziła Florence Welch z Florence and the Machine, Jessie Ware, no i jeszcze parę innych postaci, które potem trafiły na scenę, więc trzeba przyznać, że to niezła kuźnia talentów. Jack raczej niestety nie jest artystą, który zarzucałby nas płytami, wprost przeciwnie. No i może z jednej strony szkoda, ale za to jak już coś wyda, to wiadomo, że warto było czekać. Ostatnio Jack Peñate po jakimś dłuższym czasie nieobecności trochę uaktywnił się w sieci i fani już mają swoją teorię, że oto nadchodzi nowa muzyka. I przyznam, że też trzymam kciuki, żeby mieli rację.

Grupa Garbage niedawno odwiedziła Polskę, no i dała świetny koncert, ale to akurat nie powinno być niespodzianką, bo ekipa, i tutaj nie wypominając nikomu wieku, jest na scenie już od ponad 3 dekad. Natomiast formy mogłoby jej pozazdrościć wielu znacznie młodszych kolegów po fachu. Muzycy Garbage przy okazji tej wizyty zdradzili nam też parę rzeczy ze swojej historii, więc warto zaglądać na kanał YouTube'owy Radia 357, żeby dowiedzieć się na przykład, jak wygląda, i to naprawdę, takie koncertowanie od kulis, bez cenzury. Jamesowi Bayowi do stażu Garbage brakuje jeszcze jakichś 20 lat. Muzyk w sumie niedawno świętował okrągłą rocznicę debiutu. Płyta Chaos and the Calm może nie do końca zachwyciła recenzentów, kiedy się ukazała, ale no właśnie, na ile ich zdanie jeszcze się w dzisiejszych czasach liczy, skoro tacy zwykli słuchacze pokochali ten album, a James błyskawicznie stał się jednym z najpopularniejszych nowych artystów w Wielkiej Brytanii i nie tylko zresztą. Od tamtego czasu trochę eksperymentował z brzmieniami, romansował z elektroniką nawet, no ale chyba najlepiej i tak odnajduje się w takim rockowo-folkowo bluesowym wcieleniu.

historii zespołów, których muzycy poznali się w szkole, nawet tych bardzo znanych zespołów, absolutnie nie brakuje. I myślę, że spokojnie, nawet na poczekaniu, moglibyśmy stworzyć tutaj bardzo długą listę takich formacji. Ale już grupy, których członkowie grają razem od podstawówki, to w muzycznym świecie wcale nie taka oczywista sprawa, więc Canons to pod tym względem wyjątkowy zespół. A do tego nie wiem jak państwo, ale za każdym razem, kiedy tylko słucham płyt tej formacji, to mam wrażenie, że większość piosenek brzmi po prostu jak gotowa ścieżka dźwiękowa do jakiegoś filmu. Utwór, którego za moment posłuchamy, też w pewnym sensie jest ścieżką dźwiękową, tyle tylko, że do piłkarskich zmagań, bo grupa Bell & Sebastian postanowiła uczcić powrót Szkocji na mundial i przygotować coś specjalnego, zwłaszcza dla tych Szkotów, których być może nie było jeszcze nawet na świecie, gdy ostatni raz reprezentacja ich kraju grała w tym turnieju. Kibicom polecać zapewne nie trzeba, a dla tych, którzy zupełnie, ale to zupełnie nie interesują się piłką nożną, mam bardzo dobre wieści. Nie trzeba śledzić Mistrzostw Świata, ani nawet nie trzeba wiedzieć, co to jest spalony, żeby z przyjemnością posłuchać tej piosenki.

No i proszę, znowu ani się człowiek obejrzy, a tu już właściwie godzina minęła. Anna Nowaczyk, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się za tydzień po godzinie 14 w kolejnym wydaniu Wolnej Niedzieli. Państwa zostawiam teraz w dobrych rękach. No a jeszcze zanim La Pausa Italiana, oczywiście to zaśpiewa najlepszy muzyk wśród plantatorów awokado i najlepszy producent awokado wśród muzyków, czyli Jason Mraz. Miłego popołudnia i do usłyszenia.

Przyjemne 20 stopni, słońce i lekki wiaterek, no i audycja o Italii. Czego chcieć więcej? Napisała pani Dorota. Ja myślę, że może chwili dla siebie, żeby zwolnić, bo właśnie o zwalnianiu, o cieszeniu się prostymi rzeczami i o małych letnich przyjemnościach będzie nasza dzisiejsza audycja, spotkanie z włoską muzyką. Dzień dobry, już oficjalnie Tomasz Marlingiewicz za sterami, Justyna Goc przed mikrofonem, ale zanim o tych przyjemnościach, to przenieśmy się najpierw do Włoch.

Tu vuoi fal americano, ale nie w wersji Renato Carosone, dobrze Państwu znanej, a quadro nuevo. To przed chwilą, ale my teraz o piccoli piaceri della estate, czyli małe letnie przyjemności, bo jestem przekonana, że to z nich składa się lato, przynajmniej takie jest moje doświadczenie. Już na Instagramie zapowiadając audycję napisałam o truskawkach ze śmietaną, o ogórku zrywanym prosto z krzaczka, książce czytanej w hamaku, no i nad... i o jeziorach i zachodach słońca i tam jeszcze kilka elementów wymieniłam tych prostych, małych, tak naprawdę wielkich przyjemności, które składają się na lato. Jestem ciekawa, jakie przyjemności to są u Państwa. justyna.gocmałparadio357.pl bądź Instagram La Pausa Italiana i Piccoli Piaceri dell'Estate. Jakie to są u Państwa?

Ornella Vanoni w wersji nieco brazylijskiej. La voglia, la pazzia to tytuł piosenki, oznacza pragnienie, szaleństwo i właściwie trudno o lepszy opis włoskiego lata, bo czasem wystarczy, jak to Włosi mówią, przestać wszystko analizować, odłożyć na bok problemy i po prostu cieszyć się chwilą. A ta la voglia to po włosku coś więcej niż tylko ochota, bo to takie silne pragnienie, impuls i potrzeba doświadczenia życia.

La prima estate, czyli pierwsze lato, o tak, i norweski artysta Allen Aie. Zawsze czuję odrobinę stresu, wymawiając norweskie nazwy, ale mam nadzieję, że pani Beata tutaj czuwa, bo widzę, że już zameldowała z zimnej Norwegii, zatem proszę o potwierdzenie, czy dobrze, czy niedobrze. Ja jestem tutaj otwarta na krytykę, więc będę się uczyć, ale póki co nie krytyka, a przyjemności. I to letnie przyjemności, o których państwo piszą. Pani Anna napisała, że dla niej letnie przyjemności to hamakowanie w lesie koniecznie, truskawki, morele, pomidory, które tylko latem są tak dobre, w ogóle jedzenie na świeżym powietrzu, wieczorne, piesze, powolne powroty z kina, zamiast na przykład autem. Przepiękne. Jeszcze wiadomość od pani Joanny. Dla niej przyjemne przyjemności to te letnie, to ciepły wiaterek na szyi. To się zgadza, od razu wszyscy czujemy ten powiew wiatru. I pani Dorota napisała, że latem jest po prostu jakoś inaczej. Długie dni stragany uginają się od kolorowych owoców i warzyw, balkony i ogrody toną w kwiatach, ciepłe wieczory zapraszają do długich spacerów i spotkań pod gołym niebem. Dobrze, że dopiero początek lipca.

Maledetto me i Fulminacci, czyli 28-letni Filippo Uttinacci z Rzymu. To ten, który zdobył uznanie publiczności i nagrodę krytyków w tym roku na Festiwalu Piosenki Włoskiej w Sanremo. Zajął 7. miejsce, ale dla niego, jak sam powiedział, to jest niczym pierwsze miejsce. Zatem cieszymy się z wykonawcą i to jest utwór, który znają Państwo z albumu Calcinacci, czyli z tego samego albumu, z którego pochodzi Stupida Sfortuna, piosenka, która wygrała, uwierzyłam w to, że wygrała tegoroczne Sanremo. Nie wygrała, ale zajęła 8. miejsce z Fulminaccim. I Fulminacci powiedział, że to jest jego pierwszy album nagrany w Rzymie, w jego mieście, bez rozkładów jazdy, bez pośpiechu, bez pociągów, bo piosenki pojawiały się znikąd, nigdzie ich nie szukałem. To cytat. I mówi, że spójność nigdy nie była jego mocną stroną, ale tym razem przy tym albumie chyba się udało.

Realizator Tomek zapytał, czy to Cortez śpiewający po włosku i muszę powiedzieć, że rzeczywiście coś w tym spostrzeżeniu jest. Teraz będę za każdym razem słuchając Raresza, rumuńskiego artysty, przy okazji śpiewającego po włosku, będę słyszeć Corteza. Giorni di sole, czyli słoneczne dni. Słoneczne, ale nieco melancholijne, muszą państwo przyznać, a to dlatego, że to piosenka o tęsknocie i budowaniu takiego bezpiecznego schronienia i próbach w ogóle, o próbie odnalezienia siebie, poradzenia sobie ze stratą, gdy wszystko wokół wydaje się przypominać utraconą bliskość. Bo lato, oprócz przyjemności, to czasem niektórym kojarzy się też właśnie z utratą. Ale my pozostawiamy utratę i idziemy w taką bezpieczną przestrzeń, którą wygenerują nam ci oto artyści.

Colombre i Maria Antonietta w utworze AT. A gdyby zastanawiali się Państwo, czy dobrze poradziłam sobie z wypowiedzeniem imienia i nazwiska artysty, który zaśpiewał piosenkę, tak trzy piosenki wstecz, La Prima Estate, norweski to był język, to pani Beata napisała tak. Powiedzmy, że najważniejsza jest muzyka, a wymawienie imion i nazwisk odkładamy na drugi plan. Ja pewnie po włosku też nie poradziłabym sobie, także jedziemy na tym samym wózku. Pani Beata niezwykle miła, ale pani Beato, proszę o podpowiedź. To będziemy wymawiać prawidłowo i zapewniam panią, że język włoski jest zdecydowanie łatwiejszy, jeżeli chodzi o wymowę, od języka norweskiego, przynajmniej dla mnie. A teraz przyjemności. Pani Magda napisała, że do tegorocznych wakacji we Włochach, jak to mówiła kiedyś moja córka, cytuję, zostały wspomnienia. Dzisiaj zaczynam Dolce Vita, Leszka Talko, takie moje małe piccoli, Piaceri dell'estate i przedłużenie włoskich klimatów w deszczowym Gdańsku. Oczywiście w towarzystwie audycji. Wspaniale. I tak samo pan Krzysztof, też z Gdańska chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Nic nie robienie w pięknych, leśnych okolicznościach przyrody. Dołączone zdjęcie lasu. Co my tu jeszcze mamy? Dla pani Anny lato to posiłki spożywane na tarasie do ptasiego śpiewu. I jeszcze mamy panią, co tutaj jest? Pani na pewno, pani Marta z Sycylii. O. Pisze, że wróciła na Sycylię po 2 tygodniach w centralnej Europie, gdzie było o wiele goręcej niż właśnie na Sycylii. Dziś odpoczynek po wojażach i oczywiście o 15 kawka i la pausa italiana.

Voglio stare in una casa, più vicina all'erba, all'acqua, alla famiglia. Czyli chcę mieszkać w domu, bliżej trawy, wody i rodziny, bo jak twierdzą artyści, czasem największym marzeniem jest nie ta daleka podróż, niewielka przygoda, a właśnie wystarczy trochę natury, zieleni, wody, no i nasi bliscy. Jestem bardzo ciekawa, czy państwo również utożsamiają się z tytułem tej piosenki, czyli trawa, woda i rodzina.

Gian Maria Testa i Seminatori di Grano, czyli siewcy zboża, utwór otwierający, użyję tego słowa, niezwykły album Da Questa Parte del Mare, który poświęcony jest tematowi migracji, ale nie poprzez opowieści o polityce, ale opowiada o ludziach, o tych, którzy zostawiają dom, wyruszają w nieznane i niosą ze sobą nadzieję na lepsze życie.

Parlami, vedraj che i nodi passano dai pettini, czyli porozmawiaj ze mną, zobaczysz, że nawet największe supły da się rozczesać. Czyż to nie jest piękne? No piękne, do zapisania. To był Julii Biagio Antonacci w utworze L'ultima canzone. A teraz zerkamy na Państwa wiadomości. Pan Krzysztof napisał, że teraz sobie leży i poznaje palcem mapę Włoch. Klikam to tu, to tam i słucham. Kto zna rejon Włoszech, włoski, przypominający obcas buta? Zawsze obcasy kobiece wywoływały u mnie podziw i uznanie stylu. No, tak długo, jak to jest zdrowe, to można podziwiać, ale czy to takie wygodne? Panie Krzysztofie, chyba mówi pan o Apulii, jeżeli się nie mylę, ale nie wiem, proszę tam sobie zerkać dalej. Teraz jeszcze pan Krystian, to o piccolini piaceri, czyli o tych drobnych przyjemnościach naszych letnich. Nasze drobne przyjemności podczas wakacji to codzienne wieczorne oglądanie tańca świetlików w podwójnym hamaku. Pozdrawiam, Krystian z ukochaną żoną Paulinką. No świetnie, panie Krystianie, teraz mi się zamarzył taki podwójny hamak.

Messina i Poliamore. I choć tytuł może brzmieć nieco prowokacyjnie, to ta piosenka absolutnie taka nie miała być. Nie ocenia tutaj niczego, nie narzuca. To raczej takie zaproszenie do rozmowy o miłości, o wolności i o tym, że relacje międzyludzkie rzadko mieszczą się w tych prostych definicjach. I za tą samą myślą podąża ta oto artystka.

Gioia Lucia, se ti capita sognami, czyli jeśli ci się zdarzy, śni o mnie. A teraz i piccoli piaceri delle state, czyli małe letnie przyjemności. Ja już o swoich powiedziałam na początku, przynajmniej o kilku. I teraz państwo, jest jeszcze w tych przyjemnościach moczenie nóg w jeziorze. A czy ja mówiłam o bosych stopach, które chodzą po trawie i oczywiście należą do nas. To też jest jedna z przyjemności letnich. Pani Marta, lody na patyku, które ociekają na ręce. Ja nie wiem, czy to jest taka przyjemność. Lody na patyku, tak, ale już te ociekanie na nasze dłonie, to tutaj można by było się troszkę posprzeczać. No chyba, że gdzieś tam w zanadrzu mamy mokre chusteczki, to jeszcze można obronić. U pana Marcina patrzenie w niebo i liczenie gwiazd nocami. No to jest też takie karkołomne zadanie.

mam nadzieję, że państwo nie powtarzają po artyście Audio Estate, bo to nienawidzę lata. Giorgio Poi i Estate, czyli lato. A teraz zawsze za wcześnie, ale zawsze na czas, czyli zbliża się 16. Proszę pozostać z nami, z Radiem 357, bo za chwilę letnia audycja OK Boomer i wspaniałe trio Marysia Jaślar, Kacper Jaślar i ojciec tejże dwójki, Filip Jaślar we własnej osobie. Ja na pewno zostanę, także namawiam państwa również. Tymczasem bardzo, bardzo dziękujemy za dzisiaj, za wszystkie przyjemności. Jeszcze będziemy je chyba zbierać, bo dopiero te wakacje się zaczynają. Tomasz Maczlingiewicz, Justyna Goc, dziękujemy i słyszymy się w środę.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: Jest niedziela, 5 lipca, minęła 16. Witamy Państwa bardzo serdecznie w audycji, która nosi taki, no dla mnie dosyć kłopotliwy tytuł, ale ja się z tym zmierzę.
2: Okej, boomer.
1: Bo ja nie wiem, czy ja jestem boomerem, ale o tym wszystkim będziemy rozmawiali do 17. Milena Krupińska audycję zrealizuje. Ja się nazywam Filip Jaślar i przedstawiam gości audycji OK Boomer. To moja córka Marysia Jaślar. Dzień dobry, Marysiu.
3: Dzień dobry.
1: Marysia jest na Mazurach. Ty wypoczywasz czy pracujesz? Pytam, ja wiem, ale powiedz słuchaczom.
3: Pracuję. Niestety czas na wypoczynek będzie po sezonie.
1: No dobrze, czyli Marysia Jaślar, moja córka, jest w pracy na Mazurach, ale dzięki najnowocześniejszej technologii i jej zdobyczom słyszymy się bardzo dobrze, a w studiu dzięki najnowocześniejszej technologii i jej zdobyczom jest Kacper Jaślar. Dzień dobry, mój syn. Cześć, Kacper.
4: Dzień dobry, cześć.
1: Słuchajcie, no to powiem wam tak szczerze, że audycja nosi tytuł OK Boomer. Zastanawiałem się muzycznie, od czego ten program rozpocząć, bo w tym programie będziemy też rozmawiali o tym, co nas łączy muzycznie, ale o tym, co nas dzieli, o tym, czego wy muzycznie się dowiedzieliście ode mnie, czego ja się od was dowiedziałem. O tym wszystkim będziemy rozmawiali, ale też porozmawiamy o tej różnicy pokoleń, bo ta różnica pokoleń gdzieś tam między nami jest, ale może nie jest tak duża, jak nam się wydaje. Do 17 postaramy się te wszystkie sprawy poruszyć i część z nich rozstrzygnąć. Jest taki wspaniały artysta, który był uważany za boomera, dopóki świat się wyraźnie nie przyjrzał i nie posłuchał i nie wsłuchał w jego głos i w jego twórczość. Więc niech on tę audycję, jeżeli się zgodzicie, rozpocznie. Wiem, że i ty, Marysiu, i ty, Kacprze, lubicie Zbigniewa Wodeckiego, prawda? No to posłuchajmy.
5: Przed oczami mam uśmiech stewardessy. Ile dałbym za

0: Uśmiech stewardessy Zbigniew Wodecki. To zacznę pytaniem do Marysi. Marysiu, czy ta piosenka ci się podoba? Czy lubisz piosenki Zbigniewa Wodeckiego?
1: Bardzo, uwielbiam piosenki Zbigniewa Wodeckiego i jest to chyba jeden z pierwszych wykonawców, w którego w ogóle miałam szansę poznać i też dzięki tobie, tata. Pamiętam, że jak byłam mała, to była właśnie jedna z płyt, które miałam, to była płyta Zbigniewa Wodeckiego.
0: A poznałaś Zbigniewa Wodeckiego? Kasper, też tam byłeś. Poznaliście go w Mrągowie przy rejestracji jednego z programów kabaretowych. Jak wspominasz, Kasper, wujka Zbyszka?
2: Niezwykle ciepły, niezwykle miły, niezwykle sympatyczny. No taki wujek Zbyszek.
0: A powiedzcie mi, czy to jest prawda, że utwory Zbigniewa Wodeckiego są dziś, jakby to ładnie powiedzieć, samplowane i wykorzystywane przez twórców z waszego pokolenia? Czy to tak jest, Marysiu?
1: Nie wiem, czy samplowane. Wiem, że w ogóle twórczość Zbigniewa Wodeckiego jest bardzo doceniana przez młodych ludzi. Bardzo duża część moich znajomych po prostu lubi słuchać jego piosenki i słuchamy ich codziennie. No przyznam, że bardzo miło się na to patrzy. Nie wiem, jak jest w świecie właśnie rapu, gdzie te sample mogłyby być wykorzystywane. Może Kacper wie?
2: Kultura hip-hopowa generalnie polega na tym, że się sampluje różne rzeczy. Myślę, że wszyscy artyści pokroju Zbigniewa Wodeckiego przeżywają jakiś renesans. To myślę, że artyści hip-hopowi mocno samplują i mocno korzystają z tego dziedzictwa, które pozostawił Wodecki na przykład.
0: Czyli Zbigniew Wodecki jest nie boomerem, tylko klasyką i z tego się bardzo cieszymy. Słuchajcie, zajrzałem do źródła wiedzy, które jest teraz nam wszystkim dostępne, i zapytałem, kim jest boomer. I według tego źródła wiedzy boomer to potoczne określenie osoby starszej, która nie nadąża za współczesnym światem lub jest krytyczna wobec młodszych pokoleń. Słowo to pochodzi od nazwy pokolenia wyżu demograficznego baby boomers. Są to osoby urodzone w latach 1946-1964. Słuchajcie, ja się urodziłem w 72 roku, więc według tej definicji ja nie jestem boomerem. Tu jest jeszcze jedno zdanie. W codziennej mowie odnosi się po prostu do mentalności, a nie precyzyjnej daty urodzenia. No to Kasper, teraz ciebie zapytam. Czy ja jestem boomerem?
2: Jeszcze technologia cię nie wyprzedziła i jeszcze świat cały cię nie wyprzedził, więc wydaje mi się, że nie jesteś boomerem, chociaż może na pograniczu.
0: Dobra, dziękuję bardzo. A Marysiu, a jaka jest twoja opinia? Kasper jest bardzo blisko tutaj fizycznie mnie, więc nie wiem, być może jakiś lęk przed tym, że mnie zrani, a ty jesteś daleko, także myślę, że możesz bez problemu powiedzieć szczerze. Nie. Odpowiedz, jestem boomerem czy nie?
1: To, że jestem daleko, no to chyba jest tym bardziej świadczy o tym, że jestem szczera. Według mnie w 100% nie jesteś boomerem, jeździsz na motocyklach, według mnie jesteś najbardziej cool tato, jakim można być, i do boomerów się jeszcze nie zaliczasz, ale zobaczymy, co przyniesie czas.
2: Ale może być cool boomer przecież.
1: No, większość boomerów chyba jest cool, nie chcemy tutaj nikogo też obrażać, ale mimo wszystko ja bym się zgodziła z tym przedziałem, który podany był w źródle wiedzy.
0: 1946-1964, tak? To sztuczny inteligent zakwalifikował. Ale ja jeszcze zastanawiam się trochę nad naszą cudowną, waszą mamą, a moją żoną, Anetką. Anetka ma drobny problem z technologiami najnowocześniejszymi. Chociażby ja nie wiem, czy Anety nie pokonują hasła do aplikacji. Jak myślisz, Kasper?
2: No tutaj wydaje mi się, że muszę się z tobą zgodzić, że mama ma duży problem w zapamiętywaniu po prostu haseł do różnych aplikacji, no i... Ale czy mama jest boomerem?
0: Nie, no gdzie? Mama jest dużo młodsza ode mnie przede wszystkim, czyli ona już się w ogóle nie zalicza do tej grupy. Marysiu, pamiętasz, jak mama poszła kiedyś na spacer, samotny spacer w górach?
1: Pamiętam i nadal się z mamy śmiejemy. Historia była taka, że nie pamiętam, co dokładnie spotkało mamy na tym spacerze, ale było to coś niesamowitego. Myślała, że nikt jej nie uwierzy i chciała zrobić zdjęcie, udokumentować to. No, opowiadając nam tą historię, wspomniała, że nie mogła zrobić zdjęcia, no bo nie miała zasięgu, więc oczywiście musimy uwierzyć jej na słowo.
0: Anetko, uwielbiamy cię i to jest po prostu jedna z twoich cech, to, że nie wszystko do końca kontrolujesz i nie gonisz za tym światem. I bardzo dobrze. Niech ten świat zabiega o ciebie, ty nie musisz o niego zabiegać. Marysiu, chciałbym poprosić o pierwszą propozycję muzyczną od ciebie.
1: Pierwsza piosenka nosi tytuł Dynamite. Jest to piosenkarka Olivia Dean, która jest bardzo doceniana teraz. Była nawet na festiwalu w Warszawie ostatnio, bardzo jej się podobało. I myślę, że jest to dobra piosenka, aby przedstawić trochę muzykę, której słucha moje pokolenie.
0: No to hej, boomerzy, słuchajmy. Młodość nam proponuje kolejne muzyczne rarytasy.

0: Wybór Marysi Jaślar, Olivia Andin, młoda artystka. Bardzo dziękuję. Przejdziemy za chwilę do propozycji od Kacpra, ale wcześniej chciałem, bo tak, już wiemy, że ja nie jestem boomerem, w waszej opinii jestem wam bardzo wdzięczny, ale wy jesteście pokoleniem Z. Pokolenie Z to ludzie urodzeni pomiędzy 1997 rokiem a 2012. No to w tych widełkach na pewno się mieścicie. Zobaczcie, co znalazłem, jakie informacje, co charakteryzuje was, pokolenie Z. Jesteście cyfrowymi tubylcami. Jesteście pierwszym pokoleniem, które od najmłodszych lat dorastało w pełni scyfryzowanym świecie, ze stałym dostępem do internetu i smartfonów. Kasper, tak? Tak jest rzeczywiście?
1: No nie do końca, bo ja się załapałem na fantastyczny telefon, który wytrzymuje próby sprawnościowe i próby wytrzymałościowe generalnie. Pamiętam ten telefon dość dobrze. Jednocześnie też pamiętam momenty bez internetu i to nie do końca dlatego, że po prostu ten internet był nam wyłączany, ale pamiętam momenty bez internetu. To oczywiście było na samym początku gdzieś tam. Ja bym się z tym nie zgodził, że jestem absolutnie człowiekiem wychowanym, powiedzmy, w internecie. Bo ja pamiętam cały czas te momenty bez stałego łączenia z chmurą.
0: Czyli grałeś w szachy tak po prostu albo z mamą?
1: No może nie w szachy, a w warcaby.
0: W warcaby, ale graliśmy w warcaby, okej. Okay. Graliśmy w gry planszowe, potrafiłem przegrać z tobą w Chińczyka.
1: A to ciekawe, do tego nie pamiętam.
0: Ale potrafiłem tak zrobić, żeby przegrać z tobą w Chińczyka. Przepraszam, że ci teraz tak szczerze o tym mówię, ale faktycznie tak było. Państwo pamiętają, no pionki, kostka, rzucamy, poruszamy się do przodu, w grzybobranie też potrafiłem przegrać. Na podobnej zasadzie ta gra przebiega. Potrafiłem tak manipulować wydarzeniami i odwracać w jakichś momentach Kacpra uwagę, żeby przegrać z nim w grzybobranie. Marysiu, czy czujesz się przedstawicielką pokolenia, które od zawsze, odkąd pamiętasz, miało dostęp do smartfona, miało dostęp do internetu?
2: Na pewno nie, bo ja pamiętam jeszcze telefony, o których opowiadał Kacper. To był też mój pierwszy telefon. Pamiętam też moment rewolucji, jak Kacper dostał na urodziny telefon z wysuwaną klawiaturą. I to było wow, to było naprawdę...
1: To był rarytas.
2: Tak, to było coś wielkiego. No i później telefony, rzeczywiście smartfony. Uważam, że dobrze potrafię się odnaleźć w świecie technologii, ale nie wiem, czy jestem jeszcze wychowana w smartfonie i w internecie.
1: Nie wiem, Mania, czy pamiętasz, tata miał taki telefon, który się rozkładało i była klawiatura kuwerty i w środku był ekran. To był czat.
2: Tego nie pamiętam. Pamiętam tylko ogromną zazdrość tego telefonu z wysuwaną klawiaturą. To było naprawdę świetne.
1: No ale szybko od razu potem ty też dostałaś taki telefon.
2: I no
1: mieliśmy,
2: tak,
1: mieliśmy we dwójkę.
2: Ale urodziny miałam chwilę po tobie.
1: No, tak.
0: Dobrze. Kacper, czy pamiętasz, jaki utwór przygotowałeś i teraz to będzie twoja propozycja utworu, którego i artysty, być może o którym nie wiem, którego nie znam, a chętnie się dowiem.
1: Oczywiście. Przygotowałem na dzisiaj piosenkę Bluebird, gitarzysty Corey'ego Wonga.

0: To Cory Wong, wybór Kacpra Jaślara, utwór Blue Bird.
1: Z zawodu jestem perkusistą, to dlatego wybrałem taki mocny, perkusyjny, mocno rytmiczny utwór.
0: Chciałem Państwu powiedzieć, że to jest cudowne, bo oczywiście, że najpierw jako rodzic ja starałem się pokazywać moim dzieciom i wartościowe książki, i wartościowe filmy, i wartościową muzykę, a potem się wszystko zmienia i teraz ja się od Was, od Ciebie Marysiu i od Ciebie Kacprze dowiaduję się właśnie o choćby Olivii Dean, która już zaśpiewała, choćby o Cory Wongu, który przed chwilą zagrał z kolegami i zaśpiewał. Zajrzę jeszcze, jeżeli pozwolicie, do definicji pokolenia Z, jeżeli chodzi o Wasze metryki, no to pasujecie, bo to osoby urodzone pomiędzy 1997 rokiem a 2012. Jesteście według definicji pokoleniem ludzi elastycznych i bardzo tolerancyjnych. Jesteście uznawani za grupę świadomą społecznie, otwartą na różnorodność i stawiającą na work-life balance. No to Marysiu, jak jest z twoim work-life balance? Przypomnę, że rozmawiasz z Mazur i jesteś teraz w wakacje w pracy.
2: Work-life balance. U mnie w życiu na razie te granice są troszkę zatarte, ale też mam taką pracę, która jest dla mnie przyjemnością, więc myślę, że tego też nauczyłam się od ciebie, tata. Myślę, że da się to połączyć. Zgadzam się z definicją, tylko może ta elastyczność. Nie wiem, czy jesteśmy do końca elastyczni, zwłaszcza w miejscu pracy, ale to nie mi oceniać.
0: Mhm. Jesteście na pewno osobami bardzo otwartymi na świat. Wy i w ogóle wasze pokolenie, znajomość języka angielskiego jest dla was czymś naturalnym. Dla mojego pokolenia nie jest to oczywiste. My często jeszcze miewamy problemy, czy to za granicą w restauracji, czy w recepcji hotelu, nie mówiąc już o tym, żeby z kimś swobodnie porozmawiać o sytuacji światowej, czy omówić ostatnie wydarzenia kulturalne. Kacper, dla ciebie i dla Marysi język angielski to jest po prostu drugi język naturalny.
1: To jest druga natura, ale nie wiem, czy pamiętasz, jak wracaliśmy kiedyś ze szkoły po iluś lekcjach języka angielskiego i zadałeś mi pytanie, jak to jest mieć...
0: To był taki moment, rzeczywiście, ty już byłeś na początku szkoły podstawowej, byłeś po przedszkolu, w którym odbywały się zajęcia języka angielskiego, takie lekcje odbierałeś. Potem język angielski w szkole. Wydawało się, że to wszystko na bardzo wysokim poziomie. Na pewno nie były to zajęcia tanie. I wracając, zadałem ci pytanie, Kacper, powiedz, mam psa...
1: Na co ja odpowiedziałem, I am a dog.
0: Czyli początki były bardzo trudne. Natomiast teraz, dzięki swojej znajomości języka angielskiego i tej otwartości na świat, ty na przykład spędziłeś piękny czas w Bostonie, 5 tygodni na kursie muzycznym w szkole jazzowej, w szkole Berklee. Jak to wspominasz, powiedz?
1: Czas absolutnego rozwoju, w którym mogłem się skupić na ćwiczeniu na zestawie perkusyjnym, bo jestem perkusistą. Poznawanie ludzi, poznawanie ich poglądów i spojrzenia na świat, bo do tej szkoły zjechał się tak naprawdę cały świat, więc w tej chwili mam przyjaciół w Brazylii, w Argentynie i w dużej części Europy.
0: I to jest też fajne, bo wy jesteście, wasze pokolenie, dla was tak zwane media społecznościowe są zupełnie naturalnym środowiskiem i rozumiem, że te znajomości, te przyjaźnie są możliwe i podtrzymywane tylko i wyłącznie chyba w ogóle, jeżeli chodzi o sferę internetu.
1: Listownie i gołębiami pocztowymi już nie.
0: Jasne. Marysiu, ty dzięki otwartości na świat i dzięki biegłej znajomości języka angielskiego zdobyłaś licencjat na australijskiej uczelni.
2: Jeśli chodzi o sam język angielski, to w ogóle nie odczułam żadnych granic, czy nie był to dla mnie problem, co też było dla mnie lekkim zdziwieniem. Przyszło to po prostu jakoś naturalnie. Myślę, że poziom angielskiego, jaki mieliśmy w szkole, za co też jesteśmy bardzo wdzięczni, był wysoki na tyle, że mogłam po prostu uczyć się w Australii bez większych problemów. Sam czas w Australii był też niesamowity, no, zupełnie inne życie. I tyle, ile zobaczyłam, tyle, ile się nauczyłam, będąc tam, no to naprawdę są wspomnienia do końca życia.
0: Mm-hmm. Też z dnia na dzień, bo kiedy wsiadłaś do samolotu i kiedy i Anetka, i ja zapłakani odprowadzaliśmy cię na lotnisko, miałaś 18 lat. Wtedy to, co ci powiedzieliśmy, to, że pamiętaj, że samoloty z tej Australii do domu latają codziennie, ale wiedzieliśmy też, i ty też miałaś tego świadomość, że nasza pomoc będzie od tego momentu bardzo ograniczona. My możemy służyć ci radą, możemy służyć ci przelewem, ale nie możemy ci w żaden inny sposób pomóc. Ta odległość była zbyt duża. Z dnia na dzień stałaś się dorosła.
2: Tak i nie, bo dzięki wam miałam fundamenty, które pozwoliły mi właśnie wyjść w świat i tak naprawdę to było dla mnie najważniejsze i to, że wiedziałam, że nieważne, czy to była moja 10 rano, czy wasza 3, czy którakolwiek godzina, mogłam zadzwonić i wy zawsze, zawsze byliście chętni, aby mi pomóc. Nie odczułam też tego aż tak, nie czułam się tam samotna. Naprawdę wasze wsparcie całej rodziny, Kacpra, wasze, no było to coś po prostu niesamowitego i też za to jestem bardzo wdzięczna.
0: Pamiętam, to była noc akurat, którą przespałem i żałuję, kiedy ty biegłaś półmaraton w Australii i wiem, że Anetka mi rano opowiadała, że zadzwoniłaś do Anety i prosiłaś, żeby mówiła do ciebie, że ty jesteś tak bardzo już znużona, zmęczona tym biegiem, żeby cokolwiek ci opowiadała.
2: Tak, rzeczywiście to była bardzo śmieszna historia. Półmaraton biegłam, to chyba była wasza 23, czy już północ. I był moment, gdzie rzeczywiście mama aż wstała z kanapy i zaczęła biegać po salonie i po kuchni, żeby mnie wspierać. Do dzisiaj mnie to bardzo bawi, już było to już 2 lata temu, ale wspominamy tą historię z uśmiechem na twarzy.
0: Przebiegłaś półmaraton. Marysiu, kolejną artystką, którą po raz pierwszy usłyszę i to właśnie jest twoja propozycja, młoda, zdolna polska artystka, która zdaje się, że szturmem zdobywa polskie estrady i polskie listy przebojów.
2: Tak, Zalia, piosenka nosi tytuł My i dla mnie jest to zwłaszcza ważna piosenka, bo jest to piosenka o miłości, dla mnie nie międzyludzkiej, a miłości do Polski i myślę, że osoby, które mieszkają czy mieszkały za granicą, zrozumieją to, ten drugi sens.
0: Zalia, My.

0: Zalia, my. Dzięki dzieciakom, dzięki moim dzieciom po raz pierwszy usłyszałem tak o Hemingwaya, Snarki Papi, dziś po raz pierwszy usłyszałem Zalię i jestem zachwycony. Młodzi, zdolni ludzie, mówię tu o moich dzieciach, młoda, zdolna Zalia. Bardzo dziękuję za zwrócenie mojej uwagi na tę artystkę. Kacper, jest takie powiedzenie, które jest dla mojego pokolenia bardzo ważne. Jeżeli twoja praca będzie twoją pasją, to w życiu nie przepracujesz ani jednej godziny, ani jednego dnia. Czy to prawda, że twoje pokolenie, już nie pytam o ciebie, pytam o twoje pokolenie, o pokolenie również twoje oczywiście, Marysiu. Czy to jest tak, że dla was praca jest po prostu pracą, że po 8 godzinach chcecie zamknąć komputer, że po 8 godzinach chcecie oddać się życiu prywatnemu, życiu towarzyskiemu. Ten work-life balance jest tak bardzo ważny dla ciebie. W imieniu, proszę Kacper, odpowiedz w imieniu twojego pokolenia. Jak to jest?
1: Wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, żeby po prostu zamknąć komputer o 16, czy po prostu w momencie wyjścia z pracy, żeby można było się oddać po prostu życiu i odpoczynkowi po tej pracy, żeby praca nie stanowiła całej osobowości naszej. Mhm. Żebyśmy mogli pracować, żeby odpoczywać, a nie odpoczywać, żeby pracować.
0: No to fenomenalne, czyli kompletnie inaczej niż jednak moje pokolenie, bo my jesteśmy chyba tymi ludźmi, którzy po pracy zabierają ze sobą dokumenty, czy też maile, czy też pliki, czy też inne ważne obowiązki do domu, żeby to gdzieś tam nocami robić, nadrabiać. Weekendy wyglądają podobnie. Teraz niedługo będziemy mieli, mam nadzieję, okazję odpoczywać na plażach Półwyspu Helskiego i tam też będziemy widywali sporo osób, które za parawanami będą jednak siedziały w laptopach.
1: No właśnie i tutaj nie ma tego work-life balance, bo zobacz, że zabierając pracę na plaży, tak naprawdę siedzisz w biurze, bo musisz odebrać telefon, bo musisz wysłać kolejnego maila i tak naprawdę z tego odpoczynku, no może trochę witaminy D ze słońca. Trzymamy kciuki za dobrą pogodę w chałupach. Być może tylko to będziesz miał z tego wypoczynku. A w momencie, w którym zostawisz nawet w hotelu laptopa i telefon, możesz popatrzeć na to, co cię otacza, a tam przyroda jest przecież fantastyczna.
0: Marysiu, ale workation, takie sformułowanie workation, moim zdaniem zostało wynalezione przez wasze pokolenie, przez Zetkę, czyli połączenie wakacji i pracy. Czy mylę się, czy nie?
2: Wydaje mi się, że masz rację, ale chyba workation bardziej nawiązuje do pracy zdalnej, czyli do takiej formy pracy, gdzie wyjeżdżamy na przykład, nie wiem, na Filipiny albo do Tajlandii. Tam zabieramy ze sobą laptopa i nasza praca jest na tyle elastyczna, że możemy pracować stamtąd. Jeżeli się nie mylę, bo przyznam, że jeszcze nie miałam przyjemności sama przeżyć workation.
0: Mhm. A twoi znajomi, znasz kogoś, kto pracuje w ten sposób, spędza wakacje? Okej, bo nie mówmy, czy wypoczywa, czy pracuje, ale w ten sposób spędza wakacje, że jedzie na przykład na jeden z kempingów na Półwyspie Helskim, tam odpala kompa, przez 6 godzin pracuje, potem kompa zamyka i idzie pływać na kajcie, na windsurfingu, albo smażyć się na plaży?
2: Tak, mam takiego znajomego, który zwiedził cały świat w ogóle pracując w takiej formie. Będąc też w Australii, musiał pracować po nocach, bo pracował zdalnie w firmie polskiej, co było dla niego troszkę trudne, ale dał radę. Bardzo dzielnie zwiedził kawał świata.
0: A powiedz mi proszę jeszcze, przez jaki czas ta podróż łączona z pracą trwała u tego twojego przyjaciela, znajomego?
2: Wydaje mi się, że z 3-4 miesiące trwała ta podróż.
0: No to zuch. I zwiedził, rozumiem, Australię, pewnie gdzieś w Azji też był, bo to w miarę blisko Australii?
2: Tak, był w Ameryce Północnej, był w Australii, był w Azji i zwiedził też kawałek Europy.
0: No, a moje pokolenie do Złotych Piasków jeździło. Tak to się trochę pozmieniało. Kacper, teraz ponownie propozycja muzyczna od ciebie.
1: Tak jest. Please Don't Stop, Richard Bona i John Legend.
0: Chętnie posłucham, chętnie poznam.

0: W audycji OK Boomer Marysia i Kacper, moje dzieci, proponują muzykę, której nie znam i jestem dumny z waszych wyborów, bo Izalia bardzo mi się podobała, Richard Bona fenomenalny. O artyście wiedziałem, ale akurat tego utworu nigdy nie słyszałem, ale to nie jest, Kacper, bo to twój wybór, to nie jest premiera.
1: To nie jest premiera, bo ten utwór premierował w moich uszach akurat, w momencie, w którym dostałem od ciebie urządzenie do odsłuchu MP3,
0: aha,
1: które zasiliłeś kupioną przez siebie muzyką. Pamiętam, że to urządzenie miało 4 gigabajty.
0: Pojemności.
1: Tak? Łapaliśmy się za głowę, że to właściwie całą bibliografię tam mi zgrałeś. No i zostało jeszcze absolutnie bardzo dużo miejsca na kolejną muzykę. I pośród tych albumów, które się tam znalazły, oczywiście znalazł się też album Richarda Bony. Nie wiem, czy ten, czy nie taki z żółtą okładką, w którym Richard gra muzykę afrykańską, latynoską.
0: Powiedzcie mi, bo w audycji OK Boomer trochę staramy się rozmawiać o tym, co różni nasze pokolenia, czyli przyznam, no dobra, powiedzmy, że ja jestem boomerem, wy jesteście zetkami i co nas łączy? Ja się zastanawiam i to od dawna się zastanawiam. Powiedzcie mi proszę, nie pytam personalnie, Marysiu, o ciebie, nie pytam personalnie, Kacprze, od ciebie, ale pytam o wasze pokolenie. Czy to prawda, że możecie mieć kłopot z wymianą koła w samochodzie, jeśli to zdarzenie ma miejsce tam, gdzie nie ma zasięgu? Marysiu.
2: Tak.
0: Możecie mieć kłopot.
2: Definitywnie
0: z tym, tak?
2: I ostatecznie, tak.
0: Prawda?
2: Ja tutaj odpowiadam za siebie, bo na przykład mój partner Kuba zrobiłby to w każdych warunkach. Może jest to kwestia po prostu mojej osoby. Jeżeli chodzi o moje pokolenie, są osoby, które na pewno miałyby z tym kłopot.
0: Okej, ale to już teraz personalnie zapytam ciebie, to cię ojciec nie nauczył, jak się koło w samochodzie wymienia?
2: Mnie ojciec nie nauczył, ale nauczył mnie, żeby wybrać partnera, który będzie potrafił.
0: No dobrze, ale to wiesz co, Marysiu, to musimy nadrobić. Koniecznie prowadzisz samochód, jesteś kierowcą, robisz dużo kilometrów, to muszę cię nauczyć, jak się wymienia koło, bo chyba jeszcze sam pamiętam. Kacper, a twoi znajomi poradzą sobie z wymianą koła w aucie?
1: Niektórzy sobie poradzą, niektórzy sobie nie poradzą. Na pewno poradzą sobie ci, którzy tak samo jak ja kochają motoryzację, no bo to jest opony nazywane czarnym złotem w motorsporcie. Ważne jest to, żeby wiedzieć, jak to zrobić, jak wymienić oponę, ale są też tacy, którzy absolutnie nie potrafiliby wymienić koła. Pewnie zadzwoniliby albo do mnie, albo wybraliby numer najbliższej lawety, żeby im pomogła.
0: No dobrze, a teraz czy ty potrafisz ugotować jajko na miękko bez YouTube'a?
1: Potrafię. Tak? Potrafię, no moja mama twierdzi, że jestem całkiem przyzwoitym kuchcikiem, więc wydaje mi się, że umiem ugotować i jajko na miękko i też sobie poradzę, otwierając lodówkę bez planu, po prostu chcąc przygotować sobie obiad.
0: Jasne. Popytam was jeszcze o te kulinaria, które są szczytem moich możliwości. Marysiu, czy ty zrobisz kotlety schabowe bez dostępu do internetu, bez dostępu do przepisu, który tam można znaleźć?
2: Myślałam, że zapytasz o ugotowanie parówek, ale tak, kotlety schabowe też potrafiłabym zrobić.
0: Okej. Okay. Maria Czubaszek, cudowna artystka, wspaniała postać, podgrzewała parówki pod kranem z ciepłą wodą. Nie wiem, czy słyszeliście. I to jest osoba, która na pewno nie korzystała z internetu, żeby taki przepis i taki sposób znaleźć. Intuicja jej to podpowiedziała. Bardzo proszę, szanowni słuchacze, można korzystać i ten patent Marii Czubaszek szeroko stosować. Parówki można podgrzać pod kranem z ciepłą wodą. Marysiu, kolejnym utworem, który przygotowałaś, to artysta, który zdaje się, że też bywał na Półwyspie Helskim i wiem, że chyba i ty, i Kacper byliście na jego koncercie.
2: Mowa tutaj o Vito Bambino. Byliśmy razem na koncercie jeszcze wtedy Bitaminy w Chałupach na kempingu i był to piękny koncert. Pamiętam, że czułam się zaszczycona, bo Kacper mnie wziął na ten koncert. Starszy brat, młodsza siostra, był to bardzo fajny czas. I też dzięki Kacprowi poznałam Bitaminę, która później przerodziła się w twórczość Vito Bambino. Staram się chodzić na koncerty Vito, kiedy mogę. Jest to jeden z moich ulubionych wykonawców. A ta piosenka nosi tytuł In and Out.
3: Narobimy szumu jeszcze trochę, aż nam skończy się bena.
4: Tak jest.
3: Potem odstawimy wóz i z buta już resztę do nieba.
4: Tak jest.
3: Trzymaj blisko swoje crew, gdzie jest luz, jeśli nikt nie odbiera.
4: Tak jest.
3: I trzymaj cyfry na plus, żeby móc, jeśli ktoś z nich nie ma. Narobimy szumu jeszcze trochę, aż nam skończy się wena.
4: Tak jest.
3: Potem odłożymy pióro, wygłosimy swój ostatni poemat.
4: Tak jest.
3: Jeśli ty chcesz już, to można się zbierać.
4: Tak jest.
3: Wiem, decyzja jest trudna, jak to wybierać?

0: Stało konfetti i smród. Jedno ciało, które przytula bruk. A mi nie zależało na tym, żeby mieć huk. Wolałem pancze, które zwalają z nóg. Tu powoli panie zamykają klub. Co robimy, którą wybieramy z dróg? Płacimy za rachunek, czy dajemy w długą? Mów. Yeah, narobimy szumu jeszcze trochę, aż nam skończy się bena.
1: Tak jest.
0: Potem odstawimy wóz i z buta już resztę do nieba.
1: Tak jest.
0: Yeah, narobimy szumu jeszcze trochę, aż nam skończy się wena.
1: Tak jest.
0: Potem odłożymy pióro, wygłosimy swój ostatni poem.

0: Vito Bambino. Najpierw Kacper Marysi zaprezentował muzykę Vito Bambino, a teraz w audycji OK Boomer Marysia tę muzykę zaprezentowała mi. Bardzo się z tego cieszę. Czy ty poznałeś Kacper Vito Bambino?
1: Tak, miałem przyjemność grać na jednej scenie z Vito. Fantastycznie było. To, jaką energię oddaje ludziom, to w jaki sposób się bawi tą muzyką, to jest coś niezwykłego. I widać, że bardzo to lubi i widać, że sprawia mu to ogromną przyjemność. I wydaje mi się, że dlatego też w zeszłym roku zrobił sobie od tego wszystkiego przerwę.
0: Bo co za dużo, to niezdrowo. Ale ty byłeś supportem, tak? Grałeś w zespole, który grał przed Vito
1: Bambino.
0: Tak
1: jest, tak jest.
0: No to na pewno ogromna przyjemność. Słuchajcie, w audycji OK Boomer, czyli spotkaniu dwóch pokoleń, chciałem was zapytać, Marysiu, zacznę od ciebie. Powiedz mi proszę, co to jest, co to są Dad's Jokes?
2: Dad's Jokes. To są żarty, które kochamy wszyscy, kochamy je najbardziej. Są to po prostu żarty, które mają może troszkę prostą puentę. Tak to ujmę ładnymi słowami. Często żarty, które bawią najbardziej osobę, która je opowiada. Tak.
0: No bo to są tatusiowe żarty. Jeżeli tak przetłumaczymy to wprost, to jest tatusiowy żart. Czy to jest suchar?
2: Tak, myślę, że polskie tłumaczenie to jest po prostu suchar.
0: Dobrze, jestem waszym ojcem. Poproszę o przykład takiego tatusiowego żartu, który kiedyś zranił wasze uszy. Marysiu, możesz coś sobie przypomnieć? Czy będziesz tak na tyle delikatna, że tego nie zacytujesz?
2: Ja myślę, że oddam tutaj odpowiedź Kacprowi.
0: Pamiętasz, Kacper, jakiś taki death joke?
1: A tu się pięknie będziemy wymieniać. Ja też chyba nie przypomnę sobie. A poza tym bardzo często używasz żartów sytuacyjnych, więc ciężko jest je opowiedzieć.
0: Opowiedzieć w radiu? No dobrze, ale tak czy inaczej zapraszamy państwa bardzo serdecznie na koncerty grupy Mozarta. Czy grupa Mozarta ma takie tatusiowe żarty, Kacper?
1: Myślę, że nie. Myślę, że humor, który prezentujesz z kolegami na scenie, jest wysublimowany, inteligentny i nie jest.
0: Boże, jakie ja mam kochane dzieci, jakie dobrze wychowane. Bardzo dziękuję za tę opinię. Chciałbym porozmawiać z wami o paradoksie pokolenia Z, który zauważyłem. Zobaczcie, spędzacie znaczną część dnia wpatrzeni w ekrany telefonów, ale kiedy się do was dzwoni, nie odbieracie. Marysiu, jak to jest?
2: To jest chyba tajemnica trybu nie przeszkadzać, którą bardzo, bardzo duża część naszego pokolenia ma po prostu włączone cały czas. I może to jest też to work-life balance, albo to już nie wiem, life-life balance. Po prostu nie lubimy, gdy ludzie nam przeszkadzają, chcemy mieć spokój. I może to też jest to przebodźcowanie, które z kolei nawiązuje do mediów społecznościowych.
0: Ale to jest objaw też asertywności. Wasze pokolenie jest asertywne, czyli potraficie rzeczywiście wyłączyć telefon. Inaczej, on jest włączony, bo wy śmigacie wtedy w internecie. Ale nie chcecie, żeby wam w tym przeszkadzać. To jest objaw asertywności, prawda?
2: Na pewno tak. Nasze pokolenie jest zdecydowanie bardziej asertywne niż pokolenia poprzednie. Myślę, że dla nas ta cecha jest czymś fajnym, czymś, co cenimy, ale może być to ciężkie dla osób, które próbują się z nami dogadać, czy

0: jest to odpalenie smartfona i przejrzenie tego, co się dzieje nawet nie na świecie, tylko to, co się dzieje na Instagramie, czy na Facebooku, czy na TikToku. I potem z tym telefonem idą przez świat, nie do końca zwracając uwagę na to, co się dzieje wokół nich. I chciałbym przestrzec, odłóżmy telefon przed przejściami dla pieszych.
1: O tak, to na pewno też. Grupa Mozarta grywa koncerty dla dzieci i tam jest z nami postać Amadeuszka, czyli Wolfganga Amadeusza Mozarta, 5-letniego. To taka animowana postać, która krzyczy do młodych melomanów, czyli naszych widzów. Drodzy młodzi melomani, odłóżcie smartfony. Siadajcie do pianin. No to taki apel, ale teraz z ręką na sercu. Kacper, czy ty jesteś w stanie wytrzymać tydzień bez telefonu? Taki detoks cyfrowy, gdybyś się oddał, udałoby ci się to przetrwać?
0: Przez to, że jestem muzykiem i potrzebuję kontaktu z kolegami z zespołu lub po prostu potrzebuję być na telefonie, mógłbym wymienić mój smartfon na starodawną Nokię po prostu, na starodawny telefon, który ma tylko i wyłącznie funkcję dzwonienia i funkcję SMS-ów. Tak jest. Problem by był, gdybym miał gdzieś dojechać, bo w życiu muzyka też bardzo często jest tak, że po prostu muszę się gdzieś znaleźć.
1: Mapy, normalne papierowe mapy. Ja umiem ich używać, ja ich używałem. Mój kolega z zespołu, Michał Sikorski, ma całe tomy, myśmy to wozili w samochodzie, całe tomy map i na przykład osobne dla aglomeracji śląskiej, osobne mapy dla Poznania, mapy miast mieliśmy, no bo mapa Polski to jedno, ale jak dojechać z Warszawy do Poznania, to już wiedzieliśmy po pewnym czasie w tych 90-tych latach, czyli na samym początku grania grupy Mozarta, ale jak znaleźć ulicę Mickiewicza w Poznaniu, to trzeba było mieć osobną mapę.
0: Tylko pytanie, czy te mapy, które ma twój kolega, pokazują korki?
1: No nie pokazują oczywiście, że nie, i dlatego ja również teraz z nich nie korzystam. Marysiu, a pytanie do ciebie, czy ty tak z ręką na sercu dałabyś radę przeżyć tydzień bez smartfona? Dostajesz taki telefon, którym można pograć w węża i po prostu zadzwonić, przeczytać SMS. Dałabyś sobie radę z takim telefonem?
2: No spokojnie tak, i uważam, że bycie offline to jest teraz naprawdę luksus. Nawet miałam okazję przetestować siebie w takich warunkach, podczas podróży, gdzie po prostu nie mieliśmy zasięgu, nie mieliśmy prądu przez chyba 5 dni i nie miałam z tym żadnego problemu. Było to naprawdę przyjemne i wróciłam jak świeżo narodzona.
1: A jak ja się wtedy denerwowałem, bo byłaś gdzieś w bardzo egzotycznym miejscu, pośrodku niczego i my przez kilka dni nie mieliśmy żadnych informacji o tobie. Także ten cyfrowy detoks jest okej, ale rzeczywiście smartfony, które mamy przy sobie, poza tym, że mogą odwracać naszą uwagę, mogą nas uzależnić, ale dają też poczucie bezpieczeństwa. Audycja OK Boomer dobiega końca. Bardzo wam dziękuję za spotkanie, Marysiu. Dziękuję ci, że połączyłaś się z nami. Życzę ci dobrej pracy i już się cieszę, bo niedługo się spotkamy. Ja zaraz po tej audycji wsiadam w auto, żeby przyjechać do ciebie. Marysiu, dziękuję za twoje wybory. Dziękuję pięknie.
2: Bardzo dziękuję.
1: Marysia Jaślar, Kacper, bardzo ci dziękuję, że jesteś ze mną w studiu.
0: Dzięki, tata. To duża przyjemność.
1: Dumny z was jestem, bo w ogóle jesteście fantastycznymi ludźmi, otwartymi, którzy zwiedzają świat, no i słuchają fenomenalnej muzyki, którą się ze mną dzielą. To, co nas dzieli...
2: Dobre jest... geny.
1: O, wow, dzięki. Dużo nas dzieli. Myślę tutaj o pokoleniach was, Zetki i nas, boomerów. Trochę dzieli, ale to, co nas łączy na pewno, i tutaj takie chciałem wspomnienie przywołać, i ty, Marysiu, i ty, Kacper, i no ja niestety nie, ja byłem wtedy w pracy, ale wasza mama, Anetka, i moja mama, czyli 3 pokolenia Jaślarów, byliście na tym koncercie i ten artysta na pewno wszystkich nas łączy. Bardzo pięknie dziękujemy państwu za spotkanie. Milena Krupińska audycję zrealizowała. Marysia, Kacper, Filip, Jaślarowie byli dzisiaj w studiu. Wszystkiego dobrego, no i niech na koniec połączy nas Paul McCartney.

0: Muzyka Bonanza.
1: Plan jest taki. W Dzikiej Bonanzie zabieram Państwa w najdziksze zakątki i zakamarki USA. Pokazuję te amerykańskie zjawiska, kurioza i fenomena, o których mówi się niewiele lub prawie wcale. Dziś wyjątek, bo Stanom Zjednoczonym stuknęło właśnie ćwierć tysiąclecia. Zatem rocznica ważna, nie można jej ani przegapić, ani przemilczeć. Zabieram więc Państwa w podróż jubileuszową. Ale te jubileusze przeszłe i obecne, to nie są zawsze idylliczne celebracje, bo problemy były od samego początku, od samego. Na przykład John Adams, drugi amerykański prezydent, uważał właściwą datę obchodów niepodległości za 2 lipca. To wtedy Kongres Kontynentalny faktycznie zagłosował za uniezależnieniem się i podobno odmawiał przyjmowania zaproszeń na uroczystości 4 lipca w proteście. Ten spór przegrał z historią, bo 4 lipca po wprowadzeniu kilku drobnych poprawek do deklaracji Thomasa Jeffersona Kongres oficjalnie przyjął dokument, no i ta właśnie data przeszła do historii. Potem też działo się urodzinowo, ale o tym później. Będziemy dziś grać same amerykańskie hymny, niekoniecznie te patriotyczne, ale te, które stały się utworami, które na pamięć znają, no chyba wszyscy Amerykanie. Zajmie się tym Jan Chojnacki, realizator dzisiejszej Dzikiej Bonanzy. O to, żeby wszystko tu harmonijnie zagrało, zadbała Halina Wachowicz, a ja nazywam się Magda Gacyk. Na ogół opowiadam Państwu o Dolinie Krzemowej, gdzie mieszkam. W Dzikiej Bonanzie będziemy wybiegać trochę dalej. Wraz z gościnią, która już w studiu, ale na dobry, klasyczny początek będzie Bruce Springsteen, Born in USA.

0: A gościni w studiu to Katarzyna Sławińska, dziennikarka telewizyjna i radiowa od wielu lat w TVN-ie, również jako korespondentka tej stacji w Waszyngtonie. Obecnie między innymi prowadząca Fakty o świecie w TVN24bis. No i swego czasu też studiująca w Stanach Zjednoczonych, do czego zaraz nawiążemy. Kasiu, jakoś tak się nam życie ułożyło, że przyglądamy się tej dziwnej, niedziwnej Ameryce. Ty najczęściej patrzyłaś na nią z perspektywy wschodniego, choć nie tylko, wybrzeża, ja z zachodniego. I ta Ameryka się zmieniała, ewoluowała, trzęsła w posadach, jak
1: nie
0: obecnie.
1: Raz.
0: Nie raz, teraz wyjątkowo. Ale ja chciałabym się zapytać o takie najwcześniejsze wspomnienia związane ze Stanami. Czy to była jakaś taka silna fascynacja? Czy ty pamiętasz tę Amerykę taką, wiesz, jaką mieliśmy kiedyś w głowie?
1: Absolutnie pamiętam. Ja byłam pierwszy raz w Stanach Zjednoczonych bardzo dawno temu, bo to był chyba 91 rok. Ja poleciałam wtedy jako studentka jeszcze lingwistyki stosowanej, bo studiowałam właśnie angielski i jako drugi język rosyjski. I miałam okazję polecieć do Stanów z grupą dzieci z fundacji Piotra Janaszka z Konina, grupą dzieci niepełnosprawnych, które wtedy zostały zaproszone przez polonijne rodziny do odwiedzenia Stanów Zjednoczonych. I no słuchajcie, 91 rok, to jest dopiero 2 lata po przełomie w Polsce, kiedy mieliśmy tę wizję Ameryki jako naprawdę kraju wolności, kraju możliwości, kraju bogactwa. Ja wylądowałam w Nowym Jorku z tą grupą dzieci i młodzieży i to było coś niesamowitego, bo przewieziono nas z Manhattanu na Brooklyn Heights. To jest takie miejsce, skąd przepięknie widać panoramę Manhattanu. Wtedy jeszcze stały dwie wieże. I ja się poczułam, jakby mnie ktoś wrzucił prosto w film akcji. Prosto do amerykańskiego filmu, bo do tej pory widziałam to tylko w kinie, tylko w telewizorze i nagle znalazłam się, tam wszystko wyglądało jak w filmie. Musiałam się szczypać, żeby wierzyć, że jestem tam na miejscu. I właśnie to był 2-tygodniowy pobyt, był Nowy Jork, było New Jersey, więc był północ stanu Nowy Jork, które też wygląda zupełnie inaczej niż ta metropolia, którą my wszyscy znamy. Więc trochę dotknęłam tej Ameryki takiej filmowej i trochę mniej filmowej wcześniej, na początku lat 90.
0: A kiedy się zorientowałaś, że to właśnie jest film i to jest plan filmowy?
1: Tam zresztą na tym Brooklyn Heights akurat coś kręcili, więc rzeczywiście był tam plan filmowy. I to było, no przede wszystkim ta ikoniczna panorama Manhattanu robi robotę. To jest jednak ogromne wrażenie.
0: Ale potem jest to zderzenie z rzeczywistością, tak? Z tą rzeczywistością Ameryki niefilmowej.
1: Totalnie. I to, tak jak mówię, to już nadeszło w czasie tego pierwszego pobytu, kiedy pojechaliśmy na zaproszenie tych polonijnych rodzin, które były absolutnie wspaniałe, ale to już były niewielkie domki na północy stanu Nowy Jork z, nie wiem, różowymi flamingami w ogródkach, z bocianami w ogródkach. To chyba taka tęsknota za ojczyzną się w ten sposób wyrażała z takimi kwiatkami, kapami, różnymi, jak niby stara Anglia, wyposażeniem wnętrz. I to już była zupełnie inna Ameryka. A potem jeszcze studiując w Stanach, studiowałam na Środkowym Zachodzie, w Missouri, w niewielkim uniwersyteckim mieście Columbia. To jest tak w połowie drogi między Kansas City i St. Louis. I oczywiście jak to uniwersyteckie miasteczko, studenci z całych Stanów, z całego świata, bardzo międzynarodowe towarzystwo, ale otoczenie już takie klasyczny, środkowy zachód Stanów Zjednoczonych. Zupełnie inna Ameryka niż ta, którą znamy ze wschodniego i zachodniego wybrzeża. Zupełnie inna mentalność mieszkańców. I potem jako korespondentka, to już też jakiś czas temu było, ale naprawdę zjechałam te Stany dość dokładnie. No i były wizyty i w Arkansas, w Muzeum Kreacjonizmu, gdzie wszyscy są przekonani o tym, że świat powstał tak literalnie, dokładnie tak jak opisuje to Biblia, więc dinozaury z ludźmi w dioramach przedstawieni razem, żeby byłam też w takim parku rozrywki religijnym, gdzie specjalnymi wagonikami, trochę w stylu Disneylandu, wjeżdża się przez bramę Jerozolimy, wybudowaną gdzieś w środku Arkansas, właśnie stanu, gdzie na miejscowym stawie odgrywane są biblijne sceny, więc Jezus na pomoście wybudowanym tuż pod powierzchnią wody chodzi po tej wodzie, żeby przedstawić, jak to wygląda. Więc jest to też ta Ameryka bardzo głęboko religijna, bardzo dosłownie interpretująca Biblię i bardzo z tą religią związana. I to jest taka, no, rzeczywiście liberalne wybrzeża. To jest momentami, mam wrażenie, zupełnie inny kraj niż ten środek Ameryki, żyjący z ziemi, żyjący z uprawy roli, żyjący z pracy w zakładach.
0: A my tak naprawdę rozumiemy właściwie tylko te obrzeża, te wybrzeża, prawda?
1: Myślę, że rozumiemy je dlatego, że to one są najczęściej pokazywane w popkulturze amerykańskiej, w tych przekazach, które do nas docierają. Ja pamiętam taki moment, kiedy wyjeżdżałam do Stanów jako korespondentka i tak jak mówię, to już było dawno temu, to było 20 lat temu, ale wtedy toczyła się kampania między George'em Bushem, który walczył o drugą kadencję i Johnem Kerrym, który próbował go z tej drugiej kadencji pozbawić i wyjeżdżając wtedy do Stanów, wszyscy mówili no, to Bush już po tych wojnach, w tym Iraku, w tym Afganistanie, to no, nie ma szans, prawda, Kerry będzie zwycięzcą i ja już wyjeżdżając, bo już znałam tę Amerykę po studiach, mówiłam, słuchajcie, nie, to tak nie do końca będzie wyglądało i wcale nie musi tak być, bo dla Amerykanów George Bush był takim uosobieniem swojskiego chłopa, po prostu swojego człowieka.
0: Swojak.
1: I oni bardzo lubią takich przywódców. Natomiast John Kerry ze swoją znajomością języka francuskiego, wyrafinowaniem też takim w życiu, kompletnie do tego nie pasował. Poza tym zabrakło mu charyzmy. A dla Amerykanów ta charyzma przywódcy jest niezwykle ważna. I to jest, no rozmawiamy tutaj o ćwierćwieczu Ameryki i to jest też część jej mitologii i legendy i takiej właśnie z tych czasów założycielskich jeszcze, że Amerykanie ukształtowani przez ten mit pionierski zdobywania ziem wrogich, nieprzyjaznych, uwielbiają takich outsiderów, uwielbiają ludzi trochę wyjętych spoza prawa, ale jednocześnie, którzy działają dla szerszego dobra. Więc no jest taki typ człowieka, którego zawsze Amerykanie chętnie poprą.
0: No taki dziki zachód, ale współcześnie też.
1: Dziki zachód jest zaskakująco żywy w takim amerykańskim DNA. Przynajmniej ja mam takie wrażenie.
0: I zaraz będziemy o tym rozmawiać, ale w dzikiej bonansie teraz Seven Nation Army.

0: Katarzyna Sławińska, dziennikarka TVN-u z nami. Rozmawiamy o tym ćwierć tysiąclecia Ameryki. Ameryki no, traktowanej jako Stany Zjednoczone. O dzikim zachodzie, który jest mitem, ale mitem żywym niezwykle. Bo ten dziki zachód... To Kasiu, tak trochę w mentalności Ameryka.
1: Ja mam wrażenie, że on cały czas żyje. Szczególnie właśnie w tych miejscach, które były zdobywane przez pionierów, że każdy kawałek ziemi był wyrywany, każdy kawałek ziemi musiał być broniony, bo ktoś inny na niego czyhał. Stąd to umiłowanie takiej wolności, tego, że nikt mi nie powinien mówić, jak ja mam żyć, bo ja tutaj organizuję sobie to sam czy sama. Bardzo często były to bardzo, bardzo trudne warunki. Bardzo często trzeba było tego bronić bronią, z bronią w ręku. Stąd też to umiłowanie broni w Stanach Zjednoczonych. I bardzo często z tych niezwykle ciężkich warunków, wydzierania tego życia i przeżycia naturze, wrogim siłom, można było dojść do dużego sukcesu. I ja mam wrażenie, że cały czas też ten mit możliwości w Stanach Zjednoczonych istnieje.
0: Takich pionierskich możliwości.
1: Takich pionierskich możliwości. Cały czas... Ja nawet to miałam, mieszkając tam zaledwie, nie wiem, 4,5 roku, czy niecałe 5 lat, też było takie poczucie, że jak chcesz, to ta Ameryka da ci szansę. Czasami się uda ją wykorzystać, czasami się jej nie uda wykorzystać, ale cały czas wydaje mi się, że ten mit kraju możliwości jest. I teraz oczywiście zależy od sytuacji gospodarczej, od sytuacji politycznej. Za jednej administracji ten mit jest żywszy, za innej administracji może mniej żywy, ale gdzieś w tym amerykańskim DNA ten mit cały czas funkcjonuje i to okno możliwości dla wielu osób może się otworzyć.
0: No dobrze, ale jak tak podrapiemy i zdrapiemy to po złotko, to nadal tam są te możliwości i otwarcie na różne okazje? Czy to jest właśnie mit, którego nie do końca da się zrealizować?
1: Pewnie lepiej tą współczesną, tą obecną Amerykę znasz i rozumiesz niż ja w tej chwili. I tak jak mówię, to zależy oczywiście od tego, jakie są w tej chwili, jaka jest koniunktura gospodarcza, kto rządzi. Mam wrażenie, że w tej chwili możliwości, więcej możliwości zyskują ci najbogatsi, żeby stać się bogatymi, bo w tej chwili tak jest promowana giełda, promowane są duże inwestycje, natomiast mniej dba się o tych, którym najciężej.
0: Tak jak
1: ale
0: się
1: cały
0: mówi,
1: czas ten... jest, ale ja mimo wszystko wierzę to, że w Ameryce mimo różnych przecież okresów i mimo różnych trudności, mimo niesamowitych podziałów, które istnieją teraz, ale które istniały też chociażby w latach 60., w czasie rewolucji seksualnej, w czasie wojny w Wietnamie, te podziały były, mam wrażenie, równie głębokie. Ja nie byłam ich świadkiem naocznym, bo mnie wtedy nie było po prostu, ale nawet czytając mądrych ludzi, którzy wtedy funkcjonowali i wtedy obserwowali tę Amerykę, oni mówią, tak, takie podziały, to te amerykańskie tarcia i te podziały też są jakby w DNA Ameryki, tak? I ona zawsze sobie z nimi jakoś ostatecznie daje radę, choć rzeczywiście w tej chwili ta przepaść między na przykład bogatymi a biednymi jest wyjątkowo duża.
0: To tak jak się mówi, że Ameryka jest bogatym krajem biednych ludzi.
1: Najbogatszy kraj trzeciego świata.
0: Mm-hmm.
1: I ma problem w tej chwili na przykład z infrastrukturą. Na przykład z tym, jak wyglądają lotniska, jak wyglądają drogi, jak wyglądają mosty. Nawet w porównaniu z Europą zdecydowanie, już nie mówiąc o porównaniu z najbardziej rozwiniętymi krajami Dalekiego Wschodu, tak?
0: I nadal to jest... nie ma federalnego urlopu macierzyńskiego, nadal jest wysoka śmiertelność noworodków i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak, a to wynika z tego, o czym już troszkę mówiłyśmy, czyli z tego takiego umiłowania wolności. Dla niektórych ta wolność jest rozumiana wręcz ekstremalnie. To znaczy rząd, regulacje, prawo ma się nie wtrącać, nawet jeżeli czasami wcale nie wychodzi mi to na dobre. Jeżeli im mniej regulacji, tym lepiej. I to jest jakby mantra właśnie tej Ameryki, z tych najtrudniejszych stanów środka Ameryki, tak?
0: No właśnie. Ameryka środka. Taka troszkę przemilczana, ale niezwykle ważna. To jest taki nawet nie języczek uwagi, prawda? To jest, no, to jest całe połowa, centrum ciężkości.
1: Tak, centrum ciężkości. Znaczy ta ciężkość, jak wiadomo, wahadło raz się wychyla w prawo, raz w lewo i to się zmienia. Natomiast rzeczywiście tej Ameryki takiej ze środka chyba znamy ją najmniej, chyba rozumiemy ją najmniej. Ja trochę mieszkałam w Missouri i jeżdżąc po Stanach trochę ją poznałam. Szczególnie właśnie jako korespondentka. Byłam i w Utah, i w, nie wiem, robiłam materiał o kobiecie i kobietach, które na przykład uciekają z rodzin mormońskich, bo są wydawane za mąż jako 13-latki, 12-13-latki, poligamiczne rodziny. Rozmawiałam zresztą z kobietami żyjącymi w takich poligamicznych rodzinach, które przekonywały mnie, że to jest najlepszy układ, jaki można sobie wymarzyć.
0: Tak zwane siostry żony, sister wives.
1: Sister wives. I no, masz siostry żony, to się przecież dzieli obowiązkami wszelakimi wobec dzieci i męża. I że jest to sytuacja wygodna. Natomiast no, rozmawiałam też z ofiarami tych zasad i tych rodzin, które nie przyjmowały tego do wiadomości, że jest to układ dobry. Rozmawiałam z farmerami, którzy mieszkali w Missouri. Właśnie z kreacjonistami, z, nie wiem, relacjonowałam jakąś masową strzelaninę wśród Amiszów, która była absolutnie szokująca.
0: Szokująca,
1: tak?
0: że
1: tam
0: że
1: dochodzi do takich, sytuacji. Więc ten środek Ameryki jest niezwykle różnorodny i jest ogromny. My sobie często nie zdajemy sprawy z tego, jak wielka jest Ameryka, jakie to są odległości, jakie to są powierzchnie, jakie to są też różne poglądy, postawy życiowe, ale jest tam wspólny mianownik właśnie tej wolności. Mimo wszystko.
0: Różne poglądy, różne postawy i różna muzyka, bo po White Stripes Journey.

0: 250 lat stuknęło Ameryce. Obgadujemy jubilatkę z Kasią Sławińską, dziennikarką TVN-u. Rozmawiałyśmy o tym, że Stany Zjednoczone ogromne, że tam mieści się dużo wszystkiego. Poglądów, nie chodzi tylko o geografię i demografię, ale też różnych postaw. Ja bym jeszcze chciała nawrócić do tego środka Ameryki, bo ty tam studiowałaś, ty tam jeździłaś. To nie zawsze było proste doświadczenie, prawda?
1: No nie zawsze było proste doświadczenie. Ja studiując, no widziałam, nie wiem, no ciężko pracujących farmerów, tak? Którzy naprawdę nigdy nie wyjechali poza swoje miasteczko, dla których wizja posiadania paszportu jest jakąś abstrakcją zupełną, bo oni nawet do Waszyngtonu czy do Nowego Jorku nigdy w życiu nie dojechali. To jest Ameryka. Robiłam materiały na przykład o miejscowościach gdzieś tam w okolicy Chesapeake Bay. To jest na południe od Waszyngtonu. Wcale nie tak bardzo daleko, jakieś 2,5 godziny od stolicy tego wielkiego kraju, gdzie nie było jeszcze elektryczności na przykład. Nie dotarła jeszcze elektryczności.
0: I nie byli to Amisze
1: odrzucający zdobycze współczesności. To były takie gdzieś rozrzucone między bagnistymi rejonami miejscowości, gdzie właśnie nie dotarła jeszcze elektryczność. To są czasami zaskakująco biedne z naszego punktu widzenia rejony, bo właśnie ta opieka socjalna, tak jak mówiłaś, że nie ma federalnego urlopu macierzyńskiego, nie ma bardzo dużo takiej pomocy. I czasami, czy nie wiem, południe Stanów Zjednoczonych, te bagniste rejony z kolei w Nowym Orleanie, gdzieś tam na samym południu, to są szokująco czasami biedne z europejskiego punktu widzenia miejsca. I to aż takie, że naprawdę trudno się na to patrzy po prostu. Mhm. Więc rozmawiałyśmy o tym podziale Ameryki, o tym pęknięciu Ameryki, które jest absolutnie rzeczywiste, ono istnieje. I właśnie o tym, że ten amerykański sen jest możliwy dla wielu osób. Wiele osób z Polski go też zaznało, odnosząc sukces w Stanach, którego u nas w kraju byłoby im ciężko odnieść, który byłoby im ciężko odnieść. Natomiast dla wielu osób ten amerykański sen jest rzeczywiście niedostępny. I ta bieda czasami, takie brak wiedzy o świecie też, takie braki, no jak dbasz o to, żeby przetrwać i żeby zapewnić jedzenie dla swojej rodziny, zdobyć to jedzenie, to już naprawdę świat cię nie interesuje i żadna wiedza o świecie cię nie uratuje, tak? Że jakby są te podstawowe problemy najpierw. Absolutnie. Pamiętam, jak było dla mnie szokujące, jak właśnie znalazłam się w okolicach Nowego Orleanu w czasie huraganu Katrina i wiadomo, że to jest wtedy sytuacja absolutnie ekstremalna, sytuacja no, porównywalna do załamania całego systemu, tak? Bo przestaje funkcjonować sklepy, restauracje, prądu nie ma, łączności telefonicznej nie ma, jest... Dla mnie było szokujące, bo nie jestem korespondentką wojenną, a zostałam wrzucona w taką ekstremalną sytuację, jak szybko następuje takie załamanie struktur społecznych, jak szybko doszło do plądrowania, jak szybko doszło do takich sytuacji, kiedy można było się poczuć niebezpiecznie i jak często podchodzili do nas ludzie, jak jeszcze nie dotarła pomoc stanowa czy federalna, bo było jeszcze za wcześnie, jeszcze się nie zdążyli zorganizować, jak często podchodzili do nas ludzie, prosząc, dajcie nam coś do jedzenia, z dzieckiem na ręku na przykład, bo ja nie jestem w stanie tego zdobyć. Jak długo jednak to zajęło, żeby te podstawowe rzeczy zaczęły funkcjonować.
0: A państwo w tym takim nastawieniu bardzo często libertariańskim, że no, radzimy sobie sami i państwo nie ingeruje i czasami też no, nie radzi sobie z takim wsparciem, no nie było tam obecne bardzo długo.
1: Zresztą to było oczywiście przedmiotem wielu, wielu analiz i rząd wtedy był federalny bardzo długo właśnie oskarżany o to, że nie docenił skali kataklizmu i tego, jak bardzo tej pomocy potrzeba. No oczywiście Federalna Agencja FEMA tych sytuacji kryzysowych wkroczyła do akcji, ale tam była cała potem procedura, która pokazywała, że nie wkroczyła wystarczająco wcześnie, wystarczająco mocno, że ta pomoc była w wielu przypadkach bardzo opóźniona. Więc rzeczywiście zresztą te napięcia między Stanami, co Stany powinny, poszczególne Stany w takiej sytuacji robić, a co powinien robić rząd federalny, to też jest jakby osobna historia i to się zmienia. Czasami rząd federalny jest milej widziany, czasami jest w ogóle niemile widziany, więc to jest też czasami trudne do wyważenia. Natomiast tak, no, te Stany w środku, czasami są bardzo bogate, jak w Teksasie, który w takich miastach jak Houston czy Dallas, ale z kolei samo południe Teksasu, tuż przy granicy z Meksykiem, czy te farmerskie stany jak Missouri, Iowa, to tam jest naprawdę wiele miejsc, o które byśmy Amerykę nie posądzali.
0: I tam jest rzeczywiście, to nawet słychać w muzyce. I a propos muzyki, to my teraz zagramy kolejny hymn America, Simon & Garfunkel.

0: I z Kasią Sławińską obgadywałyśmy różne patologiczne zjawiska Stanów Zjednoczonych, ale czas też powiedzieć, że Ameryka to nie tylko negatyw, jest też pozytyw.
1: No, jest mnóstwo pozytywów. To ja bym nie chciała, żeby to zabrzmiało tak. Chciałyśmy pokazać, że Ameryka jest bardzo różnorodna, tak? I jest ta bogata Ameryka, ta Ameryka hollywoodzka, ta Ameryka popkulturowa, którą tak dobrze znamy, ale jest też ta Ameryka, o której na co dzień się nie mówi i dlatego o tym mówiłyśmy, ale generalnie Ameryka zachwyca rozmachem, jak się rozmachem takim, no jak pierwszy raz się wyjeżdża, przyjeżdża do Nowego Jorku i wyjeżdża się na przykład z metra prosto na Times Square, to uderza ta wielkomiejskość, te reklamy świetlne, ta potęga Manhattanu, to naprawdę robi wrażenie. Ameryka też absolutnie uderza rozmachem przyrody. To jest coś niewiarygodnego. Po prostu ta przyroda, te kaniony, te góry, te lasy.
0: Te sekwoje. Musi być wszystko największe, jak sekwoje te gigantyczne. Najwyższe, tak?
1: I tam naprawdę jest wszystko największe. Jak się jedzie do parku Yellowstone, to te niedźwiedzie wielkie chodzą po tej drodze.
0: I gejzery też są największe.
1: I gejzery są wielkie. I to naprawdę robi ogromne wrażenie. Jeżeli będziecie mieli Państwo okazję pojechać do Stanów Zjednoczonych, to bardzo polecam, żeby nie był to tylko Nowy Jork, żeby nie było to tylko San Francisco, które są wspaniałe, ale żeby znaleźć czas, żeby zobaczyć właśnie te amerykańską przyrodę, która jest oszałamiająca.
0: A proszę jeszcze pamiętać, że to wszystko jest od Alaski po Hawaje, czyli od tych rejonów polarnych po tropikalne i wszystko, co jest w środku, prawda?
1: I wszystko, co jest w środku. No te pola kukurydzy w Iowa to może nie jest jakaś przyrodnicza fascynacja,
0: albo ziemniaki w Idaho.
1: Ale jadąc między innymi właśnie w moim Missouri, w którym studiowałam, między Columbia, czyli tym małym uniwersyteckim miasteczkiem, a St. Louis, z którego najczęściej odlatywałam w różne rejony Stanów, czy do domu. Było na przykład, są wspaniałe takie amerykańskie osobliwości. Tam było akurat muzeum Presleya. Taki plastikowy Presley leżał w trumnie. Były różne memorabilia związane z Presleyem. Znajdowało się w to jakimś takim małym baraczku.
0: Ale muszę powiedzieć, czyli wszędzie mówi się Elvis wiecznie żywy, a tam akurat denat.
1: No taki denat, ale też z takim podtekstem, że to przecież nie prawdziwy denat, no ten prawdziwy to nie wiadomo, co on robi. I to jest wspaniałe, że jest też mnóstwo takich osobliwości amerykańskich i że jak się wjeżdża do Georgii, to jest pomnik brzoskwini, a jak się wjeżdża do Iowa, to jest pomnik ziemniaka. To wszystko jest takie, to jest ten urok Ameryki. Gigantyczny ziemniak na przykład. No, Te osobliwości, wspaniała przyroda, momentami kiczowate, a jednak urocze amerykańskie osobliwości. Uwielbiam to.
0: Och, ja też. To czego wypadałoby życzyć Stanom Zjednoczonym z okazji urodzin?
1: Żeby pozostała różnorodna, żeby pozostała przykładem demokracji na świecie. Bo przecież przez lata tak na całym świecie Ameryka była traktowana, żeby nie straciła swojej kreatywności, żeby nie straciła tego swojego uroku, żeby była rzeczywiście Ameryką dla wszystkich.
0: Bardzo ci dziękuję, Katarzyna Sławińska, dziennikarka TVN.
1: Dziękuję bardzo.

A w Dzikiej Bonanzie będziemy też sięgać na półkę z książkami i będzie to półka, na której znajdą się książki niewydane w Polsce, nieprzetłumaczone jeszcze, ale nowe, bestsellerowe w Stanach Zjednoczonych. I dzisiaj, ponieważ jubileusz, wyciągnęłam taką książkę. Who Gets to be Indian? To autorka Dina Gilliam-Whitaker, czyli kto może zostać Indianinem w przetłumaczeniu. A kto może? No i to naprawdę złożony temat na styku i prawa, i tożsamości, i historii kolonializmu, i takiej bardzo przyziemnej ekonomii kasyn, które plemiona mogą organizować i stawiać. No i pytanie o to, kto ma prawo definiować taką autentyczność czyjejś tożsamości duchowej i etnicznej. Bo od kilku lat istnieje w Stanach Zjednoczonych zjawisko, które nazywa się wykreślaniem z rejestru plemiennego. I to taki proces, w którym rdzenne amerykańskie plemię trwale odbiera danej osobie członkostwo, czyli de facto pozbawia obywatelstwa własnego narodu. I tak plemiona, a jest ich prawie 600, wykreśliły już tysiące swoich członków, głównie z powodu wątpliwości dotyczących tej linii rodowej albo z przyczyn politycznych. Tak, żeby podać liczby. 15 ostatnich lat ponad 11 tysięcy osób z 80 plemion zostało wykreślonych. No a dlaczego do tego dochodzi? Kwestie krwi i spory rodowodowe.

o podwójna przynależność, czyli zarzut, że ktoś sfałszował swoje pochodzenie przy rejestracji, bo no, chce się mienić członkiem danego plemienia. No i są też pieniądze, to są takie powody nieoficjalne. I to sedno całej sprawy. Rozwój przemysłu hazardowego, te kasyna na terenie rezerwatów przyniósł plemionom nową zamożność. A krytycy twierdzą, że no właśnie to bogactwo doprowadziło do wykreślenia wielu osób, bo mniej zarejestrowanych członków oznacza wyższe dochody, wyższe udziały w dochodach no, z kasyn dla tych właśnie, którzy pozostają. No to takie były dzisiaj opowieści recenzenckie z jednej z najnowszych książek dotyczących historii Stanów Zjednoczonych. Who Gets to be Indian? No to my zagramy. And now the end is near.

No, teraz to były obchody 250 lat, skończyły Stany Zjednoczone. No, teraz z dużym rozmachem. W 1778 roku George Washington troszeczkę inaczej, bo cała celebracja polegała na tym, żeby wydać wszystkim żołnierzom podwójną rację rumu dla uczczenia rocznicy. No, myśmy tu radiowo też uczcili razem z Janem Chojnackim, realizatorem, Haliną Wachowicz

wydawczynią i mną, Magdą Gacyk. Nie wszyscy podchodzą z czołobitnością i uniżonością do tego typu obchodów, do takiego bardzo efektownego amerykańskiego patriotyzmu, bo na przykład Green Day w utworze Amerykański idiota niekoniecznie i tym takim zawadiackim akcentem dzisiejsza dzika bonanza się zakończy.

0: Żeby zdjąć paczkę makaronu z górnej półki, muszę poprosić o pomoc nastoletniego dryblasa. Ale za to z łatwością swą drobną dłonią wymieniam żarówkę H7 w lampie przedniej każdego samochodu.
1: Nie mów do mnie, mała.
0: To audycja z poziomu 150 cm. Z wysokości, z której świat bywa absurdalny, śmieszny, czasem wkurzający, ale zawsze wart opowiedzenia.
2: Nie mów do mnie, mała. W każdy wtorek w audycji Kieruj się na południe.
0: Roma Leszczyńska.
3: Zbliża się godzina 18.
4: Radio 357.
5: Start do 20. Zaczynamy.
3: Dobry wieczór, dzień dobry, dobry wieczór, dzień dobry. Coraz ciemniej za oknem, więc dobry wieczór.
6: Nie przesadzaj, nie jest tak źle, a teraz pada.
3: No właśnie, Tomasz Gorazdowski.
6: Mateusz Fusiarz.
3: Jest taki jeden moment w czteroleciu, a czasami nawet rzadziej, że zachodzą na siebie trzy najważniejsze wydarzenia w trzech bardzo popularnych sportach. Piłkarski Mundial, Wimbledon i Tour de France. I jak to ogarnąć? No jak to ogarnąć, zadajemy to pytanie. Mundial. Niestety już... za półmetkiem, ale miejmy nadzieję, że najlepsze ciągle przed nami. Ale dobrze, impreza się rozwija, prawda? Są niespodzianki, są super niespodzianki.
7: Cabral comes on the inside. Oh my word! Oh my word! Sidney Cabral with one of the great goals of this World Cup. Right footed, curling, top right hand corner. I can hardly believe what I'm witnessing because Kate Birdie of Stand Argentina for a second time.
3: No mnie jakoś ścierki przechodzą, jak słucham tych komentatorów, dobrych komentatorów w innym języku. A Argentyna ciągle w grze. Brazylia też i Francja i Hiszpania. W studiu już za kilka minut zamelduje się pierwszy gość w tej sprawie.
6: Tour de France dopiero się zaczął. Już pierwszy etap przyniósł emocje.
8: Pogacar sprinting for all he is worth. He's running out of time. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vingegaard will be in yellow tonight.
6: Oj, będzie się działo. Chociaż nie wiem, czy zauważyłeś, my mówimy Vingegaard, Vingegaard. Wszyscy się jakoś nie mogą zgodzić co do tego nazwiska. No tak, to wiemy na pewno, że będzie się działo. Marek Brzeziński będzie nam o tym wszystkim opowiadał aż do mety w Paryżu, a i dziś odezwie się w drugiej godzinie.
3: A w Wimbledonie, z naszej strony patrząc, kiepsko. Nawet mimo tego, że Hubert Hurkacz ciągle gra. Ale u pań, nawet Iga Świątek już odpadła, a to przecież dopiero pierwszy tydzień.
9: Again, seven match, Iela.
10: The champion is beaten.
11: I need to like work from the beginning and try to just get my tennis better.
3: Mm-hmm. Coś chyba trzeba zmienić, mam wrażenie.
6: No, trener Roć będzie miał co robić. Lipiec się zaczął, więc lekkoatletyczny świat powinien już pędzić, skakać czy rzucać na całego. I tak się dzieje. Sporo dzieje się w lekkoatletycznym świecie i na tej mapie właśnie. I opowiemy o tym jeszcze w pierwszej godzinie programu.
12: Te Mistrzostwa Europy dają nam naprawdę dużą szansę na to, że tych medali trochę przywieziemy. Jeśli to będzie kilka medali, no to w porządku, ale tak trochę typuję, że może to być worek.
6: No, najważniejsze imprezy sezonu jeszcze przed nami.
3: Pożegnaliśmy wczoraj, na szczęście tylko na sportowej arenie, wielką zawodniczkę. Karierę zakończyła mistrzyni olimpijska we wspinaczce na czas Aleksandra Mirosław.
13: Przede mną nowy, ekscytujący rozdział, 8 lat absolutnego topu. Ten kredyt został zaciągnięty i nie można naciągać tej gumy w nieskończoność. To jest dobry moment, czy każdemu zawodnikowi, żeby schodził ze sceny w ten sposób.
6: A poza tym u nas jeszcze o koszykówce, o snukerze, o golfie i o wszystkim, co w sporcie ważne i ciekawe.
3: sport@radio357.pl. Czekamy na maile od państwa. Może już z wakacji, no ale głównie o te maile związane chyba z Mundialem, tak mi się wydaje, bo jednak to jest wydarzenie, chociaż
6: no,
3: być może...
6: Hubert gra.
3: Hubert gra, Iga grała.
6: No niestety.
3: Jest o czym pisać, jest czym się emocjonować, zatem polecamy się bardzo serdecznie. sport@radio357.pl.
5: Tomasz Gorazdowski i Mateusz Fusiarz. Zapraszamy. Baby girl, I see you, show me what you gonna...

0: Od razu ustalmy, że za muzykę dzisiaj odpowiada Mateusz. Mam wrażenie, że siostry Sisters się męczyły jak Francja z Paragwajem.
1: Oj, przestań.
0: Nie?
1: Jak Francja. Wygrały po prostu. To był wygrany utwór.
0: Dobra, jak z Paragwajem.
2: 3, 5, 7, start. Zaczynamy. Najważniejsze informacje.
1: W ogóle Tomasz Patlingiewicz jest z nami, nie wiem, czy powiedzieliśmy, ale jest z nami Tomek. Tenis na początek i zanim przejdziemy do podsumowań i zapowiedzi tego, co w niedzielę, wróćmy na moment do soboty. Rozstawiona z numerem 3 Iga Świątek odpadła w trzeciej rundzie Wimbledonu. Broniąca tytułu Polka przegrała z zestawioną z numerem 29 Aleksandrą Ijalą z Filipin 6-7 i 2-6. Słuchamy Igi, tym razem po polsku.
3: To momentum tak często się zmieniało, że ciężko jest wybrać jeden. No myślę, że jak miałam 2-1 w tej breaku, to faktycznie zrobiłam dwa błędy, które nie powinny się wydarzyć. Powinnam po prostu wprowadzić tą piłkę w kort i dać też szansę na rozegranie jakiejś akcji. Zepsułam dwa returny. Ale naprawdę no, tyle się działo w tym meczu, że nie ma takiego jednego konkretnego momentu. Szkoda, że nie byłam bardziej solidna na początku drugiego seta, bo tam zdarzyły się trzy szybkie takie niewymuszone błędy i ciężki mecz. Ale cieszę się, że w tym pierwszym secie wyszłam, wybroniłam się z tego właśnie wyniku mocno niekorzystnego i była walka, ona była odważniejsza w tych ważnych momentach, lepiej zagrała, więc...
0: Więc trzeba się było niestety z Wimbledonem w tym roku pożegnać już na etapie trzeciej rundy. Co więcej, odpadnięcie w Londynie tak wcześnie sprawi, że Iga nie utrzyma miejsca w czołowej piątce rankingu WTA. To na której pozycji się zatrzyma, o tym będą decydować kolejne dni.
1: W czwartej rundzie gra właśnie w tej chwili Hubert Hurkacz, który o ćwierćfinał walczy z Niemcem Janem Lenardem Struffem. Transmisja oczywiście w Polsacie Sport 1, no i w tym momencie Polak prowadzi 4-1. Przed chwilą piękna akcja w jego wykonaniu, także ta 1/4, no cóż, może tak.
0: A co poza polskimi akcentami wydarzyło się albo wciąż dzieje się przy Church Road w singlu? Awans do 1/4 zapewniła sobie po zwycięstwie nad Amerykanką Jovic inna Amerykanka Jessica Pegula. W wewnątrz czeskim pojedynku górą Karolina Muchowa, która pokonała rodaczkę Barbarę Krejcikową, a to oznacza, że turniej będzie miał nową mistrzynię. W rywalizacji pozostały już wyłącznie tenisistki, które jeszcze nie mają w dorobku triumfu na trawiastych kortach. Old England Lawn Tennis Club.
1: A przed nami jeszcze mecze Bencic-Goff oraz Sabalenka Osaka. Wczoraj odpadła Kazaszka Jelena Rybakina. U panów też kilka spotkań, m.in. to Dziokowicza z Safiulinem. Trudny to mecz dla Serba, trzeba się nabiegać. Trwa czwarty set.
0: Przejdźmy do gry podwójnej, gdzie akurat tam mamy pewne powody do radości. Katarzyna Piter i Anna Siskowa zameldowały się w 1/8 finału Wimbledonu. Polsko-czeski debel pokonał 6-4, 7-6 i 6-4 czeską parę Szkoch Maleczkowa. Do wyłonienia zwycięszczyń był potrzebny super tiebreak w trzecim secie. Brawa, brawa, brawa.
1: Brawa, brawa także dla Nowaka Dziokowicza, który ten mecz wygrał 6-3 w czwartej partii, także już się spotkanie zakończyło. Po tenisie czas na raport mundialowy. Minionego wieczoru poznaliśmy już dwie drużyny, które zameldowały się w ćwierćfinałach Mistrzostw Świata i są to Maroko i Francja. Trójkolorowi po brzydkim meczu, głównie z powodu boiskowej bandyterki rywali, 1-0 pokonali Paragwaj, z kolei Lwy Atlasu 3-0 pokonały Kanadę, a zatem jeden z gospodarzy już za burtą turnieju.
0: To my kontrolowaliśmy ten mecz. Totalnie. Całkowicie zdominowaliśmy siódmą ekipę świata w pierwszej połowie. Grał tylko jeden zespół. Tyle, że zabrakło konkretów. Nawet na początku drugiej połowy to my atakowaliśmy. To my kontrolowaliśmy mecz. A oni strzelili bramkę. A bramki zmieniają mecze. Mogli się zatem cofnąć. My musieliśmy zaryzykować. Stąd skończyło się tak, że strzelili nam dwa kolejne gole. Ale biorąc pod uwagę, jak zagraliśmy, pokazaliśmy jakość, mogę śmiało powiedzieć, że dzisiaj byliśmy lepsi od siódmej drużyny świata.
1: To mówił selekcjoner reprezentacji Kanady głosem Tomka, czyli Jesse Marsh. No ciekawe, czy na przykład dzisiaj Brazylia chciałaby być lepsza od Norwegii, przy okazji przegrywając. Chyba raczej nie. Brazylia-Norwegia o 22, a o 2 w nocy, nieludzka pora, pojedynek Meksyku z Anglią, no ale trzeba będzie wstać.
0: Oj, no to wygląda, bo sercem... Zresztą, co ja będę mówił o sercu? Ciekawie jest w kadrze Tunezji. Reprezentacja już dawno jest poza mundialem, no i spokojnie tam nie jest. Hervé Renard, który zastąpił w trakcie mundialu zwolnionego Sabrego Lamouciego w roli selekcjonera, ogłosił swoje odejście ze stanowiska po zaledwie dwóch meczach. Drużyna odpadła w fazie grupowej bez żadnego zdobytego punktu i zastanawiać się tylko należy, jak z odprawą w takiej sytuacji wygląda.
1: Może tam polubownie jakoś czy coś. Hervé Renard zawsze sobie znajdzie jakiś jakiś zespół do prowadzenia w Afryce czy Azji. Teraz czas na kolarstwo. Rozpoczęła się wielka pętla, czyli wyczekiwany Tour de France. Kolarze ekipy Team Visma Lize Bike wygrali pierwszy etap, czyli drużynową jazdę na czas w Barcelonie. To było wczoraj. Najlepszy indywidualnie był Duńczyk Jonas Vingegaard, który został liderem wyścigu wtedy.
0: To wczoraj, a dziś peleton rywalizował na trasie z Tarragony do Barcelony. Po przejechaniu, do przejechania było blisko 170 km i najlepszy na całej trasie dosłownie kilkanaście minut temu okazał się Isaac Del Toro. Meksykanin na finiszu wyprzedził kolegę z zespołu Team Emirates, Słoweńca Tadeja Pogacara. Trzeba powiedzieć, że Pogacar dał koledze wygrać. Tak trzeba wyraźnie powiedzieć. Trzeci na mecie był Belg Remco Evenepoel. Koszulkę lidera zachował Jonas Vingegaard. Duńczyk był dziś czwarty.
1: No i jeszcze ważny komunikat. Decyzja o tym, czy poniedziałkowy etap Tour de France dojdzie do skutku, zostanie podjęta do końca dnia, ogłosił w niedzielę prefekt Departamentu Pireneje Wschodnie. Rywalizacja kolarzy stanęła pod znakiem zapytania z powodu pożarów.
0: Dwa kółka zamieniamy na cztery. Za nami Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone, czyli dziewiąta runda tegorocznej Formuły 1. I najlepiej na torze Silverstone spisywał się zespół Ferrari. No i pewnie w Anglii najlepiej byłoby, gdyby triumfował tam u siebie Lewis Hamilton, ale musi się Brytyjczyk zadowolić miejscem trzecim. Inny Brytyjczyk, George Russell z Mercedesa, był drugi, a gospodarze pogodził. Monakijczyk.
1: No to wiesz, wziął i pogodził, bo tak nie wygrał jest, żaden. No. Tak, a na koniec w serwisie jeszcze wspinaczka, o której też będzie więcej w audycji. Aleksandra i Natalia Kałuckie zajęły drugie miejsce w pierwszych w historii zawodach Pucharu Świata sztafet we wspinaczce sportowej na czas. W finale na krakowskim rynku Polki uzyskały czas 14 sekund i przegrały z Chinkami Yafei Zhu i Li Wandeng, które ustanowił rekord świata 12.89.
0: Wczoraj zaś wspomniana Natalia Kałuckie była druga indywidualnie. W finale wyprzedziła ją tylko Desak Maderita z Indonezji. Trzecia była Amerykanka Emma Hunt, która w ćwierćfinale uzyskała rezultat 5 sekund i 99 setnych, czym pobiła wcześniejszy rekord Aleksandry Mirosław, która kończy karierę i z zawodami w Polsce żegna się z rywalizacją w pucharowym cyklu.
4: Będę patrzyła na swoją karierę właśnie z perspektywy drogi tego, co przeszłam z moim zespołem, jak daleko zaszliśmy, jak było czasami naprawdę trudno, jak nie do końca byliśmy pewni, do końca zmierzamy i jak to w ogóle będzie wyglądało. Natomiast zawsze wierzyliśmy, że zrobimy wielkie rzeczy i uważam, że zrobiliśmy największe.
0: Co to było?
1: Zaskoczyłeś się troszkę?
0: Dziękuję. To możemy skierować te słowa w stronę Aleksandry Mirosław. To znaczy, że co ona wczoraj skończyła karierę i wczoraj pobito jej rekord świata?
1: No, może.
0: No nie, no to się słabo ułożyło.
1: No, myślę, że Emma Hunt mogła sobie darować, nie? Mogła sobie jeszcze poczekać z biciem rekordu.
0: A poza tym, wiesz, jeżeli ktoś ogłasza zakończenie kariery, to zawsze może ogłosić jej
1: wznowienie. A znamy takie historie w sporcie. Na razie o zakończeniu kariery nie myśli Hubert Hurkacz. 4-2 prowadzi w secie pierwszym pojedynku o ćwierćfinał Wimbledonu. No i 15-0, teraz już nawet 30.
0: sport@radio357.pl. Czekamy na maile od Państwa. A za moment już o piłce i nasz gość w studiu.

0: I już 5-2 w pierwszym secie meczu Hubert Hurkacz, Jan Lennart Struff. Serwuje teraz Niemiec, więc być może zaraz zrobi się 5-3, ale wydaje się, że Hubert ma wszystko w swoim serwisie.
1: Gość 357 start.
2: 16 minut po 18, teraz o piłce nożnej. W studiu zameldował się Adam Kotleszka z kanału sportowego. Dzień dobry, Adamie.
3: Dzień dobry.
2: Adam, obserwator i miłośnik reprezentacji ulotnych i dziwnych na tym mundialu i było co oglądać.
4: Co to jest za sformułowanie w ogóle? Reprezentacji
3: ale trafne,
4: ulotnych
3: ale bardzo
4: i dziwnych?
3: Trafne. Absolutnie pasuje.
2: Reprezentacja Curaçao, reprezentacja ulotna i dziwna jak
4: ale
2: najbardziej.
4: Ale widzisz, ulotną nie będzie Republika Zielonego Przylądka, bo wszystkim nam pozostanie w sercach, nie uleci.
2: A no widzisz, no dlatego zmienia się perspektywa i na następnym mundialu być może już tak nie będziemy mówić o tej reprezentacji, ale reprezentacje egzotyczne to jedna, natomiast po tych spotkaniach, które zostały rozegrane, już zostali nam sami mocarze.
3: I bardzo dobrze, bo mimo, że jestem fanem egzotyki, mimo, że jestem fanem, jak ładnie powiedziałeś, ulotnych reprezentacji, to na końcu uważam, że i tak kibic czeka na te największe gwiazdy. O ile nie byłem zwolennikiem powiększenia tego mundialu, bo chyba mało kto był, to ja uważam, że ten system obronił się o tyle, że mieliśmy niespodzianki, mieliśmy dobre mecze tych malutkich reprezentacji, a jak przyszło co do czego, czyli do tej fazy, którą dobrze znamy z poprzednich mistrzostw, czyli 1/8, za chwilę ćwierćfinały, to zostały już same grube ryby. I gdybyśmy mieli takie sytuacje, że ci wielcy jakimiś zrządzeniami losu przegrywaliby notorycznie z tymi malutkimi, to pewnie ten mundial straciłby trochę też na wartości. A dzisiaj, no, u nas to też ostatecznie ten poziom sportowy się obronił. Republika Zielonego Przylądka, super. Curaçao, okej, fajnie. 9 zespołów z Afryki wychodzi z grupy, rewelacja. No ale potem na końcu zostają już tylko ci najwięksi, ci najlepsi.
4: Ale wiecie co, tak sobie myślę o tym rozszerzeniu, że jak mundial już będzie w takiej naszej strefie czasowej, to będzie super oglądać takie spotkanie, wiesz, o 12 meczek, o 15 meczek, potem o 18 jeszcze jeden meczek, a jakby ci było mało, to jeszcze o 21.
3: To, no to wytrzyma wtedy,
4: znakomite.
3: Nie?
4: No teraz to wytrzyma. Sporo tych spotkań przespaliśmy ostatecznie.
2: No ale wiesz, będzie łatwiej się przystosować, bo jak nie grają nasi, to...
4: A może zagrają w końcu?
2: A może nie.
4: A może tak?
2: Zobaczymy.
4: Reprezentacja ale ulotna.
3: Wiecie, bo mówimy o powiększeniu, ale przecież cały czas FIFA jeszcze nie zapowiedziała, że zostaniemy przy tym formacie, że tych zespołów może być jeszcze więcej, że za chwilę będą 64 zespoły na Mistrzostwach Świata.
4: I no tak, a my się wciąż nie dostaniemy.
3: Ja myślę, że 2030 rok to... Stety, niestety, ale to jest bardzo możliwe, że te Mistrzostwa Świata się obronią. Ja widzę Gianniego Infantino, który wychodzi jak na białym koniu, wyjeżdża po Mistrzostwach Świata i mówi tak, słuchajcie, sukces. Powiększyliśmy mundial, sukces.
2: A mówiłem, zaufajcie nam,
3: mi wiedziałem, co robię. I dlatego, że taki sukces, to za 4 lata zrobimy jeszcze większy mundial, z większą pompą, będzie więcej pięknych historii. Trochę się tego obawiam, szczerze mówiąc, bo no, gdzieś jest ta granica, gdzieś jest granica prestiżu, gdzieś jest granica tego, żeby nawet fan egzotycznej piłki nie czuł przesytu. Bo o to właśnie chodzi, że te rzadko oglądane reprezentacje, dlatego rzadko oglądamy, bo nie zawsze się dostają na mundial. A za chwilę będzie grało 64 zespoły i za chwilę się okaże, że Curaçao wcale nie będzie najmniejszym krajem, jaki zagrał na mundialu. Będziemy szukać tych maleńkich mikronacji gdzieś w oceanii, gdzieś w Azji Południowo-Wschodniej.
4: Wciąż czekamy na reprezentację Watykanu, prawda?
3: A wiecie, że mieli swój zespół? Mają nawet swój zespół. On jest złożony z pracowników tam na miejscu z Watykanu, ale także Gwardii Honorowej Watykanu, także sklepikarzy, którzy w Watykanie mają swoje biznesy. Były takie mecze towarzyskie, nieoficjalne, ale jako reprezentacja Watykanu, więc kto wie.
2: A tam powiedz, z tych reprezentacji, które widzieliśmy, które zrobiły na tobie najlepsze wrażenie, no trochę się pewnie będziemy powtarzać, ale zapewne nie o wszystkich mówiliśmy. I od razu, które rozczarowały najbardziej?
3: To może zacznę od tych, które rozczarowały.
2: Senegal.
3: Reprezentacja...
2: Tak, frajersko dać się załatwić w ciągu kilku minut.
3: Wiesz,
2: to
3: mam dwa takie typy na największe frajerskie odpadnięcia z Mistrzostw Świata, mówiąc brzydko. Japonia pobiła chyba swój rekord nieco, bo 4 lata, w 2018, czyli jeszcze dawniej, z Belgią stracili, prowadzili 2-0, przegrali 3-2, stracili gola w 95 minucie. Z Brazylią teraz wydarzyła się bardzo podobna historia, tylko troszkę niższy wynik, ale też odpadli w takich okolicznościach, więc tam jest coś ewidentnie z mentalem do poprawy. Pograli naprawdę ładną piłkę dla oka, ale to, co zrobił Senegal z Belgią. Słuchajcie, masz rywala na talerzu. Musisz go tylko zjeść. Dołożyć widelec, nóż, zjeść, połknąć i przetrawić.
4: Bardziej tak słaba Belgia.
3: Tak słaba Belgia. Słuchajcie, ta Belgia, to nie Belgia awansowała. To Senegal odpadł. I dzisiaj Belgowie, nie wiem, czy na tym skorzystają, może to ich trochę podniesie na duchu, ale obawiam się, że nie wróżę przyszłości. Obawiam się, że nie. Że Belgia jednak będzie tylko już dodatkiem do tej kolejnej rundy. Niemcy... pechowo, właśnie, nie pechowo, ale odpadli. I myślę, że na końcu ta suma szczęścia i pecha w piłce nożnej, pewnie trochę jak w życiu, wychodzi zero. Niemcy ostatecznie grali bardzo przeciętnie. Dali sobie strzelić gola Curaçao. Ja wiem, że strzelili 7, okej, okay, ale tracisz gola z Curaçao i już jakaś lampka zapala. Później ten fatalny mecz z Paragwajem. Wczoraj mieliśmy oglądać okazję Paragwaj z Francją. Francuzi, dużo lepszy zespół niż Niemcy, przeważali w tym meczu, okej, okay, wygrali tylko 1-0, ale Niemcy nie potrafili nawet tego zrobić. Więc Niemcy, największe rozczarowanie, bo od nich najwięcej się oczekiwało. Od Senegalu, Japonii chyba nie aż tyle, no ale Niemcy, którzy znowu na Mistrzostwach Świata zawodzą, może powinniśmy się do tego przyzwyczaić, bo ostatnio to się powtarza.
4: No ale już media podają, że Jürgen Klopp podobno z federacją dogadany, ma być nowym selekcjonerem. Myślę. Zobaczymy, czy trener będzie lekiem na całe zło w Niemczech, bo tam po prostu piłkarsko nie dowozili.
3: Myślę, że jakby zrobić taką ankietę wśród fanów niemieckiej piłki, kogo by chcieli za selekcjonera, to stawiam, że Jürgen Klopp miałby powyżej 90% głosów. Bo to absolutnie taka postać pomnikowa. Wiecie, też jest taka zasada w piłce, że najlepszy jest ten, kogo aktualnie nie ma. Jurgena Kloppa od jakiegoś czasu nie ma w trenerce, więc trochę jest taka narracja, że o, zobaczcie, teraz jak wróci, to co się będzie działo. Jakby był Jurgen Klopp w trenerce, w klubowej nawet teraz, miałby jakiś gorszy sezon, to w ogóle inaczej by się o Jurgenie Kloppie mówiło. Czasami dobrze sobie zrobić przerwę, żeby wrócić na tym wspomnianym białym koniu z białymi zębami, jak to Jurgen Klopp zawsze z tym pełnym uśmiechem, przepięknym akcentem Jurgena Kloppa. To będzie się ciekawie oglądało. Także Niemcy, może na dobre im to wyjdzie, bo Klopp może być lekiem na całe zło, nie musi. Ale pytałeś też o tych, którzy nie rozczarowali, którzy się podobali. Jeżeli tego mundialu nie wygra Francja, to będę bardzo zdziwiony.
2: To może wygrać go Hiszpania albo Argentyna. Albo Brazylia.
3: A może Portugalia. A może Norwegia. Może Maroko. Dla mnie ten mecz Maroko-Francja jawi się jako taka potencjalny szlagier całego turnieju. Jeżeli te dwa zespoły zagrają na swój potencjał, jak przystało, to dostaniemy mecz turnieju, słuchajcie. Maroko jest przesilne. To jest silniejszy zespół niż 4 lata temu, kiedy dochodził do półfinału. Francuzi też są silniejsi niż 4 lata temu, uważam. Jeżeli tutaj będą oba zespoły chciały grać piłkę, to dostaniemy Gwiezdne Wojny. I naprawdę ostrzę sobie zęby na to spotkanie. No dzisiaj przed nami też kapitalnie zapowiadający się mecz Brazylia-Norwegia. Taka trochę powtórka z 98. Wtedy grali w grupie, Norwegia wygrała 2-1 z Brazylią, która i tak już miała pewne miejsce w numer 1 w swojej grupie w 98 we Francji. Ale Norwegia dzisiaj jest dużo lepszym zespołem niż wtedy. Brazylia czy jest lepsza niż w 98? No tu bym się zastanawiał. I ale dlaczego? Też może być ciekawe.
4: Ja to się zastanawiam, bo wiecie, Gianni Infantino po meczu Republika Zielonego Przylądka i Argentyna udzielił takiej wypowiedzi, z której się później trochę wycofywał, że no przecież tak drżał o zwycięstwo Argentyny. Tam już Argentyna jest w finale.
3: No wiesz, medialnie lepiej mieć Argentynę niż Republikę Zielonego Przylądka. Lepiej sprzedaż mecz z Messim w roli głównej niż, z całym szacunkiem dla Vozini, który absolutnie zyskał w oczach wielu. Słyszałem nawet pogłoski o transferze do
4: Interu
3: Polski.
4: Miami.
3: Ale najpierw wiesz co, to jeszcze Inter Miami chyba będzie realny, ale były takie głosy, że Sławomir Peszko z Wieczystej tak się zastanawiał. A może tego Vozinie? A 40 lat, ciekawe,
4: marketingowy
3: ile by chciał.
4: Strzał w dziesiątkę by był.
3: Po mundialu? Kurczę, nagle świat by usłyszał o Wieczystej. Chyba do tego nie dojdzie. Ale myślę, że Inter Miami... Znowu mecz z Messim, już tym razem w jednej drużynie. Oj, pięknie to można ograć.
4: Ale zobaczcie, Pazdan z Vozinią, co to by była w ogóle za defensywa? Nikt nie przechodzi. Ja się boję jechać do Krakowa.
3: Średnia wieku wysoka bardzo, ale no chyba niestety jednak wybierze Inter Miami, jeżeli rzeczywiście będzie taka propozycja.
2: Wspomniałeś tutaj o Vozini, a teraz jeżeli byśmy przeszli od zespołów do indywidualności, to kto do tej fazy turnieju zostanie ci najbardziej w pamięci? No to widzisz.
3: To jest świetne pytanie, z tego względu, że te wszystkie gwiazdy dowożą. To nie jest tak, że ktoś się tutaj obija. Nie, jak zobaczymy sobie dzisiaj na klasyfikację strzelców.
2: Adam, to już ci ułatwiam sprawę. No. Haaland, Messi, Mbappé, nie rozmawiamy o nich.
3: Okej. Vinicius, o którym dużo było mówione, że nie dowozi w reprezentacji Brazylii, no na tym turnieju dowozi. Mało tego, uważam, że Vinicius dokonał czegoś, co nie każdy dokona na mundialu, czyli prawie strzelił najpiękniejszego gola mundialu. Pamiętacie ten rajd z Japonią, kiedy przebiegł prawie pół boiska?
2: I z prawą nogą tak dziugnął ją.
3: Suzuki, bramkarz reprezentacji Japonii. Jaki to byłby piękny gol. Myślę, że rywalizować z tą bramką, która nie padła, mógłby tylko Olise, który strzelał przewrotką. Wtedy też przepiękne gole padały. No właśnie, Michael Olise. Dla mnie to jest absolutnie fenomenalny piłkarz. Już sezon ligowy to pokazał, że on jest w wielkiej formie. Co prawda cały czas czekają Francuzi na jego gole, ale on na razie asystuje, rozgrywa i nikt nie podważa tego, że jeżeli nawet nie strzeli gola, to jest mega ważną postacią Francji.
2: Bo tam we Francji nie ma takiej sytuacji jak w Norwegii, że jak nie strzela ten, który strzela, to nie strzelają.
3: O to chodzi.
2: A tam u Francuzów strzelają, który tam się zamachnie.
3: Dembele, to... jest Kylian Mbappé, jest kilku innych chętnych do gry, no ławka rezerwowych Francuzów. Widziałem takie wyliczenie, 6 nazwisk francuskich z ławki rezerwowych, takich naprawdę dużych, nie chcę wszystkich wymieniać, żeby nie pomylić, ale naprawdę potężni piłkarze, łącznie zagrali w tym turnieju 100 minut. Łącznie, 6 piłkarzy, bo tak silna jest reprezentacja Francji, ten wyjściowy skład. Didier Deschamps ma taki komfort, że odpukać, jeżeli wypadł mu jakikolwiek zawodnik, wypadłby z kontuzją, to w niego, w jego miejsce wchodzi gość, który jest co najmniej tak samo dobry jak on. I to jest, uważam, wielki handicap dla Francji. Przed każdym meczem Francuzi na tym mundialu, z kimkolwiek by nie zagrali, byliby faworytem. Nie wiem, czy dowiozą, czy sprostają, ale byliby faworytem absolutnie w zestawieniu z każdym.
2: A powiedz, jeżeli chodzi o Argentynę, no trochę tak ten mit argentyński, jakby to powiedzieć, no trochę się odmicił.
4: O,
2: prawda? Ładnie powiedziałem. Ale chodzi o to, że ten mecz z zielonym przylądkiem to tak pokazał, że ta Argentyna nie taka mocna, nie taka mocna jak na przykład Francja, która rozjeżdża przeciwników.
3: To prawda.
4: Wczoraj to trochę Paragwaj ich rozjeżdżał, ale inaczej.
3: To tak dosłownie, w dosłownym tego słowa znaczeniu.
2: Ale mimo to wygrali.
3: O to chodzi. W ogóle sam fenomen tego meczu Republiki Zielonego Przylądka z Argentyną był taki, że ludzie zarwali noc, oglądali o 2 w nocy, jak Republika Zielonego Przylądka gra mecz. Okej, była tam też Argentyna, głównie dla niej włączyli kibice, ale kibice siedzieli w nocy polskiego czasu i oglądali, jak Republika Zielonego Przylądka gra mecz na Mistrzostwach Świata. Wozinia, który sobie przyjmuje piłkę na nogę, tutaj podbija, żongluje, kiwa nadbiegającego Lautaro Martineza. Ludzie tam się łapali za głowę podczas tego spotkania. Napędzili stracha Argentynie, ale mam takie poczucie, że jakby doszło do 10 meczów Republiki Zielonego Przylądka z Argentyną, to pewnie 10, a może 9. Argentyna wygra jednak. Jakby Argentyna bardzo potrzebowała wygrać 10 meczów z Zielonym Przylądkiem, to by pewnie wygrała.
2: Bardzo potrzebowała wygrać.
3: No i wygrała.
2: No i wygrała.
3: Mam takie trochę wrażenie, że jednak w głowie piłkarzy tych wielkich zespołów, kiedy grasz z Zielonym Przylądkiem, to jest trochę inna głowa niż kiedy grasz z Hiszpanią, Portugalią. I czasami te małe zespoły potrafią to wykorzystać. Nic im nie ujmuje, bo to był przepiękny turniej dla tej malutkiej nacji. Ale jednak, no umówmy się, myślę, że Argentyna ostatecznie wygrała zasłużenie. Chociaż jednego mi w tym meczu zabrakło, bo w tym meczu było prawie wszystko, słuchajcie. Jednej rzeczy. Rzutów karnych, żeby ten 40-letni Vozinha miał okazję stanąć oko w oko z Leo Messim z 11 metrów. I może nawet obronić. Już pal licho, czy by obronił. Ale żeby stanął jeszcze ten bohater Republiki Zielonego Przylądka z bohaterem piłkarstwa narodowego całego świata Leo Messi, więc tego mi tylko zabrakło. Cała reszta w tym meczu była.
2: Ale fajne strzały Messiego obronił w tym meczu, także może powiedzieć potem, nie wiem, synom, wnukom, córkom i całej rodzinie.
3: Chciałem powiedzieć babci, bo jego przydomek to właśnie babcia. Wozinha oznacza babcia w lokalnym języku, ale mamie na pewno, której było głośno, która przyjechała w czasie turnieju do Ameryki.
4: Bo wcześniej nie dali rady.
3: Tam jakiś chiński inwestor z Republiki Zielonego Przylądka pokrył te koszta przylotu mamy i udało się to załatwić. No, fenomenalna, piękna historia, ale teraz już skupiamy się tylko na tym absolutnie najwyższym poziomie piłkarskim. Pewnie mniej będzie takich pobocznych historii, a bardziej będziemy się zajmować po prostu pięknymi golami, meczami.
2: A dzisiaj bardzo ważne i interesujące zapowiadające się mecze Brazylia-Norwegia, a w nocy Meksyk-Anglia. Adam, bardzo dziękujemy.
3: Wielka przyjemność, jak zwykle.
2: No i oby emocji było do końca turnieju jak najwięcej. Adam Kotleszka był naszym gościem i o piłce będziemy jeszcze mówić. No a co?
4: Pewnie, że tak.

0: czemu to się zawsze dzieje, że jak chcę sprawdzić wynik, to o, teraz się pojawił. 2-2 w drugim secie pojedynku Hubert Hurkacz-Jan Lennart Struff. W pierwszym oczywiście Hubert wygrał 6-3 i pół godziny trwała ta pierwsza partia, teraz już 13, trochę chyba ciężej niż w tej poprzedniej. No ale drodzy Państwo, właśnie o tenisie teraz będzie. Wimbledon to nie tylko wielki sport, to także wielka tradycja i potężne przedsięwzięcie organizacyjne. Nasz korespondent Adam Dąbrowski wybrał się w podróż do zachodniego Londynu.
1: Z dworca Waterloo jedzie się niecałe 20 minut. Populacja niewielkiego przedmieścia na zachodzie stolicy rośnie skokowo, gwałtownie zwiększa się też zgiełk. Wystawy sklepowe zdominowane przez piłeczki, rakiety i tym podobne. Jedna za drugą ku kortom odjeżdżają czarne taksówki.
2: Thank you.
1: W długich kolejkach tłumy.
3: Jesteśmy z północno-wschodniej Anglii. Mieszkamy jakieś 250 mil stąd. Nie byliśmy tu od lat, ale tu jest magicznie. Kort centralny ma w sobie czar.
1: Są też nasi.
4: Losowe, tak.
5: No, losowe. Po prostu trzeba mieć szczęście.
4: Tak. No, zaaplikowałam i dostałam bilet.
5: Córka mieszka tutaj. W zeszłym roku spała tam pod namiotem.
1: Wielka kolejka słynna.
4: Tak. W tym roku się udało dostać bilety i przyjechałyśmy po prostu. Atmosfera jest cudowna. Ludzie, pogoda na szczęście dopisuje.
5: Chociaż i tak podejrzewam, że truskawy nie będą lepsze niż u nas w Polsce. No właśnie, ale zjemy mimo wszystko.
1: No trzeba, tradycja zjemy. To tradycja. Tak. Co jak co, ale tradycję to tutaj czuć. Wszystko zaczęło się w roku, gdy premierę miało Jezioro Łabędzie Czajkowskiego. Królowa Wiktoria została proklamowana cesarzową Indii. Matejko robił szkice do bitwy pod Grunwaldem. A Thomas Edison wynalazł fonograf. Tymczasem w All England Club rozegrano pierwszy turniej. Przy Walpole Road grało 22 panów. Wpisowe jedna gwinea, czyli 1 funt i 1 szyling. Finał oglądało około 200 widzów. Nagroda w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze to 12,5 funta. Fiu, fiu. Obłowił się pan Spencer Gore, który może i dobrym tenisistą był, ale wizjonerem już nie bardzo. Wygłosił wkrótce opinię, że tenis nie ma szans na to, by zostać wielką grą. Kobiety dopuszczono do rywalizacji 7 lat później, w 1884 roku. Pierwszą mistrzynią została pani Maud Watson, która w finale pokonała siostrę Lillian. W 1902 roku rozpoczęła się słynna współpraca sponsorska. Piłeczki zaczęła dostarczać firma Slazenger i robi to do dziś. 104 lata temu przeprowadzka na Church Road, do której i w tym roku dojeżdżałem czarną taksówką. Pierwsza transmisja telewizyjna, rok 1937. 1968 to początek ery Open, Wimbledon otwarty dla zawodowców. W 2009 nad centralnym kortem po raz pierwszy zamyka się dach, a w zeszłym roku rzadka zmiana na arcykonserwatywnym turnieju. Sędziów liniowych zastępuje technologia. Teraz trwa 139. odsłona turnieju. Trochę się rozrósł. Na kortach pracuje około 280 podawaczy piłek, dziewczyn i chłopców. Średnia wieku 15 lat. Trawa jest codziennie pielęgnowana i przycinana do 8 mm. Ponad pół miliona gości obsługuje 55 kuchni i prawie 300 osób w nich zatrudnionych. A zjeść można 2,5 miliona truskawek polanych 17 tysiącami litrów śmietanki, 19 tysięcy porcji fish and chips i 27 tysięcy porcji pizzy. Do wypicia 345 tysięcy kieliszków koktajlu Pimms albo 230 tysięcy filiżanek herbaty. Do tego ponad 24 tysiące butelek szampana. Oblać można nim trofeum. Pula nagród w tym roku to ponad 64 miliony funtów. Z Londynu Adam Dąbrowski.
0: No tak, był Adam, jest Adam, czyli Adam Dąbrowski, wcześniej Adam Kotleszka. Tomaszów też jest sporo, bo Tomasz Matlingiewicz, Tomasz Grozdowski, a z nami na łączach już Tomasz Wolke z Eurosportu. Dzień dobry, Tomku.
6: Dzień dobry, witam.
0: Czy pan wysłuchał uważnie?
6: No łezka mi się wokół zakręciła, bo kilka razy byłem na Wimbledonie, ale jak tak sięgnąłem pamięcią, no to sobie zdałem sprawę, że to było w XX wieku.
0: No tak, czyli jeszcze Królowej Wiktorii nie miałeś okazji tam poznać.
6: No już nie miałem.
0: Już nie miałeś. Dobrze, ale teraz do rzeczy i do konkretów przechodzimy, jeśli chodzi o Wimbledon. Na pewno śledzisz. Hubert Hurkacz w tym momencie gra drugą partię z Janem Lenardem Struffem. Mamy 2-3, czyli prowadzi Niemiec, ale serwuje Hubi, także tutaj akurat bez przełamania. No to akurat o Hubercie pewnie trochę mniej, bo trzymamy kciuki, żeby szło dobrze, bo na razie idzie nieźle, prawda?
6: Idzie dobrze, idzie tak jak powinno. Zawsze Hubertowi iść na Wimbledonie to jest jego turniej. Oczywiście nie w tym sensie, że go już wygrał, ale ma wszelkie dane, żeby to w karierze przynajmniej raz zrobić. Ja to powiedziałem głośno w tym roku po jego znakomitym występie w United Cup, kiedy pokonał Taylora Fritza, Aleksandra Zwieriewa i bardzo bliski był zwycięstwa również nad Australijczykiem. No wyleciało mi w tej chwili nazwisko, na pewno pamiętasz, Aleksem Deminorem, czyli trzema zawodnikami z pierwszej dziesiątki światowego rankingu. Wydawało się, że Hubi wchodzi świetnie wreszcie w sezon po półtora roku problemów z kontuzją, z operacją i z tym, z tą reperacją kolana. No ale niestety później była depasa, nawet na chwilę wypadł z pierwszej setki, ale ja już wtedy powiedziałem, że jeśli on ma coś wielkiego w karierze wygrać, to to będzie najpewniej Wimbledon i tego się będę trzymał, bo jego tenis jest stworzony do gry na trawie, oparty na potężnym serwisie i znakomitej grze wolejowej. I mam nadzieję, że to za chwilę zwycięstwo nad Struffem, czyli początek drugiego obecności w drugim tygodniu w turnieju wielkoszlemowym, to jest zawsze nobilitacja, wejście do szesnastki czołowych w danym momencie tenisistek czy tenisistów świata niezwykle się liczy. I nawet już to jest duży sukces Huberta na obecnym etapie kariery, ale ja wierzę w to, że on w tym turnieju nie powiedział ostatniego słowa.
0: I tego się trzymajmy. Na razie trwa mecz. Będziemy Państwa oczywiście do końca audycji 357 Start o wszystkim informować, a także jutro z samego rana w serwisach. No a teraz przejdźmy do tego, co wydarzyło się wczoraj. No to jest zawsze przykra sprawa, kiedy mówimy o odpadającej z wielkich turniejów Idze Świątek, ale tak się właśnie wczoraj wydarzyło. Za mocna tym razem okazała się Aleksandra Jala, więc nie będzie obronionego tytułu w Londynie. No i pytanie teraz, czy w ogóle mieliśmy prawo tego oczekiwać od Igi, bo tak patrząc na to, co dzieje się w tym sezonie, to ta forma trochę niższa niż przed rokiem.
6: No oczywiście, no. Prawo mamy zawsze, dlatego że to jest sport i tak jak w ubiegłym roku nikt na Igę nie stawiał, że Wimbledon wygra, tak w tym roku też patrząc na to realnie i obiektywnie ciężko było się spodziewać, że ona ten tytuł obroni, no, biorąc pod uwagę to, co pokazuje w ostatnich już wielu niestety miesiącach. Ale to jest tak jak podkreślam, no to jest sport i wszystko w tym sporcie jest możliwe. Kto wie, no wydawało się, były takie promyczki w tym słabym jak na Igę sezonie w postaci kilku zwycięskich meczów z rzędu i dobrej gry w Rzymie. Był dobry mecz z Karoliną Pliszkową tutaj w Wimbledonie. Cały czas chodzi o to, żeby Iga wróciła w swoim tenisie do powtarzalności, do tego, żeby wygrała, pokazała się z dobrej strony nie w jednym czy w dwóch meczach, ale żeby to było tych meczów 3, 5 czy 7, tak jak to jest potrzebne w wielkim szlemie. Ta powtarzalność zniknęła. Cały czas kręcimy się trochę jak kot wokół własnego ogona, wokół tej kwestii jej nieodporności emocjonalnej, tak to może nazwijmy, czy problemów z radzeniem sobie ze stresem, problemów z radzeniem sobie z własnymi oczekiwaniami. Przypomnę, że Iga już raz w karierze taki epizod miała, tylko że wtedy był to epizod, trwało to dużo krócej, to trwało kilka miesięcy i została z tego fantastycznie wyprowadzona wówczas przez Darię Abramowicz i w sezonie 2022 i później przez jeszcze półtora roku, a nawet w zasadzie ponad dwa lata, Iga stała się terminatorem, żelazną Igą, która wygrywała w każdych okolicznościach i na każdych kortach z każdą przeciwniczką, także w sytuacjach takich, w których innym zawodniczkom albo się nie chciało grać, albo były no, na tyle zniechęcone do walki, że poddawały się bez tej walki. Iga nie. No i to wszystko gdzieś pękło w okolicach Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, ten pamiętny przegrany półfinał, kiedy Iga właśnie znowu narzuciła sobie zbyt wysokie oczekiwania. Wszyscy, zresztą my też mieliśmy prawo oczekiwać, że na swoich ukochanych kortach w Paryżu zdobędzie złoty medal. Tego medalu złotego nie było, był tylko w cudzysłowie brązowy. No i okazuje się, że jednak to jest taki stały element chyba kariery Igi, który będzie już jej towarzyszył do końca. Miejmy nadzieję, że nie, że jakoś sobie z tym poradzi. Coś wymyśli, czy jej sztab coś wymyśli, czy nowy psycholog coś wymyśli. To te nadmierne oczekiwania wobec samej siebie, które ją ewidentnie spalają i z którymi ona sobie nie radzi i które powodują, że ona gra w tenisa znacznie gorzej niż potrafi.
0: No to będziemy oczywiście śledzić to, co dzieje się z Igą Świątek, jak to dalej będzie podczas kolejnych turniejów, przede wszystkim podczas tegorocznego US Open, bo tam też przecież Iga przed laty wygrywała w roku 2022 i może się coś wydarzy, ale na razie trzymamy się jeszcze Wimbledonu. Tomek, na zakończenie jeszcze naszej rozmowy chciałbym cię poprosić o takie, no takie prognozy, no bo oczywiście u panów trzymamy kciuki za Huberta i niech gra jak najdłużej i gra jak najdalej, natomiast jak według ciebie wygląda to w rywalizacji pań? Rozpoczął się mecz Areny Sabalenki z Naomi Osaką, no to wiadomo, że Białorusinki zawsze upatrujemy w gronie faworytek, ale z drugiej strony jeszcze na trawie w Londynie nie wygrała.
6: No tak, i być może pora, żeby to się stało, aczkolwiek z Aryną, chociaż w mniejszym oczywiście stopniu niż z Igą, jest troszeczkę podobna historia. Ona w ważnych meczach w tym roku zawodzi. Ona nie schodzi poniżej pewnego właśnie półfinałowego czy finałowego poziomu, ale w finałach jest już gorzej. Więc też jakaś tam lekkie problemy z presją na pewno Białorusinka odczuwa. Wimbledon, jeżeli chodzi o panie, to jest taki turniej, w którym jest mnóstwo bardzo często czarnych koni. No, przypomnę te chociażby te dwie Czeszki, które w ostatnich latach wygrały, czyli Markétę Vondroušovą i Barborę Krejcikową. Także tutaj też być może wydarzy się coś niespodziewanego. Trawa jest najbardziej loteryjną nawierzchnią i taką najbardziej też uwzględniającą dyspozycję dnia, że to jest nawierzchnia, na której tenisistka czy tenisista znacznie niżej notowana może pokonać największego mistrza, właśnie ze względu na to, że to jest troszeczkę taka nawierzchnia nieprzewidywalna. Także nie będę się nawet próbował powiedzieć dzisiaj na początku drugiego tygodnia turnieju, kto to wygra. Aczkolwiek tak jak cały czas mówimy, zarówno w turnieju kobiecym, jak i w turnieju męskim, no, u panów przede wszystkim nie ma Carlosa Alcaraza, czyli jak gdyby 50% z tych najważniejszych przeszkód już na starcie jest usuniętych przed tymi pretendentami. No, zostaje ten Jannik Sinner, ale on też nie jest żelazny, co pokazał w tym roku zarówno w Australian Open, jak i w Paryżu. Więc no, miejmy nadzieję, że wydarzy się coś ożywczego, podobnego trochę do fantastycznego biegu aż do finału Mai Chwanińskiej w Paryżu.
0: Tego właśnie sobie byśmy życzyli. Tomasz Wolfke z Eurosportu mówił o tenisie jak zwykle pasjonująco i także kochamy tego słuchać. Dziękujemy bardzo, Tomku.
6: Bardzo dziękuję ja również i przypominam, że jako patron cały czas przyglądam się temu, co robicie i będę was z tego rozliczał.
0: No tak, to my sobie jeszcze porozmawiamy. Bardzo dziękuję, Tomasz Wolfke. A my teraz, drodzy państwo, zmieniamy temat, ale przy tenisie zostajemy, no bo jak ważny może być turniej tenisowy Wielkiego Szlema nie tylko dla zawodników, ale dla ekonomii. Sprawdzała nasza korespondentka Agnieszka Wyszomirska z Australii, gdzie organizatorzy właśnie podsumowali rekordowy pod każdym względem Australian Open. W raporcie, uwaga, spoiler, jest też ciekawy polski wątek.
2: Tegoroczny Australian Open pobił rekord frekwencji, przyciągając ponad 1 300 000 kibiców. Największy odsetek posiadaczy biletów dla dorosłych, prawie 40%, stanowiły osoby w wieku od 18 do 34 lat, czyli młodzi. Na trybunach przeważały kobiety. 62% oglądających pochodziło z Melbourne, prawie 10% z zagranicy. Fani tenisa zarezerwowali 700 000 noclegów, co stanowiło ponad 50-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym i było historycznym rekordem. Ile pieniędzy wydali kibice? Dzienne wydatki jednej osoby wyniosły blisko $250 australijskich, czyli jakieś 650 zł. 30% fanów tenisa zdecydowało się na dodatkowe wydatki w postaci zorganizowanej wycieczki lub zwiedzania atrakcji turystycznych. Wielki Szlem w Australii stworzył ponad 2,5 tysiąca pełnoetatowych miejsc pracy. Stał się częścią tożsamości Melbourne. Dzięki Australian Open lokalna gospodarka zyskała grubo ponad $700 milionów. To o 27% więcej niż w roku poprzednim. Ciekawe są też statystyki dotyczące oglądalności australijskiego turnieju. Osiągnął on globalny zasięg ponad 2 miliardów widzów. I tu uwaga, wśród 5 krajów o największej liczbie godzin oglądania znalazła się Polska obok Australii, Chin, USA i Japonii. Polska po raz pierwszy stała się numerem 1 w Europie z rekordowym wynikiem 35 milionów godzin. A trzeba pamiętać, że nad Wisłą oglądanie transmisji z Melbourne utrudniała różnica czasu. Jak widać, prawdziwym kibicom tenisa to nie przeszkadza. Z Adelaide, Agnieszka Wyszomirska, Radio 357.

0: imprezę docelową. Natomiast jak są takie lata, gdzie są dwie imprezy docelowe, no to kurczę, jest tu kłopotliwe. No teraz są Mistrzostwa Europy co rok, więc w każdym roku można się przygotowywać do Mistrzostw Europy, a co dwa lata mamy taką przeskoczkę z Mistrzostw Świata na Igrzyska Olimpijskie, więc w tym roku, gdzie są Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata, albo Mistrzostwa Europy i Igrzyska Olimpijskie, no to wtedy jest naprawdę Saigon, bo te dwa szczyty formy zbudować jest niezwykle trudno, zaplanować jest niezwykle trudno, chociaż jakby teoretycznie wszystkie aktualne, nowoczesne szkoły lekkoatletyczne mówią, że właściwie zawodnik to powinien być przez cały sezon podtrzymywany w formie i tylko na te dwa starty gdzieś tam tak podbity na ostatnią chwilę. No takie są warunki i startowe i realia polskich zawodników, że te Mistrzostwa Europy też wcale nie są takie łatwe i nie ma oczywistych mistrzów.
1: No szczególnie jeżeli na ostatnich Mistrzostwach Świata poszło jak poszło. Trochę byśmy chcieli, żeby ta nasza lekka atletyka być może właśnie na tych Mistrzostwach Europy w Birmingham w sierpniu się odbudowała, bo tamten jeden medal no to troszkę mało. No jesteśmy przyzwyczajeni do innych standardów, Marcin.
0: No tak, tu z kolei te Mistrzostwa Europy dają nam naprawdę dużą szansę na to, że tych medali trochę przywieziemy. I jeśli to będzie kilka medali, no to w porządku, ale tak trochę typuję, że może to być worek. I to by było fajne, gdybyśmy faktycznie taki worek medali stamtąd przywieźli. Warunki są raczej dla nas takie pozytywne, no bo Birmingham to no Wielka Brytania. Tam są warunki takie średnie, zwyczajowo sporo pada w ciągu roku. Myślę, że podczas tych mistrzostw też warunki będą średnie, wiatry raczej nie będą pomagać, może być niezbyt wysoka temperatura. Bardzo z tym różnie bywa. Polacy są zahartowani, chociaż w tym roku akurat pogodę w Polsce mamy taką, że w zimie bardzo zimno, w lecie bardzo gorąco. Więc robi nam się tutaj taka trochę sinusoida i trzeba się do tego przystosować. Ciężko powiedzieć, jak tak naprawdę pójdzie naszym reprezentantom, ale jest bardzo, bardzo wielu takich aspirujących do miejsc medalowych. Tylko i aż muszą się potwierdzić.
1: To wymieńmy kilka tych nazwisk, na które liczymy najbardziej. Te zawody już trwają już meetingi lekkoatletyczne, już ten sezon się rozhulał, tak możemy powiedzieć, więc chyba jest czas na te pierwsze wnioski, też na nieco ponad miesiąc przed imprezą docelową. No, przyglądamy się z uwagą tym wszystkim wynikom. Na przykład, proszę bardzo, meeting w Zagrzebiu, Paweł Fajtek, 81-89. No chyba sam był zdziwiony.
0: No myślę, że on był zdziwiony, trener też pewnie był zdziwiony, bo akurat z Pawłem to jest tak, no to jest pięciokrotny mistrz świata z rzędu. W związku z czym ta jego forma no może wskazywać na to, że jak on się przygotuje, to nawet jak nie rzuca w sezonie, to na tej imprezie docelowej rzuci. Tu jest to o tyle zaskakujące, że to jeszcze nie jest taka forma ustabilizowana u niego. Te 80, prawie 2 metry, to jest bardzo dalekie rzucanie. Naprawdę bardzo, bardzo dalekie rzucanie. Natomiast są duże dysproporcje między startami, bo na przykład Paweł w ostatnim starcie w Poznaniu na Memoriale Cybulskiego rzucił troszeczkę ponad 70 metrów. Właściwie bez porównania do tego wyniku prawie 82-metrowego z Zagrzebia. Więc ciężko powiedzieć, jak to jest z tą jego formą. Bardzo często miotacze narzekają na koło w Poznaniu, że ono jest tępe, że tam nie ma poślizgu i te obroty są po prostu spowolnione i stąd też odległości nie są zbyt imponujące. Więc ja bym się tutaj tak nie czepiał aż tego i czekał na Pawła wyniki w kolejnych startach. Natomiast mamy oczywiście oprócz Pawła bardzo wielu zawodników, którzy są na bardzo wysokim poziomie i już mają w tym momencie naprawdę wyniki takie, które wskazują na pewno medale, a może nawet na pozycje mistrzowskie na tych Mistrzostwach Europy. Mamy Natalię Bukowiecką, która jest już w formie, bo to może ktoś powiedzieć, że 50 prawie zero w biegu na 400 metrów kobiet to nie jest imponujący wynik i na tle innych zawodniczek to ciężkie do porównania, a już na pewno jak popatrzymy sobie dalej w świat i to co robi w tym roku Mary Lady Paulino, no to już absolutnie oczywiście nie można tego porównywać, ale czy któraś z polskich zawodniczek kiedykolwiek zbliżyła się do 50-0 poza Natalią i oczywiście poza wcześniejszym rekordem Polski, no to nie ma za wiele takich zawodniczek, więc Natalia jest w formie, ale tą formę taką szczytową buduje na Mistrzostwa Europy i tam mam nadzieję, że będzie bieganie grubo poniżej 50 sekund, a nawet może bliżej 49, a to na pewno da medal, więc tu jest bezdyskusyjny taki nasz faworyt. Mamy wielu innych, mamy PS Krzyszowską, mamy na Płotkach zarówno Szymańskiego, jak i Czykiera. Obydwaj są w takiej formie, która może dawać medale. To jest tylko takie dopięcie gdzieś tam na końcu, wytrzymanie procesu eliminacji ćwierćfinałów, półfinałów, finałów, zależnie od tego, jak będzie formuła, chociaż już od dawna jest tak, że jakby tych eliminacji nie ma, tylko od razu są ćwierćfinały, od razu jest wejście do półfinału z pierwszej rundy, więc to będzie skrócone. Myślę, że takie trzy biegi dla naszych zawodników to nie będzie żaden problem. Robią to niejednokrotnie w treningu, są przygotowani turniejowo, zwyczajowo są przygotowani turniejowo, więc zakładam, że teraz też będą przygotowani turniejowo. No i mamy wiele innych szans. Mamy i w biegach średnich zawodników, i mamy w rzutach, i mamy w skokach. Cały czas mamy przecież Piotrka Liska, który choć pewnie jest u schyłku swojej kariery, to jednak nadal wciąż jest w dosyć dobrej formie, bo w tym roku przecież już 5,75 skoczył.
1: Tak, no bo tych nazwisk przecież dużo, dużo więcej. Ewa Swoboda, Maria Rzodzik, że tylko dorzucę takie dwa od siebie. Od 24 lipca w Białymstoku Mistrzostwa Polski, tam będzie już ostatni dzwonek na minima i pewnie też szansa dla tych mniej znanych zawodników, żeby na Mistrzostwa Europy jeszcze przepustkę wywalczyć. Ale ja się chciałem o inne wydarzenie zapytać, bo ostatnio w Austrii, w Eisenstadt odbył się meeting, nawet nie szczególnie prestiżowy, ale doszło tam do bardzo prestiżowego wydarzenia, no bo okazuje się, że mieliśmy drugi wynik w historii lekkiej atletyki na 100 metrów w sprincie, tak przecież tobie bliskim, choć wiemy, że akurat ty wolałeś dystans 200 metrów. Jacobs, 9,67, nie jest to rekord Europy tylko dlatego, że trochę za mocno wiało, a nawet zdecydowanie za mocno wiało, natomiast robi to ogromne wrażenie.
0: Znaczy przede wszystkim pokazuje, że Jacobs jest w bardzo wysokich dyspozycjach, ale jest w dyspozycjach supramaksymalnych. Tam wiało 4,3 metra w plecy, więc to był huragan, można powiedzieć. Flagi, podejrzewam, jakby tam się przyjrzeć tym flagom, które wiały, no to zapewne były postawione na sztorc. Zupełnie w poziomie i przy takim wietrze też trzeba umieć biegać. Nie każdy umie biegać. Zawodnice często gubią rytm. Nie są w stanie wykorzystać aż tak dużego wiatru. A przede wszystkim jest tu taka sytuacja, że jeżeli zawodnik jest przygotowany, tak jak Jacobs zresztą w tym sezonie pokazywał na bieganie poniżej 10 sekund, ale nie za wiele poniżej 10 sekund, czyli tam okolice 9,96, 9,98. I nagle, mimo że z za dużym wiatrem, biega poniżej 9,70, czyli tam 2-3 sekundy szybciej i nic mu się nie dzieje i zdrowotnie to przeżywa, to znaczy, że jest przygotowany supramaksymalnie, jest przygotowany do biegania na takim poziomie i wie, że jego organizm zniesie takie przeciążenia. Natomiast muszą się oczywiście pojawić określone warunki, szczyt formy, dobry wiatr dwumetrowy na przykład i bardzo wysoka temperatura. No a tu w tym Eisenstadt wysoka wcale nie była, jeszcze lało. Wcześniej, w ciągu dnia, w ciągu meetingu, temperatura była na poziomie 20, bliżej 20 stopni niż bliżej 30 stopni. A gdyby się pojawił jakiś taki naprawdę skwar, który super sprzyja sprinterom, temperatura w okolicach 30 stopni i idealny wiatr dwumetrowy w plecy lub półtorametrowy, to kto wie, czy Jacobs nie jest w stanie pobiec 9,80 z normalnym wiatrem. Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo szybkie bieganie. Na poziomie Mistrzostw Europy to w ogóle absolutnie możemy tutaj mówić o faworycie do złota.

0: 4 minuty po godzinie 19. Cały czas trwa mecz, bój o ćwierćfinał Huberta Hurkacza. Prowadzi Polak 2-1 w tiebreaku drugiego seta, więc walczymy, walczymy.
1: Piszą państwo do nas, sportmałpa.radio357.pl. Pan Mikołaj w sprawie piłki pisze: jestem piłkarskim tradycjonalistą i mam nadzieję, że chociaż turniej Mistrzostw Europy nie będzie powiększanym. A co panowie sądzą o systemie VAR? Ja pokusiłbym się, żeby z niego zrezygnować. Panie Mikołaj, no jak, zrezygnować teraz z VAR-u? Nie, no, i te VAR-y... wszystkie spalone dwucentymetrowe, co?
0: No będą gole.
1: No nie, no jak jest przekroczenie przepisów o 2 centymetry.
0: Można
1: jest...
0: by trochę zmodyfikować zasady spalonego. Ta zasada, którą chciałby prowadzić Arsène Wenger, że tak naprawdę jak jest styczność, to jeszcze nie ma spalonego. A nie tak jak teraz.
1: 2 centymetry to już nie jest styczność. Pan Mikołaj pisze, że taki system, ten wcześniejszy, nie był idealny, ale był pełen ludzkich słabości.
0: Tak, no wtedy sędziowie liniowi cały czas byliby potrzebni. A pan Michał napisał: panowie, uważam, że w powrocie Igi Świątek na szczyt może pomóc tylko jedna osoba i jest nią Tomasz Wiktorowski, ale bez Darii Abramowicz, pisze pan Michał.
1: Jest to jakiś pomysł, ale nie nam decydować. 5 minut po godzinie 19 na Wimbledonie grają zielonymi piłeczkami, a my zaraz o grze tymi białymi.
2: Gość 357 Start.
3: Tak, są kolorowe też.
0: Kolorowe też są piłeczki?
3: No, tak.
0: No wszystko się, no teraz to już jest no, wszystko takie, no, takie jak trzeba. A z nami, drodzy państwo, w studiu Elżbieta Panas, oczywiście znana aktorka. Bardzo, bardzo nam miło, że pani nas odwiedziła, ale przede wszystkim
1: nie
0: dzisiaj...
1: Nie z powodu aktorstwa dzisiaj.
0: Akurat nie, bo pani Elżbieta jest prezeską Polskiego Stowarzyszenia Golfa Kobiet. I w takim właśnie charakterze dzisiaj nas odwiedziła. Dzień dobry, raz jeszcze.
3: Dzień dobry, bardzo się cieszę, że mogę być z wami i dziękuję za zaproszenie. No i tak, będziemy rozmawiać o mniejszej piłeczce, czyli o tej golfowej. To właśnie zobaczyłam tutaj, bo za moimi plecami widzimy, jaki jest rezultat i trzymamy kciuki za Hurkacza, wrocławianin, tak jak ja, także trzymamy za sport.
0: Bo proszę bardzo.
1: Panie Elżbieto, ja bym chciał nawiązać do tego golfa kobiet, bo w Polsce o golfie stosunkowo niedużo mówi się, porównując to do Stanów Zjednoczonych, do Japonii, do Australii, ale z wiadomych powodów golf nie ma u nas tak wielkich tradycji jak w tamtych krajach, ale mówimy o golfie męskim. Zresztą tutaj zaprzyjaźniony i współpracujący z nami Andrzej Persson robi znakomitą robotę, ale ciągle mówimy, że niewiele się mówi o golfie mężczyzn, a o golfie kobiet to już w zasadzie nie mówi się w ogóle, albo bardzo, bardzo mało.
3: Andrzej Persson i jego syn Jacek, przepraszam, ale muszę o tym wspomnieć, bo on
0: znakomicie
3: jest
0: komentujący przecież.
3: Komentator i znakomitą pracę właśnie robią dziennikarze, czyli drodzy państwo, drodzy koledzy z różnych mediów, to też wiele od państwa zależy, jak, czy chcecie pokazywać tego golfa, czy chcecie zapraszać, czy macie czas w antenowy, żeby jednak zapraszać ludzi związanych z golfem, bo chcę przypomnieć, że to jest ponownie od 2016 roku dyscyplina olimpijska. I choć rzeczywiście Polska nie ma tradycji, ale historię ma dość taką wykraczającą w czasy, w ubiegły wiek, w okresie międzywojennym. Ja chcę państwu powiedzieć, że istnieje książeczka z Zasady gry w golfa Adama Gubaty, która jest, mieści się w gablocie golfowej w Muzeum Sportu i Turystyki mieszczącym się w Polskim Komitecie Olimpijskim. A wracając do tego pytania, że właśnie o kobiecym golfie, tak się składa, że golf kobiecy myślę, że na całym świecie się przebija. Oczywiście u nas najbardziej w ogóle musimy się przebijać z golfem, ale chcę powiedzieć, że Polski Związek Golfa, nasze stowarzyszenie i wiele moich koleżanek z klubów bardzo dużo robią, działają na rzecz właśnie turniejów golfowych, akademii golfowych. Mamy Światowy Dzień Golfa Kobiet, Women's Golf Day, wprawdzie stworzony przez Amerykankę Elisę Gaudet, ale jesteśmy partnerem, nasze stowarzyszenie, Polskie Stowarzyszenie Golfa Kobiet, jesteśmy partnerem dla tego wydarzenia. To ona ten dzień stworzyła w 2016 roku, ja jestem ambasadorką na Polskę. W tym roku była świetna frekwencja na 6, wprawdzie tylko na 6 obiektach, ale kilkaset pań skorzystało z tego dnia. On polegał na tym, że na obiektach golfowych czy w klubach organizowano taki dzień, w którym panie mogły za darmo dostać, poćwiczyć. Była akademia golfowa i konkursy i porozmawiać trochę o historii golfa. W przyszłym roku już ten dzień został zaplanowany na, odbędzie się między 25 maja a 1 czerwca. Także proszę śledzić nasze strony internetowe. Chciałam też powiedzieć o tym, że organizowałyśmy nasze stowarzyszenie Warsaw Open Ladies Golf Cup. To jest najstarszy turniej golfowy w historii golfa kobiecego w Polsce. I była też akademia. Było nas prawie 80 kobiet, więc to już jest jakieś wydarzenie w różnym wieku. Przychodzą juniorki, mamy przyprowadzają swoje mamy, czyli i babcie, bo to jest dyscyplina wielopokoleniowa. Można od kajtka, od juniorki, juniorka, poprzez osoby starsze, w master seniorów, osoby, które mają po 80 parę lat. Nawet mamy golfistę, który jest w okolicach 90, więc to jest dyscyplina i dla osób, które są, chcą uprawiać czy amatorsko, sportowo lub po prostu towarzysko.
0: A pani Elżbieto, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o golfa względem finansowym? Bo wiemy, że jest trochę taki stereotyp, że w golfa to grają tylko... No, wie.
3: To już naprawdę, ja bym prosiła, żebyśmy nawet o tym nie mówili, bo to już jest prehistoria. Dlatego, że no, każda dyscyplina, na rowerze też może jechać osoba, która korzystać z dyscypliny rowerowej, jeździć na rowerze w jakimś tam kupionym za, nie wiem, za kilkadziesiąt tysięcy tam dolarów czy euro, no też można. Golf, oczywiście to najdroższy w golfie jest czas, bo jednak, żeby zagrać w turnieju, albo żeby nawet spędzić te tak zwane, zagrać tych 9 dołków, no to musimy przeznaczyć 2 godziny plus dojazdy. No więc czas rzeczywiście jest najdroższy, ale jest bardzo dużo tak zwanych strzelnic, czyli driving range, na którym można spędzić, nawet moi koledzy przyjeżdżają przed pracą rano i wybijają ten kubełek piłek czy dwa i poświęcają na to godzinę czasu i jadą do swojej pracy. Chcę państwu powiedzieć, że w Polsce jest prawie 20, są pola golfowe pełnowymiarowe, jest ich około 22 pola.
1: W każdym... Ja tutaj się przepraszam, wtrącę, bo tak? tego dotyczyło moje pytanie jeszcze nie zadane. Czy tych pól w Polsce jest wystarczająco dużo, żeby zapewnić wszystkim chętnym miejsce do gry?
3: Tak, jest, już odpowiadam, dlatego że nawet niektórzy mówią, że dopóki nie czeka się w kolejce na to, żeby wyjść na pole i zagrać rundę, to znaczy, że jeszcze cały czas jest miejsce dla tych, którzy chcą poznać tę dyscyplinę, chcą przejść te 9 dołków, nawet potowarzyszyć swoim koleżankom, kolegom czy rodzinie. Piękny sport, rodzinny.
0: Na łonie natury.
3: I tych driving na łonie natury. Ja to w ogóle mówię, że te pola są tak piękne i tutaj duży szacunek mam i moi koleżanki i koledzy dla tych, którzy budują te pola, bo zobaczcie państwo, to jest dyscyplina, która w Polsce, my jesteśmy jednak pogodowo uzależnieni, tak, bo zima, no trudno, żeby grać zimą i, no i utrzymanie takiego pola. Chcę powiedzieć, że jest w Polsce prawie 80 klubów, a takich driving range jest też kilkadziesiąt. W każdym zakątku Polski jest obiekt golfowy, są wykwalifikowani trenerzy, instruktorzy, także zapraszajmy, dzielmy się tą dyscypliną, bo ona jest niezwykle piękna i żeby o niej mówić, że ona jest dla wszystkich, dla każdego. Też można grać używanymi kijami, tu wracam do pana pytania, jeśli chodzi o finanse. Już nie, są pola, które oferują ceny bardzo przystępne między poniedziałkiem a piątkiem. Polski Związek Golfa organizuje turnieje, które są niewysoko opłacane. Tak samo ten Ladies Golf, który organizowany przez Polski Związek Golfa i Komisję Golfa Kobiecego przy zarządzie. Tam są opłaty 100 zł dla pań, które są z danego pola, na którym odbywa się, zresztą zapraszamy 12 lipca do kalinowych pól golfowych. Dla pań tam jest opłata 50 zł. Są wspaniałe też nagrody, jest poczęstunek i kobiety świetnie się bawią.
0: Czyli dla chcącego nic trudnego. Ja za panią Elżbietą powiem, że proszę zaglądać na stronę Polskiego Stowarzyszenia Golfa Kobiet.
3: I tam... Polish Ladies Golf Association na Instagramie.
0: I tam stories,
3: my tam dużo wrzucamy informacji.
0: Dziękujemy
3: Kochani, dziękuję
0: bardzo
3: za zaproszenie. Już żeście zrobili ze mną następny krok, żeby promować tę dyscyplinę. Dziękuję.
0: No jest nam niezwykle miło. Elżbieta Panas była z nami, pani prezes.
1: Dziękujemy. Ja tam czuję się trochę zawstydzony chyba. Muszę się zastanowić sam nad sobą, bo tak doszedłem do wniosku, że ja chyba na pole golfowe mam bliżej niż do radia. A nie byłem na polu golfowym.
3: Naprawdę? To tak. Gdzie?
0: A mamy nawet kij i piłeczkę w tym.
1: Tak, i tam kij. Muszę jakieś usprawiedliwienie.
3: Ale gdzie, jeśli można, na które? Gdzie?
1: W Rejszewie.
3: A w Rejszewie. No tak. To jedno z tych pól, które zakładało w 93 roku Polski Związek Golfa. Trzy pola zakładały. Ach, i jeszcze zapraszam na bursztynowe kobiety. To Amber Baltic. Piękny turniej na początku września. Moje koleżanki. To będzie naprawdę też ogromne wydarzenie.
0: Dziękujemy bardzo.
3: Dziękuję pięknie.

0: W ogóle chciałem powiedzieć, że Hubert Hurkacz wygrał drugiego seta. Jest 6-3, 7-6 i teraz Hubi serwuje 40-40.
1: A pani Aleksandra pisze do nas w nawiązaniu do materiału lekkoatletycznego. Na początku o Pawle Fajtku. Szkoda, że nie padły nazwiska mniej znane medialne, ale na europejskim poziomie. Ale super, że mówicie o lekkiej, bo to świetna, uniwersalna dyscyplina sportowa. Pani Olu, oczywiście, że mówimy i mówić będziemy.
0: Oczywiście, że tak. Kochamy mówić o sporcie wszelakim. Teraz by może o kolarstwie słówko?
1: No, najważniejsza sprawa. 17 minut po godzinie 19 przenosimy się na trasę pierwszego i drugiego etapu. Tego, no, wiecie państwo.
2: Wczoraj bomba poszła w górę. Ruszył 113 Tour de France. 21 etapów, 23 dni, bo 2 dni odpoczynku. Ponad 180 kolarzy na starcie. 7 etapów po płaskim. Będą się ścigali i walczyli o finisz. No to będzie rzeczywiście sprinterskie, będą sprinterskie etapy. 4 etapy po pagórkach, 8 wysokich górach, Pireneje i Alpy. Przełęcz Galibier, ponad 2600 metrów wyżej niż Rysy. A po drodze jeszcze etap przez Masyw Centralny, szlakiem wulkanu. Faworytem jest Pogacar, ale za jego plecami czterech wielkich i groźnych. Duńczyk Jonas Vingegaard, a dalej Hiszpan Juan Ayuso, Belg Remco Evenepoel, potomek Azteków Isaac del Toro, Meksykanin, Niemiec Florian Lipowicz. Pierwszy etap. Jazda drużynowa na czas, rozgrywana po raz pierwszy od wielu, wielu lat. Po ulicach Barcelony, Starporcie, potem na słynną aleję Rambla, gdzie podają najlepsze mojito w Europie, koło monumentalnej Sagrada Familia, a potem kręte drogi na Stadion Olimpijski. Najszybsza była ekipa Team Visma. Drugi etap zaczynał się z Tarragonie. 168,5 km. Wielki kurort leżący nad morzem. Ludzie na leżakach, na materacach, nad ich głowami świst, szprych. Droga wije się nad plażą, a z tyłu kraksa. Leży czterech, pięciu. Jeden podnosi się z trudem. Asfalt nie był czuły, nie był pieszczotliwy. Chłopak ledwo wstaje, słania się. Rowery innych powyginane w ósemki. Fenomenalny krajobraz. Dech zapierający w piersiach widoki, góry, po których wiją się jaszczurki dróg, a w dole lazur morza. I niemal zaraz po starcie ta ucieczka. Ktoś ich próbuje dogonić, ale bez powodzenia. Po drodze mijają pokryte czerwonymi kapturkami dachów domy Saint-Sauveur. Renesans miesza się z barokiem, a na trasie wciąż ta sama trójka. Ponad 3,5 minuty przewagi nad peletonem. Ostre wiraże. Dwóch Holendrów i Niemiec szybują po katalońskich drogach, a te obsiadają tłumy miłośników kolarstwa. Znów przewaga uciekinierów rośnie. Niemal 50 sekund. 60 km do mety. Z trzech muszkieterów zostało dwóch. Niemiec i Holender. Teraz pod górę. Pofałdowany, zmarszczony krajobraz pod Barceloną. Wąsko. Bardzo wąsko. Kręta droga. Wije się jak dżdżownica. 30 km i koniec ucieczki. Peleton na czele. Gna, goni, pedałuje. Miasta, zamki i pałace. Tłumy na ulicach Barcelony. 26 km do mety. Wszyscy razem. 4 km. Ostatni podjazd stromo, meta pod Chateau Montciuc. Nieco cienia, teraz szpaler platanów. Dół kręta droga, wije się, czaj zakrętami, pułapki wiraży, sprint. Isaac de Toro, Meksykanin, wyskakuje do przodu jak rakieta, za nim Pogacar, który go rozprowadza i pilnuje, żeby ktoś nie zabrał zwycięskiego wieńca spod meksykańskiego sombrera jego koledzy z drużyny. A dalej za nimi Evenepoel i Vingegaard, czyli wszyscy wielcy w czołówce. W poniedziałek ponad 195 km z przedmieść Barcelony do Les Angles, a zatem Pireneje, ich ponure, dzikie zbocza. Będą się wspinali. No i bienvenue en France. Witajcie we Francji. Tour de France. Dla Radia 357 Marek Brzeziński.
0: No na razie nie ma sygnału, że ten kolejny etap jutrzejszy miałby się nie odbyć, więc trzymajmy się tego, że jednak kolarze pojadą. A teraz z kolarstwa do koszykówki. Bardzo proszę.
3: Hey to NBA. Zaprasza Piotr Wesołowicz.
4: W teorii sezon skończył się kilka tygodni temu, ale liga NBA wciąż rozgrzana jest do czerwoności i wcale nie chodzi tylko o temperaturę za oknem. Fani i media żyją plotką o potencjalnym Dream Teamie, który mają zbudować Golden State Warriors. Plan jest skomplikowany i wielowątkowy, ale jeśli wszystko się powiedzie, to może okazać się to jedną z najpiękniejszych historii w dziejach NBA. Albo wszystko zakończy się gigantyczną klapą. Ale po kolei. Zaczęło się od tego, że Draymond Green, czyli jedna z legend Warriors, odrzucił opcję nowej umowy z klubem San Francisco. Nie dlatego, że nie chce już grać dla wojowników. Wręcz przeciwnie. Green zrzekł się wielkich pieniędzy, które mógłby dostać od Warriors po to, aby zrobić miejsce w budżecie dla 33-letniego Anthony'ego Davisa. To jeden z najlepszych centrów w historii ligi, który jednak najlepsze lata ma już za sobą. Po odejściu z Los Angeles Lakers, z którymi zdobył tytuł w 2022 roku, wylądował na sportowej emeryturze w Washington Wizards, jednej z najsłabszych drużyn w lidze NBA. Warriors chcą go jednak z tej ekskluzywnej emerytury ściągnąć. Davis to bowiem świetny kumpel. No właśnie, Draymonda Greena, ale także Stepha Curry'ego, z którym zdobywał olimpijskie złota w barwach Team USA. Ale to oczywiście nie koniec tej układanki. Próbując zatrudnić Davisa, Warriors liczą, że na transfer skuszą samego LeBrona Jamesa. King James po raz pierwszy od 2018 roku trafił bowiem na rynek wolnych agentów, co w skrócie oznacza, że nie jest związany z żadnym klubem i jest gotów wysłuchiwać propozycji. Ta wiadomość gruchnęła w środku tygodnia. LeBron James ogłosił, że po 8 latach odchodzi z Los Angeles Lakers, którzy chcą budować zespół wokół swojej nowej gwiazdy, czyli Luki Doncicia, słusznie spoglądając w metryczkę 41-letniego już LeBrona Jamesa. Tymczasem Warriors chcieli go zatrudnić już od kilku lat. Ponoć nalegał na to Steph Curry oraz trener Steve Kerr. Poza parkietem są oni przyjaciółmi, ale na boisku toczyli legendarne boje. Ten najsłynniejszy niedługo będzie obchodził 10. rocznicę, gdy w sezonie 2016-17 LeBron James i jego Cleveland Cavaliers pierwszy raz w historii odrobili w finale stratę 1-3 i wygrali 4-3, odbijając tytuł z rąk właśnie Golden State Warriors. To już zamierzchła przeszłość i wszyscy, LeBron James, Steph Curry, Draymond Green oraz Anthony Davis, najpiękniejsze, jeśli chodzi o zawodową karierę, mają już za sobą, ale zobaczyć ich raz jeszcze w grze i to tańczących swoje Last Dance w jednym zespole byłoby czymś wyjątkowym. W tej układance pasować musi do siebie wiele klocków. Przede wszystkim jeśli chodzi o LeBrona Jamesa. Chętni, aby sprowadzić Jamesa, są także Cleveland Cavaliers, czyli klub z rodzinnego miasta króla i któremu dał on jedyny tytuł w historii. A ponoć do LeBrona zadzwonił także legendarny Pat Riley, aby raz jeszcze sprowadzić go do Miami Heat. A wizja wspólnej gry z Giannisem Antetokounmpo miała sprawić, że King James raz jeszcze przeanalizuje wszystkie propozycje. W każdym razie rynek transferowy w NBA rozszalał się na dobre. Warto więc śledzić to, co dzieje się za oceanem, nie tylko jeśli chodzi o piłkę nożną, bo może okazać się, że zaraz będziemy mieć na koszykarskich parkietach kolejny Dream Team. A jeśli to by się udało, to trzeba życzyć wszystkim weteranom zdrowia, bo w innym przypadku wielkie plany mogą zamienić się w wielką klapę. Ciekawie będzie, tak czy inaczej, a LeBron zlecił już ponoć ekipie filmowej, by dokumentowała jego ostatni taniec. Dla Radia 357 Piotr Wesołowicz.

0: 27 minut po godzinie 19 i wychodzi mi na to, że dzisiaj staramy się promować dyscypliny, które, tak powiedzmy, mogą być w Polsce bardziej popularne.
1: Gość 357 Start.
0: No właśnie, a naszym gościem jest Przemek Kruk. Dzień dobry, Przemku.
2: Cześć, witam.
0: Założyciel snookerowego klubu sportowego, trener, promotor snookera, komentator Eurosportu, człowiek związany ze snookerem. Przed chwilą mówiliśmy o golfie, gdzie też gra się piłeczką. No ale teraz zamienimy piłki.
2: Też kolorowe są.
0: No ale nie aż tak kolorowe. Akurat tutaj w tym przypadku snooker ma przewagę. Zakończył się pewien cykl, którego jesteś współorganizatorem, dobrze mówię? Współpomysłodawcą?
2: Pomysłodawcą, twórcą i organizatorem.
0: O, no to widzisz.
2: Tak. To jest taka inicjatywa.
3: No, trzy osoby w jednym, skądś to znam.
0: Przemek, opowiedz w takim razie o co chodzi i no i co się wydarzyło.
2: Wiesz co, to jest tak w ogóle na początek dzięki wielkie, że mogę być tutaj poopowiadać o tym, bo naprawdę to jest rzecz, która jest taką moją życiową misją i bardzo, bardzo też fajnym zajęciem, wydaje mi się, mam nadzieję, bo te wszystkie dni, które mi zostały i taka bardzo angażująca rzecz. W każdym razie snooker, no to jest coś, z czym jestem związany od lat tam ponad 30 i przyszedł taki moment, kiedy doszedłem do wniosku, że mam wszystko, co potrzebuję, żeby robić coś też dla snookera, dlatego za tę trenerkę się wziąłem, no a teraz akurat już doszedłem do takiego etapu, gdzie zauważyłem, że mogę zrobić jeszcze więcej, czyli właśnie takie juniorskie rozgrywki, których brakuje nie tylko w Polsce, nie wiem, w tej części Europy, ale na świecie i to jest naprawdę dosyć unikatowa sprawa. To jest cykl turniejów, takich weekendów, tak naprawdę wydarzeń. W trakcie każdego z tych weekendów rozgrywane są 4 turnieje, każdy w innej kategorii wiekowej i ta najmłodsza to jest do lat 10, ta najstarsza to jest do lat 16 i czegoś takiego nie znajdziecie nigdzie na świecie.
0: No. Czyli popularyzacja snookera wśród dzieci.
3: Ale to jest bardzo ważna kwestia, którą chcielibyśmy też podnieść, bo mamy teraz mundial i mamy młode dziewczynki, młodych chłopaków, którzy patrzą sobie na Mbappé, na Messiego, na największe gwiazdy piłki nożnej i jak sprawić, żeby one nie chciały grać w piłkę, tylko w snookera?
2: No właśnie to jest to, wiesz, bo jak ja zaczynałem robić te turnieje dla najmłodszych, te dla 10-latków, które teraz stały się częścią tego większego, to się Junior Snooker Tour nazywa, tego większego wydarzenia, to właśnie taka była idea, żeby te dzieciaki, które spróbują chociaż snookera, żeby dać im szansę zostać przy snookerze, bo to jest tak, że jak on w tego snookera nie będzie miał po co grać, nie będzie miał za miesiąc w kalendarzu zapisanego, że jest turniej dla tych 10-latków, no to on pójdzie gdzie indziej, zagra w piłkę, pójdzie na lekcję tam, nie wiem, pianina czegoś i do snookera nie wróci, nie? Dlatego to tak bardzo ważne było, żeby to podtrzymywać, kontynuować i teraz rozwijać jeszcze.
0: Czyli teoretycznie w snookerze największe szanse mają ci, nawiązując do twojego pytania, Mateusz, którym się mówi, ty idziesz na bramkę.
3: No tak, trochę tak jest.
2: No powiem ci, że tak nie do końca, ale jak właśnie wiesz, zabawne jest to, jak ja ze swoich zawodników zabieram w różne miejsca na świecie, no chcę ich wreszcie do Chin zabrać, bo tam teraz najmocniej się snooker rozwija.
0: Mieliśmy plany. Też.
2: Zapraszam naprawdę, bo to ja byłem kilka razy, wiem co tam jest, jakby czego można się spodziewać, co jakby w zamian się dostaje w takim no rozwojowym jakby znaczeniu. I wiele razy byliśmy w Anglii, tam na przykład faktycznie jest troszkę inne, całkiem inne to podejście do snookera i tam są wysyłani na snookera ci, co są, wiesz, nawet na bramkę się nie łapią w piłce nożnej, nie? Natomiast tutaj u mnie udało mi się stworzyć takie warunki, gdzie przychodzą ci, których pasją jest snooker. I to nie mówię tutaj o, wiesz, ludziach, którzy 20 lat oglądają to w telewizji, tylko o dzieciaczkach 5, 6, 7-letnich. Ja zaczynałem, najmłodszy, z jakim zaczynałem trenować, to miał niecałe 5 lat, wyobraź sobie, więc to da się jakby.
3: To
2: tak?
3: Ten kij jest dłuższy od niego.
2: No ja też przystosowałem stoły i kije do tego, żeby te dzieciaczki mogły grać. To też jest unikatowe, tak? Ja jak sprowadziłem stoły tutaj, żeby były w klubie na wyposażeniu, no to pierwsze, co zrobiłem, podciąłem nogi, żeby były niższe, bo na tych wysokich to się źle techniki kształtuje. Także te dzieciaki mają tu odpowiednie warunki i zostają. I to jest naprawdę ewenement, bo ja mam zawodników, z którymi pracuję po 7-8 lat. To jest no, coś, jestem dumny z tego.
3: No właśnie, to czy jest nadzieja w narodzie, można by powiedzieć? Mamy te nazwiska, chociażby Antek Kowalski czy Michał Szubarczyk, no to są takie, o których słyszeliśmy i tutaj też niejednokrotnie w naszych serwisach czy audycjach mówiliśmy. No ale no, z racji tego, że mamy człowieka tutaj, który o młodzież dba, no to zakładam, że może tych nazwisk będzie dochodziło.
2: Tak, ja tu jakby nie mam wątpliwości, trochę czasu trzeba i tych chłopaków i dziewczyn też, tak, ale głównie jednak tutaj chłopcy grają, których mam, no to są ukształtowani jako, nie wiem, 7-8-latkowie i 10-latkowie, to już w szczególności, na pewno lepiej, mocniej, jakby stabilniej niż Antek był w tym wieku, tak? Chodzi o to, że te warunki, które tutaj mogłem stworzyć i przygotować też od strony technicznej zawodników, są też wiedza większa, także to wszystko jest te kilka kroków dalej, no. Tak to wygląda. Faktycznie i Michał Szubarczyk, on teraz i Antek Kowalski i jeszcze do tego Mateusz Baranowski, wszyscy we trójkę są w mainturze tak zwanym, czyli w tym wąskim gronie profesjonalistów. Mamy tam, nie wiem, 8 miliardów ludzi na świecie, tak? Tylko 128 osób spośród nich może być profesjonalistami w mainturze, w tym zawodowym snookerze. Także jest to bardzo wąskie grono. Żeby tam się dostać, trzeba naprawdę dużo zrobić.
3: Przełóżmy to na tenis. Jak jesteś 128 tenisistą na świecie, to już jesteś całkiem dobrym tenisistą.
2: No, to tutaj pewnie to inaczej się troszeczkę przekłada. Jakby to grono tych kandydatów, żeby wejść do snookera zawodowego, jest nieporównywalnie mniej, ale tak, żeby tam się dostać, to już trzeba wielu innych pokonać i w dalszym ciągu jest to wymagające.
0: Przemek, a powiedz na koniec, bo często takie pytania zadajemy takim popularyzatorem dyscyplin mniej popularnych albo mniej masowych. Co fajnego w tym snookerze jest, żeby z dzieciakami przyjść i spróbować ich zainteresować tym snookerem? Bo ruszać się niespecjalnie, biegać nie będą, nawet się nie spocą. No to co fajnego jest w snookerze dla dzieciaków?
2: Na przykład właśnie koordynacja ruchowa jest zaskakująco bardzo potrzebna, prawda? Bo to się wydaje, że faktycznie to nie jest istotne, ale ta koordynacja ruchowa jest potrzebna. Fakt, że tego ruchu, wysiłku fizycznego mniej, ale jako trening uzupełniający jest to niezbędne. Po to, żeby mieć odpowiednią masę, żeby nie pocić się, nie denerwować w trakcie meczu, bo no, to jest jakby taka fizjologia, tak? Jeżeli masz większą masę, za dużą masę, to łatwiej się denerwujesz, pocisz się, to ci przeszkadza w podejmowaniu decyzji nawet i tak dalej. A co fajnego? No tych fajnych rzeczy jest mnóstwo. Ja wiem, że tu mamy niewiele czasu, więc nie wymienię wszystkiego, ale jest naprawdę grupa dzieciaków, ludzi w ogóle, którzy są niesamowicie sfokusowani. Indywidualiści i też osoby lubiące grupową atmosferę, ale tutaj ci, którzy chcą rzeczywiście w długim terminie coś osiągnąć, to raczej indywidualiści i spośród nich w ogóle taka grupa bardzo szczególna i może warto taki przekaz też puścić, choć nie chciałbym, żeby to był główny przekaz, ale osoby, dzieci, które mają zdiagnozowany zespół Aspergera, to są fantastyczni kandydaci na doskonałych snookerzystów. Jakby tutaj w tym sporcie są wyeliminowane czynniki, które są odbierane jako dodatkowe impulsy, które w innych sportach by rozpraszały. Tutaj nie ma tej publiczności nadaktywnej, nie ma tych innych zawodników. Jest cisza generalnie, a to co czasami jest odbierane jako dziwność tych osób, czyli umiejętność skupienia się na jednej rzeczy przez długi czas, to tu jest niezbędne, nie? Bo tu faktycznie jedno uderzenie potrzebujesz wyszlifować do granic możliwości.
3: Bardzo dziękujemy. Przemek Kruk był z nami. Można by chyba po prostu powiedzieć o dobie popularyzator snookera w Polsce.
2: Ja dziękuję za
3: zaproszenie. Będziemy się zawsze tego trzymać i z przyjemnością cię gościć w naszej audycji.
2: Super, dzięki wielkie za zaproszenie. Dzięki.
3: 24 minuty pozostały do godziny 20, a przed nami jeszcze sporo tematów.

0: Za 22 minuty godzina 20, a tutaj tyle przed nami jeszcze. Teraz o wspinaczce. To było prawdziwe święto wspinaczki sportowej w Krakowie. Największe gwiazdy tej olimpijskiej dyscypliny w ramach Pucharu Świata rywalizowały na rynku głównym. Tłumy przyszły dla kończącej kariery Aleksandry Mirosław i niejako przy okazji wszyscy byli świadkami historycznego wydarzenia. O szczegółach Sebastian Kierzek.
1: Aleksandra Mirosław nie jest już rekordzistką świata. Nie jest od wczoraj. Po raz pierwszy w historii kobieta pokonała ściankę w czasie poniżej 6 sekund. It's a very good start from Emma Hunt. She was explosive there and pulling ahead immediately. Keep an eye on the world record.
2: It is the 12.6. That's incredible. Can't believe it.
3: 0.99. We see the first sub. Emma Hunt knows she's done it. Head in her hands.
1: A to wszystko działo się wczoraj w Krakowie. 5 sekund i 99 setnych. Złamana magiczna bariera.
4: 5.99. To jest niewiarygodne. Emma Hunt bije właśnie rekord świata. Ona schodzi poniżej 6 sekund. Ależ historia. Wow!
1: 23-letnia Brytyjka Emma Hunt dokonała tego w ćwierćfinale. Do wielkiego finału oprócz nowej rekordzistki świata awansowały także zwyciężczyni sprzed roku indonezyjka Desak Maderita oraz dwie nasze, Natalia Kałucka i Aleksandra Mirosław.
5: Rita, ona rusza i fal start. Fal start. Oj, u Oli niestety.
6: Szkoda, bo naprawdę liczyliśmy tutaj na wielki bieg w tym finale.
1: No niestety, fal start Aleksandry Mirosław pozbawił ją szans na wygraną w Krakowie. A to jej komentarz.
7: To był szok. Tak naprawdę ja nie wiem, co tam się zadziało, bo w ogóle z moją intencją nie było w żaden sposób testowania, jak bardzo mogę się bić, nie było myślenia o czasie. To był po prostu czysty szok. Czy mogłam wygrać te zawody? Myślę, że tak. Czy mogłam pobić rekord świata? Oczywiście, ale tego się nigdy już nie dowiemy.
8: Gdyby przez swoje całe życie nie szła po wszystko, to byśmy tu wszyscy nie stali dla niej, więc dziś się nie udało, ale to było tyle wspaniałych momentów, kiedy ta premedytacja pozwalała na brawa i na zwycięstwa.
1: Mówiła na antenie Eurosportu Justyna Kowalczyk. To teraz powtórzony finał. Bez Aleksandry Mirosław, ale za to z Natalią Kałucką. I z wielką niespodzianką, bo nie wygrała Emma Hunt.
4: No i ogień i teraz mocno do góry. Jak najszybciej pomyliła się Emma Hunt. I teraz Natalia Kałucka rywalizacji z Maderitą. 6.62 jest na drugim miejscu. Maderita wygrywa rywalizację w Krakowie. Tak jak rok temu, tak i teraz. Desak Maderita Kusuma Devi, reprezentantka Indonezji na najwyższym stopniu podium. Ale nasza Natalia Kałucka na miejscu drugim. Brawo!
9: To było chyba najcięższe dla mnie finał, też finał czteroosobowy, na pewno było dużo emocji. Tak szczerze mówiąc, ja się pogodziłam, że do czwarta, ja wiedziałam, z kim będę biegała w tym finale i bardzo się dziwiłam to, że w ogóle wyciągnęłam ten medal srebrny, bardzo się cieszę. Troszkę nasza kariera, a kariera Olimos trochę się różni, troszkę idziemy inną ścieżką i też idę z siostrą, więc tylko to inaczej wygląda, więc my nie czujemy presji, no bo my tworzymy swoje, po prostu razem w to idziemy.
1: Komentowała polska srebrna medalistka Natalia Kałucka w rozmowie z Marceliną Rutkowską. A zatem w ten weekend w Krakowie doszło do podwójnej zmiany warty. Podwójnej, bo po pierwsze oczy wszystkich zwrócone będą teraz na nową rekordzistkę świata Emmę Hunt. Po drugie, ciężar polskiej wspinaczki sportowej spocznie na barkach sióstr Natalii i Aleksandry Kałuckich. A Ola Mirosław, ona nic nie musi, bo w sporcie osiągnęła wszystko. Jak mówiła w tym słynnym już nagraniu, odchodzi na własnych warunkach.
10: Od dawna wiedziałam, w jaki sposób chcę odejść ze świata sportu w tej roli, na topie, na moich warunkach, po prostu po swojemu.
1: Czy Państwu to coś przypomina? Bo mi trochę tak.
11: Ta moja kariera była tak bogata i tak bujna, że ja z wielką świadomością podjąłem tę decyzję i myślę, że też dlatego, że zawsze moim marzeniem było, żeby zakończyć wtedy, jak będę w formie.
1: Tak kończył Adam Małysz, tak kończy teraz Aleksandra Mirosław.
12: Wszyscy wyobrażali sobie, że ten moment nastąpi trochę później w Los Angeles po igrzyskach kolejnych i że Ola będzie broniła tytułu złotego medalu olimpijskiego, tytułu mistrzyni olimpijskiej. Tak się nie stało, no ale to jest przecież tylko jeden z przykładów takich, kiedy no, my kibice czy dziennikarze sportowi myślimy trochę za zawodników i projektujemy karierę naszych idoli czy ludzi, o których piszemy, o których tworzymy audycje. Po prostu projektujemy ich dalszą karierę, a tak naprawdę to się odbywa inaczej i odbywa się przede wszystkim w głowie tychże mistrzów, zawodników, mistrzów i mistrzyń.
1: I to właśnie tak powinno wyglądać. A te słowa mówił na antenie Radia 357 Bartek Dobroch, autor dużego tekstu Aleksandrze Mirosław na łamach magazynu Pismo. To fragment bardzo ciekawego Placu na Rozdrożu, przygotowanego przez Mateusza Kuźniewskiego. Cała audycja do znalezienia oczywiście w podcastach w naszej aplikacji. Przed Aleksandrą Mirosław jeszcze start w Mistrzostwach Europy, a potem nowe życie. Zostawię Państwa ze słowami Oli ze świeżutkiego wywiadu dla portalu wspinanie.pl.
13: Przede mną nowy, ekscytujący rozdział. Jakby teraz mogę powiedzieć z tej perspektywy, że po prostu ta jest najlepsza decyzja, jaką mogliśmy podjąć całym zespołem, że wycofuję się, że kończę karierę sportową. 8 lat absolutnego topu. Ten kredyt został zaciągnięty i nie można naciągać tej gumy w nieskończoność tak naprawdę, więc jakby to jest dobry moment. Czekasz nam zawodnikowi, żeby schodził ze sceny w ten sposób.

0: 13 minut pozostało do godziny 20.
1: I te 13 minut poświęcimy piłce nożnej, chociaż przyglądamy się temu, co dzieje się na kortach Wimbledonu. Co się dzieje?
0: No na przykład Hubert Hurkacz 4-3 prowadzi w trzeciej partii z Janem Lenardem Sztrufem. No i też gra Arena Sabalenka z Naomi Osaką i pierwszy set Białorusinka przegrała 2-6, a teraz jest 5-4 dla niej, ale serwuje Japonka i mamy 40-15, także zbliża się chyba tiebreak.
1: No, zobaczymy jak tam u pań, jak tam u panów, ale już szykujemy się na 22 na emocje mundialowe. Brazylia, Norwegia o tej godzinie zacznie się spotkanie, a potem już głęboko w nocy ciekawie zapowiadający się bardzo mecz Meksyku z Anglią. A chciałbym jeszcze nawiązać do wczorajszego meczu, bo przeczytałem taki ładny komentarz, że wczorajszy mecz Francji z Paragwajem był dziadowski trochę z powodu głównie Paragwajczyków grających w parafutbol. Sprzyjał temu sędzia. To piękny gest ze strony organizatorów, że pozwalają na prowadzenie spotkań przez osoby niedowidzące.
0: O Boże.
1: No ale trochę tak rzeczywiście było. Sędzia wczoraj chyba pomylił się trochę z...
0: Tam był jeden taki gagatek w Paragwaju na giemio nazwisko.
1: Był.
0: Oj, najpierw uderzył, potem upadał. To tak trochę niehonorowo. No ale tak się niestety dzieje.
1: I to też jeszcze ciekawe, bo to komentarze do wykreślanki takiej zabawy. Z postawy Kanadyjczyków bardzo zadowolony był ich trener, który po przegranej 3 bramkami utrzymywał, że jego ludzie byli lepsi.
0: Tak, dawaliśmy dzisiaj taką wypowiedź Jessego Marsza.
1: Tak, jeżeli tak, strach pomyśleć, ile by przegrali, gdyby byli słabsi.
0: No tak. To jest najlepsza puenta na tę chwilę.
2: Przegląd europejskich lig piłkarskich.
0: To jak dobra będzie Hiszpania w kolejnych dniach. La, la, la.
3: Del Barça. ¡Qué golazo, señores!
4: Por la roja moriré.
5: Hiszpania zrobiła to, czego oczekiwali od niej kibice. Po dość przeciętnej fazie grupowej La Roja wreszcie pokazała twarz mistrzów Europy i pewnie pokonała Austrię 3-0, meldując się w kolejnej rundzie mundialu. Hiszpańskie media zgodnie podkreślają, że był to pierwszy mecz na tym turnieju, w którym zespół Luisa de la Fuente naprawdę przypominał drużynę, która 2 lata temu wygrała Mistrzostwa Europy. Była kontrola, był spokój, była cierpliwość i w końcu była też skuteczność. Mikel Oyarzabal otworzył wynik jeszcze przed przerwą. Po zmianie stron Pedro Porro podwyższył na 2-0, a Oyarzabal drugim trafieniem zamknął spotkanie. Na pochwały znów zasłużyła defensywa. Hiszpania nie straciła gola w 4. meczu z rzędu, a to na mundialu argument bardzo poważny. Bo nawet jeśli w ofensywie momentami nadal brakuje błysku, to zespół de la Fuente coraz bardziej przypomina drużynę zbudowaną na turniejowe granie. Cierpliwą, dobrze zorganizowaną i trudną do złamania. Dużo mówi się także o Lamine Yamalu. Nastolatek z Barcelony nie wpisał się na listę strzelców, ale po raz kolejny był jedną z najjaśniejszych postaci spotkania. Media zachwycają się jego dojrzałością i spokojem, bo choć formalnie wciąż jest jednym z najmłodszych piłkarzy tej kadry, na boisku coraz częściej wygląda jak jeden z jej liderów. Teraz przed Hiszpanią zdecydowanie trudniejsze wyzwanie. W 1/8 finału La Roja zmierzy się z Portugalią Cristiano Ronaldo. Spotkanie zostanie rozegrane w poniedziałek 6 lipca o godzinie 21 w Teksasie i już teraz zapowiadane jest jako jeden z największych hitów tej fazy mundialu. Będzie to nie tylko iberyjskie starcie sąsiadów, ale też poważny test dla hiszpańskich ambicji. Jeśli Hiszpania naprawdę celuje w złoto, właśnie takie mecze musi wygrywać. A poza mundialem w Hiszpanii ruszyło już odliczanie do nowego sezonu La Liga. Ogłoszono terminarz rozgrywek 2026-27, które wystartują w weekend 15 i 16 sierpnia, choć część spotkań klubów najbardziej zaangażowanych w mundial może zostać przełożona na koniec miesiąca. Na inaugurację Barcelona podejmie Athletic Bilbao, Real Madrid zagra u siebie z Realem Sociedad, a Atletico rozpocznie sezon domowym meczem z Beniaminkiem z Malagi. Najważniejsze daty kibice już mogą wpisywać do kalendarza. Pierwsze El Clásico zaplanowano na 25 października na Camp Nou. Rewanż odbędzie się 9 maja na Santiago Bernabéu.

0: en air rentrant, il est bien frappé au premier poteau. Et but de Zidane.
1: Second poteau, Pavard.
2: Mecz przebiegał zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami kibiców i komentatorów. Jedni i drudzy nie kryli swoich obaw co do wyniku spotkania Francji z Paragwajem. Wiedzieli, że Paragwaj gra twardo, jest solidny w obronie i końcowy rezultat jest wielką niewiadomą. Tym bardziej, że Francuzi świetnie grający z europejskimi drużynami nie bardzo sobie radzą z tymi z Azji, Afryki czy z Ameryki Południowej. Najlepszym dowodem było pierwsza połowa spotkania z Senegalem. 3-0 z Irakiem mogłoby świadczyć o tym, że ten mecz był spacerkiem, a takim jednak przecież nie był. Z Paragwajem było bardzo ciężko, bo zespół z Ameryki Południowej miał 12 zawodników. Tak się zwykle mówi o kibicach gospodarzy, ale tym razem chodziło o arbitra. Uzbek sędziował tak, jak się sędziuje wyścigi wielbłądów, a nie mecze piłkarskie. Nie gwizdał, gdy Paragwajczycy w bezpardonowy sposób faulowali i polowali nie na piłkę, ale na kości Francuzów. Nie pokazał żadnej kartki. Grali bardzo brutalnie, bardzo nie fair. To był największy sędziowski skandal na tych mistrzostwach, a innych przecież też nie brakowało. Wyraźnie wypaczył przebieg tego meczu i to z całym szacunkiem dla piłkarzy z Paragwaju. Niebiescy awansowali dzięki karnemu wykorzystanemu przez Mbappé. Piłkarz pochodzący spod paryskich południowo-wschodnich przedmieść zachował zimną krew. Nie ugiął się pod presją kibiców paragwajskich, których gwizdy spłoszyłyby wszystkie lamy, ale nie Mbappé. Bramkarz w prawy róg się rzucił, kapitan Francuzów strzelił w lewy. I niebiescy, bo nie trójkolorowi, awansowali do ćwierćfinału. Tutaj nie będą mieli lekko, bo we czwartek walczyć będą z rewelacyjnym Marokiem. A tu znów się historia powtarza. Drużyny z Magrebu z ich specyficzną formą gry wyraźnie nie leżą francuskim piłkarzom. Może być ciekawie, tym bardziej, że podobnie jak w przypadku Senegalu, Francuzi doskonale się znają z Marokańczykami, którzy podobnie jak Senegalczycy czy Algierczycy często wychowali się na ziemi francuskiej i zaczynali we francuskich klubach. Ciekawie na pewno będzie, ale kibice nad Sekwaną, Loarą i Rodanem wierzą, że ich drużyna, drużyna niebieskich, znów sięgnie po największe, najważniejsze trofeum. Dla Radia 357 Marek Brzeziński.
3: No i Francja ma już swój ćwierćfinał. To bardzo dobra informacja dla wszystkich nad Sekwaną. Pytanie, jak to będzie wyglądało nad Tamizą, drogi panie Tomaszu? Czy Meksyk jednak, czy może Anglia?
4: Czy mogę powiedzieć, komu kibicuję?
3: Tak.
4: Kibicuję bardzo gorąco Meksykanom.
3: Meksykanom. A ja jak zwykle jestem za dobrym meczem. What a goal! Goal of a lifetime! Goal from his wildest dream! Beautiful! Beautiful! When you are part of Liverpool Football Club, you'll never walk alone.
5: Anglicy zmierzą się z Meksykiem w 1/8 finału Mistrzostw Świata. Przed konfrontacją z drużyną współgospodarzy turnieju synowie Albionu wiedzą, że warunki będą sprzyjać rywalom. Spotkanie zostanie rozegrane na legendarnym Estadio Azteca, położonym na wysokości ponad 2200 metrów nad poziomem morza, o niemal 900 metrów wyżej niż najwyższy szczyt Wysp Brytyjskich. To sprawia, że występujący na nim piłkarze stają przed ogromnym wyzwaniem fizycznym. Mniejsze ciśnienie, a zatem bardziej rozrzedzone powietrze z mniejszą zawartością tlenu sprawia, że gra na Aztece jest szczególnie wycieńczająca. Dla Meksykanów jest to stadion narodowy, więc są przyzwyczajeni do panujących tam nietypowych warunków. Popularni El Tri przegrali zaledwie 2 z 89 spotkań rozegranych na tym legendarnym obiekcie, więc arena zmagań jest dla nich wręcz idealna, aby sprawić niespodziankę. I nawet jeśli na ten niesamowity bilans wpływa fakt, że większość ze wspomnianych meczów rozgrywali przeciwko konkurencji ze strefy CONCACAF, nie prezentującej zbyt wysokiego poziomu, musi o nim ponować. Zresztą nie zapominajmy, że Meksykanie na bieżącym turnieju wygrali wszystkie swoje 4 mecze i nie stracili nawet gola. To właśnie przewaga własnego terenu i nietypowych warunków stanowi temat dominujący w brytyjskich mediach. Pojawiły się w nich nawet informacje, że Anglicy chcą zniwelować przewagę przeciwników, podając piłkarzom Viagrę, aby zwalczyć wpływ dużej wysokości na ich organizmy. Selekcjoner Thomas Tuchel zdementował jednak te doniesienia na przedmeczowej konferencji prasowej.
6: That is not true.
5: Nietypową pomoc swoim ulubieńcom spróbowali za to zapewnić Meksykanie. Meksykańscy kibice, którzy zebrali się w nocy pod hotelem reprezentacji Anglii i zrobili wszystko, aby rywale się nie wyspali. Fajerwerki, race, głośna muzyka. Czy to wpłynęło na regenerację przeciwników?

0: Być może przekonamy się na murawie. Z perspektywy Anglików nie ma co jednak szukać wymówek. Pojechali do Ameryki Północnej z zamiarem walki o najwyższe cele i aby wejść do ćwierćfinału, muszą wygrać na szalenie niewygodnym terenie. Meksyk ostatni raz przegrał na Aztece w 2013 roku, gdy uznał wyższość Hondurasu w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata w Brazylii. Lokalne trybuny powinny ponieść swoich ulubieńców niczym skrzydła widniejącego na ich fladze orła. Angielskie lwy postarają się jednak sprowadzić go na ziemię. Dla Radia 357, Kacper Klasiński, Angielski Espresso.
1: No tak, jedni będą trzymać kciuki za Meksykanów, inni za Anglików, a w Anglii, w stolicy Anglii, Londynie, teraz jesteśmy bardzo blisko gigantycznej sensacji.
2: Czekamy?
1: Naomi Osaka.
2: Dociągniemy, czy nie dociągniemy?
1: Chyba nie, nie damy rady. Jeszcze teraz panie zmieniają strony, no niestety.
2: Ale w tiebreaku, wiesz...
1: 5-1 dla Naomi Osaki. Za chwilę Sabalenka może wylecieć z Wimbledonu.
2: Dwie piłki od porażki. A my zapraszamy na 22. Brazylia, Norwegia, a potem na drugą Meksyk, Anglia.
1: Tomasz Martyngiewicz, Mateusz Fusiarz.
2: I Tomasz Gorazdowski. Dziękujemy i do usłyszenia.

0: Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Tomasz Hatylak w zastępstwie redaktora Daniela Wyszogrodzkiego. Zapraszam Państwa na Klucz do Autostrady.
1: Klucz do Autostrady.

Daniel Wyszogrodzki zadzwonił do mnie w ubiegły piątek wieczorem. Ja byłem wtedy w drodze i właśnie tej płyty słuchałem i tak w wielkim zachwycie. Mówi: Daniel, to jest świetna płyta. On mówi: słuchaj, czego ty słuchasz? No właśnie, proszę państwa, czego my słuchamy? Słuchamy polskiego kwartetu smyczkowego Atom String Quartet. To jest 9. płyta tego fenomenalnego naszego produktu eksportowego, bo to jest kwartet słynny na cały świat. I powód, dla którego prezentuję państwu te utwory, bo to jeszcze przed nami będzie ich trochę, jest przede wszystkim taki, że to jest po prostu świetna płyta. Po drugie, co jest bardzo ważne, ma ona również aprobatę redaktora Wyszogrodzkiego. I po trzecie, co jest najważniejsze, to jest wspaniały ukłon dla naszej muzycznej tradycji, dla muzycznych lat 70. i 80., bo nie wiem, czy państwo się domyślili, ale no, słyszeliśmy Bez ograniczeń energii. To utwór, który był kiedyś czołówką, mogę to powiedzieć z dumą, jednego z moich pierwszych ulubionych programów telewizyjnych, bo to było 5-10-15. Kompozytorem tego utworu jest Sławomir Łosowski, lider grupy Kombi. Proszę państwa, w ogromnym stopniu będziemy do twórczości i muzyki brzmiącej na instrumentach smyczkowych w dzisiejszej audycji nawiązywać, ale no, nie mógłbym nie zacząć od odwiedzenia trochę znanych nam wszystkich obszarów i usprawdzenia, co dzieje się u naszych ulubionych artystów. Także pozwólcie państwo, to jest nowy utwór Chrisa Stapletona.

The Other Side of Blue to jest dość szczególny utwór, przede wszystkim dlatego, że Melissa Etheridge nie gra często duetów, nie lubi ich, sama tak o tym mawia. No, to jest też utwór, który promuje bardzo istotną akcję społeczną związaną z stresem pourazowym i problemami psychicznymi, które wiążą się z konfliktami wojennymi, z udziałem ludności cywilnej i żołnierzy w nich. No i przede wszystkim to jest utwór dla artystki szczególny, bo jest to piosenka o stracie, utwór o żałobie. Jest napisany pod wpływem szoku po stracie syna artystki. Bardzo Państwu polecam nową płytę Melissy, ale też myślę, że warto przy tej okazji sięgnąć do znacznie młodszego repertuaru pani Melissy i jeżeli Państwo pozwolicie, to teraz utwór, który dla mnie jest chyba jej ulubioną piosenką. Like the way I do.

To, proszę Państwa, był muzycznie rok 1988, czyli już mat czasu temu. Piosenka o zazdrości i o takiej jakiejś negatywnej i też pozytywnej emocji po rozstaniu. Takie czasem kłębowisko emocji w nas bywa. Dwie fenomenalne gitary, basowa i elektryczna, to jest Johnny Lee Snell i to jest Kevin McCormick. Bardzo mi ta piosenka ciągle się podoba. Mam nadzieję, że Państwo też myślicie o tym podobnie. A teraz, proszę Państwa, skoro mam już tą okazję, żeby troszkę tutaj tą autostradą pożyczonym jeepem pojeździć, to zapraszam Państwa na chwilkę country, dlatego że dlaczego nie? Cody Johnson, jeden z moich ulubionych młodych artystów country, nagrał całkiem niedawno nową płytę Banks of Trinity i mam dla Państwa parę takich zgrabnych opowieści. Ta pierwsza będzie postrozwodowa, ale to też fragment życia.

0: want my horse back.
1: No, proszę Państwa, na całym świecie spory o podział majątku bywają bardzo emocjonalne. Tutaj jest historia o kowboju, który w końcu przemocą dokonał zaboru mienia, tak chyba można mówić prawnie, i po prostu zabrał swojego wierzchowca i odjechał w siną dal. Taka opowieść, ale chyba zgrabna. A druga, równie bezpretensjonalna, będzie na temat, to powiem Państwu po angielsku, Kissing a Married Woman.

No, tytuł brzmiał trochę jak zapowiedź skandalu, całować się z zamężną kobietą, ale puenta jest już chyba bardziej pozytywna i bezpieczna, bo ta zamężna kobieta to żona artysty Brandy, z którą ten gentleman jest od prawie 20 lat, więc wszystko się tutaj zgadza. I proszę Państwa, zgrabna piosenka za nami. I jeżeli pozwolicie, jeszcze jeden maleńki fragmencik tego bardzo udanego, bardzo takiego rozpiętego gdzieś między country a amerykańskim, takim mainstreamowym rockiem lat 80. Tak bym sobie to w głowie układał albumem. I tutaj mamy... Nie tyle pojedynek, co taką chyba barową pogawędkę, w której Cody Johnson rozmawia z Luke'em Combsem.

No dobrze, to zawadiackie country już mamy za nami. A teraz, proszę państwa, chciałbym zaprezentować państwu płytę, która jeszcze się nie ukazała, bo album nowy, album solowy Cab Mo będzie wydany dopiero pod koniec sierpnia. Mamy już kilka utworów z tej płyty i one przykuły moją uwagę na tyle mocno, że pomyślałem, że warto je dzisiaj tutaj zaprezentować i państwu zagrać, bo to płyta się szykuje, wydaje mi się, bardzo mocno emocjonalnie, co wynika z tego, że artysta sporo przeszedł. Mam tu na myśli problemy sercowe w sensie ścisłym, bo to była jakaś bardzo poważna kontuzja, operacja właśnie związana z sercem, no i też rozstanie ze swoją partnerką. I to wszystko zaowocowało albumem o nazwie, o tytule Breakdown, które zapowiadają dwa utwory. Zaczniemy od tego pierwszego, Fussing and Fighting. I pytanie, czy tutaj chodzi o związek, w którym są te właśnie spory i kłótnie, czy o coś więcej niż tylko parę ludzi, którzy przestają się dogadać. Posłuchajcie państwo tego uważnie, to jest chyba bardzo interesująca piosenka. Cab Mo, Fussing and Fighting.

fussing and fighting, czyli Kebmo solo. A teraz, proszę Państwa, trzy utwory, w których artyście będą towarzyszyć inni artyści. Zaczniemy od bardzo szczególnego utworu, od piosenki Hand It Over. Przekaż to wyżej, tak sobie to chyba można przetłumaczyć. I to jest utwór, który Kebmo nagrał wcześniej, po raz pierwszy w 1996 roku, a nagrał go ponownie z znamienitym Soweto Gospel Choir. I to będzie pełny gospelowy skład, który razem z artystą śpiewa o tym, co jest ważne. Hand It Over.

0: Jak osiągnąć tak niewiarygodną głębię przekazu, używając do tego prostych środków artystycznych? To tylko tacy fenomenalni amerykańscy artyści wiedzą i potrafią, jak to zrobić. No, hand it over, get on your knees and pray, czyli po prostu przekaż to wyżej na kolana i módl się, żeby było dobrze. To myślę, że były myśli, które artyście towarzyszyły przed jego ratującą życie operacją całkiem niedawno. A teraz, proszę Państwa, coś, co jest znacznie bardziej takim przekomarzaniem dwóch kolegów, którzy siedzą i sobie opowiadają historyjki, bo chciałbym Państwu zaprezentować utwór, który już kiedyś tutaj na gościnnej antenie Radia 357 zabrzmiał, bo jest to If the River Was Whiskey, Diving Duck Blues, a jest to dla mnie bardzo ważny utwór z playlisty z poprzedniej edycji festiwalu Erika Claptona Crossroads. I to jest powód, żeby Państwu przypomnieć, że w tym roku będzie ten festiwal w Teksasie, w Austin, Texas, 26-27 września. No marzenie mam takie wielkie, żeby kiedyś się tam pojawić i może się uda. Ale póki co przenieśmy się do roku 23. Cab Mo i Taj Mahal.
1: Is everybody feeling? You having a good time? Oh yeah! You ready?
2: I'm ready.
1: All right, sure you're ready now.
2: Ready as I'm gonna get.

0: Thank you, Mr. Mo.
1: Thank you, Mr. Mahal. Yes, sir.
0: Thank you.
2: Cab Mo, Taj Mahal. Mnie ta piosenka zawsze rozczula i te frazy, które mnie taką czułością napawają, bywają różne. Dzisiaj myślę, że ta, która się sprowadza do tego, że podmiot liryczny mówi swojej partnerce, że mają czas na czułość, dopóki krowy nie wrócą do domu, z pastwiska rozumiem, to takie właśnie fajne, myślę. Proszę Państwa, a teraz... Płyta, którą już prezentował Daniel Państwu, jedna z też moich bardzo ulubionych płyt tegorocznych, Joe Bonamassa, wyprodukował wielki, dwupłytowy zestaw utworów ku upamiętnienia stuletniej rocznicy urodzin B.B. Kinga. I ja dość skrupulatnie sprawdziłem, jakie utwory Daniel prezentował i myślę, że teraz te, które przed nami, to będą te, których jeszcze nie słyszeliśmy i nadal mamy Cab Mo, Joe Bonamassa, I'll Survive.

Co ja bym bez Państwa zrobił, a w szczególności bez wspaniałej grupy Usatysfakcjonowani 2. Mam na myśli tutaj to, że ja rzeczywiście, proszę Państwa, posiadam tym razem wersję CD albumu Blues Summit i stąd mówię o dwóch płytach. Pana Bartosza bardzo, bardzo dziękuję za czujność. W wersji winylowej te trzy oczywiście albumy i zostańmy przy tym wspaniałym zestawie wybornych piosenek mistrza B.B. Kinga i Sweet 16, ale zanim ta piosenka wybrzmi, pozwólcie Państwo, że tylko przypomnę, tomasz.hatylak@radio357.pl. Uwagi krytyczne, wyrazy otuchy, wszelkie możliwe formy komunikacji chętnie przyjmę i wracamy do bluesa Sweet 16.

0: 60.
1: Te hymny o urodzie i powabie młodej damy wyśpiewywał fenomenalny wokalista Jimmy Hall. Razem oczywiście z Joe Bonamassą i kolegami na płycie. Teraz, proszę Państwa, utwór, który mnie się wydaje najgłębszym, najmocniejszym, najbardziej mnie poruszającym fragmentem płyty The Summit. Jest to To Know You Is To Love You w wykonaniu Joe Bonamassy, Michaela McDonalda, Susan Tedeschi i Derka Chucksa. I mam nadzieję, że Państwo też poczujecie głębię tego utworu.

To Know You Is To Love You to jeden z moich najulubieńszych utworów B.B. Kinga. A teraz, proszę Państwa, To Know Him Is To Love Him, czyli coś, co brzmi zwodniczo podobnie, ale to nie jest ten sam utwór. To jest piosenka, którą napisał Phil Spector, inspirując się napisem na grobie ojca. To Know Him Was To Love Him. I to jest utwór, który wzięła, proszę Państwa, do swojego repertuaru między innymi też Amy Winehouse, przy której fenomenalnej płycie Back to Black, z której ten właśnie utwór pochodzi, chwilkę zostaniemy. To Know Him Is To Love Him. Amy.

A teraz, proszę Państwa, taki uroczy, mały fragment. Love is a Losing Game to jedyny utwór na tej płycie Back to Black, który mi napisała sama. I w tej wersji, którą Państwu zaprezentuję, to jest taka próba, takie demo, które powstało, tak się cudownie kończy. To wspaniała była artystka i myślę, że ten utwór o tym mocno świadczy. Love is a Losing Game.

0: Dawaj.
1: Radio 357.
2: A teraz, proszę Państwa, taki kącik, który mi się w głowie narodził i z góry Państwa przepraszam, jak urażę jakieś uczucie artystyczno-kulturalne, ale ta robocza nazwa, którą ten kącik nosi w mojej głowie, to 4 razy po 2 razy, bo rzeczywiście 8 utworów tutaj zaprezentowałem. I jeszcze raz, tu nie będzie absolutnie na temat klasyki muzyki bardzo przystępnej i popularnej, tylko będzie na temat coverów, bo to covery będę Państwu tutaj dzisiaj prezentował. I myśli moje, takie troszkę zwodnicze i pokątne, były takie, że no, skoro cała płyta Atom String Quartet to są covery, ja tutaj tych jazzowych i funkowych z lat 70. Państwu nie prezentuję z uwagi na troski o format, ale te utwory właśnie z Atom String Quartet zabrzmią, ale pozwólcie Państwo, że zaczniemy od czegoś bardzo nieortodoksyjnego i to jest jedna z moich ulubionych płyt z muzyką bardzo nieortodoksyjną, która jest pamiątką po koncercie z roku chyba 2009 w warszawskim Hard Rock Cafe, gdzie zupełnie przypadkiem usłyszałem coś, co mnie kompletnie zwaliło z nóg.

0: No to proszę Państwa, nic nie pozostaje innego, jak sięgnąć do oryginału. To pierwsza płyta zespołu Iron Maiden. Rok jest 1982. Organizacje religijne w USA i nie tylko protestują, palą płytę i po prostu nie są zadowolone z tego, co słyszą. A ja chciałbym, żebyśmy posłuchali razem, jak brzmi po latach wczesny, dobry heavy metal. The Number of the Beast.
1: For the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.

No, proszę Państwa, to klasyka heavy metalu i kolejny kolor, barwa w naszym spektrum dzisiejszym, 4 razy po 2 razy. Teraz przed nami jeszcze bardziej chyba klasyczny utwór, bo o hendriksowskim Little Wing tak należy mówić. I mam dla Państwa 2 covery tego utworu, tej przepięknej ballady. I pierwszy poznałem przypadkiem. Dawno, dawno temu byłem w Jaworkach, w miejscu, które do dzisiaj świetnie funkcjonuje i nazywa się Muzyczna Owczarnia. I tam, proszę Państwa, miałem okazję słuchać na żywo Nigela Kennedy, jak się potem okazało, ja wtedy tego nie wiedziałem. Nigel mieszkał całkiem niedawno, niedaleko tego miejsca i czekając po koncercie na artystę udało mi się wyrwać ze stolika z płytami ten właśnie album, a to jest płyta z 2008 roku, The Kennedy Experience. I tu mamy, proszę Państwa, gitarę akustyczną, wiolonczelę, flet, obój i bas wykonujące Jimiego Hendrixa.

Piszecie Państwo, że ten utwór Nigel Kennedy wykonał również na gitarowym festiwalu Thanks Jimmy. To był ten rekord Guinnessa w graniu muzyki Jimiego Hendrixa na gitarach we Wrocławiu. Dziękuję za ten sygnał. Teraz, proszę Państwa, Little Wing w wersji dalece bardziej konwencjonalnej, bo w wykonaniu Carlosa Santany, a za mikrofonem Joe Cocker.

A teraz, proszę Państwa, wracamy do głównego nurtu tej części Klucza do Autostrady, czyli do coverów, no, dobrych, rockowych utworów w wykonaniu kwartetu smyczkowego, bo wracamy do fragmentów nowej płyty Atom String Quartet i bywają takie covery, które są odtwórcze, bywają takie, które są bardzo oryginalne, bywają takie, które trzymają się blisko oryginału i tu chyba, oprócz tego, że to jest aranżacja perfektu na kwartet smyczkowy, taki właśnie mamy dość zbliżony w klimacie nastrój, ale w koło jest wesoło Atom String Quartet.

zanim przypomnimy sobie, jak brzmi oryginał, bo to chyba warto, to chciałem Państwu też przypomnieć, że nowy album Atom String Quartet jest zatytułowany Atom Goes Funky i ten groove, ten rytm, to kołysanie tu jest wspaniale słyszalne i fenomenalnie brzmi wiolonczela. Ja myślę, że to chyba jest najmocniejszy punkt tej części płyty. A teraz, proszę Państwa, rok 1981. Zbigniew Hołdys, Wojciech Morawski, Ewa Konarzewska i Basia Trzeczelewska. Podobno napisana piosenka w trakcie lotu z Warszawy do Chicago, ale w koło jest wesoło, oryginał.

Na płycie Atrum String Quartet jest znacznie więcej jazzowych, funkowych coverów niż takich utworów z domeny, można powiedzieć, bardziej rockowej. Niektórzy nawet krytykują panów za to, że taki utwór na płycie zabrzmiał. Ja myślę, że tu kontrastu do oryginału wielkiego nie ma, ale też bardzo się obu tych utworów dobrze słucha po latach. Ale w koło jest wesoło, to był rok 81, a teraz, proszę państwa, przenieśmy się do roku 86, bo w tym roku powstała piosenka, którą wykonywał Andrzej Załucha, Jak na lotni. Ja ten utwór po raz pierwszy słyszałem w wykonaniu Atom String Quartet późną nocą, jadąc przez góry, księżyc w pełni, i wyobraźcie sobie państwo, że sarny uciekały takim nieśpiesznym pędem w rytm jakby tych wspaniałych fraz skrzypiec. Posłuchajcie państwo Atom String Quartet, Jak na lotni.

internetowych. Proszę Państwa, przyznam, że jestem w pewnym sporze z Danielem Wyszogrodzkim, który zwykł mówić, że Andrzej Zaucha to dżamble i anawa. Ja myślę, że to, co pan Zaucha robił w latach 80. i na początku 90. jest też wielkie i bardzo interesujące. Dlatego bardzo się cieszę, że mogę zakończyć dzisiejszą audycję wykonaniem tym właściwym, chyba można powiedzieć, utworu do tekstu Andrzeja Sobczaka i muzyki Waldemara Świrgonia, czyli Jak na lotni Andrzej Zaucha. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za uwagę. Milena Krupińska realizowała audycję. Ja się nazywam Tomasz Hatylak i mam nadzieję, że się usłyszymy niebawem przy jakiejś dobrej okazji. A teraz zostawiam Państwa z Andrzejem Zauchą. Jak na lotni. Thank you.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: Tak jest. Dobry wieczór Państwu. 22 na zegarze. 5 lipca. Pogoda, mam wrażenie, znośniejsza niż tydzień temu. Można śmiało otworzyć okno i wpuścić trochę powietrza.

Ole, chciałoby się krzyknąć na koniec. Zaczęliśmy nieprzypadkowo, rozrywkowo tej rozrywki w audycji Dawniej niż wczoraj. Będzie dziś znacznie więcej. Milena Krupińska, Agnieszka Szwajgier, w takim towarzystwie spędzimy z Państwem najbliższą godzinę. A audycję Dawniej niż wczoraj zaczęliśmy jedną z takich piosenek, które znakomicie oddają atmosferę Berlina końca lat 20. XX wieku. To był, jak Państwo wiedzą, czas kabaretów, satyry politycznej, jazzu, no i nieco absurdalnego humoru, stąd pewnie tytuł tego pierwszego utworu w tłumaczeniu Mój goryl ma willę w zoo. Brzmi jak taki żart wyrwany z kabaretowego skeczu. No i taki był pewnie zamysł autorów. Walter Jurman skomponował ten utwór, jeden chyba z najzdolniejszych kompozytorów rozrywkowych Republiki Weimarskiej. Trafił do Hollywood później i pisał muzykę filmową. Także tak jak wspomniałam, dziś rozrywkowo będzie sporo premier, sporo płyt dopiero co wydanych, na przykład ta.

Ten saksofon to Saxo Trix, taki tytuł utworu. Chad Smith, Symphony of London i John Wilson. Za chwilę do tej płyty wrócę, ale najpierw państwo, wiadomo, państwo piszą i tych możliwości kontaktu jest coraz więcej, bo można pisać przez aplikację, można wysłać do mnie wiadomość tekstową, można również pisać na agnieszka.szwajgier@radio357.pl, można również komentować na Facebooku, ale też wrzuciłam post na Instagram. Nie to, że tutaj się promuję przed państwem, chociaż chyba właśnie to zrobiłam, ale jeśli ktoś z państwa jeszcze tam nie zaglądał, to zapraszam. Tam również nowości i informacje dotyczące audycji i playlist. Saxo Trix z płyty Saxofobia. Od 2 dni ta płyta jest dostępna. Premiera była w piątek i większość utworów, które zostały nagrane, dotyczy pewnej postaci saksofonisty i kompozytora. A ten kompozytor to Rudy Widoft, który w latach 20. znów był prawdopodobnie najsłynniejszym saksofonistą świata. Dziś się to nazwisko zna niewielu słuchaczy, ale w swoim czasie Rudy Widoft był gwiazdą porównywalną do późniejszych idoli, na przykład jazzu. On, proszę państwa, uwielbiał efekty specjalne, takie błyskawiczne przebiegi, jak słyszeliśmy chwilkę temu. Również glissanda, czyli takie no ja nie jestem ekspertką i specjalistką w glissandach, zdecydowanie łatwiej się je wydobywa na skrzypcach niż opowiada się i próbuje się imitować. A właśnie a propos imitowania, to również imitowanie ludzkiego głosu saksofonem Rudy Widoft również uskuteczniał. No i często łączył w swoich kompozycjach świat muzyki wirtuozowskiej, tak, koncertowej z muzyką taneczną. I teraz będzie przykład takiej salonowej elegancji.

Tak nas rozkołysał walc z płyty Saksofobia. Płyta, odniosę się może do nazwy, płyta Saksofobia, najsłynniejszy utwór, tak mi się wydaje, że jeden z bardziej znanych Widowta, to właśnie tak samo zatytułowany utwór Saksofobia. Proszę sobie wyobrazić, że w epoce, gdy saksofon zdobywał popularność, byli konserwatywni krytycy, którzy traktowali ten instrument jako instrument zbyt hałaśliwy, odrobinę niepoważny, a Widowt postanowił odpowiedzieć na to humorem i stworzył utwór, którego tytuł można rozumieć, no właśnie, jako strach przed saksofonem. I to właśnie ten utwór Saksofobia pomógł, mam wrażenie, oswoić instrument szerokiej publiczności. I również ten utwór znajduje się na płycie, ale nie posłuchamy go dziś, bo jak wszystkiego z tej płyty posłuchamy, to państwo nie sięgną po tę płytę, a to też nie o to chodzi, także taka sytuacja.

Ángel Luis Sánchez Moreno z całym towarzystwem. Płyta, nowa płyta, również w piątek miała premierę, płyta z sonatami Zelenki, Jan Dismas Zelenka. Piękne, wymagające partie obojów barokowych, a to była część czwarta. Allegro assai z sonaty F-dur. No, tak sobie myślę, że niektórzy badacze są przekonani, że gdyby historia potoczyła się nieco inaczej, jak to zazwyczaj bywa, to Jan Dismas Zelenka byłby wymieniany z pewnością obok Bacha i Händla jako jeden z największych twórców epoki, największych twórców baroku. Czytam wiadomości od państwa i miło, bo pani Jolanta z Płocka wspomina nasze wczorajsze spotkanie. Rzeczywiście widziałyśmy się na pikniku tureckim w Warszawie. No i namawiałam panią, żeby wpadła do radia, ale na razie bezskutecznie. Pani Jolanto, pozdrawiam. Pan Bart zgodnie z moją sugestią otworzył okno i tam, cytuję, czekała na niego horda komarów, bo to trzeba, wie pan, zgasić światło i one wtedy nic nie podejrzewają. Żywają i nie wlecą. 19 minut po 22, a teraz utwór, jeden z takich typowych utworów, powstał w połowie XVI wieku, renesans, i można powiedzieć, że jest czymś w rodzaju podręcznika improwizacji dla muzyków renesansowych. A dlaczego? To usłyszą państwo sami.

Dwa utwory dawne w wykonaniu Jordiego Savala. Najpierw romaneska Diego Ortiz, a później włoski kompozytor Tarquinio Merula i fragment z Canzoni Overo Sonate Concertate per Chiesa e Camera. Jordi Savall wielokrotnie opowiadał, że taka swoboda przyciąga go do muzyki dawnej i tak jak Państwo słyszą, on gra niemalże jakby wymyślał te frazy, bo on je rzeczywiście wymyśla, to jest często improwizacja i może dlatego wielu słuchaczy, którzy nie przepadają za muzyką klasyczną, bo nie wszyscy oczywiście muszą kochać, zakochują się właśnie w nagraniach Jordiego Savala. To jest bardziej taka rozmowa między kilkoma instrumentami niż muzealny eksponat. 25 minut po 22 i teraz tak, nie mam w zwyczaju czytać komplementów dotyczących audycji dawniej niż wczoraj, bo to jednak tak niezręcznie, kiedy autor audycji czyta miłe słowa, które przychodzą, ale zrobię wyjątek ze względu na wyjątkowy talent jednego ze słuchaczy. Pan Łukasz okazał się poetą i napisał tak. Choćbyśmy grali dzisiaj w finale i bramki strzelał Lato lub Boniek, to nie opuszczę dawniej niż wczoraj No Way Akin Chance. Co to, to nie.

No i nie trzeba było długo czekać na komentarz pana Marcina. Poezja piękna, ale chyba to był wiersz biały, bo nie było rymu. Oczywiście, że był rym. Boniek, co to, to nie. Panie Marcinie, taki rym niedokładny, nieoczywisty. A utwór, którego słuchaliśmy, to Encan de Ciel Bleu, czyli Kawałek błękitnego nieba, Reno Garcia Fons. Reno Garcia Fons, który jest postacią wyjątkową nawet w świecie muzyki jazzowej. Jego kontrabas, proszę sobie wyobrazić, ma 5 strun. To jest, no wiadomo, o jedna struna więcej niż typowy kontrabas i Reno Garcia Fons sam wymyślił taki projekt instrumentu, no bo chciał po prostu uzyskać większą skalę instrumentu i to dzięki tej strunie potrafi wykonywać melodie, które większość kontrabasistów uważa za niemożliwe. Taka filmowa narracyjność prowadzi nas do kolejnego utworu.

Jeśli Garcia Fons maluje błękitne niebo, to Friedrich Holender przenosi nas wprost pod neony i lampy przedwojennego Berlina. To kompozytor, który pisał dla teatrów, kabaretów i filmów. I wspominał o tym, że Berlin lat 20. był miejscem, gdzie artyści mogli eksperymentować bez ograniczeń. I w tych tangach słychać, mam wrażenie, taką nie tylko taneczną lekkość, ale pewną nostalgię za utraconym światem. No to teraz, obiecałam, będzie jeszcze jedna premiera.

To taki przedsmak. Przedsmak płyty, która ukaże się za 67 dni. Dokładnie tu mi brutalnie pokazuje licznik. 12 Dreams for Piano. 12 snów na fortepian. To był drugi dream, Aleksander Dębicz. I tak jak Państwo słyszeli, taka muzyka zawieszona w przestrzeni oniryczna, gdzieś pomiędzy, gdzieś pewnie powstała z fascynacji snem, jako takim miejscem, gdzie logika nie obowiązuje, bo tak jak słyszeliśmy, nie chodzi tu o wirtuozerię, jakieś wybitnie szybkie przebiegi czy pasaże, ale raczej stworzenie tego nastroju zawieszenia między jawą a snem. I dlatego tak spod palców Aleksandra mam wrażenie, że ta muzyka płynie bardzo naturalnie, jakby sama powstawała z siebie, sama napędzała siebie. A skoro już jesteśmy przy Aleksandrze Dębiczu, to kompozytor odwiedził nas niedawno wspólnie z Jakubem Józefem Orlińskim. Porozmawialiśmy o festiwalu Breaking Classic, który na przełomie lipca i sierpnia. Powinni się Państwo tym festiwalem zainteresować. Przepiękne koncerty, mówiliśmy o tym, ale ja tylko dodam, że rozmowa z panami jest do przesłuchania, ale i obejrzenia na YouTubie Radia 357.

Znany i piękny utwór Cold Little Heart, tym razem w wykonaniu, w wyobrażeniu Aleksandra Dębicza. Tym z Państwa, którym wydawało się, że teraz pójdą spać, odpłyną w sen, mówimy nie ma. Jeszcze kilka utworów w audycji Dawniej niż wczoraj, także proszę się budzić.

0: To część pierwsza Allegro Maestoso z czwartej symfonii D-dur. Franz Ignaz Beck, kompozytor przyćmiony przez Haydna i Mozarta, bo dopiero w XX wieku zaczęto odkrywać, jak nowatorska była jego muzyka. Jest ciekawa legenda związana z młodym Beckiem, bo według XVIII-wiecznej biografii miał on w pojedynku śmiertelnie zranić rywala, no a później przekonany, że grozi mu kara, uciekł z Niemiec i rozpoczął wieloletnią wędrówkę po Europie. Ale po latach okazało się, że przeciwnik przeżył, a Beck zdążył już zrobić karierę we Francji. Historycy nie są pewni, ile w tej opowieści jest prawdy, ale historia była tak barwna, że powtarzano ją przez całe stulecia. No to ja ją dzisiaj powtórzyłam.
1: Radio 357.
0: I teraz, podobnie jak przed momentem, będzie jeden z utworów, który przez wiele lat pozostawał niemal całkowicie zapomniany. Imogen Holst napisała ten utwór w 1929 roku. Była wówczas studentką londyńskiego Royal College of Music. No i słyszeli państwo nazwisko Holst. Tak jest, była córką słynnego kompozytora Gustawa Holsta, ale przez całe życie starała się udowodnić, że jest samodzielną artystką, a nie tylko córką wielkiego ojca. Także znamy to dobrze. I tytuł tego utworu, The Unfortunate Traveler, zaczerpnęła z XVI-wiecznej powieści Thomasa Nasha. To jedna z pierwszych powieści przygodowych. Nie miałam szansy przeczytać, ale mam nadzieję, że jeszcze mi się uda. Wiem z opisu, że oczywiście motywy podróży, oszustów, bitew, romansów, no wiadomo, niezwykłe przygody. Imogen Holst nie ilustruje muzyką dosłownie fabuły, ale ona próbuje oddać atmosferę takiej nieustającej wędrówki i zmienności losu głównego bohatera. Sprawdźmy.

Imogen Holst. A pan Karol napisał, czy w audycji dawniej niż wczoraj pojawiły się kiedyś dudy? Bo pan Karol się żali, że wyszukiwarka nic nie znajduje, ewentualnie audycję Mariusza Dudy. Państwu polecam oczywiście tę audycję w środę o 22:00, Mariusz Duda. Natomiast no to zdecydowanie musimy nad tą wyszukiwarką, panie Karolu, popracować. A dudy same w sobie jako instrument, na pewno pojawiały się różne wykonania utworów na dudach, ale jeszcze tutaj nie gościły. Także dobry pomysł, dziękuję serdecznie. Dwa utwory na koniec. Był Jordi Savall, no to nie może zabraknąć jej, Arianna Savall.

La Musica Calata, Arianna Saval. Za 2:23 na koniec Stephen Hough, który jest jedną z najbardziej fascynujących postaci współczesnej pianistyki, no bo oprócz koncertów publikuje powieści, eseje, obrazy. I to ciekawe, że w jednym z wywiadów powiedział, że jego zdaniem muzyk powinien być przede wszystkim ciekawy świata, bo muzyka nie istnieje w próżni. Można tak pewnie powiedzieć o wielu zawodach na świecie, również o radiowcach. Milena Krupińska, Agnieszka Szwajgier, to była audycja Dawniej niż wczoraj. Życzymy Państwu dobrej nocy.

Dobry wieczór. To drugie nasze spotkanie w kryminalnym lecie. Dziś zabieram Państwa do Ameryki. Właściwie obu Ameryk. Trwa mundial w Stanach Zjednoczonych, podobnie jak 32 lata temu w USA. Trwały największe piłkarskie rozgrywki. A tę akcję, komentowaną przez amerykańskiego sprawozdawcę, można nazwać golem śmierci. Dosłownie. Mistrzostwa świata w 1994 roku. Mecz Kolumbii ze Stanami Zjednoczonymi. Obrońca, który wpakował piłkę do własnej bramki, 10 dni później już nie żył. Zastrzelono go na parkingu w rodzinnym mieście w Kolumbii. Nazywał się Andres Escobar. Niefortunnie przeciął lot piłki. Ta wpadła do bramki. Padł na ziemię, złapał się za głowę, a na jego twarzy pojawił się strach. Jakby przeczuwał, że tym samobójczym golem wydał na siebie wyrok. Egzekucji na nim dokonano strzelając 6-krotnie. Andres Escobar pojechał na Mistrzostwa Świata w Stanach po medal, a stracił życie. Los piłkarza, który życie przypłacił samobójczym trafieniem, to jedna z najbardziej tragicznych historii w dziejach Mistrzostw Świata. Jest jednak pewien szczegół, o którym mało kto wspomina. To nie tylko trafienie do własnej siatki było powodem śmierci Andresa Escobara. Wydarzenie, które pozwala zrozumieć tę historię, rozegrało się 7 miesięcy przed śmiercią zawodnika. I na pierwszy rzut oka nie miało nic wspólnego z piłką nożną. To wielowątkowa historia, w której odwiedzimy również muzycznie Kolumbię. Krzysztof Zimoch, dobry wieczór raz jeszcze i zapraszam.

Jest grudzień 1993 roku. Pewien mężczyzna niezdarnie biegnie po dachu dwupiętrowego domu. Robi to potykając się. Na dole dziesiątki uzbrojonych policjantów otoczyło już całą okolicę. Gdy pojawia się na krawędzi dachu, rozlegają się strzały. Pada twarzą w dół prosto na dachówki. Ginie na miejscu. To właśnie śmierć tego mężczyzny stanowi początek naszej historii. Ale jaki związek śmierć tego człowieka ma z zabójstwem gwiazdy kolumbijskiego futbolu? Przenieśmy się ponownie do lipca 1994 roku. To samo miasto, trzecia nad ranem. Ciemny parking przed klubem nocnym. Nasz środkowy obrońca Andres Escobar siedzi sam w samochodzie, gotowy do odjazdu. Z cienia wyłania się grupa ludzi i otacza pojazd. Dochodzi do krótkiej wymiany zdań, a po niej padają strzały, serią, jeden po drugim. Świadkowie zdarzenia do końca życia będą przysięgać, że przy każdym strzale jeden z mężczyzn wykrzykiwał konkretne słowo. Powtarzał je tak, jakby świętował zwycięstwo. Kim był mężczyzna na dachu? Jakie słowo wykrzykiwał zabójca przy każdym strzale? I w jaki sposób śmierć jednego człowieka utorowała drogę do śmierci tego drugiego? Rzecz dzieje się w czasach, gdy kolumbijski futbol był przesiąknięty, powiedzmy, najbrudniejszymi pieniędzmi na świecie, jeśli można to tak ująć. To będzie opowieść o tym, jak te pieniądze, nawet po śmierci ich właściciela, wciąż zdawały się wpływać na wszystko i wszystkich dookoła.

Cytaty pochodzą z książki Davida Arrowsmitha Narcobol, futbol, kartele i śmierć w Kolumbii Pablo Escobara, wydane nakładem wydawnictwa SQN. Gdy piłkarze pojawiają się na odprawie przed kluczowym meczem z USA, nikt się nie odzywa. W końcu dołącza do nich trener Maturana. Jego gęste, czarne włosy przez noc jakby posiwiały. W oczach ma łzy. Podaje skład. Nie ma w nim Barabasza. Na jego pozycji zagra Hernan Gaviria. Piłkarskie określenie wymuszona zmiana nabiera zupełnie nowego znaczenia. Nikt z obecnych nie ma złudzeń. Stawką tego meczu są ich kariery, źródło utrzymania, życie samych zawodników oraz ich rodzin. Bo aż tak daleko sięgają wpływy kartelu z Cali, odkąd Pablo nie żyje. Członkowie kolumbijskiej ekipy dzwonią do bliskich w ojczyźnie i dowiadują się, że na ulicach Medellin znów wybuchła przemoc, więc policja wysłała patrole pod ich domy. Myślą o wszystkim, tylko nie o futbolu. A mają przecież do rozegrania jeden z najważniejszych meczów w historii kraju. Kolumbijczycy mają w starciach z USA korzystny dorobek. Pokonywali już Amerykanów w licznych meczach towarzyskich. Jednak tym razem w szatni, w tunelu prowadzącym na jaskrawo-zieloną murawę stadionu w Pasadenie, a także podczas hymnu, zdradzają ich przerażone spojrzenia. Ruchy podopiecznych Maturany wydają się nienaturalne, robotyczne, automatyczne, pozbawione niezbędnego pierwiastka ludzkiego. Ewidentnie brakuje im radości, nadziei i energii, z którymi przystępowali do meczu z Rumunią. Wszystko się zmieniło.

Andrés Escobar, środkowy obrońca i główny bohater dzisiejszego odcinka, urodził się w 1967 roku w kolumbijskim Medellin. W większości ludzi piłkarz, który gra na pozycji środkowego obrońcy, czyli stopera, kojarzy się z takim boiskowym brutalem. Gościem, który kopie, gra ostro i zatrzymuje akcję siłą fizyczną. Andrés był jednak trochę inny. Grał czysto, w sposób niemal niespotykany na tej pozycji, w ogóle w tamtych czasach futbolu lat 80. 90. Potrafił wyprowadzić piłkę z obrony, rzadko popełniając przy tym faule i niemal nigdy nie padając na murawę. Nie był jednym z tych zawodników, który symulował przewinienie, którego nie było. Taka postawa przyniosła mu nawet pewien przydomek. El Caballero del Fútbol. Gentleman futbolu. Andrés przeszedł przez wszystkie szczeble szkolenia w Atlético Nacional, klubie ze swojego rodzinnego miasta. I stał się kluczowym zawodnikiem pokolenia, które miało szansę zapisać się w historii tego zespołu. W tamtym czasie nad Atlético Nacional unosił się cień znany całemu kolumbijskiemu futbolowi. Podejrzenie, że część pieniędzy i wpływów związanych z klubem pochodziła z handlu narkotykami. Powiązanie to było jednak tak silne, że kibice rywali uczynili z niego nawet element szyderstwa. Pablito te la compro. Coś w stylu, niech Pablito ci to kupi, rozumiesz? A ten Pablito to dokładnie ta osoba, o której państwo myślą. Nosił nawet to samo nazwisko, co nasz obrońca. Escobar. Nazwisko, choć dla Andresa obciążające, nie miało absolutnie żadnych konotacji, żadnych powiązań z jednym z najsłynniejszych bossów narkotykowych na świecie. Jednak porządek w klasycznym tego słowa znaczeniu i w realiach ówczesnego Medellin zależał od jednego człowieka. Dopóki Pablo żył, obowiązywały pewne zasady. Na szczycie stał ktoś, kto decydował o tym, co w mieście wolno, a czego nie. W 1994 roku reprezentacja Kolumbii przybyła na Mistrzostwa Świata w USA jako jeden z faworytów. No, chociaż czarnych koni. Nie było to pobożne życzenie kibiców. Warto wspomnieć, że w trakcie eliminacji do Mundialu pojechali do Buenos Aires i rozbili Argentynę na jej własnym terenie, wygrywając 5-0. Nawet Pelé publicznie stwierdził, że Kolumbia jest najlepszą drużyną turnieju. W pomocy mieli legendarnego Valderrame, w ataku Asprille, a w obronie dobrze znanego Freda Rincona oraz Andresa, potężnego środkowego obrońcę. To było ich złote pokolenie. A jednak zupełnie niespodziewanie, wszystko zaczęło się sypać.

0: starciu z Rumunią ponieśli heroiczną i niekoniecznie zasłużoną porażkę. Mecz z USA przypomina natomiast poważny wypadek samochodowy oglądany w bardzo zwolnionym tempie. Komentatorzy amerykańskiej telewizji mówią o najważniejszym meczu w historii tamtejszej piłki nożnej. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych nie wygrała meczu w finałach Mistrzostw Świata od 1950 roku, kiedy odniosła słynne zwycięstwo nad Anglią. Wcześniej Szwajcaria pod wodzą Anglika Roya Hodgsona niespodziewanie pokonała Rumunię 4-1. Więc Kolumbijczycy mają świadomość, że porażka w meczu z USA będzie oznaczać, że kwestia awansu nie będzie już tylko w ich rękach. To nakłada na nich dodatkową presję, której naprawdę nie potrzebują. Jeden z pomocników otrzymał groźbę śmierci faksem w samym środku turnieju, podczas pobytu w hotelu. Trener nawet rozważał rezygnację. Ostatecznie zawodnik, któremu grożono, został odsunięty od składu. Innymi słowy, jeszcze zanim doszło do tragedii, drużyna ta grała pod ogromną presją, będąc obiektem gróźb. Nakierowanie gruźb śmierci wobec zawodnika, tak bezczelne wywieranie nacisku na skład reprezentacji przy braku jakiejkolwiek reakcji, która mogłaby to powstrzymać, nie była czymś zwyczajnym, nawet jak na Kolumbię tamtych czasów. Był to sygnał, że sytuacja w kraju wymknęła się spod kontroli. Drugi mecz reprezentacji na Mundialu odbył się przeciwko gospodarzom, Stanom Zjednoczonym, na stadionie Rose Bowl w Pasadenie w Kalifornii. Kolumbia musiała wygrać, by zachować szansę na awans do drugiej rundy. Do mniej więcej 33 minuty utrzymywał się wynik 0-0. Już po kilku minutach gry dochodzi do sytuacji, która może odmienić bieg historii futbolu. Przy linii końcowej Kolumbijczyk wyprzedza amerykańskiego bramkarza. Zagrywa do tyłu. Piłka wydaje się zmierzać wprost pod nogi znakomicie ustawionego De Avili, ale odbija się od wracającego obrońcy i trafia w słupek, a potem spada pod nogi De Avili. Ten uderza z 4 metrów. Piłka jednak trafia w tego samego obrońcę, który potyka się na linii bramkowej. Amerykanie wybijają w końcu futbolówkę i oddalają zagrożenie. Utrzymuje się bezbramkowy remis. Amerykanie rozprowadzają piłkę i przerzucają ją z prawej obrony na lewe skrzydło, gdzie na połowę Kolumbijczyków biegnie John Harkes, pomocnik Derby County. Ma jeszcze dobre 10 metrów do lewego narożnika pola karnego Kolumbii, gdy zbiega do środka i płasko dośrodkowuje. W pobliżu znajduje się tylko jeden amerykański gracz. Cordoba przesuwa się w swoim polu bramkowym zgodnie z przewidywaną trajektorią lotu piłki, ale Andres Escobar, nieustannie czujny obrońca sprzątający w polu karnym, interweniuje wślizgiem. Robi to źle. Wyciągniętą nogą trąca piłkę tak, że ta zmierza w sam środek kolumbijskiej bramki. Cordoba jest już za daleko, by się cofnąć. Młody bramkarz opiera ciężar ciała na niewłaściwej nodze i przewraca się z bezradności. Wygina plecy w łuk i upada na murawę niczym sierżant Elias w ostatnich scenach filmu Pluton Olivera Stone'a. Futbolówka zaś wtacza się do bramki. Czas staje w miejscu. W tle elektroniczna reklama prezentuje całemu światu markę Gillette. Escobar podnosi się w końcu z boiska i odchodzi niepocieszony, powoli i głęboko oddychając. Zaszczutym wzrokiem wypatruje reakcji partnerów. W Kolumbii 9-letni siostrzeniec Andresa odwraca się do matki i ze łzami w oczach mówi: "Mamusiu, zabiją Andresa." Matka pociesza chłopca: "Nie, kochanie, ludzi nie zabija się za błędy. W Kolumbii wszyscy kochają Andresa." Gdy sędzia kończy mecz, Amerykanie cieszą się tak, jak gdyby był 4 lipca. Tony Meola biegnie przez boisko i wymachuje rękami, a na trybunach powiewają amerykańskie flagi. Wkrótce mają je w rękach bramkarz, bohater i jego partnerzy, którzy robią z nimi rundę honorową. Na środku boiska sam jak palec kuca Leonel Alvarez. Kryje głowę w dłoniach, rozmyśla nad losem swojej drużyny. Mało kto zapewne by pamiętał, że Kolumbia, jeden z pretendentów do tytułu mistrzowskiego, zajęła ostatnie miejsce w grupie i w ogóle nie awansowała do fazy pucharowej, gdyby nie zdarzenia, do których doszło niedługo po powrocie Los Cafeteros do kraju.
1: What?

To, jak Andres zachował się w kolejnych dniach, wiele mówi o tym, jakim był człowiekiem. Zamiast się ukrywać, postanowił zabrać głos. Opublikował felieton w jednej z głównych kolumbijskich gazet, zwracając się bezpośrednio do kibiców. Prosił o szacunek, dziękował za wsparcie i zachęcał rodaków, by patrzyli w przyszłość. A potem zapadła decyzja, która zmieniła bieg historii. Całej drużynie, każdemu zawodnikowi z osobna, doradzano, by po powrocie do kraju nie traciła ducha. Rodzina Andresa prosiła go nawet, by ten nie wracał do kraju, by nie wracał do Medellin. On jednak i tak tam pojechał. Dzwoni do dobrego kumpla, Chonto Herrery, i pyta, czy ten nie poszedłby z nim na miasto. Chonto się nie zgadza. Uważa, że przez jakiś czas nie powinni się wychylać. Andres ignoruje jednak rady kolegi oraz samego Pacho Maturany, który również przestrzegał go, że w Medellin na ulicy nadal nie jest bezpiecznie, a sporów w tym mieście nie rozstrzyga się wyłącznie na pięści. 27-letni piłkarz zamierza mimo to wyjść z domu. Owszem, dostawał pogróżki, ale otrzymywał je już wielokrotnie. Chce żyć normalnie. Spotyka się z małą grupą znajomych i idą do baru w El Poblado. Po jakimś czasie wychodzą i kierują się do klubu nocnego El Indio. Zwykle cichy i zdystansowany, a zdaniem niektórych nawet nieśmiały Andres, po kilku drinkach rozluźnia się po raz pierwszy od wielu dni. Jest szczęśliwy. Rozmawia z wieloma osobami, które przewijają się obok niego w klubie. Mijają kolejne godziny. Grupa znajomych zaczyna się wykruszać, ponieważ kolejne osoby idą pić, tańczyć albo wracają do domu. Nad ranem, czyli już 2 lipca, ktoś zaczyna nabijać się z Andresa, dziękując mu za piękną bramkę samobójczą. Piłkarz nie chce wdawać się w burdę w klubie nocnym, więc kieruje się do wyjścia. Wychodzi z długiego i niskiego budynku, przypominającego jakiś magazyn albo hurtownię. Nad drzwiami migocze neon z napisem El Indio. Andres idzie przez parking, wsiada do samochodu i rusza. Trafia na tych samych ludzi, którzy nabijali się z niego w środku. Zobaczyli, że wychodzi, więc za nim poszli. Obrońca się zatrzymuje. Chce ich uspokoić. Umieszczone wysoko kamery monitoringu nagrywają mężczyzn, którzy otaczają samochód Escobara. Jeden z nich podchodzi do Andresa i oddaje 6 strzałów przez szybę boczną i drzwi samochodu. Napastnicy uciekają. Odjeżdża jakiś samochód. Andres leży nieruchomo w aucie. Właśnie minęła 3 nad ranem.

Wierny przydomkowi, który towarzyszył mu do samego końca, Andres nie uciekł ani nie odpowiedział agresją. Próbował przemówić do rozsądku, tłumacząc, że był to zwykły, niezamierzony błąd, część gry i że nikt nie popełnia takiej pomyłki celowo. Prosił o szacunek. Odpowiedź, jaką usłyszał według ustaleń śledztwa, brzmiała mniej więcej tak. Nie wiesz, z kim zadzierasz. Dwóch z tych mężczyzn było bowiem braćmi z rodziny Gayon i Nau, Santiago i Pedro Davi. Byli oni biznesmenami, właścicielami ziemskimi, hodowcami koni i handlarzami narkotyków, powiązanymi z zorganizowaną przestępczością w Medellin. Podróżowali w towarzystwie kierowcy i uzbrojonej ochrony. I to właśnie ich kierowca i ochroniarz, niejaki Humberto Muñoz Castro, wyciągnął pistolet i strzelił do Andresa. Padło 6 strzałów. Większość z nich trafiła w plecy naszego piłkarza, gdy ten stał tuż obok samochodu. Wspomniałem na początku o słowie, które świadkowie rzekomo słyszeli przy każdym strzale. Tym słowem było gol. Mówi się, że zamachowiec krzyczał gol za każdym razem, gdy trafiał do Andresa. Tak jakby każda kula była karą za tamtą akcję na boisku. Escobara szybko przewieziono do szpitala, ale nie udało się go uratować. Zmarł około 45 minut po przybyciu na miejsce. Miał 27 lat. W tym samym roku miał się ożenić, a po Mistrzostwach Świata miał podpisać kontrakt z włoskim AC Milanem. Nic z tego jednak nie doszło do skutku. Warto zwrócić jednak uwagę na szczegół, który może wydawać się jedynie tłem, a w rzeczywistości stanowi chyba sedno całej sprawy. Na początku lat 90., w szczytowym okresie tamtejszej fali przemocy, w Medellin odnotowywano wskaźnik zabójstw na poziomie około 380 na 100 tysięcy mieszkańców. Dużo. Był to jeden z najwyższych wskaźników na świecie. Zabójstwo na parkingu o 3 nad ranem, jakkolwiek brutalnie by to nie zabrzmiało, nie był niczym nadzwyczajnym. Dlatego właśnie grupa mężczyzn mogła otoczyć i zabić narodowego idola na środku ulicy, tuż przed popularnym klubem nocnym, krzycząc gol przy każdym strzale, w zasadzie nie obawiając się żadnych konsekwencji. Zachowywali się jak ludzie, którzy przed nikim nie muszą się tłumaczyć. I trzeba przyznać, że faktycznie nie musieli. Pytanie brzmi, jak długo trwał taki stan rzeczy?

Pamelę Cascardo, narzeczoną Andresa, jego siostrę Marię oraz rodzinę i przyjaciół zamordowanego budzi telefon w środku nocy. Dowiadują się, że stało się to, czego obawiali się najbardziej. Andres nie żyje. Chonto Herrera, w poczuciu winy, że nie przekonał kolegi, by nie wychodził na miasto, ani z nim nie poszedł, by trzymać go z dala od kłopotów, a przy tym nadal wstrząśnięty niedawnym porwaniem syna, śmiercią brata oraz traumatycznym występem Kolumbii na mundialu, pogrąża się w rozpaczy. Tino Asprilla i Carlos Valderrama pamiętają jedynie, że nie mogli przestać płakać. Pogrzeb Andresa Escobara odbywa się 3 lipca 1994 roku. Tego samego dnia El Tiempo pośmiertnie publikuje jego list. Pobrzmiewa w nim desperacka potrzeba jakiegoś wyjaśnienia, pocieszenia, skruchy. Jednocześnie treść wydaje się jednak zawiła i niejasna. Być może dlatego, że w tamtym momencie piłkarz sam czuł się skonfundowany, a nawet zagubiony. Andres nie zrzuca winy za niepowodzenie na mundialu na okoliczności zewnętrzne. Zresztą, gdyby podjął taką próbę, podpisałby na siebie wyrok śmierci. Próbuje zakończyć wywód spokojnie i optymistycznie. Wzywa do wzajemnego szacunku i oferuje każdemu uścisk pocieszenia. Najmocniej wybrzmiewa jednak ostatnie zdanie. Hasta pronto, porque la vida no termina aquí. Do zobaczenia wkrótce. Życie się przecież nie kończy.

Wkrótce po zbrodni bracia Gajony i ich kierowca próbowali sfabrykować alibi. Zgłosili się na policję, twierdząc, że ich pick-upy, których używali tamtej nocy, zostały skradzione. Chodziło dokładnie o te same auta, którymi zablokowali samochód Andresa. Jednak jeden ze świadków zdążył już opisać śledczym pojazd sprawców, a opis ten pasował do wspomnianych pick-upów. Kłamstwo wyszło na jaw w ciągu kilku godzin. Dzień po morderstwie aresztowano Humberto Munoza Castro, kierowcę braci, który przyznał się do oddania strzałów. W czerwcu 1995 roku skazano go na 43 lata więzienia. Wydawało się, że to koniec historii. Jednak później sprawy przybrały naprawdę kuriozalny obrót. Taki, który do dziś budzi oburzenie zarówno w całym kraju, jak i w rodzinie ofiary. Bowiem wspomniany wyrok 43 lat więzienia był z biegiem lat stopniowo skracany, dzięki zaliczeniu na jego poczet okresów pracy i nauki. Ostatecznie sprawca zabójstwa Andresa spędził za kratkami zaledwie około 11 lat i wyszedł na wolność w 2005 roku. Ojciec Andresa stwierdził później wprost, że kolumbijski wymiar sprawiedliwości to fikcja, że oszukiwano opinię publiczną i rodzinę, ogłaszając wyrok 43 lat więzienia, a następnie wypuszczając zabójcę na wolność, gdy tylko ludzie nieco zapomnieli o całym zdarzeniu. Pewnie zastanawiają się Państwo, co z braćmi Gajon, prawda? To właśnie ta wielka niewiadoma, której w tej sprawie nigdy nie wyjaśniono. Nigdy nie skazano ich jako zleceniodawców morderstwa. Postawiono im znacznie łagodniejsze zarzuty związane z tuszowaniem zbrodni, dzięki czemu ostatecznie uniknęli surowej kary. Sprawca, który oddał strzały, wziął całą winę na siebie i odmówił obciążenia mocodawców. Można zapytać, dlaczego? I tak dochodzimy do pytania, które wydaje się najprostsze, a w rzeczywistości być może najtrudniejsze w całej sprawie. Dlaczego Andres zginął? Odpowiedź, którą wówczas przyjął świat, była najbardziej oczywista, z powodu samobuja. Był to akt zemsty szalonego kibica lub kogoś, kto stracił fortunę na odpadnięciu Kolumbii z turnieju. W końcu, jak pamiętamy, mnóstwo ludzi obstawiało zwycięstwo Kolumbijczyków. Istnieją też konkretne fakty potwierdzające tę wersję wydarzeń. Drwiny dotyczyły właśnie gola samobójczego, a strzały oddano w momencie, gdy wykrzykiwano słowo gol. Wszystko na to wskazuje. W rzeczywistości chodziło też o to, że handlarze narkotyków ponieśli straty finansowe. Zatem, jak później zauważył trener reprezentacji Kolumbii, zagrożony mógł być każdy zawodnik. W tym sensie Andres po prostu znalazł się w niewłaściwym miejscu i czasie. Być może w tym klubie nocnym doszło do innych zdarzeń, które faktycznie doprowadziły do zbrodni. Nie była to prosta sytuacja w stylu: hej, strzeliłeś samobuja, więc po powrocie do Kolumbii zginiesz. Chodziło o szerszy kontekst. Ci ludzie podobno stracili pieniądze, i to niemałe. Można powiedzieć, że każdy zawodnik, każdy uczestnik tamtejszego mundialu był narażony na poważne ryzyko po powrocie do Kolumbii. I ze wszystkich powodów, o których wspomniałem, sytuacja była skrajnie niebezpieczna. Myślę, że to nieco rozjaśnia sprawę. Po latach trener tamtej reprezentacji przedstawił nieco bardziej surowy obraz całej sytuacji. Stwierdził, że Andres miał pecha i znalazł się po prostu w niewłaściwym miejscu. Dlaczego narodowego idola można było zgładzić w samym środku nocnego klubu, bez cienia wahania czy drżenia ręki u sprawców? Dlaczego zleceniodawcy uniknęli kary? Dlaczego ten wątek śledztwa odłożono na bok? Aby znaleźć odpowiedź, trzeba cofnąć się do samego początku. Do mężczyzny biegnącego po dachu. Tego drugiego, Escobara.

Człowiekiem biegnącym po dachu, który spadł i zginął 7 miesięcy przed wydarzeniami z udziałem Andresa, był Pablo Escobar. Ten sam Pablito z nagłówków gazet z 1989 roku. Szef kartelu z Medellin i jeden z największych handlarzy kokainą w historii świata. W szczytowym okresie swojej działalności zgromadził majątek szacowany na miliardy dolarów. Jak już wspomniałem, Andres i Pablo nie byli spokrewnieni. Escobar to bardzo popularne nazwisko w Kolumbii, tak jak w Polsce Kowalski. Łączyło ich jednak coś silniejszego niż więzy krwi. Piłka nożna. Piłka nożna, która uczyniła z Andresa idola, była jednocześnie przesiąknięta wpływami karteli. Zakładami, zastraszaniem, praniem brudnych pieniędzy i działaniami bosów narkotykowych, traktujących klub jako narzędzie do demonstrowania swojej władzy. Nie chodziło tylko o napływ gotówki, ale o rzeczywistą kontrolę nad samą grą. Z kolei bosowie powiązani z kartelem Scali mieli również związki z innym kolumbijskim gigantem, America de Cali. W tym środowisku zarzuty i podejrzenia dotyczące łapówkarstwa, ustawiania zakładów czy wywierania presji na sędziów były w zasadzie na porządku dziennym. Sytuacja stała się tak napięta, że sami arbitrzy stawali się realnymi celami ataków. W 1989 roku zamordowano sędziego Alvara Ortegę po meczu, któremu towarzyszyły podejrzenia o korupcję. Tak głęboko skażona była wówczas kolumbijska piłka nożna. I w tym właśnie świecie przyszło grać dżentelmenowi. Był to futbol, w którym o tym, kto wygra, a kto przegra, a niekiedy nawet o tym, kto przeżyje, decydowali ci, którzy finansowali całe przedsięwzięcie. 2 grudnia 1993 roku kolumbijskie siły bezpieczeństwa ostatecznie osaczyły Pabla na dachu budynku i go zabiły. Jak już wspomniałem, było to 7 miesięcy przed wydarzeniami z udziałem Andresa. Za życia Pablo był przerażającą postacią, uosobieniem władzy. Niemniej jednak władzy. Istniała pewna hierarchia i panował szacunek. Świadkowie tamtych czasów twierdzą, że w Medellin niewiele ważnych wydarzeń miało miejsce bez wiedzy Escobara czy ostatecznej decyzji Pabla. Gdy Pablo zginął, wraz z nim odeszły też zasady. Pozostała pustka i walka różnych grup o kawałki rozpadającego się imperium. Nikt przed nikim nie odpowiadał. Każdemu wydawało się, że może robić co tylko zechce. To właśnie miał na myśli selekcjoner reprezentacji narodowej, mówiąc, że w tamtym czasie każdy mógł zginąć. Groźby śmierci przesyłane faksem podczas Mistrzostw Świata, egzekucja Andresa na zatłoczonym parkingu, domniemani zleceniodawcy chodzący na wolności. I to wszystko z pewnością nie było tylko kwestią pecha. Kilka lat temu dwaj amerykańscy twórcy nakręcili film o trafnym tytule The Two Escobars. Dwaj Escobarowie, ukazujący równoległe historie. Błyskawiczny wzrost potęgi barona narkotykowego oraz upadek piłkarza, jako wzajemne swoje odbicia. Wydawałoby się, że po tym wszystkim historia ta została ostatecznie zamknięta. Ale jednak na chwilę wróciła, bo w lutym tego roku, czyli 3 dekady później, w meksykańskim stanie znaleziono zastrzelonego Santiago Gayona, jednego z braci obecnych wówczas na parkingu. Śmierć tę potwierdził sam prezydent Kolumbii, Gustavo Petro, który poszedł o krok dalej. Publicznie stwierdził, że jego zdaniem Gayon był jednym ze sprawców morderstwa Andresa. Zbrodni, która zrujnowała międzynarodowy wizerunek kraju. Cały naród musi się pogodzić z morderstwem wzorowego Kolumbijczyka. Piłkarza jakże innego niż Higuita, tego zwariowanego showmana, któremu udało się wyjść.

która przyczyniła się do śmierci dwóch tak różnych od siebie Escobarów, należała do Carlosa Castaño, lidera Los Pepes. Bez względu na to, jaka była prawdziwa przyczyna morderstwa Andresa Escobara, jego śmierć oznacza początek końca złotych lat kolumbijskiego futbolu. Odkąd zginął Pablo, było wiadomo, że dni narkofutbolu są policzone. Ale porażka reprezentacji na rozgrywanych w 1994 roku Mistrzostwach Świata w USA i zabójstwo chłopaka stanowiącego symbol całego społeczeństwa sprawiły, że do upadku kolumbijskiej piłki doszło niemal natychmiast. Śmierć Pablo, wygrana z Argentyną w Buenos Aires i przewidywania, że kolumbijscy piłkarze mogą zostać mistrzami świata, stanowiły obietnicę czegoś magicznego, co jest na wyciągnięcie ręki. Zamiast tego jednak powstał wielki chaos i znowu trzeba było zbierać wszystko do kupy. Zamiast wyrwać się z objęć przestępców narkotykowych, kolumbijski futbol został przez nich tym samym bardziej naznaczony. Nie tylko w oczach samych Kolumbijczyków, ale też reszty świata. Śmierć Andresa Escobara była bez wątpienia jednym z najbardziej dramatycznych akcentów w historii Mistrzostw Świata Piłki Nożnej. Miejmy nadzieję, że trwający mundial tak dramatycznych wydarzeń już nam nie przyniesie. Na dziś to wszystko. Kryminalne lato wraca za tydzień. Dobrej nocy.

faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody.

0: Rzecz technologiczna.
1: Dzień dobry, spojrzałem na nasz zegar elektroniczny. Coś mi się tu, Robert, nie zgadza.
2: Dobrze, pokazuje.
1: Pokazuje pierwszą. Aha. Kiedy ostatni raz powiedziałeś godzina pierwsza?
2: Nie no, jest godzina 13, to prawda, jest to 12 godzin, ale o równe 12 godzin, więc jest nieźle.
1: Profesor socjologii na Uniwersytecie Śląskim, u którego miałem przyjemność studiować, kiedyś moim kolegom, którzy spóźniali się ze zdaniem egzaminu i przeciągali, zaproponował egzamin domowy. Przepraszam, to był profesor filozofii. Zaprosił ich, no dobrze, to zapraszam jutro w takim razie do mnie o pierwszej. Ale że chłopcy byli inteligentni, powiedział o pierwszej, nie o 13. I o pierwszej postanowili zrobić numer, zadzwonili ding, ding do drzwi. Profesor im otworzył w garniturze, powiedział zapraszam. Dostali piątki.
2: Wow. To niezłe. Fajna anegdotka.
1: Godzina 13, drodzy państwo. Julia Nowaczyńska realizuje dzisiejszy program z upalnej Warszawy.
2: A sfuszerują go dla państwa z równie upalnych Katowic Jarosław Juszkiewicz
1: i Robert Zembrzycki.
2: Lekko nosowy.
1: Tak, to prawda. Mieć katar w taką temperaturę, no to nie jest takie trudne.
2: Nie jest trudne. Klimatyzacja plus, ale tu akurat przyznam się bez bicia do własnej głupoty. Ostatni odcinek powrotu z Chorwacji, w której byłem jeszcze w zeszłym tygodniu, dokładnie tydzień temu wracałem z Wiednia. Przejechałem praktycznie całą drogę z Wiednia tak jak się nie powinno, z różnych względów. Także bezpieczeństwa, w samym t-shircie, bo było tak gorąco. No i prawda, tydzień smarkania i pochrząkiwania sobie w ten sposób zafundowałem. No głupi jesteś, Zembrzycki, no co mam powiedzieć? No durny jak but.
1: Piszą państwo już do nas, choć jeszcze nie podaliśmy adresu, ale świetnie go państwo znacie. rzecz.technologiczna@radio357.pl. Można również umieszczać wpisy pod postem na Facebooku. Pan Stefan napisał, największe głupstwo. Dzień dobry, zrobiłem największe głupstwo w życiu. 8000 kroków przy 40 stopniach w wieku LX.
2: O tak, no to...
1: No, rzeczywiście lepiej się nie wysilać. Ja jakoś wyjątkowo źle znoszę te upały, muszę ci powiedzieć, Robert. Zwykle lubiłem wysoką temperaturę, a ta fala jakoś mnie przygniata.
2: Ja nie mam takiego problemu z upałami, ale bardziej martwię się o Kiarę. Zresztą z tego powodu nie brałem jej dzisiaj do studia, no bo ona jest jednak futrzakiem i to z tych bardziej jednak północnych niż południowych, więc ona te upały faktycznie ciężko znosi. Spacerki załatwiamy wcześnie rano i późno wieczorem, a w ciągu dnia jest po prostu szybki techniczny sik. Ja wychodzę przed blok, a ona patrzy z balkonu.
1: Przenieśmy się w miejsce, gdzie chyba najwyższe temperatury to w granicach 20 stopni Celsjusza, czyli na Marsa.
2: O proszę.
1: Gruchnęła informacja w zeszłym tygodniu, proszę państwa, że łazik Perseverance odkrył złożone cząstki organiczne na Marsie, ukryte w skałach dawnego jeziora. No, przeglądałem portale, które przekazują czasem dość bezkrytycznie informacje popularno-naukowe, ale nikt nie pokusił się o stwierdzenie, nawet fakt, odkryto życie na Marsie. I bardzo dobrze, bo związki organiczne...
2: To jeszcze nie życie.
1: To jeszcze nie życie, choć no, często powstają właśnie w miejscach, gdzie życie jest. Perseverance bada dno dawnego jeziora Jezoro.
2: Jezioro Jezoro?
1: Tak, dokładnie tak jest.
2: Pięknie się nazywa.
1: Krater nazywa się Jezoro. I prawdopodobnie kiedyś był zasilany przez rzeki, które mogły nanieść właśnie no, takie osady.
2: Związki organiczne po prostu.
1: Związki organiczne, ale takie same związki odkrywa się na przykład w niektórych meteorytach, w kometach. Więc mówimy tak naprawdę o cegiełkach, z których dopiero jest poukładane życie. Mhm. Najlepiej byłoby te próbki, które pobrał... To twój telefon?
2: Nie, to twoja kamera. Pamięć urządzenia zapełniona.
1: Ucieszy się nasz dział, który umieszcza nasze rozmowy na YouTubie. Tutaj będzie dziura, drodzy państwo, ale już teraz zapraszamy na YouTube 357 Talk.
2: Gdzie pierwsze można... 5 minut dzisiejszej audycji będzie tam do obejrzenia.
1: Wróćmy jeszcze na chwilę na Marsa.
2: Proszę.
1: Byłoby idealnie, gdyby te próbki zebrane przez Perseverance, i zresztą łazik ma taką opcję, przygotować i wysłać na Ziemię. Znaczy łazik tylko przygotowuje, nie wysyła na Ziemię tych próbek. Trzeba by wysłać...
2: Drugiego łazika, który wyśle.
1: Ale tutaj niestety Donald Trump, tnąc budżet NASA, ściął właśnie między innymi tę misję.
2: No, ale Donald Trump ma u siebie w basenie pod domem bardzo dużo związków organicznych.
1: No, ale no nie zepsują się, tak? Poczekają pewnie na lepsze czasy. Pewnie ale to tak. Jest, to nie jest odkrycie życia na Marsie, drodzy państwo, na pewno nie. Ale jak mówią niektórzy, przyczynek do tego, że być może kiedyś życie
2: taki
1: na Marsie...
2: Taki ćwierćprodukt.
1: I tak będzie chyba z odkrywaniem życia na Marsie, że będziemy powolutku, powolutku kolejne elementy układanki zbierać gdzieś w całość, a nie będzie to tak, że pomacha nam zielony ludzik. No wiemy, że ich tam nie ma.
2: Na Marsie ich nie ma. Ja z kolei nie będzie o betonie, ale przeczytaj nagłówek.
1: Sembrzycki. Beton w takie upały. No dobrze, niech ci będzie. Czy to koniec budownictwa, jakie znamy? Naukowcy udowodnili brutalną prawdę.
2: Tutaj nie będzie o samoleczącym się betonie, ani o żadnym innym materiale, tylko o zmianie podejścia do budownictwa. Chodzi o to, że bardzo wiele rzeczy zmieniamy oczywiście w budownictwie, pojawiają się nowe technologie, zaczynamy już drukować budynki w 3D, ale w dalszym ciągu projektujemy je w ten sam sposób.
1: Na komputerze, tak jak robiono to w latach 30.
2: Nie, nie o to chodzi. Chodzi o konstrukcję, samo zasady działania konstrukcji. I naukowcy badają teraz, na ile można zmienić zasady konstruowania budynków. Chodzi o to, że zaprzężono do pracy oczywiście algorytm, który sam rozmieszcza materiał w konstrukcji tak, aby osiągnąć maksymalną wytrzymałość przy minimalnym zużyciu surowca. Po prostu zbudować równie trwałe budynki z mniejszej ilości surowca. I oczywiście nie chodzi o to, żeby wygenerować, kojarzysz na pewno państwo również wielokrotnie, też o tym mówiliśmy, że sztuczna inteligencja projektowała różne narzędzia czy rozwiązania, które wyglądały jak jakieś kosmiczne, odjechane bryły. Tutaj oczywiście w ten sposób również można stworzyć budynki, tylko że nikt ich nie będzie chciał wybudować, bo będą bardzo trudne technicznie do zrobienia.
1: Przede wszystkim drogie.
2: I tak, i niestandardowe, jeśli chodzi o wszystkie te połączenia i wymiarowanie. No więc tutaj ten algorytm, można mu zadać warunki brzegowe, można zadać mu minimalny rozmiar każdego elementu, tak żeby nie tworzył ich zbyt wiele. Każde połączenie można powiedzieć, określić, ile elementów ma do niego być przyłączonych, po prostu na tyle ograniczyć mu te warunki projektowania budynków, że to będzie możliwe do wybudowania, a w dalszym ciągu znacznie lżejsze dla środowiska i po prostu fizycznie lżejsze konstrukcyjnie. Także bardzo mi się ten pomysł spodobał. No i to warto.
1: Był zostać budowlańcem.
2: Nie. Warto. O tym zaraz opowiesz. Julia, nasza realizatorka, już wie, natomiast państwo jeszcze nie wiecie, remontujemy nowe studio i były przygody elektryczne. Natomiast dodam tylko tyle, że całe to badanie to przeprowadzają naukowcy z MIT, czyli Massachusetts Institute of Technology.
1: Chciałbym, zostawmy miłościwie temat instalacji elektrycznej. Myślę, że kiedyś zbiorczo opowiemy o tym.
2: Tak, jak już będzie to studio.
1: Które malowanie, z którego jesteśmy zadowoleni na 75%, instalacja, która działa w 50%.
2: Ja bym powiedział, że na 66% jesteśmy zadowoleni z malowania, natomiast instalację określiłbym na działającą w 75%.
1: Ale weźmiemy jednak elektryka, bo mazy na ścianie cię nie zabiją.
2: Nie.
1: Źle podłączony prąd może.
2: Może, to prawda.
1: Spoglądam jeszcze na maila sprzed tygodnia na rzecz.technologiczna.
2: A propos Timexa?
1: Tak. Pozwól mi dokończyć chociaż adres. rzecz.technologiczna@radio357.pl. Pan Jarosław napisał, że najbardziej w Timexach przekonywała go wówczas synchronizacja, mówimy o latach 80., z zegarami atomowymi. Jeden w Stuttgarcie i patrzeć na niego pełnej godzinie słuchając radia za pomocą fal ultrakrótkich, przyjemność pełna. To prawda, kiedy zdarzyło mi się pracować w innym radiu, patrzyłem na zegar sprzężony atomowo i słyszałem w słuchawkach prowadząc program tit, tit, tit, tit. To było miłe. 9 minut po godzinie 13:00.

0: Znajdujemy się na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego. Siedzę naprzeciwko profesora Piotra Skubały i mam pytanie z perspektywy totalnego laika. Czym jest bioróżnorodność i dlaczego jest taka ważna?
1: Tak, no bioróżnorodność życie, można powiedzieć tak naukowo. Bioróżnorodność oznacza termin, który określa... Bioróżnorodność ma takie trzy poziomy. Różnorodność genetyczną, gatunkową i ekosystemową. W skrócie, bioróżnorodność to też koncepcja, która narodziła się pod koniec lat 80., która oznaczała nową jakby filozofię ochrony środowiska. My, żeby zachować bezpieczny świat i swoje w miarę szczęśliwe życie, musimy podejmować dzisiaj działania chroniące każdy gen, każdy gatunek, każdy ekosystem jest ważny. Bo bioróżnorodność no właśnie oznacza różnorodność życia na wszelkich możliwych poziomach jego organizacji. Każdy z nas w życiu podejmuje różne decyzje, dokonuje różnych zakupów i warto mieć pełną świadomość, że cokolwiek robimy, jakikolwiek zakup podejmujemy, jakąś aktywność, to wpływa na naszą planetę, na bioróżnorodność, jest przyczyną emisji określonej ilości gazów cieplarnianych. Także to, co my możemy zrobić dla bioróżnorodności życia na naszej planecie, no to jest... Bardzo dużo możemy zrobić, ponieważ wykonujemy w życiu tysiące różnych aktywności, które na to wpływają. W związku z tym no, warto się przyjrzeć temu, co robię, zastanowić, czy to jest OK, czy może z tego nie należałoby zrezygnować, albo zmienić tą formę zachowania, albo kupić coś innego, albo czegoś nie kupić, albo kupić mniej. Także to jest tutaj pocieszające, że możemy bardzo, bardzo dużo zrobić. Ale my potrzebujemy zmian systemowych, niestety dotyczących ochrony przyrody, bioróżnorodności. Pocieszające jest to, że te systemowe działania są zaplanowane na papierze, bo świat podjął na konferencjach dotyczących różnorodności biologicznych, podjął decyzję. Taki plan przyjęto 30 razy 30, że my musimy ochronić, wziąć pod ochronę 30% naszej planety do 2030 roku. Wspaniały plan. Gorzej z realizacją, bo my dzisiaj chronimy 18,5% lądów, 8,5% oceanów, także, a mamy 4 lata, kiedy powinniśmy te obszary, gdzie my naprawdę się troszczymy o bioróżnorodność, o przyrodę, poszerzyć znacząco. My w Unii Europejskiej mamy jeszcze bardziej ambitny plan, unijną strategię na rzecz bioróżnorodności, która też zakłada 30% kontynentu, chronimy do 2030 roku, ale tam jest zaplanowane 10% ścisła ochrona. 10% naszego kontynentu, naszego kraju ścisła ochrona. A my chronimy w Europie 3,4% ścisła ochrona, a w Polsce 1%. Także tu jest ogromnie duże do zrobienia, żeby przetrwać, żeby nie zniszczyć tej planety, nie podciąć tej gałęzi, na której siedzimy. No my musimy dać przestrzeń innym gatunkom, bioróżnorodności, przyrodzie. Zdajemy sobie z tego sprawę. No ale problem, że my nie za bardzo chcemy to zrobić, bo my, patrząc na nasze miasta, no sukcesywnie ciągle się pozbywamy tej drzew, zieleni, betonoza, mimo tego, że wiemy, że musimy z nią walczyć, no ma się dobrze.
0: Jakby w oczywisty sposób wiemy, że zanieczyszczenia plastikiem czy zanieczyszczenia powietrza no mają na nas wpływ, to jesteśmy w stanie zobaczyć gołym okiem. A jaki wpływ ma na nas jako rasę ludzką ta zanikająca bioróżnorodność?
1: No bez bioróżnorodności my nie jesteśmy w stanie przetrwać. Jest taka koncepcja naukowa, hipoteza wypadających nitów. I uważam, że ona dobrze obrazuje rzeczywistość naszą. Nasza przyroda zostaje tutaj w tej hipotezie porównana do samolotu, który leci. Z tego samolotu wypadają nity. Wypada jeden nit, drugi, trzeci. Samolot leci. No ale wszyscy wiemy, że w którymś momencie przy utracie któregoś nitu, śruby, który spaja ten samolot, no samolot się roztrzaska. No i tak samo z przyrodą. My tracimy kolejne gatunki. Bioróżnorodność jest coraz mniejsza na naszej planecie. To tempo utraty bioróżnorodności jest przerażające, bo prawdopodobnie tracimy kilka gatunków każdej godziny z naszej planety. W którymś momencie ta przyroda przestanie jakby działać, przestanie spełniać funkcje, przestanie nam dawać pokarm, tlen, zasoby, które my potrzebujemy do funkcjonowania.
0: Czyli udusimy się po prostu własną ekspansją.
1: Tak, no zabraknie nam wody, zabraknie nam pokarmu, zabraknie nam tlenu. Jeżeli chodzi o wodę słodką, to zasoby wody słodkiej to jest jedna z granic planetarnych, to taka koncepcja naukowa niezwykle ważna, która jest już strefą przekroczoną. Nam zaczyna brakować wody słodkiej do funkcjonowania w skali globu, w skali naszej planety. Brzmi to groźnie. Nie chciałbym tak bardzo pesymistycznie do tego podejść, bo żeby chronić tą bioróżnorodność, to my się musimy nią zachwycić.
0: Zachwycamy się nią za każdym razem, jak przejeżdżamy przez kawałek parku, nawet krajobrazowego. Nie mówię już o bytności w jakimś parku narodowym, który jest pod ścisłą ochroną. No to nie ma osoby, która nie zachwyci się pięknem tej przyrody dookoła, prawda?
1: Tak, ale z drugiej strony ilość betonu, ilość asfaltu, ilość plastiku, ilość metali, ilość tej technosfery rośnie i rośnie, a tego życia, tego piękna jest coraz mniej.
0: Nie mogę tu nie zapytać, bo wspomniał pan o tej rozwijającej się technologii. Czy można gdzieś w nowoczesnych technologiach upatrywać jakiegoś ratunku dla naszej planety i dla tej właśnie zanikającej bioróżnorodności?
1: Tak, oczywiście. My, żeby mądrze gospodarować tą planetą, to musimy stosować rozwiązania, które są oparte o naturę, tak zwane nature-based solution. I to się dzieje, tylko skala oczywiście tego jest mniejsza, bo przyroda, bioróżnorodność jest zorganizowana w sposób mądry. To są rozwiązania ekonomiczne. Przyroda nie wymyśliłaby czegoś takiego jak plastik. Bo plastik to jest coś, co nie jest nikomu potrzebne, zostaje tutaj prawdopodobnie na kilkaset lat. Przyroda nie wymyśla takich rzeczy, takich opakowań, które zostają setki lat. No i myśmy powinni wzorować się na naturze i jeżeli coś wprowadzamy jakieś opakowanie, to takie, które się rozłoży, które jest komuś potrzebne. No plastik, wiemy, stał się jednym z naszych kluczowych problemów. Przyroda działa według określonych praw i myśmy powinni do tego się dostosować, no inaczej po prostu zniszczymy. Jeżeli chodzi o plastik i odpady, no mówię o jednym z praw ekologii Barry Commonera. Każda rzecz musi się gdzieś podziać. No myśmy stworzyli sobie plastik i wiele innych rzeczy, które nie mają się gdzieś podziać, które zakłócają funkcjonowanie naszej planety.
0: Miejmy nadzieję, że w najbliższej przyszłości technologia pomoże nam zachwycać się naturą na terenach naszych miast i w okolicach naszych domów, a nie tylko wtedy, kiedy wyjedziemy na drugi koniec Polski, do tego 1% kraju, który jest objęty ścisłą ochroną. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był profesor Piotr Skubała.
1: Dziękuję bardzo. Nie.

0: Totalne lato w rzeczy technologicznej.
1: Zembrzycki, mamy ten stół z tym efektem od 3,5 roku, chyba więcej, bo ja spłacałem ten leasing.
2: I ty cały czas nie cierpisz tego efektu.
1: Ciągle cię ten różowy kafelek po prostu bawi.
2: Tak, bawi mnie. A kiedyś bawił mnie jeszcze bardziej, bo był zapięty do twojego mikrofonu.
1: Piszą państwo do nas. Pan Bartek napisał: pozdrawia i zaprasza na święto roweru w Lubartowie. Dostępne są również trasy 357. Jak się jedzie, to nie jest gorąco. No, a jak pod górę się jedzie, panie Bartku?
2: Ja powiem, że jak się jedzie na motocyklu, to nawet można się rozchorować.
1: No właśnie. Słyszałeś o ultra czarnej farbie?
2: Tak, słyszałem. Też mam tego newsa otwartego. Zastanawiam się, no to powiedz, o co chodzi, bo taka farba, wiesz o tym, że już była. To tak. Się nazywa Vanta Black.
1: Tak, Vanta Black, farba, która kilka lat temu zrobiła wielką karierę, która pochłania 99,9% światła widzialnego.
2: No wybija po prostu czarną dziurę w rzeczywistości. Tak to wygląda w praktyce.
1: Ale ta farba jest po pierwsze droga, po drugie jest trudna w utrzymaniu, delikatna, no i nie nadaje się specjalnie do malowania samochodu.
2: To prawda.
1: Ale Chińczycy, bo któż by inny, wpadli na to, jak można ją zrobić taniej, a jednocześnie
2: trwalej.
1: No i stworzyli tę farbę w taki oto sposób, że szukam tej informacji. Tak, połączyli ustawione pionowo nanorurki węglowe z nanocząsteczkami sadzy technicznej. Czyli idealnie właśnie po chińsku. Uprościli, uzyskując ten sam efekt.
2: I tani. A jak nie widać różnicy, to po co przepłacać?
1: Oczywiście cały numer polega na tym, że ta farba jest mieszana w specjalny sposób. Powstaje mikroskopijna struktura, która jest pełna zagłębień i wypukłości. No i kiedy światło pada na taką powierzchnię, nie odbija się od niej bezpośrednio, tylko się rozprasza i niemal całkowicie ulega pochłonięciu. Powierzchnia traci większość odbić i cieni. Samochód zaczyna przypominać płaski cień bądź wygenerowaną grafikę pozbawioną głębi, co wywołuje nietypowe złudzenie optyczne. Jeszcze daleka droga do pomalowania samochodów.
2: No dobra. Teraz moje pytanie. No ale po co? Oprócz tego, że każdy Batman chce mieć samochód czarniejszy niż noc.
1: Ja mam złośliwe wytłumaczenie. Mhm. Chińskie samochody zalewające światowe rynki są tak brzydkie.
2: No nie, no dobra, ale realistycznie. Nie wszystkie poza tym, nie wszystkie bywają ładne.
1: Wiesz co, myślę, że znajdzie się sporo osób, które będą chciały tak pomalować samochód, albo na przykład swój rower. Wyobraź sobie rower tak pomalowany.
2: Wyobrażam, ale powiedz mi, jakie korzyści daje ta... Bo to jest powód, dla którego ja tego newsa nie wziąłem.
1: Jakie korzyści? Mhm. Takie same, jakie pomalowanie kolorem zielonym albo czerwonym roweru. Estetyczne.
2: Aha, tylko.
1: Tak.
2: No to nie, no to warto.
1: Jezu, w dzisiejszych czasach każdy... Ja przepraszam, bo piję.
2: Tak, nie,
1: nawadniam się cały czas.
2: I tu też państwa zachęcamy do nawadniania się, nawet jak komuś się nie chce pić, to w takie upały trzeba. Powiem szczerze, że my to z litr wody wypijemy w trakcie dzisiejszej audycji. Kamera przestała nagrywać.
1: Kamera przestała nagrywać, ale przeczytaj, jaki jest komunikat.
2: Urządzenie jest przegrzane, nie można nagrywać. No, nie dziwię się.
1: Dobrze, zaraz włączymy wentylator, być może państwo będą to słyszeć, ale rzeczywiście robi się u nas gorąco w studiu i nie ma wyjścia.
2: Tak. Przez tą kamerę.
1: Powiem ci, jeśli chodzi o farbę, ja bym sobie coś nią pomalował, jeszcze nie wiem co.
2: Paznokcie.
1: No, proszę.
2: U stóp.
1: Koledzy mi kiedyś to zrobili, jak spałem.
2: Dobrze, to jak jesteśmy w temacie takich nowinek technologicznych, to ja znalazłem ciekawy artykuł, jest dosyć długi, dotyczący druku 3D, natomiast chodzi o to, że naukowcy zrobili swego rodzaju drukowane origami 3D. To znaczy, znowu, tak jak przy tym budownictwie, którym zachwycałem się przed chwilą, jako fan betonu, tutaj podobnie zmieniono nie tyle materiały, z których się drukuje, ale samą jakby ideę podejścia do tego wydruku, bo dzisiaj wszystkie drukarki, no to warstwa po warstwie po prostu tworzą obiekt, który chcemy wydrukować.
1: Tak.
2: A tutaj drukuje się to wszystko na płasko, na elastycznym podłożu i potem to podłoże ma zadane strefy zgięcia, i tam gdzie jest elastyczne i strefy gdzie jest sztywne, i z tego składa się, jak origami właśnie, konstrukcję. To jest świetny pomysł, bo pozwala drukować struktury większe niż normalnie umożliwiałaby przestrzeń robocza drukarki.
1: Aha, jako właściciel drukarki...
2: Rozumiesz, o co chodzi.
1: Rozumiem i doceniam.
2: Tak, no więc bardzo, bardzo ciekawa rzecz, też mi się spodobało i no więc bardzo fajna rzecz po prostu. No.
1: Ja też mam informację dla użytkowników drukarek.
2: Czekaj, dodam tylko jeszcze, że to jest metoda opracowana przez specjalistów z Oak Ridge National Laboratory. No i to jest właśnie taki druk typu origami. Polecam, jeśli ktoś interesuje się tematem druku 3D, no to można zgłębić ten temat bardziej. Artykuł, który znalazłem na jego temat, jest naprawdę długi i nie radiowy, dlatego tutaj już urywam temat, ale mówię, no zainteresowało mnie na tyle, że postanowiłem wspomnieć.
1: Ostatnio pojawiły się filamenty do drukarek 3D, które mają certyfikat Unii Europejskiej, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w używaniu w kontakcie z dziećmi i z żywnością.
2: Czyli bez mikroplastików.
1: No, pewnie nie emitują ich tak wiele, więc skorzystałem z tej możliwości. Wydrukowałem dwie rzeczy, które gorąco Państwu polecam. Pierwsza, trzeba sobie znaleźć, bo we wszystkich serwisach, które takie rzeczy publikują, czyli modele 3D, można znaleźć takie projekty. Pierwsze to jest takie wiaderko, które jest ukształtowane w bardzo fikuśny sposób. Mhm. Wsadzasz je do zlewu. Do wiaderka wrzucasz na przykład garść jagód, puszczasz wodę z kranu i sam ten ruch wody, a wiaderko jest, jak mówiłem, już fikuśnie skonstruowane, powoduje, że te owoce się płuczą.
2: Ze wszystkich stron.
1: Sprawdza się również z malinami, ponieważ się nie rozciapciają. Mhm. Jak w durszlaku. Mhm. Druga rzecz to absolutny game changer. Dzisiaj sprawdziłem i mówiłem ci zresztą o tym przed audycją.
2: Jajeczny rozdziabywacz.
1: Bardzo dobra nazwa. To jest urządzenie, które drukujemy w ciągu kilkudziesięciu minut.
2: To jest otwieracz do jajek.
1: Otwieracz do jajek. Wkładamy do niego jajko i w ten sposób...
2: Kurze.
1: Gęsie chyba to trzeba po prostu powiększyć. I można, drodzy Państwo, zrobić jajecznicę bez jednego skrawka skorupki. Wiem, że niektórzy próbują o czoło na przykład, ale wiesz, grubości są różne.
2: Czoła czy jajka?
1: Jednego i drugiego. Znajoma mi podrzuca jajka ze wsi, które mają znacząco cieńszą skorupkę i zdarzyło mi się parę razy już wziąć taki zamach, że całe jajko wylądowało mi na czole.
2: Otwieracz.
1: Otwieracz do jajek. Bardzo Państwu polecamy. W ogóle jest dużo ciekawych druków 3D, które można wykorzystać w codziennym życiu. Zagramy?
2: Zagrajmy.

0: To jest rzecz technologiczna, niezwykle upalna. Oprócz tego, że można do nas pisać maile, to można też na rzecz.technologiczna@radio357.pl, to można też...
1: O kropce zapomniałeś.
0: Tak, można też pisać komentarze pod postem na Facebooku, konkretnie na profilu Radia 357, gdzie nasze facjaty są dwie. No i tam właśnie pani Joanna napisała, że dziś w końcu odsłuchamy z domu, domu chłodnego niezależnie od upałów, bo otoczonego drzewami i bujnym gąszczem roślin wszelakich. I to jest prawda, że zieleń robi swoje.
1: Zazdraszczam, bo ja mieszkam w bloku, który jest skierowany, mieszkaniu skierowanym na południowy zachód.
0: I Morz Gorunc.
1: No tak, hica najgorsza jest koło 20-21, kiedy ten beton oddaje gorąc.
0: Ja na szczęście okna mam na północny wschód, więc poranki mam słoneczne, a popołudnia i wieczory już w miarę komfortowe.
1: Chcę ci coś pokazać, bo Facebook mi to zupełnie przypadkowo parę minut temu podrzucił. Dwa razy w roku na Hawajach, bo tak. To też dotyczy upału.
0: Jest dzień bez cienia.
1: Słońce. Dziękuję ci, Robert.
0: Przepraszam.
1: Słońce jest tak, jest idealnie w 90 stopni w zenicie, że oświetla znaki i słupki różnego rodzaju bez cienia. I to wygląda dokładnie jak źle zrobiona gra komputerowa.
0: Tak, wygląda jak grafika 3D bez faktycznie światła, no. Niesamowite.
1: Apple nie próżnuje. Prace nad drugim składanym smartfonem już trwają.
0: Smadanym smartfonem?
1: Tak. Nie dziwicie ten nagłówek? Powtórzę. Nie. Apple nie próżnuje.
0: Tak.
1: Prace nad drugim składanym smartfonem już
0: trwają.
1: Bo ja
0: wiem, że z pierwszego się wycofali.
1: Podobno nie tyle się wycofali, co planują go wypuścić, ale już pracują nad kolejnym modelem.
0: Aha, wiesz
1: co, to trochę być może jest tak, jak było z iPadem, który miał być przed iPhone'em, a jednak stwierdzono, że pierwszy będzie iPhone.
0: Chciałbyś składany telefon?
1: Chyba nie mam takiej potrzeby.
0: Ja też nie.
1: Chyba nie mam takiej potrzeby. Nie wiem, czy to nie jest gonienie azjatyckich króliczków. I chyba Apple nie musi brać udziału w tym wyścigu.
0: Znaczy, mnie się wydaje, że tam takiego innowacyjnego myślenia zabrakło bardzo dawno temu. Nie jeśli chodzi o technologię, chociaż to też, ale powiedzmy te ich własne procesory od M1 są fajne. I to naprawdę było dobry krok i dobre rozwiązanie. Ale jeśli chodzi o taką funkcjonalność, użyteczność z punktu widzenia i innowacyjność z punktu widzenia użytkownika, to jednak brakuje tej wizji Steve'a Jobsa.
1: Myślę, że brakuje. Ta seria ma się nazywać Ultra.
0: Ach, i to ma być taki składany jak książka po prostu na pół.
1: Tak, i to ma być w ogóle jakby osobna seria iPhone'ów, co moim zdaniem ma sens.
0: Czyli będziesz miał iPhone'a, będziesz miał iPada, który będzie zamieniał się w dwa razy grubszego iPhone'a.
1: Słuchaj, jest na to rynek. Pierwsze modele mają się ukazać, czy premiera tego modelu ma się odbyć jesienią 2027 roku. Co wiemy? Szerszy wyświetlacz składany, choć jednocześnie to jest ten sam typ wyświetlacza, który jest w tegorocznych iPhone'ach. Według nieoficjalnych informacji iPhone Fold lub Ultra ma oferować ekran o przekątnej 7,8 cala i, uważaj, zewnętrzny ekran 5,3 cala. Ciekawe jak z baterią. Komputer Świat komentuje, niewiadomą pozostaje oczywiście cena tego sprzętu, choć można śmiało zakładać, że będzie on bardzo drogi. Tak, drodzy Państwo, wiele nie wiemy na temat składanych iPhone'ów.
0: Ale wiemy, że będzie drogi.
1: Możemy już to założyć.
0: Powiem Ci szczerze, gdybym miał kupować urządzenie z tak dużym ekranem, to kupiłbym sobie po prostu MacBooka Neo.
1: No on też ma swoje ograniczenia.
0: Też ma procesor komórkowy w środku, trzyma na baterii prawdopodobnie podobną ilość czasu, jak będzie to urządzenie i jest znacznie wygodniejszy w użyciu jednak.
1: Pani Joanna napisała, dzień dobry panom redaktorom w ten piekielny dzień. Fajnie, że nutki adekwatne do temperatury, a co do brzydkich samochodów, nic nie przebije Cybertrucka, który mnie mijał w Łodzi na ulicy Ogrodowej. Tak brzydki, że za darmo bym nie chciała. Pozdrawiam chłodno dla odmiany. I tutaj się z Robertem, drodzy Państwo, nie zgadzamy fundamentalnie. Uwaga, uwaga, już się pochylam, bo się gromy na moją głowę... Co się z tymi gromami stanie?
0: Spadną, posypią
1: się. O właśnie, tego słowa szukałem. Bo mnie się Cybertruck podoba.
0: Wiesz co, podobał mi się przez chwilę, jak pokazali go jako koncept, ale wystarczająco wiele razy widziałem filmiki pokazujące, jak fatalnie jest wykonany oraz jak bardzo nie spełnia się jako pojazd, którym jest, czyli jednak samochodem takim terenowawym, który ma być po prostu no, pick-upem, tak? Używanym do różnych zadań. No nie. To wiesz, to jakbym miał kupić taki kanciasty samochód, który będzie kiepsko wykonany, to naprawdę wolałbym kupić starego DeLoreana, przynajmniej miał duszę i jest kultowy ze względu na film Powrót do przyszłości, a Cybertruck nie, nigdy.
1: Ale jak wiesz, o gustach się nie dyskutuje.
0: Nie dyskutuje, nie, absolutnie. I masz już pełne prawo.
1: Wielokrotnie to przerabialiśmy.
0: To szkaractwo hołubić w swoim serduszku.
1: Mój elektryku. Pan Tomasz napisał, rozpływam się z ciepła. 38 stopni w Rzeszowie. Śmiechu i radości. Dziękujemy, że dostarczamy. Panie Tomaszu, i słyszę jeszcze takie bonusy Metallica. Szacun.
0: O, proszę, no to był mój wybór akurat. Ale tak, faktycznie tutaj nasza słuchaczka zauważyła, że muzyka adekwatna do upału. Dobieraliśmy z Jarkiem piosenki specjalnie po to, żeby oddać tę pustynną naturę dzisiejszego dnia. Pan Dawid odniósł się do iPhone'a w międzyczasie. Napisał tak, dzień dobry panie Dawidzie. Ja chciałbym mieć możliwość wymiany 13 mini na coś podobnie kompaktowego. O, i powiem ci, że to jest, no to jest teraz przecież iPhone R, prawda?
1: Tak.
0: I,
1: tak.
0: To chyba tędy droga i zdecydowanie właśnie miniaturyzację telefonów to jest kierunek, który bardziej wspieram serduszkiem niż budowanie coraz większych, coraz cięższych i coraz grubszych urządzeń do noszenia w kieszeni.
1: Zamknijmy temat komórek dzisiaj. Serwis Komórkomania sprawdził taką zasadę. Notabene ona przed chwilą również została potwierdzona w przypadku naszej kamery w studiu, która się po prostu przegrzała. Wiadomo, że telefony i w ogóle elektronika w smartfonach pracują na granicy wydolności, jeśli chodzi o temperaturę.
0: Jeszcze utrudniamy im życie, wkładając je do case'ów bardzo często.
1: Tymczasem pan Miron z Komórkomanii wsadził telefon do lodówki i postanowił sprawdzić, na ile przyspieszy telefon w niskiej temperaturze. Opisuje w artykule w Komórkomanii cały proces, jak to się działo. Stwierdził, że żeby to był w miarę powtarzalny test, wyrenderował 30-minutowy film 4K 60 klatek w edytorze UCAT, czyli taki sam film, wykorzystał do tego Xiaomi 12 Pro, najpierw w temperaturze pokojowej, a potem w lodówce. Jak sądzisz, czy była różnica?
0: Była, na pewno.
1: Ile procent twoim zdaniem?
0: Temperatura pokojowa 20 parę stopni, w lodówce pewnie koło między 3 a 6 stopni, czyli jakieś 20 stopni różnicy, no to stawiałbym, że kilkuprocentowa, no parę minut z tego urwał pewnie.
1: Dobry jesteś. Temperatura pokojowa 1 godzina 10 minut 34 sekundy, lodówka 1 godzina 5 minut 56 procent szybciej.
0: No.
1: No, słuchaj, nie wiem, jakie wyciągnąć wnioski.
0: No żadne wnioski, to jest żadna nowość. Przecież na tym też polegał overclocking i ekstremalne chłodzenie komputerów. Już lata temu to robiono i do dzisiaj się to robi. Ludzie, pasjonaci, ścigają się, kto wykręci lepsze wyniki w różnych benchmarkach i 3D testach. Na sprzętach, które mają ekstremalnie wykręcone parametry i chłodzone są ciekłym azotem. Nie? Wiesz, co jest największym problemem przy takim chłodzeniu?
1: Przy ciekłym azocie?
0: No.
1: Jest drogi.
0: Nie, kondensacja.
1: A, na zewnątrz, oczywiście.
0: Tak, całą płytę główną trzeba zasmarować wazeliną albo czymś innym, co nie przewodzi prądu, ale jednocześnie całkowicie zablokuje możliwość kondensacji właśnie.
1: Odnośnie jeszcze druku 3D i wysokich temperatur, właściwie sam sobie dziękuję od paru dni za to, że kiedy było jeszcze zimno i kupiłem drukarkę 3D, wydrukowałem specjalną ramkę, do której włożyłem bardzo ciche wentylatory komputerowe.
0: I chłodzisz maczka.
1: Nie.
0: A co chłodzisz?
1: Nie wchodzę, koledze, w słowo. Nie chłodzę.
0: Nie wchłodzę.
1: Moje akwarium morskie. W tych temperaturach akwaryści mają często problem, bo łatwo podgrzać wodę w akwarium.
0: To prawda,
1: ją schłodzić.
0: W oceanie się tak nie grzeje.
1: A propos upałów, pani Ania przysłała nam żart, którego nie możemy opowiedzieć dosłownie na antenie, bo po pierwsze jest rysunkowy,
0: po drugie niecenzuralny.
1: Pojawia się w nim brzydkie słowo, ale możemy go opowiedzieć tak, żeby się dało go opowiedzieć w radiu. Dwie kukurydze w kolbach, jedna jest w pomieszczeniu, składa domek z kart, druga wchodzi z upału, ta, która składa domek z kart, Microsoft pyta, i jak tam, nie za gorąco na zewnątrz, a druga już jest popcornem i odpowiada coś, nie możemy powiedzieć, co odpowiada.
0: Odpowiada, idź stąd, udaj się w daleką podróż.
1: Pan Marcin napisał jeszcze odnośnie Cybertrucka, dzień dobry, dobrze, że tego paskudztwa nie da się legalnie zarejestrować w Polsce. A czy da się, panie Marcinie, zarejestrować nielegalnie?

0: stwierdziłem, że musimy dzisiaj zagrać Arktykę.
1: No, jak najbardziej.
0: To było w czasach, kiedy zimy jeszcze były, wiesz?
1: Tak, pamiętam. Pamiętam jeszcze zimy, wiesz?
0: Młody technik?
1: Przed młodym technikiem jedną rzecz.
0: Ale to szybciutko.
1: Szybciuteńko. Wiesz o tym, że użytkownicy ChatGPT kosztują firmę OpenAI znacznie więcej niż płacą?
0: No.
1: To znaczy, wiesz jak bardzo?
0: Jak?
1: ChatGPT Pro kosztuje $200 miesięcznie. Natomiast jeśli użytkownik w zaawansowany sposób z niego korzysta i w pełni wykorzystuje jego możliwości, no to generuje zużycie odpowiadające około 14 tysiącom dolarów. Jeden użytkownik płaci 200, generuje koszt na 14.
0: Rozmawialiśmy o tym przed programem. To jest jeden z tych niewielu newsów, które mi sprzedałeś przed programem. Mhm. Prosty patent. Niech AI będzie płatne.
1: Niech to podstawowe kosztuje te $200 i skończy się wtedy...
0: Dorzucanie tego tak. W miejscach, gdzie nie jest zupełnie potrzebne, a odmóżdża.
1: Nie mogę się doczekać, jak to się wydarzy. Naprawdę nie mogę. Młody technik.
0: Pan Adam jeszcze przysłał zdjęcie. Musisz to zobaczyć. Jadąc w ostatni piątek jedną z przelotówek Nowego Jorku zobaczyłem taki zestaw. Cybertruck ciągnący przyczepę kempingową z lat 60. Czyli kanciasty Cybertruck.
1: Ciągnie obłą przyczepę.
0: Która jest też z aluminium lotniczego.
1: Przepiękna.
0: Dobrze.
1: Przyczepa przepiękna.
0: Młody technik. Październik 75 roku. Na pewno było chłodniej wtedy.
1: W październiku jest szansa, no.
0: Nowy środek transportu. W japońskim mieście Chiba dokonuje się prób eksploatacji nowego środka transportu zaprojektowanego przez koncern Nissan. Jest nim przeznaczony do obsługi ruchu pasażerskiego między peryferyjnymi osiedlami mieszkaniowymi i śródmieściami wielkich miast autobus elektryczny, który zarazem jest wagonem elektrycznej zautomatyzowanej kolejki dojazdowej. Na terenie osiedla mieszkaniowego pojazd zasilany z baterii akumulatorów i kierowany przez kierowcę spełnia funkcję normalnego autobusu miejskiego. Jego okólna trasa zaczyna się i kończy przy wjeździe na specjalne torowisko z szyną prowadzącą. Po wprowadzeniu pojazdu na torowisko jest on już zasilany z energii z sieci elektrycznej, z trakcji. Równocześnie włącza się automatyczny system sterowania nadzorowany przez komputer. Przypomnę, 75 rok. No. Bez zmiany środka lokomocji pasażerowie szybko, bo prostą trasą, nie krzyżującą się z innymi drogami, dowożeni są do stacji centralnej. Rozumiesz? Autobus, który jednocześnie jest pociążkiem.
1: Mm-hmm. Pociążkiem, a może wagonem?
0: Nie, bo to jest jakby cała taka...
1: Samobieżny wagon.
0: Samobieżny. No właśnie, czy to jest pociąg, który jest autobusem, czy autobus, który jest pociągiem? Patrz na zdjęcie, no to przypomina bardziej jednak...
1: Zapytam inaczej, autobusik. Czy odczuwasz pociąg do tego autobusu? To znaczy, czy podoba ci się to rozwiązanie?
0: Podoba mi się to rozwiązanie. Jak sądzisz, Robert, jakie były losy tego projektu?
1: No, smutne pewnie.
0: Do kiedy działał?
1: Do 76.
0: Do maja 2026 roku.
1: Co ty mówisz?
0: Ponieważ zepsuły się te samojeźdźki... I stwierdzono, oczywiście to była któraś generacja tych samojeździek i stwierdzono, że trzeba je wyremontować. Na razie nie jest podany termin nowego, czy wznowienia.
1: Ja to chcę, ja to chcę w Polsce, naprawdę, to
0: jest
1: super. Słuchaj,
0: zobacz jak to rozwiązuje problem.
1: Tak.
0: Autobusy, które mogą jeździć trasami tramwajowymi. Znaczy pewnie trasy tramwajowe na przykład w Warszawie czy w Katowicach nie są przystosowane.
1: Ale we Wrocławiu już to mają.
0: To na pewno. Ale słuchaj, zobacz, to jest jeden z tych nielicznych przypadków, kiedy jakiś japoński przedziwny pomysł nagle został wdrożony i przez kilka dekad był wykorzystywany.
1: No niesamowite, od 75 to 50 lat.
0: Sam pomysł, żeby jeździły takie samochody czy pojazdy i po torach, i po drogach, nie jest oczywiście nowy, bo wprowadzono go już w latach 30. w Niemczech, ale szapobarze udało się to Japończykom przez parę lat dobrych realizować.
1: Bardzo fajne rozwiązanie, bardzo mi się podoba.
0: W tym samym młodym techniku, proszę pana, informacja...
1: Czy ja tam dobrze widziałem, że to była WSK?
0: Tak.
1: Nowy sprzęt kaskaderski.
0: Wytwórnia sprzętu komunikacyjnego w Świdniku koło Lublina opracowała nową rodzinę motocykli, nazywając je imionami ptaków. Na zdjęciu pokazujemy motocykl Lelek w ładnej sportowej sylwetce. Silnik tego motocykla nie różni się od dotychczas stosowanych. 123 cm sześcienne, moc 7,3.
1: Ja jeździłem. Ryzykowne musiało być w tamtych czasach próbowanie zdobywania serc panien na swoją motoryzację.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Radio 357.
3: Okej, boomer.